0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Odysei nietypowo Jakub Pilarek. Witam Państwa, a moim i Państwa gościem jest dr Michał Sopiński. No i właśnie kto, panie doktorze? Były rektor, komendant Akademii, Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czy obecny? Kim pan jest?
3: Dzień dobry Państwu. Jestem wciąż rektorem, komendantem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, pełnię tę funkcję normalnie i do momentu, w którym zostanie skutecznie doręczona mi decyzja administracyjna o moim odwołaniu, a właściwie decyzja, która spełniałaby przesłanki wyznaczone przez postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, nic w mojej sytuacji prawnej jako organu, nic się nie zmienia.
2: Czyli rozumiem, że ma pan, nie wiem, klucze do swojego gabinetu, kartę wejścia, może pan w każdej chwili do Akademii wejść, tak, i pełnić swoje obowiązki. Nie zostały panu odebrane dostępy takie techniczne?
3: Nic mi nie zostało odebrane, co więcej, wciąż prowadzę korespondencję z Ministerstwem Sprawiedliwości, chociażby w przedmiocie płatności dla funkcjonariuszy służby więziennej, które opóźniają się, ponieważ ministerstwo nie chce wypłacać świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służby więziennej. Te świadczenia są opóźnione, w związku z tym Solidarność organizuje wielki protest w Warszawie 10 czerwca, no ale wciąż minister sprawiedliwości kieruje do mnie pisma. Ja na pisma odpowiadam. Za chwilę będziemy też dyplomy dla naszych studentów ukończenia studiów przygotowywać i pełnię swoje obowiązki normalnie.
2: Przypomnijmy może w ogóle, co się wydarzyło, bo rozmawialiśmy kilka tygodni temu w Prawodajni. Przypomnijmy może, co się stało od tamtego czasu. Pan wówczas na początku naszego programu odwołał się do takiego tenisowego cytatu, który, jakby pan mógł przypomnieć, co to był za cytat. Pan go użył wtedy, żeby tak zaznaczyć, że nie odda pan łatwo pola Waldemarowi Żurkowi w tym sporze o swoje stanowisko. Proszę przypomnieć ten cytat, bo on wiele mówi o tej sytuacji.
3: Tak, mamy teraz końcówkę turnieju tenisowego Roland Garros z wielkim występem Mai Chwalińskiej, która przedarła się z kwalifikacji aż do wielkoszlemowego finału. I ten cytat to jest motto całego turnieju. To jest Victoire appartient au plus opiniâtre, czyli zwycięstwo należy do tego, który najbardziej się stawia, do tego, który jest najbardziej wytrwały w swojej walce. No i wydaje mi się, że od naszej rozmowy minęły ponad już 2 miesiące, blisko 3 miesiące. Minister Żurek wciąż próbuje odwołać mnie z pominięciem prawa, ze złamaniem prawa w procedurze, której w ogóle nie może zastosować i o czym przypomniał mu Trybunał Konstytucyjny. No i jeżeli postawi na swoim, a oczywiście siła, że tak powiem, naga siła stoi po stronie ministerstwa, no dojdzie wówczas do po prostu zwyczajnego złamania prawa, o czym przypomnął ministrowi Żurkowi sądy administracyjne, czyli wojewódzki sąd administracyjny, a w przypadku dalszego odwoływania się naczelny sąd administracyjny. Także czuję się spokojny, ponieważ prawo stoi po mojej stronie. Mhm.
2: Przypomnijmy może, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, które pan kieruje, jej działanie jest regulowane w każdym razie w kontekście odwołania i powoływania rektora w ustawie o służbie więziennej, tak? To jest tak zwany lex specialis. Większość tych państwowych uczelni działa na zasadzie, na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, tak? A tutaj...
3: Dokładnie tak.
2: I Waldemar Żurek, z tego co pamiętam, jak gdyby odwołuje pana na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, podczas kiedy ona w przypadku pana akademii nie obowiązuje, przynajmniej w tym zakresie, tak?
3: Dokładnie tak. Prawo to jest system. System norm, które muszą być ze sobą spójne, a na pewno nie mogą być wewnętrznie sprzeczne. I ustawa prawo o szkolnictwie wyższym ma taki artykuł 439 ustęp 7, który wskazuje i odwołuje się do tego, że w przypadku uczelni służby więziennej, czyli tej, którą nadzoruje minister sprawiedliwości, nie obowiązują regulacje ustawy prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące powoływania i odwoływania rektora, lecz obowiązują normy przewidziane w ustawie o służbie więziennej, co ergo oznacza, że tylko i wyłącznie na podstawie przesłanek związanych ze służbą więzienną może minister mnie odwołać. Przesłanki te to na przykład skazanie prawomocnym wyrokiem przez sąd, bądź też moja osobista rezygnacja, bądź też moja śmierć, ponieważ nie mam planów na żadne z tych działań, nie toczy wobec mnie żadne postępowanie, to tych przesłanek nie ma, one po prostu nie zaistniały. A jednak mimo tego minister Żurek próbuje wykorzystać inne procedury, ale robi to z pogwałceniem prawa, ponieważ niestety to, z czym się mierzy, to mierzy się po prostu z taką akcją defamacyjną realizowaną przez szereg komunikatów ministra sprawiedliwości. Za tym nawet nie idą żadne pisma, które do mnie docierają. Dowiaduję się z mediów o rzekomych krokach, które są podejmowane. Później tych kroków nie ma. Wydaje się, że to ma na celu taką swoistą destabilizację pracy samej instytucji, którą kieruję. I niestety największy problem dla mnie jest to, z punktu widzenia prawa, ale to będą oceniały sądy, że te komunikaty nie mają poparcia w rzeczywistości. To znaczy powołuje się minister na to, że na przykład uzyskał niezbędne opinie od organów naukowych, podczas gdy tych opinii nie uzyskał. Nie ma opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co wprost wynika z akt postępowania. Minister mówi, że rozpatrywał wszystkie wnioski.
2: Ale zaraz, to wpadnę słowo. Pan, rozumiem, zapoznał się z tymi aktami, tak?
3: Zapoznałem się, tak.
2: Czyli ministerstwo kłamie?
3: Tak, w swoich komunikatach Ministerstwo Sprawiedliwości kłamie. Mówi, że doręczyło mi decyzję, chociaż jej nie doręczyło. Mówi, że rozpatrywało wnioski w sposób zgodny z KPA, mimo że nie rozpatrywało tego zgodnie z KPA. Jednocześnie ministerstwo nie poinformowało mnie o zakończeniu sprawy i o możliwości zapoznania się końcowego z aktami. Takich błędów proceduralnych jest szereg. Nie licząc już w ogóle tych aspektów merytorycznych, do których warto wrócić, bo nie chcę tutaj wskazywać, że wyłącznie formalne błędy popełniło ministerstwo, ale też te względy merytoryczne są oparte na bardzo, bym powiedział, nikłych podstawach.
2: To, co panu zarzucają, tak?
3: Tak, ponieważ zarzuca mi się, że procedury prowadzenia postępowań doktorskich były nieprawidłowe. No ale ja się pytam, komu odebrano doktorat? I nikomu. Nikomu nie odebrano doktoratu. Żadne postępowanie nie skończyło się prawomocnie, więc tej przesłanki nie ma. Druga przesłanka, na którą powołuje się minister, czyli kwestia tego, że rzekomo angażuje się w życie publiczne, w życie polityczne. No szanowni państwo, moim obowiązkiem jako prawnika, jako człowieka, który jednak piastuje pewną funkcję publiczną, i jest wskazywanie wprost na pewne rzeczy, i na przykład 12 stycznia 2024 roku, kiedy to prokurator krajowy Dariusz Barski został pozbawiony stanowiska, no to wymagało interwencji na poziomie publicznym i wskazania, że jest to działanie niezgodne z prawem, i akurat fakt, że moje stanowisko jest prawidłowe, a stanowisko ówczesnego ministra sprawiedliwości Bodnara nie jest prawidłowe, potwierdził Sąd Najwyższy, więc za tego typu sformułowania próbuje się mnie oczernić, mówiąc, że to jest aktywność polityczna. No to nie jest aktywność polityczna, tylko taka, której wymaga ślubowanie doktorskie, które złożyłem, i taka zwyczajna ludzka przyzwoitość.
2: No gdyby iść tym torem, to chyba, nie wiem, no sam powiedzmy Dariusz Kornelek też uprawia politykę, bo on przecież w mediach też wielokrotnie się ustosunkowywał do tego sporu, prawda? Jest prokuratorem krajowym, znaczy podaje się za prokuratora krajowego, ale jest prokuratorem jako takim. Prokuratorzy też mają zakaz wypowiedzi politycznych, więc jeżeli pana aktywność na tym polu, taka no, publicystyczna de facto, taka ekspercko-publicystyczna jest jakimś deliktem, to chyba Dariusz Korneluk też powinien mieć dyscyplinarkę na swojej wypowiedzi.
3: Sędzia Mazur, który jest wiceministrem sprawiedliwości, wprost wchodzi w utarczki słowne z posłami obecnej opozycji, oskarża ich o różne rzeczy, kłamie na ich temat, przywołuje jakieś fakty medialne dotyczące ich życia, i nikt z tego powodu problemów mu nie robi, chociaż akurat tutaj powinien, bo on jest sędzią, ma szczególny reżim odpowiedzialności etycznej związanej z pełnieniem swojego urzędu. Ale wróćmy może jeszcze do trzeciego zarzutu, bo on jest już najbardziej, bym powiedział, karygodny, ale bym powiedział bezczelny. Zarzuca się mi, że jako rektor nie podpisałem umowy z Sądem Okręgowym w Warszawie na prowadzenie aplikacji kuratorskiej. No i niestety prawda skrzeczy, ponieważ umowę tę podpisałem. Umowę z Sądem Okręgowym podpisałem, tyle tylko, że zgodnie z stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa, w którym to zostałem poinformowany, że pani Beata Najar jest sędzią w stanie spoczynku i nie powinna pełnić funkcji prezesa Sądu Okręgowego, podpisałem tę umowę nie z panią Najar, ale z odpowiednio umocowanym do tego prawnie wiceprezes tego Sądu Okręgowego. Czyli mamy znowu potwierdzenie w stanowisku.
2: Czyli jest umowa, dokument z podpisem, tak? Z podpisem.
3: Tak, tylko że wiceprezes. Nie pani Najar. Pani Najar uszanowała tę decyzję. Pani wiceprezes się podpisała.
2: No to o co tu chodzi?
3: No tutaj chodzi o to, że próbuje się wszelkimi metodami przejąć instytucję tylko po to, że minister Żurek nie ma żadnego sukcesu przez cały rok swojego urzędowania, więc sięga po próbę wewnętrznych czystek w instytucjach, które mu podlegają. Tworzy taki proces wewnętrzny, który przypomina mi chyba najbardziej ten film Oppenheimer, którym próbuje się pozbawić doktora Oppenheimera odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa. Robi się farsę z tego postępowania, którego wynik jest z góry znany, tylko po to, żeby pokazać się desperacko, że ma się jakiś sukces. Tyle tylko, że ten sukces no, nie nadejdzie, dlatego że po pierwsze mamy zabezpieczenie Trybunału, po drugie mamy złamanie procedur administracyjnych, no i po trzecie wydaje mi się, że dłużej klasztora niż przeora, to znaczy, że posiadanie takiej swoistej legitymacji prawnej do pełnienia urzędu i do tego, że stoi się w prawie, będzie oznaczać, że minister Żurek odejdzie, a instytucja, taka jak Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, będzie trwać, więc o to akurat jestem spokojny.
2: Z tych trzech zarzutów to w sumie tak naprawdę najpoważniej, najbardziej merytorycznie tam brzmi ten dotyczący doktoratów, jeśli już by tak to kategoryzować. Pan powiedział, że nie ma żadnego prawomocnego odebrania doktoratu. Czy są w takim razie nieprawomocne?
3: Toczą się postępowania przed Radą Doskonałości Naukowej związane z samym trybem, jeżeli chodzi o podejmowanie uchwał przez odpowiednie rady. Tyle tylko, że tutaj znowu trzeba zaznaczyć, że ustawodawca, a konkretnie ówczesny minister Gowin, tak zaplanował procedury nadawania doktoratów, że rektor uczelni nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, nie ma żadnych argumentów prawnych ani mocy decyzyjnej, żeby w ogóle nadawać komukolwiek doktoraty. Robią to odpowiednie rady naukowe, a nadzór nad tymi postępowaniami robi Rada Doskonałości Naukowej. Więc zarzucanie rektorowi uczelni, który nie ma na coś zupełnie wpływu, jest o tyle nieprofesjonalne, że równie dobrze można mi zarzucać przewlekłość postępowań sądowych. To znaczy też na to nie mam wpływu. Chciałbym, żeby było szybciej, chciałbym, żeby było lepiej, ale nie mam na to wpływu.
2: A z czyjej inicjatywy toczą się te postępowania? Kto kwestionował w ogóle prawidłowość nadawania tych doktoratów?
3: Z tego, co mi się wydaje, to wynika to z działania Rady Doskonałości Naukowej, ale jedyny problem z tymi doktoratami jest taki, to jest pytanie stricto formalne, prawne, czy powinien procedurę inicjować Senat Uczelni, czy też powinna Rada Dyscypliny. To jest jedyny zarzut, jaki się formułuje, czyli zarzut dotyczący legitymacji czynnego organu w tej sprawie. I przypomnę, żaden z tych organów to nie jest rektor. Dyskusja toczy się, czy powinien inicjować procedurę Senat, czy Rada Dyscypliny Naukowej. Nie jestem nawet członkiem żadnej z tych Rad Dyscyplin Naukowych, więc znowu to jest takie szukanie na siłę jakiegoś zarzutu, który mógłby po prostu paragrafu, którym można byłoby mnie atakować. No i de facto można sobie wyobrazić, że gdyby nie to, to na pewno znaleziono by coś innego. Można byłoby powiedzieć, nie wiem, że przechodzę na czerwonym świetle, albo że, nie wiem, zajmuje dwa miejsca parkingowe, a nie jedno. No to jest, już bym powiedział, wtórne, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby spróbować pozbawić mnie stanowiska.
2: No dobrze, ta decyzja, rozumiem, że prędzej czy później pewnie zostanie panu dostarczona.
3: Myślę, że za tymi faktami medialnymi warto, żeby pojawiły się fakty prawne i tutaj pojawia się zasadnicza rzecz. Mianowicie ustawa, na podstawie której działa Akademia, czyli ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i ustawa o Służbie Więziennej, przewiduje pełną procedurę, co się dzieje w sytuacji, kiedy de facto opróżnia się pewna funkcja, to znaczy kiedy doręcza się decyzję o odwołaniu. I ustawa mówi wprost, to jest artykuł 25 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, który mówi następująco. W sytuacji, w której opróżnia się piastun organu, czyli nie ma rektora, pełniącym obowiązki do czasu prawomocnego zakończenia tej sprawy, czyli przed sądem, bądź końca kadencji, pełni najstarszy senator uczelni. Czyli znowu sytuacji, w której skutecznie by mnie odwołano, zgodnie z prawem, pełniącym obowiązki musi być najstarszy członek Senatu i w przypadku innych procedur, takich właśnie odwołujących rektorów, zawsze to był pełniący obowiązki ten najstarszy senator uczelni. Pytanie, czy Waldemar Żurek uszanuje chociaż tę normę prawną, czy też będzie, że tak powiem, chciał w teczce przynieść osobę, która będzie powoływała się, jak swego czasu w Telewizji Polskiej, na to, że jest rektorem, bądź też Napoleonem, bo można mieć wiele fantazji. Obawiam się, że skoro złamano procedury w sprawie odwołania, także tutaj mogą być próby złamania procedury, no ale mam nadzieję, że środowisko akademickie, w tym środowisko akademii, ale też no, inne organy akademickie w Polsce, zobaczą, że to bezprawie nie może trwać i po to mamy ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, po to mamy procedury, żeby nie było sobie państwa, tylko żeby jednak chociaż jakieś minimum standardów przestrzegać. Najstarszy senator w sytuacji mojego odwołania powinien objąć mandat pełniącego obowiązki rektora.
2: Mm-hmm. Z tych słów wnoszę, że jeżeli ta decyzja zostanie panu dostarczona, to pan jak gdyby no podda się tej bezprawnej, ale jednak woli Waldemara Żurka, tak? Czy dobrze rozumiem?
3: No, pan Waldemar Żurek chodzi trochę w innej wadze niż ja i wydaje mi się, że nabiera wciąż masy, więc nie będę się z nim szarpał, nie będę się przykuwał do kaloryfera. Wiedząc, że prawo jest po mojej stronie, w sytuacji, w której otrzymam decyzję o moim odwołaniu, po prostu skieruję sprawę na drogę sądową, a oddam bieżące zarządzanie uczelnią najstarszemu senatorowi naszej uczelni. Wierzę, że ta osoba, znam tę osobę bardzo dobrze, podoła tej roli i, że tak powiem, do prawomocnego zakończenia mojej sprawy spokojnie będzie zarządzać uczelnią.
2: Ja rozumiem, że to jest osoba, no nie chcę to jakiś łatek przyczepiać, ale tak się domyślam, że nie jest to osoba, którą Waldemar Żurek by chciał na tym stanowisku, tak? Pewnie to jest senator wybrany.
3: Jest to profesor, który nie ma żadnych powiązań politycznych z habilitacją, osoba o uznanym dorobku naukowym, nie związana z żadnym środowiskiem politycznym, nie będąca członkiem żadnej partii, więc wydaje mi się, że taki wybór bardzo dobry z punktu widzenia też takiej trwałości uczelni, więc wydaje mi się, że powinien ten wybór zostać zaakceptowany, skoro wynika z przepisów prawa.
2: A procedura samego tego powołania nowego rektora jest czasochłonna, czy nie?
3: Ona następuje ex lege. Mamy wprost na to przepis ustawy, artykuł 25, związany z 27 i 24. Po prostu przepis jest bardzo prosty. W sytuacji odwołania rektora, pełniącym obowiązki rektora jest najstarszy senator uczelni. Kropka. Koniec.
2: A czy skierowanie tej sprawy na tą ścieżkę sądowo-administracyjną powoduje tutaj jakieś, nie wiem, zawieszenia tych decyzji, czy nie? Czy to po prostu jest pan wtedy skutecznie odwołany?
3: W sytuacji, w której doręczy mi się decyzję, ta decyzja musi po pierwsze mieć rygor natychmiastowej wykonalności, to znaczy ona jest nieprawomocna, ponieważ mamy sobie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Więc jeżeli nie będzie miała klauzuli natychmiastowej wykonalności, to wciąż pełni swoje obowiązki. Jeżeli taka klauzula zostanie nadana, no to wówczas faktycznie te obowiązki składam i jest ten nowy rektor, czyli najstarszy senator naszej uczelni. Właściwie nie rektor, tylko pełniący obowiązki. Wówczas no będę wciąż powoływał się, no bo wierzę, że jakieś minimum standardów w Polsce mamy. W moim wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i skardze do WSA będę powoływał się, że zabezpieczenie przez Trybunał Konstytucyjny zostało wydane. Ono musi być skuteczne. I tutaj przypomnijmy może naszym słuchaczom, że pomimo tego, że obecny rząd, rząd premiera Donalda Tuska, nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to w tej sytuacji mamy do czynienia z inną procedurą. Mianowicie postanowienia zabezpieczające Trybunału, a postanowienia takie Trybunał wydaje, począwszy od czasów prezesa Rzeplińskiego, więc nie mamy do czynienia z żadnym nowym prawnym, bo kiedy wydawał zabezpieczenia Trybunał Konstytucyjny, kiedy prezesem był pan profesor Rzepliński, to nikt tego nie podważał, to takie postanowienia doręcza się bezpośrednio stronom. To znaczy minister sprawiedliwości otrzymał bezpośrednio takie postanowienie i jest zobowiązany do jego przestrzegania. To nie jest tak, że trzeba to gdzieś opublikować, czyli mamy skutek doręczenia i bezpośredni skutek, w którym musi go przestrzegać. No co tak, mamy w tej sytuacji? Minister Żurek mówi, że on nie będzie przestrzegał postanowienia Trybunału Konstytucyjnego.
2: Właśnie, w komunikacie.
3: Który napisał, tak, że mu się nie podobają sędziowie i w związku z tym on ma to gdzieś.
2: No i bezprawne jest według niego powoływanie się w tym zabezpieczeniu na kodeks postępowania cywilnego, tak?
3: Tam pada. Ale to jest dawno uregulowane właśnie w samym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który sięga czasów prezesa Rzeplińskiego. Co więcej, minister sprawiedliwości nie ma żadnej kompetencji do określania postępowania, trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ jest odrębna ustawa, która to reguluje i artykuł 36 tej ustawy. Minister Sprawiedliwości, chociaż bardzo by chciał, nie jest ani Sądem Najwyższym, ani Trybunałem Konstytucyjnym, nie jest nawet Sądem Europejskim. Jest po prostu zwykłym urzędnikiem państwowym, który czasowo pełni ważną funkcję publiczną, ale wydaje mi się, znowu odwołując się do tego, jak postrzegany jest obecnie minister Żurek, wydaje się, że nie będzie tej funkcji publicznej już długo piastował.
2: Mm-hmm. Ale skoro dotknęliśmy tego tematu Trybunału Konstytucyjnego i chciałem jeszcze nawiązać do tak szerzej do tego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości szeroko rozumianym, mam takie nieprzeparte wrażenie, że te środowiska prawnicze opozycyjne wobec Waldemara Żurka, nie w sensie politycznym, tylko tym prawnym, merytorycznym, ciągle przeprowadzają słuszne krytyki tego wszystkiego, a niekoniecznie przedstawiają jakieś po prostu recepty. Czuję, że tu taka jest dojmująca pustka w tym dyskursie. I chciałem pana zapytać, jak pan w ogóle widzi możliwość wyjścia z tego wszystkiego? Mamy tak kryzys w prokuraturze, gdzie jest nielegalny prokurator krajowy, kryzys w sądach, tak, gdzie mamy szereg nielegalnych prezesów sądów, tak, prezesi zostali odwołani wbrew prawu. No sama pani Beata Najar, tak, ona w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach została prezesem, bo już nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale tam, albo może i wejdę w szczegóły, tak? Kolegium sądu nie wyraziło zgody na odwołanie poprzedniej prezes sądu i zgodnie z procedurą Adam Bodnar powinien się zwrócić do KRS-u, tak? Wtedy on do KRS-u się nie zwrócił, tylko jeszcze raz przeprowadził tą samą procedurę, dokonując jakichś swoich sztuczek, tym razem skutecznie, co bardzo duże wątpliwości prawne wywołało. Mamy
3: rzecz... A później pani Beata Najar osiągnęła wiek emerytalny, tak, 65. Dokładnie. Roku życia, nie złożyła odpowiedniego wniosku do Krajowej Rady Sądownictwa, tym samym przeszła ex lege w stan spoczynku, a mimo to pełni funkcję prezesa Sądu Okręgowego, największego sądu w kraju. I co to oznacza? To oznacza, że wszystkie osoby, które prawdopodobnie zostaną skazane, gdzie orzeczenie podpisze pani Beata Najar, ale w ogóle gdzieś wykaże się funkcjonalne powiązanie osoby sędziego w stanie spoczynku, która pełni funkcję prezesa, to wszystko będzie można podważać zdecydowanie bardziej skutecznie niż w przypadku tak zwanych neosędziów, gdzie też niektóre wyroki są podważane. Jeżeli w składzie sądu zasiada osoba nieuprawniona, to jest bezwzględna przyczyna odwoławcza i jestem przekonany, że adwokaci, radcowie prawni, w zależności od typu sprawy, które toczą się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, zacierają ręce, ponieważ wiedzą, że pomogą swoim klientom właśnie z uwagi na wadliwą obsadę funkcji prezesa.
2: No ale to właśnie pan dotknął tego jednego z tych wątków, który chcę poruszyć, mianowicie jak z tego wyjść? Czy gdyby doszło do zmiany władzy, to pana zdaniem z tego bałaganu da się wyjść na gruncie obecnego prawa? Czy też te różne błędy są już na tyle zapętlone, że konieczna jest jakaś specustawa?
3: Na pewno konieczna jest specustawa, ponieważ doszliśmy do ściany i próbujemy przebić ją głową. I niestety z obecnego bałaganu prawnego, tej anarchizacji, nie można już wyjść metodami, takim łataniem dziur. To znaczy, potrzebna będzie ustawa dotycząca zażegnania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i w Trybunale Konstytucyjnym i ta ustawa, moim ocenie, powinna uporządkować przede wszystkim jednolity status wszystkich sędziów, wskazać niemożliwość powoływania się na rzekomą wadliwość powołania w przypadku badania orzeczeń sądowych. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia to określenie statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby nie można było podważać ich roli, ich funkcji, ich kadencji. Pewien oczywiście też rozwiązanie, jeżeli chodzi o zasadę jednolitości prokuratury i rozstrzygnięcie tego, czy wadliwość powołania, czy właściwie obsadzenia, no bo to w ogóle nie było powołaniem, bo nie było tam odpowiednich reguł w przypadku prokuratora Korneluka. Czy zasada jednolitości prokuratury wymaga, że muszą być te decyzje hierarchicznie ze sobą zgodne, czy też one są rozproszone? To są takie rzeczy na już do rozwiązania, no ale wielka odpowiedzialność po tej stronie jest zarówno po stronie prawników, czyli nowego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Kapińskiego, wielka odpowiedzialność po stronie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Bogdana Święczkowskiego i wreszcie wielka odpowiedzialność pana prezydenta Karola Nawrockiego, który jako prezydent, który posiada największy, że tak powiem, mandat społeczny do tego, ażeby jakąś próbę reformy zaproponować, po jego stronie według mnie będzie należała ta właściwość, ta inicjatywa, ażeby ten kryzys w wymiarze sprawiedliwości zażegnać. No ale co jest do tego potrzebne? Potrzebne do tego jest znalezienie tego minimum punktów wspólnych pomiędzy partiami politycznymi, bo jeżeli mamy taką sytuację, że partie polityczne na przykład teraz zgłaszają na kolejnego kandydata na sędziego do Trybunału Konstytucyjnego osobę, która przyczyniła się swoją opinią prawną za pieniądze do tego, żeby opróżnić z urzędu prokuratora krajowego, no to możemy powiedzieć, że jest to najbardziej kontrowersyjna kandydatura, jaką można byłoby znaleźć. Czy to jest osoba godna urzędu Trybunału Konstytucyjnego, sędziego takiego Trybunału? No można mieć wiele wątpliwości, można spodziewać się, że prawdopodobnie nie zostanie znowu skutecznie powołana, nie złoży ślubowania przed prezydentem. Więc wydaje mi się, że same środowiska polityczne powinny jednak prowadzić spór polityczny, który jest typowy, może trochę dalej od wymiaru sprawiedliwości, a trochę bliżej tego, co jest clue polityki, czyli spraw gospodarczych, aksjologicznych, związanych z reformami w kraju, bądź też jego rozwojem.
2: No właśnie, ale sam ten Trybunał Konstytucyjny może się okazać tutaj hamulcem, bo jeżeli władzy obecnej uda się skutecznie przeforsować tą czwórkę sędziów, tak, którzy według prezesa Święczkowskiego nie mogą orzekać, bo nie złożyli ślubowania przed prezydentem, i jeszcze wsadzą kolejnego, to nie wiadomo, jak to się potoczy. I czy nie boi się pan, że nawet jeżeli dzielimy skóry na niedźwiedzie, z góry mówię, ja nie jestem wcale przekonany, że dojdzie do zmiany ekipy rządzącej, to jest nieoczywiste, ale jeśli i powstanie taka specustawa, to czy po prostu ona nie polegnie w tym nowym Trybunale Konstytucyjnym i nowa władza zostanie, tak brzydko powiem, z ręką w nocniku?
3: No ale to wtedy będziemy zakładali, że znowu Trybunał jest odnowiony, wspaniały i działa, skoro teraz minister Żurek mówi, że nie działa, to nagle za rok zacznie działać. No ja będę się cieszył, bo może wtedy Żurek czy inny minister zacznie przestrzegać zabezpieczenia wydanego przez ten Trybunał, ale niestety obawiam się, że w tej sytuacji po prostu nowy minister sprawiedliwości, dajmy na to z nowej większości parlamentarnej, powie, tak jak wskazywał minister Żurek, ja nie uznaję Trybunału Konstytucyjnego, to są przebierańcy w togach, ja tego nie uznaję, nie interesuje mnie to i nawet powoła się na komunikat Żurka. No doszliśmy do ściany, tak?
2: No doszliśmy, ale właśnie z punktu widzenia obywatela, który chciałby mieć jakąś wizję jakiejś stabilności, to moim zdaniem ta obecna opozycja nie ma właśnie takiej jakiejś, nie ma takiej oferty. Znaczy ja nie widzę tutaj, mówię o swojej własnej opinii, żadnych szans, żeby ta sytuacja realnie się uspokoiła nawet przy zmianie władzy. No chyba, żeby to była taka zmiana władzy rewolucyjna, tak? Typu, że 3/4 społeczeństwa pokazało poprzednikom czerwoną kartkę, ale jeżeli to będzie taka zmiana władzy, szczególnie w jakiejś koalicji, będziemy mieli przecież też z całą pewnością przeciwko sobie nadal Unię, takie organizacje, jakaś Rada Europy, tak? Czyli będzie taka presja zewnętrzna, to ja to czarno widzę.
3: To na koniec odwołam się do innego cytatu. Zaczęliśmy od Roland Garros, to teraz będzie Tukidydes. silni osiągają swe cele, a słabi muszą ulegać. Jeżeli ktoś nie jest w stanie realizować swoich celów politycznych jako polityk, to wiecznie będzie w opozycji. Jeżeli przedstawi tę ofertę programową na reformę wymiaru sprawiedliwości, to prawdopodobnie wyborcy go nagrodzą.
2: No tak, ale czy nie uważa pan, że właśnie ta... Znaczy, czy pan nie czuje tego braku, tej debaty tutaj, takiej systemowej? Bo też rodzi się pytanie, czy to są w ogóle rzeczy, które powinny być objęte, ja tak mówię w takim cudzysłowie, taką kontrolą kontrwywiadowczą opozycji, tak? Bo moim zdaniem o tych sprawach trzeba mówić po prostu jawnie.
3: Oczywiście, że tak, tylko że niestety doszliśmy do takiego progu, że żadna debata się nie toczy. To znaczy, kiedyś wyłączone sprawy były z bieżącego sporu politycznego, sprawy bezpieczeństwa państwa, sprawy służb specjalnych i sprawy wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj widzimy, że właśnie takie sedno sporu politycznego toczy się w tych obszarach, to znaczy mamy spór o służby specjalne, mamy spór o wojsko, o bezpieczeństwo, o obronność i o wymiar sprawiedliwości, czyli te sprawy, które powinny być wyłączone z bieżącego sporu politycznego, stają się jego główną areną. I niestety, tutaj nie ma nic innego, niż zaapelować do polityków o próbę konsensusu i próbę rozmowy, dialogu na temat tych rudymentów, takich podstaw, w których musimy się zgodzić, nawet nie tyle strasząc, że Putin u bram, ale taką odpowiedzialnością za własne państwo, czymś, co można było określić jako raison d'état, taką racją stanu, żeby wyjść ponad pewne spory i zaproponować rozwiązanie, które będzie sprzyjało obywatelom, bo na koniec dnia zarówno wymiar sprawiedliwości, w rozumieniu sądownictwa, jak i Trybunał Konstytucyjny jest nie dla polityków, nie dla samych sędziów, ale jest dla obywateli.
2: No właśnie, to tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był aktualny w takim razie rektor, komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, dr Michał Sopiński.
3: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Dokładnie tak. I te, drodzy Państwo, trwają już po 17 urodzinach, ale podróż po Azji Południowo-Wschodniej, której jestem bohaterką i Państwo właściwie też, wciąż trwa i tak jeszcze pozostanie przez jakiś czas. Słowo o punkcie, w którym jestem, ponieważ tak już, jak już Państwo usłyszeli w tym wstępie, udało mi się tutaj dotrzeć w zaledwie godzinę 20 minut od Desa Parku, czyli to właściwie można powiedzieć, że w Kuala Lumpur, czyli w stolicy Malezji, w której jestem, mamy takie miasteczka w miasteczku, czyli zamożniejsi ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieszkać w takim bardzo, bardzo przestrzennym osiedlu z parkami, z jeziorami, które są strzeżone. Ja musiałam podać bardzo szczegółowe dane, żeby się tam dostać. No i właśnie używając 3 autobusów i 1 pociągu dostałam się do Chinatown, czyli właściwie tego największego centrum. I patrzę, drodzy Państwo, na Merdeka 118, czyli na najwyższy budynek Malezji, właśnie znajdujący się w centrum Kuala Lumpur, ma 678,9 metrów wysokości, no i jak sama nazwa wskazuje, 118 pięter nad ziemią, co czyni go drugim najwyższym budynkiem świata po Burdż Kalifie, oczywiście, a więc to jest to miejsce, ponad 1000 zł kosztuje taki nocleg w tym miejscu, a tam oczywiście poza hotelem to także biura, centrum handlowe, tarasy widokowe, a Merdeka po malajsku oznacza niepodległość. Nazwa ta nawiązuje do pobliskiego Stadium Merdeka, gdzie w roku dokładnie 1957 ogłoszono niepodległość Malezji, bo oczywiście było tutaj trochę państw, zaczęło się od Portugalczyków, później Wielka Brytania między innymi kolonizowała Malezję, po II wojnie światowej Japonia i tak w roku 1957 wreszcie Malezja mogła ogłosić niepodległość. Oprócz tego, że Merdeka nieopodal nas, to także słynne Petronas Towers, mniej więcej 2 kilometry położone od punktu, z którego ja dla Państwa, próbując przebić się przez ten zgiełk, opowiadam. Znajdują się 2 wieże o wysokości również niemałej, bo 452 metrów. No i również są określane jednymi z najwyższych budowli świata. Zachowują one tytuł najwyższych bliźniaczych wież. No i właśnie to jest tak, że są obok siebie identyczne wieże połączone takim przejściem, mostem o długości 58 metrów na poziomie 41 i 43, a więc jedno jest budowla trochę wyższa. I to jest to, jak Państwo sobie sprawdzą w tych właśnie czeluściach internetowych, które w różne kierunki mogą nas doprowadzić, oby w te dobre. No to odda to Państwu chociaż fragment Malezji, która jest no metropolią, a właściwie Kuala Lumpur, bo to trzeba powiedzieć, że to jest taka naprawdę imponująca stolica tutaj w Azji Południowo-Wschodniej i chociaż 63% populacji wyznaje islam, jest to religia narodowa, tak de facto kraj pozostaje świecki i właściwie to widać. Ja dzisiaj byłam też w bardzo turystycznym miejscu, kilkaset schodów do pokonania, a na szczycie hinduistyczna świątynia. Nad wszystkim czuwa jeden z bogów. Jeszcze nie zdążyłam aż tak się zagłębić w hinduizm. Zresztą na pewno potrzebowałabym na to dużo czasu. No i to jest ten krajobraz tutaj. Zarówno różnych religii, jak i, jak to zwykle bywa, różnych ludzi. Widzimy tutaj najwięcej Indusów i Chińczyków. Ci tutaj przyjechali lata temu, a raczej przypłynęli, przywożąc ze sobą, no oczywiście, między innymi kuchnię i bardzo różne przyprawy. No i to czuć dosłownie i w przenośni, bo możemy zjeść roti, możemy zjeść curry i wszystko bardzo często jest pikantne, tak jak to w tej kuchni indyjskiej bywa. No więc mimo, że ten islam bardzo na wysokim poziomie, w sensie liczebności, tak bardzo różne religie tutaj spotkamy. No ale na pewno dużo więcej pań w hidżabach niż to było na Filipinach czy w Tajlandii, gdzie w jednym kraju przecież katolicyzm, w drugim buddyzm, katolicyzm na Filipinach, a tutaj no, panie młode i starsze w bardzo różnych hidżabach, więc to jest ten krajobraz, który się wyróżnia czysto i spokojnie. Wczoraj będąc w centrum gry w kręgle, o czym państwo mogli usłyszeć, ponieważ gospodyni Filipinka, u której się zatrzymałem, która jest małżonką Polaka, Krzysztofa Grzybowskiego, pojawi się opowieść tego człowieka na antenie. Bardzo ciekawa. Już przed 89 rokiem wyjechał z Warszawy, a dokładnie z Sosnowca i mieszkał między innymi w Singapurze, w Malezji, w Manili na Filipinach, no i na pewno już będąc zapewne ponad 50 lat w takiej podróży po Azji i nie tylko południowo-wschodniej, ma bardzo wiele do powiedzenia, ale jego małżonka Felinda, wspaniała gospodyni, zresztą to Filipinki mieszczą się na tym szczycie podobno gospodyń, najlepszych gospodyń świata, bardzo przepraszam wszystkie inne gospodynie, na pewno też są świetne. Jest jednocześnie mistrzynią gry w kręgle i pozwoliło mi to wczoraj oglądać jeden z meczy. Fantastyczna gra, no to już jest, drodzy państwo, tak piękne, tak nienaganne ruchy tych zawodników, ale to też ciekawe, no bo oczywiście także byli wyznawcy islamu i jest taka zasada, że po każdej rundzie zawodnicy przybijają sobie piątki, takie podają sobie ręce, no i jeden z tych wyznawców islamu tej ręki Felindzie nie podał, no ze względu na to, że ona jest kobietą. Tak samo tutaj dużo, żeby nie powiedzieć, niemal wcale niepopularne są skutery, dlatego że przecież jakby mężczyzna na takim skuterze przewoził mnie, a ja byłabym blisko, bo tak to jest, jak się jedzie we dwoje na skuterze, to mogłoby być naprawdę naganne. Nawet mogłaby nas zatrzymać policja i nie wiem, co dalej by się z nami stało. Wolę nie ryzykować. Więc to jest Kuala Lumpur. Drodzy państwo, wszystko blisko, bo zaledwie 2 godziny samolotem potrzeba, żeby się dostać do Bangkoku, a kompletnie inna kraina, kompletnie zupełnie nie tylko architektonicznie, ale także jeżeli chodzi o kulturę. No właśnie, poza tym, że ta kuchnia indyjska, induska można powiedzieć, to także chińska, bo tutaj bardzo dużo Chińczyków, no więc mięso, pork, świnia, której oczywiście nie zjemy wszędzie, ale Chińczycy robią wybitną świnię, która jest bardzo często podawana w sosie słodko-kwaśnym albo z taką crispy panierką, więc no to tylko robi smak, a Malezję warto odwiedzić chociażby po to, żeby się czegoś napić lub zjeść. A co ja właśnie piję, to proszę się trzymać swoich krzeseł, bo może będzie dla państwa, tak jak i dla mnie, niespodzianką. Minuman Sarang Burung Dengan Madu. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy mówią po malajsku. Dziewczynka się do mnie uśmiechnęła. Mam nadzieję, że w pełni nie przekreśliłam nazwy bardzo ciekawego napoju. Minum Sarang Burung oznacza napój z jadalnego gniazda jeżyka, tak zwany Bird's Nest Drink, jeżyka, czyli tego ptaka, drodzy państwo, a dodane później w napoju słowa Dengan Madu, czyli z miodem. No tak, no bo to ma nam umilić ten smak, który jest bardzo dziwny, gęste takie kawałki. No ciężko mi opisać, jak pili państwo kiedyś napój aloesowy, to tam można napotkać miłe dla podniebienia takie trochę a la żelki. To tutaj jest podobnie. No i właśnie jadalne gniazda jeżyków są bardzo popularnym składnikiem. Powstają, uwaga, głównie ze śliny ptaków i są używane do przygotowywania właśnie słodkich napojów albo deserów. Bardzo słodki smak, zdrowotny, przynajmniej tak głosi opakowanie, któremu czy wierzyć, tak w pełni to już sama nie wiem. Godzina 16:52 jest tutaj w Kuala Lumpur, a u państwa 6 godzin wcześniej, a więc ja już zupełnie przyzwyczajona do słońca. 32 stopnie to jest równikowa temperatura właściwie cały rok, bardzo rzadko spada poniżej 25 stopni, niemal to się nie zdarza, a więc wstajemy i na twarzy naszej już jest słońce. Radio to opowieść, teleradio to na pewno także muzyka, a więc posłuchajmy utworu. Ach, ja nie widzę na tej naszej playliście utworu malezyjskiego, więc jeszcze może jeszcze chwilę poczekajmy. No więc ja się, w takim razie oddajmy się, zaufajmy realizatorowi. Ktoś, kto prowadzi audycję, musi ufać realizatorowi, więc ja ufam teraz, że wysłuchamy malajskiego utworu.

I to była Bunga Tan Yung, czyli taka właściwie spokojna, subtelna kompozycja, jak na te malajskie, która reprezentuje tak zwany styl Asli, drodzy Państwo. A co za styl tutaj w Chinatown, w Kuala Lumpur, w stolicy Malezji. Dzieje się, budynki kolorowe, silniki dają się we znaki albo i mocniej, napoje bardzo różne. Ja może zaraz przeczytam, co my tu mamy.

0: Kombo, och nie znam chińskiego, ale fresh cup yogurt, smooth and rich, spokojnie to było napisane po angielsku. Drodzy Państwo, tutaj jest soft cookies, nie spodziewałam się, to widocznie są... that's probably super tasty cookies, yes? Ach, panie, tylko tak bardzo... No właśnie, to nie jest łatwo rozmawiać z osobami, bo są bardzo speszone. No ale jeżeli jest taka kolejka, no to na pewno ciastka są bardzo smakowite. Jesteśmy w China Market, więc tutaj będzie, drodzy państwo, najbardziej, największe szaleństwo. A mamy herbatę. Herbatę chińską oczywiście przepyszna. Herbal tea na przykład. Albo taka z... Och, jak się nazywa? Chryzantemy. Och, znalazłam to słowo w swojej głowie. Sama jestem zdziwiona. No i budynki bardzo różnego koloru. Zrobię wszystko, żeby Państwo mogli to zobaczyć, na przykład wysyłając zdjęcia, które później pojawią się na social mediach Radia Wnet. Za chwilę w Kuala Lumpur wybije godzina 17. Wciąż gorąco. Właściwie taka sauna. Człowiek poci się za wiele nie robiąc. I taki jest tutaj klimat. A u Państwa 6 godzin wcześniej. Przejdźmy razem przez ulicę, która niespokojna. Podejdźmy do jednego ze sklepów i posłuchajmy tego repertuaru. I tak w słońcu i w wietrze ponownie, drodzy państwo, z Kuala Lumpur, patrząc na Merdeka 118, czyli najwyższy, drugi najwyższy budynek świata, drapacz chmur w Kuala Lumpur, który wynosi 678,9 metrów. Patrzę i podnoszę głowę. Bardzo, bardzo wysoki budynek, który prowadzi nas, z którego ścieżka schodząca prowadzi nas do Chinatown, pełnego smaków, lodów, pełnego przepysznych różnych potraw. No i ja właśnie zatrzymam się za chwilę w jednej z kawiarenek. Jesteśmy, przypomnijmy, w stolicy Malezji. To jest kolejny przystanek na tej trasie szalonych podróży po Azji Południowo-Wschodniej. Kraj już zdecydowanie bardziej muzułmański, chociaż otwarty na wiele religii. A teraz mijam panie, cztery młode panie, wszystkie w hidżabach. Bardzo przyjemnie się do mnie uśmiechają, robiły sobie zdjęcia. Tutaj pan konsumuje ryż z omletem na górze, tak jak posiłek Azjatów, to przeważnie ryż. Oni się do końca nie najadają bardzo często, kiedy tego ryżu nie ma, a już do moich nozdrzy dochodzi zapach duriana, czyli tego przez niektórych nie do zjedzenia, nie do zniesienia owocu o bardzo intensywnym zapachu. Ja uwielbiam, że tak sobie pozwolę na słowo opinii. No i wchodzę na tę bardzo, bardzo ruchliwą ulicę, chociaż jest czysto, takie miejsce na wskroś turystyczne, ale czyste, co wcale nie musi iść w parze. No i drodzy państwo, bo to jest szaleństwo, cieszę się, że mamy ten internet, ta sztuczna inteligencja też nam pomaga w wielu ruchach. No, ale też przypomnijmy, bo wczoraj spędziłam wieczór do późnych godzin, dopiero koło godziny 23.30 przed północą wyszłam z centrum Kręgli, jedno z największych centrum Kręgli w Azji Południowo-Wschodniej, właśnie tutaj w Kuala Lumpur. Ludzie z całego świata, Chińczycy, ludzie z Singapuru, mieszkańcy Korei przyjeżdżają tutaj, żeby grać. Faktycznie cała masa torów. No i tam moja gospodyni Felinda Grzybowska, która jest wielokrotną mistrzynią w gry w kręgle seniorów, seniorek. No i tam udało mi się nawet chwilę porozmawiać z młodym Malajem, który opowiedział mi słówko dosłownie, bo się bardzo spieszył o tej grze i o tym zamiłowaniu, bo ja nie wiem, czy Państwo aż tak intensywnie grają w kręgle i czy w ogóle lubią ten sport, ale Azjaci są w wielu przypadkach naprawdę zakochani w kręglach i potrafią spędzić bardzo dużo czasu w takich ochładzanych specjalnie air conditioner. Wyleciało mi słowo, tak to jest, już stałam się też tym człowiekiem. Klimatyzacja, jak dobrze, że mamy pomocników w postaci realizatorów, no i tam przez wiele godzin trwa gra, zostawione bardzo dużo pieniędzy, a nie tak dużo potrzeba, aby kupić gazetę, bo tutaj patrzę, chińska gazeta 2,50, to jest prawie taki sam przelicznik, troszeczkę mniej będzie to w złotówkach. A więc już teraz o godzinie 17.10, u Państwa 11.10, zagłębiając się w ten szum China Market, posłuchajmy może krótkiej rozmowy z jednym z genialnych graczy z Kuala Lumpur. Jak się nazywasz i czy mógłbyś powiedzieć parę słów o swojej pasji?
1: Nazywam się Timmy Tan i jestem reprezentantem Malezji w bowlingu sportowym. Bowling jest moją pasją.

0: Pragnienie zwycięstwa napędza mnie każdego dnia i sprawiło, że jestem dziś w tym miejscu.
1: Teraz jesteś przed grą? Now you are before the game?
0: Nie, zakończyłem już dziś rundę kwalifikacyjną i udało mi się awansować. Grałem jeszcze po to, żeby poprawić swój wynik i zapewnić sobie bezpośredni awans do kolejnej rundy, ale niestety zabrakło mi kilku punktów. Jutro wrócę i spróbuję ponownie.
1: Jak dużo trenujesz?
0: Trenujemy 5 dni w tygodniu. Każdego ranka od 10 do 12 ćwiczymy na torach bowlingowych. Dodatkowo w poniedziałki, środy i piątki mamy zajęcia na siłowni od 14 do 17. Tak wygląda codzienny harmonogram treningów naszej reprezentacji narodowej.
1: No i właśnie, tak to była rozmowa krótka z pewnym graczem w właśnie szukałam tego słowa, bo postanowiłam, że będę to opisywać z graczem, który uwielbia kręgle, bo chyba nie bardzo wiem, jak nazwać takiego zawodnika, może się dowiem, drodzy państwo. A więc z wciąż gorącego, mimo godziny 5:12 Kuala Lumpur, ja państwu życzę dobrego weekendu, bo ten już nadchodzi. Wracamy w poniedziałek z opowieścią. Po godzinie 9:40 na pewno będą te smaki Malezji, których tutaj nie brakuje. Na koniec z nami Acapulco. Ja się żegnam. Dziękuję Adamowi Czerpakowi za realizację tej bardzo spontanicznej i nieraz ruchomej audycji. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i słyszymy się na pewno wnet.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Nocne powtórki Wnet.

0: świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I wszyscy błogosławieni męczennicy II wojny światowej, módlcie się za nami. W intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: A słyszał pan, co teraz na ulicy śpiewają? Wcale się nie boją. No proszę, niech pan posłucha.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie jeszcze raz, drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, z Zieloności. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Tutaj z lasu amazońskiego, ale w tym lesie też jesteśmy my, wasi bracia i wasze siostry katolicy na całym świecie i również tutaj w Amazonii. A jutro wielka uroczystość dla nas, szczególnie w Polsce, dla Salezjanów, dla naszej ojczyzny, ale też dla całego świata salezjańskiego, dla całego świata katolickiego, bo jutro w Krakowie 6 czerwca beatyfikacja nowych 9 męczenników. Beatyfikacja ta odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich, którzy mogą przybyć. Przybywajcie na tą wielką uroczystość. A beatyfikowani będą Salezjanie. Ksiądz Jan Świercz, ksiądz Ignacy Antonowicz, ksiądz Karol Golda, ksiądz Włodzimierz Szembek, ksiądz Franciszek Harazim, ksiądz Ludwik Mroczek, ksiądz Ignacy Dobiasz, ksiądz Kazimierz Wojciechowski i ksiądz Franciszek Miśka. Wszyscy oni związani są też z Krakowem, związani są z parafią na Dębnikach, ale też z innymi naszymi dziełami. Ksiądz Włodzimierz Szembek był aresztowany w Skawie, to jest niedaleko od Krakowa, w stronę Tatr. Dla wszystkich, którzy może nie wiedzą do końca, gdzie jest Skawa, to jest taka nasza parafia wiejska w drodze do Zakopanego. Jeżeli jedziecie słynną Zakopianką, to będziecie przejeżdżać bardzo blisko koło Skawy. Drodzy radiosłuchacze, wielkie święto, wielka uroczystość, kolejni błogosławieni męczennicy tamtych czasów, ale w dzisiejszej audycji też odpowiedzmy sobie na takie szersze pytanie, jak w ogóle wyglądała sytuacja naszego świętego Kościoła katolickiego w czasie wojny, w czasie okupacji niemieckiej. Może jeszcze przyjdzie czas na kolejną audycję, w której opowiemy sobie, jak wyglądała sytuacja też pod okupacją sowiecką, bo wiemy, że ta wojna to dla nas tragedia z dwóch stron. Z jednej strony 1 września atak naszego odwiecznego wroga z zachodu, Niemiec, i z drugiej strony takiego młodszego wroga, bo ten kraj przez wiele wieków nam nie zagrażał, bo po prostu nie istniał, ale w pewnym momencie pojawił się i zaczął nam zagrażać pod różnymi nazwami. A w tym konkretnym momencie 17 września pod nazwą Związek Sowiecki, czy też Związek Radziecki, ZSRR i tak dalej, i tak dalej. Te nazwy tego imperium zła zmieniały się przez wieki. Dzisiaj znowu to jest Rosja, która znowu dzisiaj pokazuje swoją mroczną duszę, atakując Ukrainę. Ale to jest też temat na inny czas, bo dzisiaj opowiedzmy sobie o tym, jak to wyglądało i dlaczego Kościół katolicki był szczególnie atakowany, prześladowany przez Niemców. Z jednej strony bardzo często pokazuje się tutaj i tłumaczy to za pomocą jakiejś ślepej nienawiści, jakiegoś takiego zacietrzewienia. Tymczasem to brutalne prześladowanie naszego Kościoła katolickiego w Polsce jest nieodłącznie związane też z tym, co kiedyś powiedział wielki historiozof Felix Konieczny, że jeżeli Polska nie będzie katolicka, to po prostu Polski nie będzie. Dlatego Niemcy obok tej
elity intelektualnej, tak jak podczas aresztowania profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w słynnej akcji Sonderaktion Krakau, aresztowali profesorów, tak też podjęli zorganizowaną akcję Niemcy, aby aresztować, mordować i niszczyć duchownych Kościoła katolickiego. To wszystko było przemyślane i rzeczywiście wprowadzane sukcesywnie w czyn. Uważali oni Kościół katolicki za podstawowy fundament tożsamości narodowej i ostoję oporu wobec germanizacji. Oni oczywiście wynieśli lekcje z przeszłości, bo wiedzieli, że na terenach podjętych germanizacji w Wielkopolsce, w tym zaborze pruskim, ale też i w zaborze austriackim, gdzie ta germanizacja, szczególnie na początku tej historii zaborczej, była bardzo silna, chociaż w naszej pamięci przetrwała wiedza o tej autonomii galicyjskiej, ale to było dopiero na koniec tego historii, tego zaboru austriackiego. Na początku ten zabór był równie germanizacyjny jak ten zabór pruski i od razu, zaraz po wprowadzeniu władzy austriackiej na terenach dzisiejszej Małopolski, od razu wszędzie wprowadzono język niemiecki w urzędach i tak dalej, aby niszczyć kulturę polską. Więc tutaj Niemcy oczywiście, wyciągając naukę z poprzednich pokoleń i ze swojej wcześniejszej próby niszczenia tkanki narodu polskiego, wiedzieli, że Kościół tutaj jest tym fundamentem, który trzeba zniszczyć. Jaka była polityka III Rzeszy wobec Kościoła? Ona różniła się trochę w zależności od regionu. Ziemie wcielone do Rzeszy, tak zwane, jak oni to nazwali, kraje Warty, Pomorze, Górny Śląsk, tam wprowadzono bezwzględną politykę germanizacji. Zamykano lub burzono większość świątyń, większość naszych kościołów katolickich. Konfiskowano majątki, aresztowano i wysłano do obozów koncentracyjnych niemal wszystkich księży. Niemal wszystkich księży. Tak samo było z braćmi zakonnymi, z zakonnikami, z siostrami zakonnymi. To była bezwzględna tam akcja na tych terenach, które zostały włączone do państwa niemieckiego, oficjalnie już w granicach Niemiec, bo Niemcy w ten sposób sobie zorganizowali okupację Polski, że po prostu część tą zachodnią, północną uznali za swoje ziemie, a druga część to była tak zwana generalna gubernia. Co ciekawe, do tej generalnej guberni też włączyli Warszawę. Warszawa, Kraków to były takie dwa główne miejsca generalnej guberni. Polityka tam, co do naszego kościoła, była trochę łagodniejsza, co oznaczało zgodę na funkcjonowanie niektórych parafii i niektórych seminariów. Miało to na celu uniknięcie wybuchu masowych powstań. Oczywiście Niemcy kalkulowali, że na tym terenie Małopolski to trzeba stopniowo wprowadzać. Obawiali się jednak jakiegoś buntu, więc powoli dokręcali śrubę. Lecz również i tutaj, na tym terenie, cały czas wprowadzono aresztowania, egzekucje i wywózki księży do obozów. Na pewno symbolem represji przeciwko księżom polskim, ale nie tylko, był obóz Dachau, który znajduje się na terenie Niemiec. Jest to główne miejsce kaźni dla polskich duchownych. Obóz koncentracyjny, to jest ta nazwa, cały czas ona nam w głowie gdzieś tam
się kołata, no ale to są obozy śmierci, to są obozy zagłady. Wywieziono tam łącznie 1780 polskich księży, z czego ponad 800 zostało zamordowanych lub zmarło z wycieńczenia. 800 księży, 800 synów naszej polskiej ziemi, którzy przez całe swoje życie dbali o to, aby nasz naród wzrastał w miłości do Boga, w miłości do naszej ojczyzny, aby nasza kultura polska kwitła, zostało tam zamordowanych. Ja, drodzy radiosłuchacze, jeszcze miałem to szczęście i ten zaszczyt, że poznałem rzeczywiście naszego współbrata salezjanina Władysława Klinickiego tutaj przed laty, tutaj w Brazylii przed laty ksiądz Władysław Klinicki, który między innymi był więźniem obozu w Dachau, ale też więźniem w obozu w Auschwitz, obozu Dora. Na przedramieniu miał wytatuowany ten numer obozowy z Auschwitz. Co ciekawe, mówił mi, że modlił się o to, żeby go nie przeniesiono do innego obozu. Kiedy poszła w obozie fama, że część więźniów z Auschwitz zostanie przeniesionych do innych obozów, on modlił się, żeby nie zostać przeniesionym. Wydaje nam się to dziwne. Po prostu człowiek, który nauczył się, jak żyć w tym obozie, jak przeżyć, wiedział, że jeżeli zostanie przeniesiony do innego obozu, na zupełnie nieznany teren, no szanse na przeżycie będą bardzo małe. Cudem Bożym udało się księdzu Władysławowi przeżyć i później przez wiele lat był tutaj na terenie Brazylii misjonarzem w São Paulo. No to jest miejsce oddalone od Amazonii, skąd ja teraz do was mówię, bo to jest miejsce potężnego miasta, megalopolis, możemy powiedzieć, gdzie żyje 20 milionów. Nikt tego do końca chyba tak naprawdę nie wie, ile tych mieszkańców tam żyje. Jest to taki główny ośrodek przemysłowy dla całej Brazylii, São Paulo. I tam ksiądz Władysław Klinicki żył i tam też zmarł, osiągając rekordowy wiek 107 lat. Tak też często bywało, że ci, którzy przeżyli niemieckie obozy śmierci, później dożywali sędziwego wieku, ale to pewnie przez to, że po prostu te obozy śmierci przeżywali też ludzie o takim najsilniejszym, takim twardszym zdrowiu i rzeczywiście oni później mieli to zdrowie, żeby dożywać takiego wieku. Drodzy radiosłuchacze, tutaj na chwilę przerwijmy naszą opowieść. Będziemy ją kontynuować, bo dzisiejsza audycja z jednej strony przypomina nam o jutrzejszej beatyfikacji w Krakowie, w sanktuarium świętego Jana Pawła II, beatyfikacji nowych 9 męczenników salezjańskich i męczenników naszych, oczywiście salezjańskich, polskich męczenników. Możecie wziąć udział w tej uroczystości, ale ta uroczystość też jest dobrą okazją, żeby w ogóle pomówić o tym, jak wyglądały losy Kościoła katolickiego, synów tej ziemi, naszej polskiej ziemi, naszej matki w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką.

Witajcie. Jeszcze raz, drodzy radiosłuchacze, towarzyszą w tej audycji, towarzyszą nam piosenki, tak zwane zakazane piosenki, aby wejść w ten klimat okupowanej Polski, naszej ojczyzny. Te piosenki, chociaż są trochę takie z jednej strony żartobliwe, ale z drugiej strony też pokazują nam tragizm tamtego czasu, straszną sytuację naszego narodu, straszne też upodlenie naszego narodu, ponieważ Niemcy traktowali nas jako podludzi. Mieliśmy być kolejnym celem do likwidacji, do zniszczenia, eksterminacji nasz naród. A zaczęli tą eksterminację od elit. Do tych elit zaliczali nasz Kościół katolicki. Wiedzieli, może znali te słowa Feliksa Konecznego, który powiedział, że jeżeli Polska nie będzie katolicka, to nie będzie Polski. Dlatego niszczenie Kościoła katolickiego wzięli sobie jako priorytet. Podczas niemieckiej okupacji w latach 1939-1945 Kościół katolicki w Polsce stał się jednym z głównych celów brutalnej, systematycznej polityki eksterminacyjnej. Władze III Rzeszy traktowały duchowieństwo jako kluczową część polskiej elity przywódczej i intelektualnej. Dlatego, drodzy radiosłuchacze, dlatego trzeba było niszczyć Kościół pod względem ludzkim przede wszystkim, niszczyć ludzi. Możemy sobie też zadać pytanie przy okazji tej audycji, jak to dzisiaj wygląda? Niemiecki terror uderzył we wszystkie grupy duchowieństwa wtedy. Łącznie w czasie II wojny światowej śmierć poniosło blisko 3000 polskich duchownych, w tym ofiary okupanta niemieckiego i sowieckiego. Księża diecezjalni Niemcy zamordowali około 2000 kapłanów. Zakonnicy, księża i bracia zakonni, życie straciło około 370 zakonników. Siostry zakonne zamordowano, Niemcy zamordowali około 280 zakonnic. Przez niemieckie obozy przeszło około 4000 księży i zakonników oraz 1100 sióstr zakonnych. Głównym miejscem, tak jak mówiłem wam wcześniej, kaźni polskiego duchowieństwa stał się obóz zagłady Dachau, KL Dachau, zwany największym cmentarzem kapłanów na świecie. Niemcy uwięzili tam 1773 polskich księży i biskupów, z czego 866 osób zostało zamordowanych lub zamęczonych na śmierć. Przejdźmy teraz do konkretnych rozkazów. Wytyczne Adolfa Hitlera dla Hansa Franka. Październik 1939 roku, czyli tuż po zajęciu Polski. Hitler osobiście nakreślił ramy polityki okupacyjnej w Polsce. W instrukcjach dla generalnego gubernatora, czyli właśnie dla Hansa Franka, wskazał wprost: nie wolno dopuścić do tego, by polska inteligencja stała się warstwą przywódczą. Wszystkie elementy dążące do oporu, w tym polscy księża, muszą zostać zlikwidowani. Zostali konkretnie wymienieni. Polscy księża. Lekcja wyciągnięta z historii zaborów niewątpliwie tutaj w tym momencie procentuje. Hitler wiedział, miał tą wiedzę. Czasami niektórzy
chcą pokazywać Hitlera jako też człowieka bezmyślnego, jakoś szaleńca, ale on wiedzę miał, on inteligencję swoją miał, wiedział, jak należy zniszczyć nasz naród, od czego należy zacząć. Rozkazy operacyjne w ramach Intelgesaktion, czyli akcja przeciwko inteligencji. Jesień 1939. Akcja przeciwko inteligencji. Zaraz znowu na początku okupacji. Była to seria tajnych rozkazów wydanych dla niemieckich grup operacyjnych, tak zwanych Einsatzgruppen, na terenach wcielonych do Rzeszy. Na ich mocy sporządzono listy proskrypcyjne tych Polaków, którzy są szczególnie niebezpieczni, na których nazwiska lokalnych proboszczów i zakonników widniały obok nauczycieli i urzędników jako osoby przeznaczone do natychmiastowej likwidacji fizycznej. Rozkazy w sprawie nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej, akcja AB, maj 1940 roku. Oficjalny rozkaz wydany podczas konferencji policyjnej przez generalnego gubernatora Hansa Franka. Frank nakazał w nim masowe aresztowania i egzekucje w celu uderzenia wyprzedzającego w polskie elity przed planowanym atakiem na Zachodzie. Wypowiedział wtedy Hans Frank słynne słowa, słynne oczywiście złą sławą się cieszące, definiujące ramy tej akcji. Pojęcie polskiej inteligencji obejmuje przede wszystkim, zwróćcie uwagę, polskich księży, nauczycieli, lekarzy. Doprowadziła ta akcja do fali masowych rozstrzelań duchownych, między innymi w Palmirach. Rozporządzenie Artura Gleisera, tak zwanych 13 punktów z 1940 roku. Namiestnik kraju Warty wydał specjalny, rygorystyczny dekret zatwierdzony przez Berlin, który delegalizował Kościół katolicki jako instytucję prawną i przekształcał go w stowarzyszenie religijne bez jakichkolwiek praw majątkowych, co dało formalną podstawę do masowych konfiskat i wysiedleń księży. Drodzy radiosłuchacze, czy i dzisiaj w Europie, może nawet i w Polsce, nie słyszymy takich głosów? Bo zawsze oprócz tej ideologii przeciwko naszej wierze katolickiej, oprócz tych słów nienawiści, to pamiętajcie, że za tym też bardzo często stoi chęć zwykłej kradzieży, rabunku, bo przecież nasza ojczyzna była poddana takiemu rabunkowi przez Niemców, jak właściwie rzadko kiedy w historii Polski. Może jeszcze potop szwedzki, może jeszcze gdzieś w naszym wczesnym średniowieczu najazd czeski na Polskę, ale w tej naszej historii najnowszej większej grabieży niż grabież, jaką przeprowadzili Niemcy, Sowieci też, ale Niemcy chyba nawet tutaj górowali nad Sowietami w tym momencie, na pewno na tych ziemiach przez nich zajętych, bo kiedy już Ruscy wkroczyli z drugiej strony, to pewnie już nie było za bardzo co kraść, bo już Niemcy ukradli wszystko, ale konkretne dane to tutaj musieliby już przedstawić historycy. Ale zwróćcie uwagę, tutaj Gleiser apelował i delegalizował
Kościół katolicki, prawda, dekret delegalizacji. Czyli dzisiaj nie słyszymy takich głosów. Zawsze, drodzy radiosłuchacze, nawet jeżeli jesteście osobami niewierzącymi, nawet jeżeli jesteście, nie jesteście katolikami, to wiedzcie o tym, że jeżeli ktoś chce zniszczyć Polskę, najpierw musi zniszczyć Kościół. Najpierw musi zniszczyć Kościół. Tutaj nie bez przyczyny jest mowa o majątku Kościoła. Co to znaczy majątek Kościoła? To jest nasz majątek, całego naszego narodu, który przez wszystkie wieki od chrztu Polski pracuje na rzecz tego narodu. Pracuje do dnia dzisiejszego. A więc trzeba go odebrać, trzeba go zniszczyć. Drodzy radiosłuchacze, historia zatacza często koła w jakiejś mierze, nie tak samo, ale na sposób podobny powtarza się. Być może również dzisiaj. Zadaję pytania. Jak myślicie? Każdy z nas niech myśli, niech analizuje to, co się dzieje. A ja, drodzy radiosłuchacze, jeszcze raz zapraszam was na beatyfikację do Krakowa już jutro w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Tam w modlitwie też za nasz naród, za nasz Kościół będziemy świętować beatyfikację nowych 9 męczenników, salezjanów z czasów II wojny światowej. Jeśli Polska nie będzie katolicka, Polski nie będzie. To słowa Feliksa Konecznego. Mówiliśmy wcześniej o stratach, tych najbardziej dotkliwych, tych najbardziej nam drogich, kiedy synowie polskiej ziemi, księża, siostry zakonne, bracia zakonni byli pomordowani przez Niemców, ale też ten majątek materialny, który przez wieki pracował na rzecz naszego narodu, też w tych czasach, kiedy naszego państwa nie było na mapie, kiedy nasze państwo zostało rozgrabione przez Niemców i Rosjan, również te straty materialne są dotkliwe, bo przez samą kradzież też oczywiście praca Kościoła na rzecz zbawienia narodu polskiego, ale też na rzecz rozwoju tego narodu też w dużej mierze została zatrzymana. Jak wyglądała ta sytuacja prawna i materialna Kościoła? Jak ona była ściśle związana i uzależniona od podziału administracyjnego okupowanych ziem? Na terenie wcielonym do III Rzeszy, kraj Warty, Pomorze, wprowadzono tam plan całkowitej likwidacji struktur kościelnych. Kościół pozbawiono osobowości prawnej, a jego gigantyczny majątek, ziemie, budynki, lasy, został bezpowrotnie skonfiskowany. Zwróćcie uwagę na te słowa. Drodzy, bezpowrotnie majątek naszego narodu, bo też majątek Kościoła dla naszego narodu pracował przez wieki. I nawet zaborcy nie odebrali go. Ale Niemcy w czasie wojny dali radę. Zamknięte świątynie. Zamkniętych lub zniszczonych zostało prawie 1700 kościołów i kaplic. Świątynie zamieniano na magazyny wojskowe, ujeżdżalnie koni, kina lub warsztaty. My takie historie najczęściej znamy z tych ziem wschodnich, gdzie wkraczała czerwona zaraza, wojska czerwonej zarazy, te bandyckie jednostki. Nie zdajemy sobie sprawy, że w ten sam sposób również ten ustrój w jakiejś mierze oparty na tej samej antychrześcijańskiej ideologii marksistowskiej, bo przecież partia robotnicza Niemiec też była oparta
na tej ideologii NSDAP, Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. I ta partia komunistyczna z Związku Radzieckiego, sowiecka, też przecież była na tej samej antychrześcijańskiej ideologii. I często myślimy właśnie o tamtych ziemiach, bo tak rzeczywiście tam było. Tymczasem Niemcy robili to samo. Zamieniali kościoły na magazyny, ujeżdżalnie koni, kina i tak dalej. Zakazy. Zakazano użytkowania języka polskiego podczas spowiedzi i nabożeństw. Zlikwidowano seminaria duchowne, a polskim księżom zakazano udzielania ślubów osobom poniżej 28 roku życia. Dzisiaj też, drodzy radiosłuchacze, tu i ówdzie słyszymy głosy, że takie czy inne sakramenty to nie powinno się ich sprawować, że nie powinno się dzieci spowiadać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są różne te ataki na nasz Kościół dzisiaj, czasami otwarte, czasami na podstawie jakiejś tam ideologii, ale ta historia znowu zatacza koło w jakiś inny sposób. Zawsze cel jeden, żeby zniszczyć wiarę katolicką, żeby zniszczyć nasz naród, trzeba te koła zataczać, owijać trochę tutaj w bawełnę, ale cel jeden służący takiej czy innej ideologii. Sytuacja w generalnym gubernatorstwie, jeśli chodzi o te sprawy materialne. Tutaj Kościół formalnie mógł działać, ale jego funkcjonowanie poddano drakońskiej kontroli Gestapo. Zabroniono wydawania prasy katolickiej, prowadzenia stowarzyszeń i szkół religijnych. Każde kazanie mogło stać się pretekstem do aresztowania, jeśli dopatrzono się w nim akcentów patriotycznych. Według powojennych ankiet w skali kraju setki kościołów zostało całkowicie zrównanych z ziemią, a tysiące innych doznało poważnych zniszczeń w wyniku działań wojennych i celowych grabieży. Niemcy masowo rabowali też dzwony kościelne, przetapiali je na cele militarne, rabowali monstrancje, obiekty liturgiczne, obrazy oraz bezcenne archiwa diecezjalne. Drodzy radiosłuchacze, niejednokrotnie do dzisiaj te zabytki, te dzieła sztuki, te dzwony nie zostały zwrócone. Czasami nawet wiemy, gdzie jest dany dzwon, w jakim miejscu, w jakiej miejscowości ten dzwon z Polski zrabowany się znajduje i do dzisiaj nie możemy go odzyskać. Oczywiście odzyskanie rzeczy ze wschodnich ziem polskich, no to jest w tym momencie niemożliwe i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie możliwe, ale z tej strony niemieckiej, która dzisiaj chce uczyć nasz naród kultury, demokracji, praworządności, tym bardziej powinniśmy się spodziewać zadośćuczynienia, reparacji, oddania tego, co zostało skradzione, tym bardziej, że wiemy niejednokrotnie, gdzie dany zabytek się znajduje i nie możemy doczekać się jego zwrotu. Tak to dzisiaj wygląda. Wszystko to, przede wszystkim ludzie, wartość duchowa naszego narodu cierpiała w tamtych czasach. Na pewno najbardziej znaną postacią, najbardziej znanym męczennikiem w Polsce i na całym świecie jest święty męczennik, nasz franciszkanin, ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Jest on znany na całym świecie, również tutaj w Brazylii. Tych męczenników było wielu, poznajemy ich na bieżąco. Jutro świętujemy beatyfikację w Krakowie, w sanktuarium świętego Jana Pawła II. 9 nowych błogosławionych męczenników, salezjanów.
Ale też wcześniej mieliśmy jeszcze jednego męczennika oficjalnego, którego beatyfikacja już odbyła się wiele lat temu, a jest to błogosławiony ksiądz Józef Kowalski, również salezjanin. On również był aresztowany przez Niemców w Krakowie. Pracował w parafii świętego Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach, właśnie tam, gdzie też byli aresztowani, jutro beatyfikowani nasi męczennicy, nowych dziewięciu naszych męczenników. Dał się tam poznać jako wybitny spowiednik, opiekun młodzieży. Na terenie tej samej parafii mieszkał wówczas młody Karol Wojtyła, który znał księdza Kowalskiego osobiście i wspominał go jako wspaniałego człowieka. Dlatego tutaj wyjaśnia się, drodzy radiosłuchacze, zagadka, może to była zagadka, może to nie była zagadka dla was, ale właśnie dlatego w sanktuarium świętego Jana Pawła II jutro będzie ta beatyfikacja 6 czerwca. Znał święty Jan Paweł II wtedy Karol Wojtyła, znał tych salezjanów i znał też tego, o którym wam w tej chwili mówię, którego już beatyfikacja była lata wcześniej, bo 13 czerwca 1999 roku była beatyfikacja księdza Józefa Kowalskiego. On też został aresztowany właśnie tam w Krakowie razem z tymi, których jutro będziemy wspominać. I również on został wywieziony do więzienia na Montelupi w Krakowie, które do dzisiaj jest więzieniem, a potem już do niemieckiego obozu śmierci i tam został zamordowany przez Niemców. Podczas obozowej kąpieli z jego ubrania wypadł różaniec. Gdy SS-man rozkazał mu go podeptać, ksiądz Józef Kowalski odmówił, za co został natychmiast przeniesiony do karnej kompanii. 3 lipca 1942 roku obozowi oprawcy poddali go dotkliwym torturom. Kazano mu wejść na beczkę i wygłaszać kazania, na co ksiądz Józef uklęknął i zaczął głośno się modlić. Kilka godzin później, w nocy z 3 na 4 lipca, został skatowany, a następnie utopiony przez funkcyjnych w beczce z fekaliami, funkcyjnych, czyli tych kapo, tych, którzy tam już bezpośrednio służyli. Najczęściej też to byli Niemcy, najczęściej to byli zwykli tacy przestępcy, bandyci niemieccy, którzy byli z Niemiec transportowani do obozu śmierci, niemieckiego obozu śmierci Auschwitz, do innych obozów i tam oni wykonywali najczęściej te tortury. Na pewno ta audycja nie wyczerpuje całego tematu, bo to jest temat ogromny. To jest temat wielki, ale to jest też temat, który daje nam dzisiaj dużo do myślenia. Przede wszystkim umacnia nas w wierze. Postawa, niezłomność wszystkich tych męczenników tamtych czasów, również tych nowych 9 błogosławionych, którzy jutro zostaną oficjalnie ogłoszeni w Krakowie, w sanktuarium świętego Jana Pawła II, wszyscy oni przede wszystkim utwierdzają nas w wierze, abyśmy dzisiaj w naszych czasach nie upadli, ale budowali swoją wiarę pomimo trudności, pomimo przeciwności, pomimo takich czy innych nawet i prześladowań jakichś może u nas w dzisiejszych czasach bardziej zawoalowanych, jakoś ukrytych, gdzieś to jest owinięte w bawełnę. Nie bójmy się.
wyznawać naszej wiary dla naszego zbawienia, dla zbawienia dzieci, młodzieży, co jest takim szczególnym charyzmatem salezjańskim, prowadzenie młodego człowieka do zbawienia. Nie bójmy się tego i trwajmy mocno w wierze trwajmy. Tych naszych nowych 9 błogosławionych też w wierze trwało i pomimo zakazom niemieckim nadal kontynuowali pracę duszpasterską z młodzieżą, prowadząc potajemne, podziemne nauczanie, prowadząc spotkania z młodzieżą potajemne, choćby i to koło różańcowe, do którego należał młody Karol Wojtyła. Drodzy radiosłuchacze, i my trwajmy dzisiaj w wierze, nie bójmy się jakichś może nieporównywalnie mniejszych ataków takich czy innych, ale też uczmy się bronić Kościoła w codziennych rozmowach, w codziennym naszym życiu i wracajmy i zachęcajmy, abyśmy w Kościele trwali, a ci, którzy ten Kościół opuścili, zapraszajmy ich z powrotem. Drogi bracie, siostro, może wydarzyło się coś w Twoim życiu, co spowodowało odejście od Kościoła, takie czy inne trudności, cierpienie. Wróć. Pan Jezus nigdy się nie zniechęca. Pan Jezus jest zawsze cierpliwy i czeka w Kościele ze swoją nagrodą, ze swoją miłością, z sakramentami. Szczególnie przy powrocie ważny jest sakrament spowiedzi świętej. Bo pomimo tego, że mamy takie czy inne trudności i cierpienie i ból w naszym życiu, pomimo tego wszystkiego, zawsze, kiedy mamy serce czyste, będziemy szczęśliwi. Będziemy szczęśliwi z sercem czystym, z sercem, gdzie wszędzie tam, gdzie brakuje siły, gdzie nawet i brakuje miłości, brakuje cierpliwości, wszystkie te miejsca wypełnia Chrystus, którego przyjmujemy w Komunii Świętej. I dla Was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, na koniec tej audycji, dla całej ekipy Radia Wnet, cieszmy się świętymi i my bądźmy święci też w naszej codzienności. I błogosławieństwo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Panie i panowie, od samej północy piątek. Pierwszy piątek miesiąca czerwca, piąty dzień. Dzisiaj po krótkiej przerwie, trochę technicznej, trochę wakacyjnej, nawiedzi nas kto? Piękne słuchaczki, zacni słuchacze, współgospodarz Studia 37, redaktor Bogdan Ferenc, którego serdecznie witam. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam też ciebie, Tomaszu.
1: Stresniony?
2: I mam nadzieję, że dzisiaj... Nie, no wiesz, że ja nie tęsknię, ja po prostu zachowuję się jak normalny człowiek. Nie ma mnie, to mnie nie ma, jestem, to jestem.
1: Ty nie tęsknisz, ty po prostu piszesz listy do słuchaczek i słuchaczy i dlatego, i dlatego pani i panowie, redaktora Bogdana, zawsze pełno w sercach i umysłach naszych słuchaczy Radia Wnet, a przy okazji powiemy sobie, pogratuluję tobie i sobie, chociaż już zaczęliśmy świętować na antenie irlandzkiego radia Near 90.3 FM. A propos programu Polska Tygodniówka, bo piękne słuchaczki i zacni słuchacze, w niedzielę 20. rocznica, odkąd pierwszy pełnoprawny odcinek tegoż programu poszybował w eter Irlandii, stał się faktem. 20 lat minęło właściwie jak kilka miesięcy, nie powiem jak jeden dzień, cytując pieśń Andrzeja Rosiewicza z 40-latka, ale to również zasługa, że wytrwaliśmy redaktora Bogdana Ferenca, Katarzyny Sudak i Tomasza Szóstka, dlatego bardziej niż serdecznie tobie dziękuję, Bogdanie, i proszę o więcej.
2: Ja dziękuję oczywiście tobie, dziękuję naszym słuchaczom, bo przecież bez nich nasza praca nie miałaby w ogóle sensu i myślę, że jeszcze przez jakiś czas z państwem pobędziemy.
1: No właśnie, zwłaszcza, że tacy starzy jeszcze nie jesteśmy i wszystko przed nami, może nie druga, trzecia młodość, ale parę innych sympatycznych rzeczy na pewno się wydarzy, bo tak naprawdę wiek to tylko cyferki, a to co w sercu i w duszy jest najważniejsze. Natomiast panie i panowie, rozpoczniemy od naszego kalendarium.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Bo bardziej niż trzy ważne daty związane z dniem 5 czerwca, panie i panowie, 480 lat temu, w roku bańskim 1646, doszło do jednej z największych wydarzeń i bitew związanych z ziemią irlandzką, a mianowicie bitwa pod Benburb w hrabstwie Tyrone podczas irlandzkich wojen konfederackich. Dowódcą wojsk irlandzkich był niejaki Owen Roe O'Neill, jeden z najwybitniejszych strategów wojskowych w historii Szmaragdowej Wyspy. Jego konfederacja katolicka starła się z siłami szkockich kowenantów, dowodzonymi przez Roberto Monro. Mimo, że przeciwnik dysponował znacznymi siłami, O'Neill wykorzystał ukształtowanie terenu oraz zmęczenie wojsk szkockich, a rezultatem było miażdżące zwycięstwo Irlandczyków. Szacuje się, że armia szkocka straciła kilka tysięcy żołnierzy, podczas gdy straty irlandzkie były niewielkie. Zginęło niespełna 200 wojowników ze Szmaragdowej Wyspy.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Jeszcze bitwa 5 czerwca, rok pański 1798, kiedy to Irlandzcy Republikanie skupieni wokół organizacji Society of United Irishmen podjęli próbę zdobycia miasta New Ross, powstanie inspirowane ideami rewolucji amerykańskiej i francuskiej. Piękne słuchaczki, zacni słuchacze i coś, co ucieszy naszego Jakuba Grabiasza, którego serdecznie z redaktorem Bogdanem Ferencem pozdrawiamy, bowiem 5 dzień czerwca, rok pański 1888, no bo w owym czasie Irlandia przeżywała odrodzenie narodowe, ważną rolę odgrywało pielęgnowanie własnej kultury i języka i organizacja Gaelic Athletic Association, założona w 1884 roku, rozpoczęła organizację pierwszych ogólnokrajowych rozgrywek mistrzowskich w futbolu gaelickim i hurlingu, a wydarzenia związane są z początkiem tych rozgrywek, no i często odnotowywane pod datą 5 czerwca. Panie i panowie, Studio Dublin.
4: Studio Dublin.
1: A ze mną jak zwykle redaktor Bogdan Ferenc. Trochę dużo tych dat, ale o tych datach trzeba mówić, patrząc na to, jak zmienia się Europa. Oczywiście będą chcieli nas zakrzyczeć, że rasizm, że nienawidzenie innych nacji, tego typu rzeczy. Natomiast my, redaktorze Bogdanie, szefie portalu polska-je.com, mówimy wprost i bez ogródek, jak to wygląda. Coraz więcej przybyszy z Azji, z Afryki, z Ameryki Południowej i innych zakątków globu. Jeden z moich znajomych powiedział, że na irlandzkich prowincjach coraz trudniej spotkać prawdziwych Irlandczyków z dziada, pradziada i takie są fakty. W związku z tym te daty przypominamy, bo za 50 albo 100 lat nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie je przypominał, czy to będą absolutnie zupełnie inne daty, a do tego oliwy do ognia w tejże kwestii emigracji dolewa nasza irlandzka lewica, Bogdanie, co niepokoi większość Irlandczyków, Irlandek, natomiast cieszy naszą panią prezydent.
2: No niestety, tak się ostatnio porobiło, że partia pracy, czyli partia, która jest w tym momencie w jakimś stopniu na fali wznoszącej, zauważyła, że te nowe przepisy, które wejdą, czyli szersza możliwość odsyłania nielegalnych imigrantów do ich krajów pochodzenia, chodzi oczywiście o deportację, to powstały przy wsparciu zgrai faszystów i rasistów. I to jest odpowiedź, drodzy Państwo, na to, co, o czym zadecydowała przede wszystkim Komisja Europejska, właściwie Unia Europejska, bo mamy przecież potwierdzenie, że granice Unii Europejskiej będą w tym momencie uszczelniane. No a niestety dostaną też, niestety dla partii pracy,

0: Irlandczycy powiedzieli, że to jest bardzo dobre prawo, że nareszcie można zrobić tutaj porządek w kraju. No i trzeba będzie zająć się przede wszystkim tymi ludźmi, którzy są tutaj nielegalnie, a niezależnie od tego, że przebywali tutaj bez żadnego pozwolenia, no mogli właściwie cieszyć się pełną swobodą, bo nikt tego nie kontrolował, czy oni wyjechali, czy nie. No a na podstawie unijnych przepisów irlandzka policja wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości będą mogły przede wszystkim przeprowadzać
1: tak.
0: kontrolę, gdzie tacy ludzie przebywają, gdzie tacy ludzie się znajdują, co w ogóle robią, czy są tutaj zatrudnieni, na pewno nie są zatrudnieni legalnie, no więc z czego żyją, z czego mają środki.
1: No właśnie,
0: na utrzymanie.
1: Bogdanie, rodzi się pytanie. Ja z wieloma Irlandczykami rozmawiam i oni patrzą na mnie dziwnie, a potem mówią, że to byłby bardzo dobry pomysł. Ja powiedziałbym tak, absolutny wymóg pracy, szczególnie w Irlandii, gdzie tej pracy jest mnóstwo. No gorzej ze specjalistami, to a propos kryzysu mieszkaniowego, o którym dzisiaj na szczęście dla słuchaczek i słuchaczy nie będziemy rozmawiać, ale powrócimy do niego za tydzień. Być może to byłoby złotym lekiem, jeżeli chcesz mieć tutaj możliwość mieszkania, spełnienia marzeń, to po pierwsze pracujesz, płacisz podatki i asymilujesz się ze społeczeństwem irlandzkim.
0: Ale rzeczywiście i rozwiązanie jest bardzo proste, bo nie musimy wprowadzać zasady, że zanim przyjedziesz do Republiki Irlandii, musisz mieć, że tak powiem, nagraną czy załatwioną pracę. Ale otrzymujesz na przykład 3 czy 5 miesięcy na to, żeby tę pracę znaleźć. Jeżeli jej nie znajdujesz, otrzymujesz automatyczną odmowę prawa do pobytu tutaj i musisz ten kraj opuścić. To jest rozwiązanie naprawdę skuteczne, byłoby skuteczne, gdyby irlandzki rząd, irlandzka policja dostosowały. Przy obecnych przepisach, które zaproponowała Unia Europejska, z całą pewnością stanie się to możliwe. Tylko nie wiadomo, czy na naszym właśnie irlandzkim polu będzie na tyle woli politycznej, żeby takie przepisy właśnie prowadzić. Teoretycznie Fianna Fáil i Fine Gael mają takie możliwości, ponieważ posłami niezależnymi mają większość parlamentarną, mogą to uchwalić. No tylko pozostaje jeszcze jedna kwestia, czyli Arata Nastaran, a konkretnie pani Katrin Connolly, czyli nasza prezydent, która mogłaby takich przepisów nie przyjąć, mogłaby je odrzucić, ewentualnie skierować do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy. Zobaczymy, jak się stanie. Jak na razie środowiska lewicowe, i to głęboko lewicowe, o tym takim najgłębszym lewicowym o największym lewicowym zapomniałem słowa.
1: Internacjonaliści, którzy nie uznają państw, granicy, tak, trochę chcieli, internacjonalnie z Unii Europejskiej, więc właśnie oni tacy są.
0: Tak, i chcieliby, żeby to pozostało na obecnym poziomie, żeby po prostu każdy mógł tutaj przyjechać, niezależnie od tego, czy coś sobą reprezentuje, czy chce tutaj pracować, czy chce budować dobrobyt swój i oczywiście i dobrobyt tego państwa. Po prostu chcą, żeby było tak, jak było, jak za czasów jeszcze, nazwę to, pierwszej Unii Europejskiej, czyli jeszcze kilka lat temu, gdzie tak naprawdę przyjmowano wszystkich i nie patrzono na to, co się w tych krajach unijnych dzieje. Obecnie będzie to trochę utrudnione, chociaż nie można też powiedzieć, że granice zostaną zamknięte. Jeszcze nie teraz, ale wyrażam tutaj pewne takie swoje prywatne nadzieje, że kiedyś to się stanie i do Unii Europejskiej będą mogły wjeżdżać osoby, które faktycznie coś do niej wniosą, czyli będą wartością dodaną.
1: Jeżeli natomiast... Jeżeli dodam, Bogdanie, będzie jeszcze do czego co wnosić? O, to jest pytanie.
0: No tak, ja też mam nadzieję, że Unia Europejska w tym kształcie się po prostu rozpadnie. Życzę sobie tego, życzę też niektórym z państw, właściwie wszystkim życzę, bo to, co jest obecnie, to, co się dzieje obecnie z Unią Europejską, to jest po prostu choroba, która ją toczy. I no tak jak mnie, ze zwolennika UE zrobiono jej przeciwnika i to naprawdę takiego dosyć poważnego. No ale cóż, nie zrobiłem tego ja nie zmieniłem się tylko dlatego, że to jest Unia Europejska, że kiedyś mieszkałem w Polsce, teraz mieszkam w Irlandii. I zrobiła to właśnie Bruksela, zrobiła to Komisja Europejska, która bezsensowne przepisy zaczęła wprowadzać, która wprowadziła ucisk i jest tak komunizującą, jak chyba nawet Związek Radziecki nie był w czasach swojej świetności.
1: Myślę, że tak.
0: Drodzy Państwo.
1: Ale, Bogdanie, chodzi o to, żeby te minusy nie przysłoniły plusów. Ja widzę plusy następujące. Dyskusje natury filozoficznej o krzywiźnie banana. To raz, o tym, że ślimak jest rybą. To dwa, i o tym, że każda nakrętka musi być przytroczona, przytwierdzona do butelek, petów, pudełeczek. To są zdobycze Unii Europejskiej. I mówię to jak najbardziej serio.

0: I co ty na to?
1: Super, super. No po prostu jestem przeszczęśliwy. Szczególnie ujęły mnie te butelki z tymi zakrętkami przyspawanymi, które no dobrze, nie będę się wytrząsał tak bardzo. To nie jest to, co mi się podoba najbardziej w Unii Europejskiej. No ale cóż, no jeżeli tym możemy się tylko pochwalić jako Europejczycy XXI wieku, trudno, taki mamy czas. Może kiedyś to się zmieni, będziemy mieli takie sensowne zdobycze, którymi będziemy mogli zadziwiać świat. Na razie zadziwiamy tymi butelkami, które mają przyspawane porę.
0: No powiem ci, że redaktor Rafał Toka-Prąckiewicz, który od czasu do czasu gawędzę sobie na antenie Radia Wnet, to oczywiście niegdyś Pitu i Polityko w saułku YouTube, mawia tak: im bliżej Europy, wiem, że się zbliżam, kiedy patrzę, Tomaszu, na te zakrętki przytroczone, przylepione do butelek, do pudełek, do kartonów z napojami i wiem, że Europa jest blisko. Chwilowo kurtyna. Studio Dublin, a ja w słowo wszedłem redaktorowi Bogdanowi. Pomyślałeś sobie, iż, że, otóż...
1: Że na przykład migranci z całego świata chcą tutaj przyjechać, bo mamy właśnie butelki z korkami przyszczepionymi do siebie i że mamy zielony ład, i że jest taki super porządek, i że jest po prostu luksus na każdym kroku. Może dlaczego to ich tutaj chcą?
0: No nie sądzę, ponieważ patrząc na zachowania migrantów, ja nie rozumiem jednej rzeczy, że oni wyjeżdżają z kraju, gdzie jest niedostatek, gdzie doznają ucisku i przyjeżdżają do takiego pięknego kraju, jak chociażby Wielka Brytania, która już nie jest pięknym krajem. Ja przepraszam, że to mówię, natomiast ja już mówię, że to jest kalifat brytyjski. Dzisiaj o panu Henrym Nowaku mówić nie będziemy, bo pamiętasz, kiedy o tym mówiliśmy w grudniu ubiegłego roku, to nikt na to nie zwrócił uwagi tak naprawdę. Dopiero teraz ta sprawa ruszyła, bo my na bieżąco monitorujemy to, co dzieje się na wyspach brytyjskich. Natomiast no, problem polega na świadomości pewnych rzeczy. Wydaje mi się, że ta świadomość zaczyna się od tego, że my, Europejczycy, od pewnego czasu żyjemy sobie w takim błogim, niepokojonym przekonaniu, że świat jest piękny, że nic się tutaj nie stanie, żadnych wojen, żadnych kryzysów, no chyba, że kolejny COVID i że jakoś to będzie. Natomiast to nie będzie jakoś, bo absolutnie z każdym miesiącem, z każdym rokiem ta Europa absolutnie się zmienia i to jest trochę też na nasze życzenie, bo staniemy się gnuśni, leniwi. To powiedziałem kiedyś na przystanku kolejowym irlandzkim, starsza Irlandka, że stajemy się gnuśni, leniwi, mamy coraz mniej dzieci i tak naprawdę niczym się nie interesujemy i nie mamy marzeń, nie mamy pragnień i nie chcemy być lepsi. I powiem ci, że mnie zatkało. Myślę podobnie, opowiadam o tym na antenie Radia Wnet w naszych autorskich programach, tak jak Studio Dublin, gdzie komentujemy to, co dzieje się w Irlandii i w Europie. Natomiast zamurowało mnie, że w krótkim czasie ta starsza Irlandka powiedziała tyle prawdziwych rzeczy.
1: No tak, niestety jest to prawda i to już się spełniło, to właściwie jest, bo wystarczy spojrzeć na to, jak zachowuje się społeczeństwo w Unii Europejskiej i patrzmy nawet dookoła siebie, jak bardzo się sami zamknęliśmy na znajomych i przyjaciół, jak nasi sąsiedzi zamknęli się na kontakty z innymi osobami.
0: Znaczy, no nie my, bo my rozmawiamy, bo my mniej więcej wiemy, co się dzieje na naszych osiedlach, na naszych ulicach. I to chyba taki gen dziennikarsko-reporterski, że tak, zawsze chcemy otworzyć gębę do kogoś, zapytać, uśmiechnąć się, nawet powiedzieć coś miłego, bo wtedy rzeczywiście jest miło, nie tylko tobie, ale i komuś.
1: Ale oczywiście, bo my jesteśmy po prostu gadułami i nam zależy na tym kontakcie słownym z innymi osobami, ale większość chyba już w tym momencie osób jest taka, że zamyka się w tych swoich bańkach, za tymi swoimi murkami większymi lub mniejszymi. Siądzie w ogrodzie, skroluje internet na telefonie i właściwie na tym się kończy. My rzadko interesujemy się naprawdę sprawami, które są istotne. Ja mam w ostatnim czasie bardzo dużo kontaktów z różnymi ludźmi, zarówno z Irlandii, jak i z różnych krajów na całym świecie. I muszę Państwu powiedzieć, że ludzie, przede wszystkim ta młodsza część, czyli około 25 do 40 lat, oni nie wiedzą nic na temat polityki, oni nie wiedzą nic na temat Irlandii. Oni po prostu tutaj są, żyją i tak jak kiedyś już napisałem w pewnym felietonie, zużywają tle. Niestety mamy takie społeczeństwo, które zajmuje się tylko i wyłącznie sobą. Ci ludzie nie chcą albo nie umieją już w tym momencie popatrzeć szerzej.
0: Ale im zresztą ma być dobrze, sami
1: im ma być wygodnie i tak to się kończy.
0: Zresztą sami się nazwali. Ostatnie pokolenie, no drzwi to dla mnie grobowo i podzwonnie dla ludzkości. Ostatnie pokolenie, potem już nic.
1: No z tego, co oni robią, to ja się cieszę, że są ostatnim pokoleniem, bo akurat robią dużo dziwnych rzeczy, które mi się akurat nie podobają.
0: No ale to musimy zrobić jakieś alternatywne drugie pokolenie, które powie pierwsze nowe pokolenie. I za to trzymamy my kciuki. Bogdanie, jeszcze podsumowując pewne rzeczy.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: No to była dzisiaj główna informacja w studiu Dublin. Powiem tak, Europa zamyka drzwi porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w sprawie tworzenia ośrodków deportacyjnych poza granicami wspólnoty. Jeszcze kilka lat temu wydawały się polityczną mrzonką i wszyscy mówili, że to niemożliwe, ale dziś stało się to częścią głównego nurtu europejskiej polityki. Nowe przepisy, przypomnę, mają umożliwić kierowanie osób objętych decyzjami deportacyjnymi do specjalnych centr zlokalizowanych w państwach trzecich. Jednocześnie rozszerzone zostaną uprawnienia służb odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa migracyjnego. Dla zwolenników tych zmian jest to długo oczekiwany powrót do skuteczności państwa. Wskazują oni, że obecnie jedynie niewielka część osób objętych decyzją o opuszczeniu Unii, podobnie dzieje się w Irlandii, faktycznie wyjeżdża z terytorium, a krytycy widzą w nowych regulacjach odejście od europejskich standardów, tak jak pan Odan O'Riordan, swoją drogą niegdyś minister kultury i organizator. Pracowaliśmy z Adanem, tak mogę powiedzieć, bo jesteśmy na ty. Byłem panem ministrem kultury i równości, właśnie pierwszy festiwal, Polska Era Festival w roku pańskim bodajże 2015. To bardzo dobry człowiek i dużo dobrego zrobił dla naszej Polonii. Natomiast chodzi o to... I jak mawiałem, pewien bohater filmu Seks Misja dobrze, nie będę w to wchodził, Bogdanie, bo ty to podchwycisz z uśmiechem i będzie nieciekawie, bo tak naprawdę przegadamy sobie felietonowo, a nie informacyjnie. Aha, ryzykowna gra z Waszyngtonem, to jeszcze sobie wynotowałem na naszej karteczce, bowiem widoczny przykład jest to, że ten projekt ustawy o terytoriach okupowanych, który ma zakazać importu towarów pochodzących z izraelskich osiedli na terenach okupowanych staje się powoli faktem. No natomiast te obroty, to niespełna 200 tysięcy euro, Bogdanie. Czyli jest o co się bić, czy to chodzi o taki moralny?
1: Bardziej wizerunkowo będzie wyglądało, w jaki sposób jakby ukłon społeczeństwa irlandzkiego. Także myślę, że tutaj nie będzie jakichś specjalnych problemów. Czy Stany Zjednoczone wezmą odwet na Irlandii za coś takiego? Nie podejrzewam. Myślę, że odbędzie się to bez specjalnych napięć i będziemy mieli normalne stosunki dalej ze Stanami Zjednoczonymi. Także to jest taka trochę bardziej prasowa rozgrywka tutaj na wyspie.
0: Panie i panowie, Bogdan Pęczek, portalu polska-kija.com. Zawsze mamy w studiu Dublin jakieś amerykanika, że tak się wyrażę, polonika, judaika, amerykanika, więc bardzo ważna rzecz, która być może gdzieś tam umknęła, panie i panowie, bo po raz pierwszy w historii rządów, po raz drugi jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, doznał on porażki. Administracja Donalda Trumpa dostała sygnał ostrzegawczy, tak można powiedzieć, z własnego politycznego zaplecza. Izba Reprezentantów przegłosowała dwa dni temu rezolucję wzywającą do ograniczenia możliwości prowadzenia działań wojennych przeciwko Iranowi bez zgody Kongresu. No choć dokument ma obecnie głównie wymiar polityczny i symboliczny, wizerunkowy, jakby powiedział redaktor Bogdan Ferenc, jego znaczenie wykracza daleko poza spór o kompetencje prezydenta. To pierwszy przypadek, gdy próba ograniczenia swobody działań prezydenta Trumpa w polityce zagranicznej uzyskała poparcie, bo za rezolucją głosowali nie tylko demokraci, ale też czterech republikanów. Zagłosowało za rezolucją 215 kongresmenów, przeciw było 208, i formalnie dokument nakazuje wycofanie amerykańskich sił z działań wojennych przeciwko Iranowi, sytuacji związanych z bezpośrednią samoobroną. No i cóż, warto wymienić nazwiska tych czterech republikanów, którzy głosowali przeciwko swojemu prezydentowi, przeciwko swoim barwom. Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett oraz Warren Davidson. To właśnie ich głosy przesądziły o przyjęciu rezolucji stosunkiem 215 do 208, no bo wszystkim wydawało się, że będzie 212 do 211 na korzyść republikanów. No i największym krytykiem wojskowej eskalacji jest pan Mejszczyn, który od lat reprezentuje libertariańskie skrzydło Partii Republikańskiej i konsekwentnie sprzeciwiające się rozszerzeniu uprawnień prezydenta. Panie i panowie, takie to oto Amerykanika, które być może umknęło naszej uwadze. No co to dla Irlandii da, przyniesie? Czy to jest ważne, czy to nie jest ważne, Bogdanie, tak w finale?
1: No nie, raczej nie, bo bardziej ważne, znaczy ważniejsze jest to dla Stanów Zjednoczonych. Przecież im dłużej trwa blokada cieśniny Ormus, tym więcej Stany Zjednoczone zarabiają na gazie i na ropie, więc tutaj widać po prostu interesy.
0: No i tym gorzej, można... i tym gorzej dla Chin, o czym mówimy, od niepamiętnych czasów.
1: I tak i nie, bo Chiny sobie radzą na razie na rynku źródeł dostaw energetycznych, nawet znajdują nowe trasy, żeby ominąć te wszystkie blokady, które powstają za sprawą Stanów Zjednoczonych. Także teraz radziłbym zwrócić uwagę na północną drogę morską, bo tam naprawdę, drodzy Państwo, ciekawie się dzieje, gdyż szlaki transportowe, morskie szlaki transportowe po prostu przesunęły się na północ, zamiast cały czas używać tych południowych, więc Chiny jak na razie nie są zablokowane przez Amerykanów i myślę, że jeszcze długo nie będą, bo zawsze w reakcji na jakieś działania międzynarodowe ze strony tak zwanego Zachodu, Chińczycy potrafią sobie z tym poradzić. Także jeżeli chodzi o to, żeby zniszczyć Chiny, no nie, jeszcze długo się to nie uda i myślę, że to się nigdy nie stanie.
0: Bogdan Ferenc, panie i panowie, szef najpoczytniejszego portalu na szmaragdowej wyspie Polska, myślnikie.com, zachęcam, tam mnóstwo felietonów i ciekawych artykułów, jak również wywiadów, no i przy okazji też te niezwykłości niezwiązane z ciekawostkami ze szmaragdowej wyspy, to także redaktor Bogdan Ferenc, panie i panowie, przy okazji pisuje też do naszego rocznika Irish Police Society Yearbook, gdzie też czasami jakiś tekst popełnię. To wszystko pod redakcją doktora Jarosława Pocheckiego, wiceszefa najdłużej działającego stowarzyszenia na szmaragdowej wyspie Irish Police Society. Jarku, doktorze, pozdrawiamy cię bardziej niż bardzo. Natomiast w finale, panie i panowie, dzisiejszego programu Studio Dublin. Niespełna minuta, więc w żołnierskich słowach, Bogdanie, dlaczego warto zapamiętać nazwę Kilshane pod Dublinem, taka mała miejscowość? To też rzecz niebotyczna, bo jeszcze kilka lat temu wydawało się, że nic takiego nie powstanie jak nowa elektrownia gazowa.
1: No cóż, no budujemy oczywiście, no trzeba po prostu powiedzieć.
0: Ale budujemy jak pilaczek z tej bajki radzieckiej z krokodylą Gieną w roli głównej. Czy budujemy jak w Alternatywach 4? I mówił
1: budowaliśmy,
0: to gospodarz
1: domopalania. Budowaliśmy.
0: I tyle.
1: No musimy mieć po prostu jakieś sensowne elektrownie, żeby nie doszło do tego, że za chwilę po prostu nie będziemy mieli prądu, a powstają przecież nowe centra danych, o które są pewne spory toczone tutaj na Irlandzkiej wyspie. No niestety ta elektrownia gazowa musi powstać, bo musi dawać bezpieczeństwo energetyczne Irlandii. To oczywiście pewne spory wywołuje tutaj na wyspie, chociaż mnie one śmieszą, bo jeżeli udowadnia się, że niestety energia wiatrowa i słoneczna nie da rady zasilić wszystkich potrzebujących, też wszystkich, którzy chcą zużywać prąd, no to wtedy naturalnym rozwiązaniem staje się oczywiście budowa elektrowni.
0: I pamiętajcie
1: gazowej,
0: jedno, na Boga,
1: zasilała.
0: Jak nie ma wiatru, to tak naprawdę energia elektryczna z innych źródeł tym wielkim wiatrakom jest potrzebna, aby one się nie rozpadły, to tak przy okazji, bo też szykujemy duży program z redaktorem Bogdanem Ferencem. A propos, jak to działa? Panie i panowie, Studio Dublin dobiega końca. Bogdan Ferenc, szef portalu polska-myślnikie.com. Dziękuję ci pięknie, redaktorze, po przerwie.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Jeszcze gratulacje dla liderki socjaldemokratów, ponieważ za chwilę znowu będzie miała kolejne dziecko. Także wszystkiego najlepszego życzę i do usłyszenia.
0: Tak jest, panie i panowie. Jutro trzymajmy kciuki. Za kogo? Za naszą Majunię. Maja Chwalińska jutro w finale French Open. To było Studio Dublin. Tomasz Ubranowski. Kłaniam się.
2: Studio Dublin.
3: Nocne powtórki w net.

0: ani ciężka. Zaletą jej jest prosty język. Nie ma takich analiz naukowych, choć nie ukrywamy, że wykorzystaliśmy dostępną wiedzę, ustalenia zarówno historyczne, jak też i taką podbudowę wykorzystaliśmy nauczania Kościoła dla tych rozważań, dla takiej formuły zwrócenia się do czytelnika, do każdego, który ma wolę poszukiwania powrotu do źródeł, powrotu szukania drogi do Boga z pomocą pani Wieczwałckiej.
1: No właśnie, bo tam częścią tych książki są historie, objawień i świadectwa. Może jakby ksiądz podzielił się, nie chcemy tutaj tak spoilerować, czy się tak mówię w współczesnym języku, no nie, ale nie chcemy, że tak powiem, zdradzać tajemnic wszystkich, ale może...
0: Tak, bo wie pan, ja panu powiem tak, jak zacznę opowiadać każde z tych świadectw, to wtedy jakoś nie zachęcę tym samym czytelnika, żeby sięgnął po tą publikację, po tą propozycję.
1: Ale może jedno.
0: Jedno, dla mnie takie bardzo takie ważne świadectwo utkwiło, kiedy młodzi ludzie przybyli do Gieczwałdu w poszukiwaniu nie tylko więzi małżeńskich, tak, ale chcieli narodzin dziecka. Modlili się, przypadkowo spotkali siostrę Katarzynkę. Ona szybko rozpoznała się w ich problemie. Macie problem? Nie macie dziecka. Idźcie pod kapliczkę. Módlcie się. Matka Boża, Boża Rodzicielka na pewno nie zostawi was tym problemem samym sobie. I za rok o tej porze
1: chrzciny.
0: Tak jest. Może to chrzciny najpierw urodziny, żeby ochrzcić, to musi się dziecko urodzić. Ale też w takim podziękowaniu.
1: No tak, tak pomyślałem, że
0: ci młodzi.
1: Tak. Nie, powiedziałem, że po 9 miesiącach narodziny, jeszcze 3 miesiące, to chrzciny 3 miesiące to akurat 12 miesięcy. Ale to tak sobie wymyśliłem.
0: Dobrze, to też tak to rozluźnia tak naszą rozmowę. Nie sprowadza jej na taki tor sztywnej wypowiedzi. To myślę, że też słuchacze i widzowie sobie cenią taką formę bardzo luźnej rozmowy. Bo to też ich też wydaje mi się, że to jest takie łatwiejsze w dotarciu do słuchacza, do czytelnika. Też.
1: No bo ja się tak trochę wcielam w takiego słuchacza, który chce się dowiedzieć różnych rzeczy, a nie wie. I właśnie dlatego rozmawiam z księdzem na ten temat. Bo Gieczwałd to też jedyne, to nie wszyscy też wiedzą, jedyne w Polsce miejsce objawień maryjnych, które jest takie oficjalne, usankcjonowane przez Kościół.
0: Jak najbardziej poprzedzone takim kongresem mariologicznym, czyli takimi wykładami na temat objawień, na temat przygotowanych dokumentów i zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską w celu ogłoszenia woli papieża na temat objawień, które są uznane i nie budzą żadnych wątpliwości. To miało miejsce w 1977 roku. Wtedy na błoniach gieczwałdzkich główną sumę koncelebrze przewodniczył kardynał Karol Wojtyła i nikt nie przypuszczał, że za kilkanaście miesięcy ten sam kardynał będzie papieżem. I to z dzisiejszej perspektywy czasu jest też bardzo istotne. Objawienia gieczwałdzkie należą do jedynych rzeczywiście w Polsce uznanych przez Kościół za autentyczne i niebudzące wątpliwości.
1: No to pięknie. Ja byłem w Gieczwałdzie, do tej pory w sercu noszę to, co tam zobaczyłem i wybiorę się ponownie.
0: Jak najbardziej. Wie pan, jak ja czasami pytam też przyjeżdżających do Gieczwałdu, co pana, panią skłoniło. Nie wiem, proszę księdza, ale tu jest klimat. Tu jest coś, co mnie przyciąga. No właśnie, ten klimat. Maryjność tych terenów, ale przede wszystkim Matka Boża, wskazująca na Syna,

0: na Bożego i zawsze przypominająca, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. To bardzo fajne takie z Ewangelii spod Krzyża Testamentu. Ciągle gdzieś mam w pamięci to wezwanie, to oddanie ludzi w taką macierzyńską, w taką macierzyńskie ramiona Bożej Rodzicielki, co też zapisał bardzo ładnie święty Jan Ewangelista. To taka kwintesencja tego, co żeśmy tutaj powiedzieli na temat oryginalności tego miejsca. Każde miejsce ma swoją specyfikę, tak? Ono wypływa, ta specyfika wiąże się z konkretnym jakimś przesłaniem, tak? Przecież zupełnie inny charakter miał objawienie w Lourdes, w Fatimie, tak? Czy też w Kibechio, czy też w innych miejscach na świecie.
1: No właśnie, w różny sposób przemawia do nas Matka Boska i Jezus Chrystus mają swoje, że tak powiem, wspaniałe drogi do tego, żeby do nas dotrzeć, dotrzeć do naszych serc, no ale fundamentalna sprawa to jest otworzyć te serca, otworzyć
0: przede
1: te serca.
0: Przede wszystkim nic na siłę. Pan zobaczy, szanowni Państwo, zobaczcie, Ewangelia jest propozycją, jeśli chcesz. Orędzie Matki Bożej Gieczwałmskiej te same znamiona posiada, jeśli chcesz. I mało tego, Maria obiecuje właśnie tutaj, nie bójcie się, ja zawsze będę z wami. Tak, ale, czy my chcemy być z Marią? To jest już taka odpowiedź dla każdego z nas. To jest tak, powiedzmy, takie pytanie na dziś, na jutro, na teraz. Każdego dnia trzeba sobie powtarzać. Ja chcę być synem, córką Marii, której zaufałem, której daje się prowadzić, tak jak wielu świętych. Kardynał dziś błogosławiony Stefan Wyszyński, święty Jan Paweł II, to tuż. Także wie pan, jak na tej kanwie takiego zawierzenia zafascynowała mnie właśnie postać proboszcza Gieczwałmskich Objawień, Augustyna Weisela. I jak przeglądałem z dostępnych opracowań, powiedzmy z dostępnych, o utrwalonej i ustalonej strukturze wiadomości, to przybija mi z jego biogramu taka myśl zawierzyć siebie Marii i dać się jej prowadzić. To, co potem prymas Wyszyński mówił, wszystko postawiłem na Marię. Tak gdzieś takie echo z tych myśli, na które natrafiłem, rozbrzmiewa i to też jest bardzo fajne. To też jest taki świadek, bezpośredni świadek, pokorny, ale słuchający Matki Bożej.
1: No właśnie, bardzo zachęcam wszystkich do sięgnięcia po książkę 40 dni z Matką Bożą Gieczwałmską. To wydawnictwo Esprit.
0: Esprit.
1: Ja zawsze mylę. Ja znam to wydawnictwo jak własną
0: kierzeń. Tak, to jest bardzo fajne.
1: I po prostu
0: bardzo fajne wydawnictwo, nie dlatego, że nam książkę wydali, ale ma bardzo wiele ciekawych książek. Chociażby Benedykta XVI, Pan prowadzi mnie za rękę. To też tam taki widać, czuć prowadzenia siebie za rękę. I my możemy powiedzieć tak, że Pan Bóg prowadzi nas za rękę. Maryja prowadzi nas za dłonie po to, żebyśmy nie zeszli z drogi zbawienia.
1: No i życzę Państwu, wszystkim słuchaczom, żeby zaprowadziła Was do Gieczwałdu jak najszybciej, bo to piękne miejsce i wspaniałe, przebóstwione miejsce, tak bym to ujął krótko. Dziękuję bardzo. Jeszcze dziękuję też, w tej chwili rozmawiamy z księdzem Rafałem Przestrzelskim, ale też go pozdrawiamy serdecznie.
0: Jak najbardziej przekażę mu pozdrowienia. Sezon w pełni się zaczął w Gieczwałdzie. I pątnicy, i duszpasterstwo pierwszopiątkowe. Nie zapominajmy, że to dzisiaj też pierwszy piątek miesiąca, więc też i przyjeżdżają z różnych miejsc, także spoza parafii do miejsca uświęconego obecnością Maryi. To też jest takie zobowiązująca posługa, tak? I wyczerpująca. Nie ma co tu ukrywać.
1: No, wyczerpująca, ale wspaniała. To, co się, że tak powiem, za łatwo przychodzi, to też często nie jest. No, nie jest łatwo.

0: trwałe.
1: Nie jest wartościowe. A jednak trzeba troszkę się potrudzić, pomęczyć, tak jak przypominam sobie jeden z wierszy Zbigniewa Herberta, który w jednym z ostatnich wierszy właśnie wydanych przed śmiercią napisał: dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że cierpiałem. I może to też jest takie ważne słowa. Bardzo dziękuję. Ksiądz Bogumił Wykowski był naszym gościem. Współautor książki, jeszcze raz powtórzę, żeby Państwo zapamiętali, 40 dni z Matką Bożą Giedrzwałdzką. Można tą książkę nabyć drogą kupna. No i pewnie w Giedrzwałdzie też można kupić na parafii, ale
0: tak.
1: Ale generalnie można też kupić ją przez internet i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy tego uspokojenia, tego uporządkowania wszyscy, więc taką klamerką zamykam naszą rozmowę. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
0: Szczęść Boże.
2: Nocne powtórki w net.
3: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Posłuchaj radia wnet.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Mili Państwo, kolejne spotkanie z panią profesor Mirą Modelską-Krycz. No, ostatnio trochę były telefony, to nie ja odbierałem niestety te telefony i było troszkę, że tak powiem, głos krytyki się pojawił. Pani miłość do Donalda Trumpa no, została zakwestionowana, że pani jest nieobiektywna do końca, że pani jest troszeczkę też zbyt prorosyjska i jakby zapomina pani o Ukrainie. Takie były zarzuty, no i troszkę było zarzutów, no właśnie, że pani jest niekompetentna do końca w tych sprawach. No ja się nie zgadzam z tym tytułem usprawiedliwienia. No nie każdy przecież musi myśleć w ten sam sposób, jak ludzie, z którymi rozmawiamy, które są dla nas autorytetami. Pani profesor jest dla bardzo wielu osób i dla mnie autorytetem i znajomość zagadnień polsko-amerykańskich i działalność na tej niwie i Polonii amerykańskiej no jest no gigantyczna i trwa od wielu lat i ma wspaniałe wyniki, że tak powiem, więc no po prostu nie jest tak, że musimy wszyscy mieć takie samo zdanie. Przecież po to jest radio też, żebyśmy rozmawiali i prezentowali swój punkt widzenia, a pani jest autorytetem dla wielu osób i większość, że tak powiem, moich słuchaczy, naszych słuchaczy bardzo często wyraża głębokie uznanie dla tego, co pani mówi i nie muszą się wszyscy zgadzać, prawda? Zawsze do 100%.
4: Bardzo dziękuję panie redaktorze za to uprzejme i wnikliwe wprowadzenie, więc chcę powiedzieć, że kiedy 27 w środę w zeszłym tygodniu miałam na Grudku w hotelu Grudek wieczór autorski, który to był wielki sukces, ponieważ zaczęliśmy w godzinie 19, a właściwie zakończyło się na parę minut przed północą i nikt nie wyszedł, tylko osoby, prawda, personel już chciał iść do domu, personel obsługujący tę imprezę chciał już iść do domu. I właśnie tam przyszedł niejaki pan Skalski, bratanek tego wielkiego pilota Skalskiego, który powiedział, że on właśnie słucha radia Wnet, bo właściwie lista gości była już zamknięta. Ale on zgłosił się do pana, do dyrektora i właściciela, pana Donimierskiego, że on właśnie słucha mnie na radiu Wnet i ze wszystkim się zgadza i myślimy tak samo. W związku z tym on chciałby mnie osobiście poznać. No i mieliśmy nawet, i zresztą on powiedział, o, to jest najlepsze radio, ja zawsze słucham radia Wnet, dlatego słucham panią między innymi. I to było bardzo ważne spotkanie. No, bratanek Skalskiego to jest dla mnie wielki autorytet i to był honor i zaszczyt uścisnąć jego rękę. Prawda, jego stryj miał najwięcej zestrzeleń w dywizjonie 303 niż jakiś tam anonimowy krytyk. A teraz powracając do mojej sympatii dla Trumpa. Kiedy został wybrany, ja nawet napisałam artykuł,

0: artykuł pod tytułem Cud nad Potomakiem. Był cud nad Wisłą, a teraz jest cud nad Potomakiem, bo Ameryka już szła w bardzo lewacką stronę. Między innymi ja jako pracując, prawda, już w ostatnim czasie, kiedy byłam na emeryturze, ale jeszcze pracowałam jako ten nauczyciel na zastępstwach, no to dochodziło do takich absurdów, że były koedukacyjne toalety. No a w szkole średniej, kiedy te, prawda, zainteresowania się dopiero budzą, erotyczne czy tam seksualne, no to koedukacyjna toaleta to była męka i zawsze miałam asystentkę, więc zawsze jak uczennica szła właśnie do toalety, wysyłałam moją asystentkę, żeby stała za drzwiami i pilnowała w razie czego, nie daj Boże, jak był jakiś problem. Także ci, co nie wiedzą, nie znają rzeczywistości, to mogą sobie mówić, że to mam za dużą sympatię, ale ja jako człowiek z pierwszej linii frontu, to oczywiście jestem jak najbardziej za partią republikańską i na tym polega demokracja, że można być albo za to, albo za to. A dlaczego? Konserwatywne wartości, wiara, prawda? No, nikt tam nie niszczy krzyży, nie podpala kościołów, jest pro szacunek dla religii. No, Stany Zjednoczone oczywiście mają bardzo zróżnicowane społeczeństwo, no i szacunek dla wszystkich jest taką chyba główną dewizą. Poza tym ja pracowałam, byłam doradcą Mrs. Dole. No to niech sobie ten wielki ekspert od Ameryki zobaczy, kim była Mrs. Dole, i byłam jej doradcą w sprawach właśnie polityki w Europie Centralno-Wschodniej. I proszę Państwa, no pewnego razu Mrs. Dole wezwała mnie i mówi: Myra, can we trust Walesa? Ja powiedziałam: yes, of course. I później właśnie też żyłam, no, że chyba ten trust przeceniłam, ale to wielu Polaków w tamtym czasie taki miało pogląd jak ja. Więc to temu słuchaczowi, że nie zawsze a priori można wiedzieć, kto jest, co jest. Więc no, z takich pozytywnych akcentów to chcę powiedzieć, że Kongres Polonii Amerykańskiej wysłał do mnie, bo jestem członkiem, wysłał do mnie zaproszenie na bankiet dziedzictwa i to będzie 11 października i odbędzie się pod hasłem 250 lat amerykańskiej niepodległości, bo w tym roku Stany Zjednoczone obchodzą taką wielką właśnie uroczystość. 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych i zresztą w kongresie, kiedy wizytował Stany Zjednoczone, król Wielkiej Brytanii Karol III wygłosił przemówienie przerywane wieloma brawami, prawie co, nie wiem, minutę, dwie, trzy wielkie brawa. I właśnie pozytywnie odnosił
1: owacja
0: się...
1: Owacja na stojąco, można powiedzieć.
0: Tak, owacja na stojąco, bardzo słusznie. To też, no już od dawna nie pamiętam takiego ciepłego przyjęcia. A teraz, jeśli chodzi o... Dostałam też, to mogę porekomendować Państwu, dostałam takiego e-maila od Ordo Iuris i to jest plan odbudowy ojczyzny i może przeczytam pierwszych parę zdań, a więc, że już za rok odbędą się wybory, które przesądzą o losach Polski na wiele lat, a może na całe pokolenia. Jeżeli obóz patriotyczny poniesie klęskę, a Donald Trump utrzyma władzę, jego rząd dokończy dzieło demontażu naszego państwa i odda Brukseli resztki polskiej suwerenności.
1: Ale pani profesor, bo trochę to jest tak, że ja jak pamiętam, to po prostu każde kolejne ostatnie wybory to były, które miały decydować o przyszłości i pomimo różnych wyników jednak cały czas kolejne są takie decydujące. No było, jakby były na prezydenckie wybory, no to wszyscy mówili, że to są takie najważniejsze wybory, bo się domknie system, no to już będzie w ogóle koniec. Te parlamentarne, to nawet pamiętam Jarosław Kaczyński mówił, że jakie to ważne wybory i jak przegramy i przegrali w końcu dziwnie, bo wygrali, ale przegrali, to też miały być decydujące i one się w końcu okazują się tak średnio decydujące, bo każde kolejne są najważniejsze w historii świata. To dziwne trochę.
0: No tak, tak. To może już jest taki styl. W każdym bądź razie tutaj Ordo Iuris uprzedza, że gdyby ci radykałowie wygrali, tacy jak Donald Tusk, Barbara Nowacka, Waldemar Żurek czy Sławomir Nitras, to mogliby samodzielnie decydować o Polsce. I tu pisze, nasze dzieci od roku byłyby deprawowane w szkołach przesiąkniętych seks-edukacją, krzyże zniknęłyby z przestrzeni publicznej, szkół i urzędów i w sądach i trybunałach orzekaliby wyłącznie sędziowie spolegliwi wobec rządzących i konserwatywne media, liderzy społeczni, duchowni i politycy odbywaliby już kary za mowę nienawiści wymierzoną w krytykę masowej migracji.
1: Tak, to jest taka nowomowa, ta mowa nienawiści, nie wiadomo, wszystko można włożyć, to tak, taki paragraf, który jest bardzo wygodny i po prostu można przeciwnika politycznego zniszczyć i nawet wsadzić do więzienia, co, no to jest w ogóle, no to jest oczywiście straszne, no ale no, nie możemy na to pozwolić po prostu.
0: Tak, to jest zaprzepięć właśnie, Ordo Iuris na to zwraca uwagę i bylibyśmy u kresu drogi prowadzącej do oddania złotówki na rzecz euro, no i przekazania polskich rezerw złota Europejskiemu Bankowi Centralnemu. I w każdym województwie funkcjonowałyby te ośrodki migracyjne gotowe na przyjęcie tysięcy przybyszów relokowanych w ramach paktu migracyjnego z innych państw. A więc jeśli lewica utrzyma władzę, postulaty te będą wdrażane z całą bezwzględnością. No tu jest, prawda, Ordo Iuris, tam pracują wielu wybitnych prawników, także oni się orientują, no i dokonali takiej analizy i ja pokrótce przeczytałam tylko zaledwie parę tutaj zdań z ich tego raportu. No a teraz jeśli chodzi o politykę międzynarodową.
1: No właśnie, no bo to... jeszcze chciałem, żeby się pani profesor odniosła do tego zarzutu, że pani jest zbyt prorosyjska.
0: Więc ponieważ ja wykładałam na Georgetownie historię Rosji, więc trudno nie mieć sympatii do bogatej, przebogatej kultury Tolstoja, Dostojewskiego, Puszkina, później, prawda, no to wielu jeszcze innych, no nawet i współczesne, takie bardziej współczesne od tej klasyki, Cichy Don na przykład, pamiętam, film ten oglądałam kilka razy. Cóż, w czasach, ja urodziłam się w epoce PRL-u i wtedy mieliśmy w szkole język rosyjski w piątej klasie, od piątej klasy. Mieliśmy bardzo dobrą panią nauczycielkę, no i uczyliśmy się Puszkina na pamięć, Lermontowa i tak dalej. Więc do tej pory
1: pamiętam... Pani przesiąkła tą... tą kulturą, ale ona jest niebezpieczna jednak. Wiele osób bardzo cenionych przeze mnie twierdzi, że tam jednak jest coś w rodzaju jadu w tej kulturze. Znaczy, nawet ostatnio rozmawiałem z Siergiejem Lebediewem, takim właśnie. To ja ciekaw tak. jestem, czy pani by podzieliła jego opinię. To jest rosyjski pisarz, który przetłumaczyli jego książki już na 20 języków. On uciekł z Rosji. Powiedział, że Rosja pod butem Putina to jest państwo strachu i on powiedział, że jedynym rozwiązaniem jest zniszczenie tego państwa, że inaczej się nie da. Co pani na to?
0: No więc ja oczywiście, moja sympatia, to jest, ja uczyłam, prawda, miałam wykłady z epoki Romanowych, którzy dążyli do takiego zeuropeizowania i takie miasta jak Sankt Petersburg, były bardzo europejskie i co było bardzo ciekawe, że pytali w Sankt Petersburg, a co nosi się w Warszawie. I Warszawa dyktowała, była takim dyktando domowy, tak jak my dziś zastanawiamy się, a co proponuje Dior, to wtedy, w tamtej epoce właśnie zastanawiano się, co nosi się w Warszawie. Oczywiście nie można identyfikować przywódcy Putina z tysiącletnią kulturą rosyjską. Więc ja jestem balet, który mają klasyczny balet, mają fantastyczny. Nawet później już po klasycznym balecie to jazda figurowa na lodzie, no to zawsze z czasów, kiedy to jeszcze śledziłam, kiedy byłam młoda i się takimi rzeczami interesowałam, to pamiętam, że zawsze to były, prawda, złote nagrody, złoty medal, srebrny medal i to byli mistrzowie świata, więc w tamtych czasach. Ale tak, co jest może w tamtej literaturze, w niektórej u Tołstoja na przykład, że czego się sąsiedzi obawiają, to jest to poczucie, ta koncepcja wielkoruska. Ale jeżeli się ma 12 kraj, ma 12 stref czasowych, to trudno, żeby takie poczucie się nie narodziło. A ja myślę, że szkoda, że do tej pory akurat obecnie Rosjanie nie doczekali się, czy nie dorobili się lidera o bardziej takich demokratycznych przekonaniach. A jeśli chodzi także, czekamy na to, bo ta opozycja demokratyczna jest tłumiona i dlatego ona nie może dojść i zająć tych najwyższych krzeseł w rządzie czy w parlamencie. Szkoda, ale ja myślę, że teraz, kiedy jest, prawda, ten internet, kiedy jest...
1: Właśnie, telefon... ale ucinają ten internet, po prostu cały czas wyłączają w kolejnych miejscach w Rosji, jest wyłączany internet, jest niedobrze. A ja tak przypominam, pamiętam taką książkę, listy z Rosji, Markiza de Custain, i on właśnie, ta kultura właśnie, to dla mnie takie obrazowe, co dla mnie dowodzi prawdziwości, czy tak powiem, stwierdzeń Siergieja Lebediewa, że ta kultura była budowana na krwi i na pamiętam takie budowanie właśnie Petersburga i on opisywał, jak przy 40 stopniach mrozu ludzi pędzono do budowania i tam było gorąco w tych środku, w tych pomieszczeniach, które tych pałacach wspaniałych, tych i oni tam budowali to w srogiej Moskwie, tej petersburskiej zimie, a później wyganiali ich stamtąd i oni po prostu padali jak muchy i na tym budowała się, że tak powiem, ta quasi kultura w dużej mierze i to mnie przekonywało jakoś.
0: No tak, i zresztą to można odnaleźć w romansach, prawda? W muzyce, no te romanse rosyjskie są piękne, no wszyscy, cały świat śpiewa Oczy Czorne, więc, ale są, no byli na przykład tacy burlaki i oni byli przykuwani do tych wioseł, no do tej łodzi i po rzece, prawda, Wolga w dół i w górę, w dół i w górę. I ja jako prawda, no, wykładowca uniwersytecki znam te pieśni, no i te pieśni są właśnie takie pełne smutku, także ten aspekt jest niezaprzeczalny i tak samo ma swoje odbicie w literaturze. Ale no cały czas czekamy na to pogłębienie tej demokracji i wolności jednostki. A teraz chcę powiedzieć, że parę razy w tym roku byłam na rynku Starego Miasta właśnie w niedzielę i byłam zdumiona, bo raz była śpiewaczka operowa gdzieś z Rosji, bo rozmawiałam z nią i no pięknie śpiewała i, że tak powiem, ludzie rzucali jej te grosze do kapelusza, czyli ona dla wolności no, zostawiła swoją operę i śpiewała na rynku Starego Miasta, gdzie jest teraz i gdzie śpiewa, tego nie wiem. No był od lat, był taki pan, który grał i śpiewał właśnie w różnych miejscach na Starym Mieście, ale już go nie widzę, więc albo wrócił, albo pojechał do jakiegoś innego kraju. W każdym bądź razie, no na przykład w Moskwie pamiętam Muzeum Riepina, no to są te cudowne ikony.
1: Wrócimy pani profesor do tej rozmowy, bo już ten czas tam, czy tak powiem, się skurczył minimalnie, ale bardzo dziękuję za te uwagi. To bardzo ważne, żeśmy się odnieśli, bo my słuchamy słuchaczy, ale mili państwo, nie jest tak, że musimy się zgadzać w 100% z naszymi, że tak powiem, naszymi rozmówcami, ale proszę słuchać. Pani profesor ma wiedzę, ma doświadczenie i naprawdę warto posłuchać. Warto posłuchać i przemyśleć.
0: No więc najważniejsze elementy polityki w polityce międzynarodowej no to jest USA i Iran. I trwają bardzo napięte negocjacje między USA i Iranem dotyczące zakończenia konfliktu rozpoczętego na początku 2026 roku. No przede wszystkim dotyczą programu nuklearnego Iranu, sankcji oraz bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus. No i jak wiemy, rozmowy są prowadzone przy mediacjach między innymi Kataru, Pakistanu. No i pod koniec maja pojawiły się sygnały o porozumieniu obejmującym czasowe zawieszenie broni, ale niestety 1 czerwca Iran zawiesił pośrednie kontakty z USA, argumentując, że izraelskie działania wojskowe w Libanie naruszają warunki zawieszenia broni, co jest słuszne, co jest prawdą. I to znacząco zwiększyło ryzyko załamania rozmów pokojowych. No i to oczywiście jest negatywne. I prezydent Trump to nawet przeprowadził taką rozmowę, zresztą jest to w internecie, że nawet krzyczał na Netanyahu, że co on robi z Libanem. W Libanie osobiście był byłam w czasach PRL-u i kiedy się dowiedzieli, że przyjechałam z Polski, to Libańczycy byli cudowni, przynieśli, ja byłam wtedy, no byłam dziewczynką, tam w szkole dziewczynką i oni przynieśli, ci Libańczycy byli cudowni, no wiedzieli, że w PRL-u nie ma wszystkich towarów, więc nas nosili mi, zdaje się, nawet dwie walizy ogromne, buty, szlafroki, kożuchy, nawet...
1: Będziemy wracać do tych wszystkich tematów. Dzisiaj musieliśmy pewne rzeczy wyjaśnić i ustosunkować się do tego, co mówią słuchacze i tak będziemy robić, bo słuchamy wszystkich. Pani profesor, wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i miłości. Za 2 tygodnie się słyszymy. Pani profesor Mira Modelska-Krycz była naszym gościem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Igor Toporowski siedzi sobie tutaj za konsoletą i bardzo jest zadowolony, ale ja też jestem bardzo zadowolony, bo jest w ogóle pięknie, jest wiosna. Dzisiaj nasza tenisistka będzie miała szansę, pani Maju, trzymamy kciuki. Mili Państwo, za chwilę się łączymy z Krzysztofem Musiałem. Krzysztof Musiał, mili Państwo, jest no takim czarodziejem sztuki, bym powiedział. I jest właśnie, on prowadzi galerię Atak, czy właśnie można powiedzieć, jest właścicielem na ulicy Mazowieckiej. Tam kolejna wystawa trochę nam umknęła z powodu urodzin Radia Wnet, no ale już zaczynamy opowiadać za chwilę, ale z tego, co ja wyczytałem, Józef Czapski uwielbiał muzykę Jana Sebastiana Bacha, uwielbiał tą harmonię tej muzyki, te konstrukcje ulotne, nieprawdopodobnie. Posłuchajmy Jana Sebastiana Bacha i będziemy się łączyć z panem Krzysztofem Musiałem, który przyleciał z dalekich krajów wczoraj wieczorem, a dzisiaj jest już z nami.

0: Sobota, piękny dzień. Piękny dzień, mieli Państwo, doskonały na spacery i doskonały na to, żeby pójść do galerii Atak, która dzisiaj będzie. Jest otwarta, bo to trzeba zawsze trzeba sprawdzić i uchwycić życie. Naszym gościem jest Krzysztof Musiał, no właściwie można powiedzieć dusza i głowa tej galerii Atak, ale no nie jedyna, ale najważniejsza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, gdzie pan chwytał życie wczoraj? Bo żeśmy się rozmawiali, pan przyleciał do Polski po kolejna pewnie artystyczna podróż. Kolejna.
1: Tak, tym razem była bardzo krótka podróż do Hiszpanii, ale już jestem z powrotem w Warszawie. Także możemy rozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o galerię Atak, to przypominam, że galeria będzie dzisiaj otwarta od godziny 11, więc jeszcze nie w tej chwili, ale za 2,5 godziny zapraszam Państwa do galerii Atak na Mazowieckiej 11.
0: No i jest naprawdę wspaniały powód. Wystawa dwóch artystów, Józef Czapski i Zbysław Marek Maciejewski, Uchwycić życie. No, w ogóle Józef Czapski to tam się cieszy, że tak powiem, wielką estymą w galerii Atak i Państwo pokazujecie bardzo często tego wspaniałego artystę. I teraz w kontrze, że tak powiem, w kontrze czy w uzupełnieniu do dwa pokolenia młodszy Zbysław Marek Maciejewski. Opowiedzmy, co możemy zobaczyć na tej wystawie?
1: Tak, jest to już bodaj czwarta wystawa Józefa Czapskiego w galerii Atak. Przy okazji tych wystaw i nie tylko wydaliśmy w sumie 7 pozycji, 7 książek, katalogów, albo katalogów wystaw, albo książek traktujących o twórczości Czapskiego, również o jego korespondencjach bogatych z różnymi osobami. A teraz pokazujemy może jakoś nietypowo zestawione właśnie prace głównie na papierze, ale także obrazy Józefa Czapskiego z takimi samymi niemalże pracami bardzo podobnymi z Zbysława Maciejewskiego, krakowskiego artysty, który przedwcześnie zmarł w 1999 roku. Także jest to może nie dla wszystkich oczywiste zestawienie. Niektóre osoby się dziwią, co oni mają ze sobą wspólnego, ale po przyjściu na wystawę wszyscy reagują właściwie tak samo. Wszyscy są zdziwieni, zachwyceni i gratulują nam właśnie takiego zestawienia tych dwóch artystów. Tytuł, wszystko się obraca wokół tytułu wystawy Uchwycić życie. Może dwa słowa wstępu, o co tutaj chodzi. Więc, proszę Państwa, są różnego rodzaju artyści. Jedni pracują w studio swoim, pracowni, robią zdjęcia, malują ze zdjęć i tak dalej, albo w ogóle z wyobraźni tylko i wyłącznie. Inni malują z życia, sceny z życia. I właśnie tym się cechuje twórczość i Czapskiego, i Maciejewskiego. Przepraszam, że oni cały czas byli obserwatorami życia wokół nich. I ani jeden, ani drugi nigdy nie rozstawał się ze szkicownikiem, a nawet jeśli nie mieli przypadkowo szkicownika, to robili szkice, rysunki jakieś na byle jakich kartkach, które znaleźli obok siebie, często nawet na kartkach, na serwetkach kawiarnianych czy restauracyjnych. I mieli taki wewnętrzny przymus, można powiedzieć, uchwycenia tego życia, tych scen, które obserwowali wokół siebie. Bardzo prostych, zwyczajnych jakichś scen, czy to w kawiarni, czy na pociągu, czy na ulicy, czy na plaży. Jeden i drugi miał ten przymus, właśnie mówię, wewnętrzny, odwzorowania tego, naszkicowania, z uchwycenia tego momentu, który nagle uderzył ich oczy, ich wyobraźnię. I tym się charakteryzowali i te właśnie takie sceny, takie proste szkice, niewypracowane prace, które wymagały dużo wysiłku i godzin w pracowni, ale te szybkie uchwycenia scen z życia codziennego pokazujemy na tej wystawie.
0: No właśnie, bo to takie uchwycenia, teraz notabene są prace też te wakacyjne w ogóle, bo mamy plażę. Właśnie to jest niesamowite. Ja mam przed sobą właśnie reprodukcję właśnie trzy postacie na plaży Józefa Czapskiego i plażę w Ust wystawce pana Zbysława Marka Maciejewskiego i one, no niesamowita jest to podobieństwo i kolorystyczne ta kreska jest jakoś, no bardzo, że tak powiem, podobna. No może bardziej ostra jest u Czapskiego, ale jeszcze nie widziałem wszystkich prac, ale dzisiaj będę o 11:00. Natomiast wspaniała sytuacja. A propos tego, co pan powiedział, no ja często jeżdżę kolejką, SKM-ką i niesamowite jest to, właśnie ostatnio jechałem z książką Helaka, na której jest taki obraz, reprodukcja obrazu Czapskiego z takim siedzącym człowiekiem właśnie w pociągu. I to są takie momenty, które tak. Wracają. Po prostu to jest niesamowite. To tak jakby ze mną jechał Czapski.
1: Tak, no Czapski bardzo często jeździł właśnie kolejką podmiejską z Paryża do Maison Lafitte i z powrotem. I też bardzo dużo szkiców Czapskiego powstało właśnie i obrazów właśnie w tych kolejkach podmiejskich. Osoby, które są zmęczone, które śpią, które są jakby nieprzytomne, czytają książkę. On je wszystkie uchwycał i odwzorowywał albo na zwyczajnym rysunku, a czasami też z tych rysunków powstawały później obrazy. Nie zawsze, właściwie rzadziej, bo nie było celem jego tworzenie tych rysunków po to, żeby namalować obraz, tylko żeby oddać tą chwilę właśnie, tą chwilową notatkę. A obrazy powstawały czasami również, tak jak pan mówi, właśnie ten, chyba wiem, o którym obrazie pan teraz mówi, właśnie ten śpiący młody człowiek w kolejce, na siedzeniach, na kanapie w pociągu podmiejskim.
0: No właśnie, to piękny. Wystawa, to zasoby własne, ale nie tylko, prawda? Bardzo wiele osób współpracowało, tak?
1: Tak, z galerią. Tak. Tutaj mamy pracę z kilku kolekcji prywatnych, chyba z czterech kolekcji prywatnych, także to nie są tylko moje prace czy kuratora, ale przede wszystkim pożyczone z różnych kolekcji prywatnych, w tym z jednej kolekcji z Francji, także niektóre prace przyjechały z daleka, żeby tutaj zaistnieć na tej wystawie.
0: To jest w ogóle też pięknie, bo chyba jeszcze trwa w Kordegardzie też wystawa Meridian 21 Czapskiego, też sparowanego z innym artystą, który pojechał jego, że tak powiem, śladem do Ameryki Południowej. To nie jest bardzo takie, że tak powiem, eksploatowany ten motyw. Wiem, że nawet niektórzy w ogóle byli zdziwieni, ale Czapski cały czas wspaniale, że funkcjonuje. No, ale państwo, że tak powiem, dzierżą palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o Czapskiego, tak bym powiedział.
1: Dziękuję. No obchodzimy teraz rok Czapskiego, prawda, ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej z okazji 130. rocznicy jego urodzin, ale przy okazji trzeba wspomnieć, że również obchodzimy w tym roku 80. rocznicę urodzin Zbysława Maciejewskiego, więc jest to niejako podwójny jubileusz. Tak więc z tego też widać, że Maciejewski był równo o 50 lat młodszy od Czapskiego, więc jak pan wspomniał poprzednio, właściwie różnica dwóch pokoleń.
0: No właśnie, ale to piękne, bo to jest takie przekazywanie tej pałeczki sobie i to wcale nie jest to tak, jak Platon napisał, że z pokolenia na pokolenia musi być gorzej. Nie musi. Znaczy bywa, ale nie musi. I to bardzo cieszy. To w ogóle takie miejsce niesamowite. W ogóle to jest przygoda w ogóle wejść do galerii Atak, bo tam się, proszę państwa, wchodzi przez domofon, trzeba zadzwonić, później się idzie do windy, później się jedzie na 6. piętro, później się schodzić, w ogóle jest taka przygoda, labirynt do sztuki, galeria jest niewielka, a pan mówił, że sporo tych prac, to co, one ućkane lekko, tak?
1: No ućkane nie, to nie są prace duże, prawda, one są z reguły do niewielkich rozmiarów, obrazy są duże, bo mamy również obrazy na tej wystawie, nie tylko prace na papierze, obrazy, które też właśnie są takimi uchwyceniami, znaczy, które są przeniesieniem na płótno tych właśnie chwilowych do doznań notatek artystycznych, które widzimy na papierze. To znaczy, tak jak wspomniałem na początku, nie są to obrazy wypracowane, prawda, godzinami, Tylko to są szybko namalowane, może w przeciągu godziny, dwóch godzin namalowany obraz, właśnie przeniesiony na płótno, ta chwilowa wizja z pociągu, czy też z teatru, z opery. Trzeba wspomnieć tutaj, że Czapski bardzo często chodził do opery czy do teatru i również tam szkicował, rysował krytyce sąsiednich osób, które siedziały obok niego na fotelach, którym to przeszkadzało. Czy prawda, on wyjmował kartkę i nagle tam coś piórkiem szurał na tej kartce, więc ludzie się obracali na niego zniesmaczeni, ale on sobie nic z tego nic nie robił. I dzięki temu mamy bardzo dużo szkiców właśnie powstałych w teatrze czy w operze, a później kilka również obrazów tego typu.
0: No i to wszystko można w takim in extenso, bym powiedział, obejrzeć w galerii. No bo tak. Na szczęście Józef Czapski to bardzo wiele pozostawił po sobie prac. No długie życie też, no to też mieliśmy to szczęście. W przeciwieństwie do pana Zbysława, tak, bo który no, odszedł pewnie za wcześnie, na pewno za wcześnie dla nas. No ale zostawił wspaniałe prace. Także zapraszam i zachęcam do odwiedzenia. Zapytam, czy jest katalog, bo wiem, że często są katalogi przy państwa wystawach.
1: Nie tylko często, ale właściwie zawsze są katalogi naszych wystaw. Także jest jak najbardziej katalog, który jest no, kolejnym, no, obszernym bardzo katalogiem, bo ma 176 stron. Na wystawie pokazujemy 90 prac, więc jest co oglądać. A to, co pan wspominał, że tam się dość może trudno dostać, bo trzeba przejść tam...
0: No, nie, to może trudno, ale to urocze jest bardzo.
1: Tak, ale również na taki smaczek, że jak już tam się dostaniemy do tej naszej galerii Atak, to znajdujemy się, proszę państwa, w byłym mieszkaniu Jerzego Grzegorzewskiego, wybitnego reżysera teatralnego, który tam mieszkał przez 25 lat. Więc jest to historyczne miejsce w pewnym sensie. Dla miłośników, szczególnie dla miłośników teatru.
0: Duch sztuki po prostu się unosi i to jest wspaniała sytuacja. No to i to będzie dość, znaczy ja zawsze mam kłopot z tym mówieniem, że jeszcze długo, bo później się okazuje, że to niby długo, a później się okazuje, że się budzimy z ręką w nocniku, bo się ten długo minęło, tak? Bo wystawa będzie jeszcze jakiś czas. O, tak,
1: tak w naszym wypadku rzeczywiście będzie ta wystawa trwała dość długo, bo do końca września, z wakacyjną przerwą w sierpniu. Także w sierpniu galeria będzie zamknięta. Także teraz mamy czas do końca lipca, a później jeszcze wrzesień.
0: A kto jest kuratorem wystawy?
1: Kuratorem jest dr Jerzy Wojciechowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Historii Sztuki i długoletni pracownik gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawskiej. Także człowiek, który ma duże doświadczenie właśnie jeśli chodzi o pracę na papierze, o rysunki, o grafikę.
0: A czy będą prowadzenia kuratorskie tak zwane?
1: Na razie są nieplanowane. Teraz przed wakacjami, możliwe, że we wrześniu.
0: Możliwe, bo to zawsze jest pięknie posłuchać jeszcze, że tak powiem, ale to czasem się udaje, czasem się nie udaje, ale zachęcamy, żeby się udało bardzo. Byłoby cudownie. No i zachęcamy do wizyty. Proszę państwa, Galeria Atak to już miejsce naprawdę, które ma swoją renomę, chociaż jest nie tak długo na mapie artystycznej Polski, Warszawy.
1: No, już 20 lat niemalże.
0: No 20 tak, ale te 20 lat to jest pod pewnymi względami bardzo długo, ale pod pewnymi nie. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję panu. Krzysztof Musiał był naszym gościem i zapraszał na wystawę Czapski. No, Czapski jest fantastyczny i ja nie wiem, on nawet bym powiedział, że z roku na rok jest jeszcze lepszy. Tak, ja przynajmniej wracam do tego obrazu i jestem coraz bardziej zachwycony. Zawsze byłem zachwycony, ale teraz coraz bardziej jestem zachwycony i to jest niesamowite. No nie mówiąc o jego wspaniałej twórczości też literackiej, no ale to już w ogóle można się uczyć przecież, oglądać sztukę dzięki jego książkom, patrząc na przykład, prawda? Także to jest wielka postać naszej kultury i chwała Galerii Atak, panu Krzysztofowi, pani Katarzynie Włodarskiej, której też się kłaniam bardzo serdecznie, która zawsze jest na miejscu i cudownie wita gości. Także bardzo dziękuję, panie Krzysztofie.
1: Ja również dziękuję bardzo i zapraszam na Mazowiecką 11.
0: A teraz, mili państwo, Grace Jones. Tak mi przyszło do głowy, ja słuchałem to też z młodości, moja muzyka. To państwo poznają trochę moje gusta muzyczne, bo mam dzisiaj, jak zwykle, wolność słuchania wymaga wspierania. Uwaga, patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. 17 lat minęło i lecimy w 18 roku i jest bardzo przyjemnie. Grace Jones, a o godzinie 9, mili państwo, będziemy się łączyć z profesorem Jerzym Miziołkiem i będziemy rozmawiać o doktoracie Karoliny Lanc-Korońskiej. No to i w ogóle jesteśmy namówieni na wielką opowieść o Karolinie Lanc-Korońskiej ze względu na stulecie doktoratu. A o czym był ten doktorat? Opowiemy z panem. Głównie będzie opowiadał pan profesor Jerzy Miziołek, uczeń Karoliny Lanc-Korońskiej, który chodził do niej na prywatne lekcje w Rzymie, a postać jest niesamowita. Notabene chciałem wspomnieć, bo nie wiem, czy się uda w czasie rozmowy z panem profesorem o tym powiedzieć, ale właśnie z opiski wojenne wpadły mi w ręce ostatnio, które czytałem Karoliny Lanc-Korońskiej. Nieprawdopodobna książka, to było w antykwariacie i czytałem ją kiedyś, to była wspaniała przygoda, ale no taka mocna przygoda, bo ta postać to miała takie życie, że proszę państwa, czapki z głów absolutnie. I właśnie też polecam tą książkę, Zapiski wojenne Karoliny Lanc-Korońskiej, a o innych jej książkach będziemy, a szczególnie o jednej, będziemy mówić z panem profesorem Miziołkiem dokładnie o godzinie 9, bo dzisiaj nie ma wiadomości, a skoro nie ma wiadomości, to mamy więcej czasu do trailowania na piękne tematy. Hurra! 100 lat, 100 lat, Grace Jones.

0: Tolkienowski Teatrzyk Absurdu Radia Wnet przedstawia thriller polityczny pod tytułem Nie wszystko władza, co się świeci. Występują Żyrafa Kleszcz, piękna jak sama Arwena. Aragorn w tej roli niejaki Igor, mimo topora w nazwisku, mieczem wymachujący. Madame domagała, tak naprawdę to mężczyzna, jako Boromir. Zdradliwy, należy to zaznaczyć. I Gollum, sam siebie odgrywający.
1: Och, Aragornie, synu Aratorna, czy zasiądziesz na tronie Gondoru?
2: Ależ zasiądę, najdroższa, taki wszak wynik przeznaczenia.
3: Pierścień władzy wyrwę z rąk hobbita i sam zasiądę na tronie namiestnika. Przecież jestem spadkobiercą władzy w tym kraju wynegocjowanej. Gondor nie potrzebuje na swym tronie uzurpatora z północy.
4: Mój skarb, mój skarb. Gollum! Gollum!
1: A ja nie chcę tego pierścienia. Jeszcze bym tak zbrzydła.
2: Maszę za to zaręczynowy.
5: No właśnie, przypomina mi się wyjazd tolkienowski do Wielkiej Brytanii. Kraina smoków, Walii. No polecam, polecam, proszę Państwa, wycieczki śladami Tolkiena. Profesor Tolkien był naprawdę wybitnym, wspaniałym pisarzem. I szczególnie przypominają mi się wizyty w takich miejscach jak oratorium założone przez kardynała Newmana w Birmingham, gdzie, no właśnie, gdzieś dorastał Tolkien. Ale to już tak wracam do różnych momentów. Teraz, mili Państwo, już będziemy się, że tak powiem, nasze oczy będą się kierować na Rzym. Najpierw nakieruję nasze oczy na Rzym, Elvis Presley, a później będziemy się już łączyć z panem profesorem Jerzym Miziołkiem, bo niebagatelna okazja, stulecie, właśnie to było dokładnie chyba 28 maja, że nastąpiła 1926 roku doktorat obroniła Karolina Landskorońska i o tym była wielka feta w Rzymie, mili Państwo. I właśnie o tym wszystkim, i o tej książce, i o Michale Aniele, bo doktorat miał tytuł Sąd Ostateczny Michała Anioła i jego artystyczne oddziaływanie. Obroniony 31 maja, teraz widzę to jest dokładnie. I właśnie, 1926 roku, czyli 100 lat. Niech żyje nam twórczość Karoliny Landskorońskiej, a teraz Elvis Presley.

0: Reklama. Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
1: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
0: Tam można nabyć płytę CD,
1: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet, wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Wspiera media i Państwo też wspieracie Radio Wnet, ale to też warto jeszcze pamiętać patronite.pl/Radio Wnet. Pamiętajcie Państwo, bo nasza Łódź potrzebuje, że tak powiem, sianka. Sianka, dlaczego mówię o sianku? Ponieważ była afera właśnie wczoraj, że podobno sianko...

0: okupuje w Niemczech, ale jakoś tak Rafał Trzaskowski to, że tak powiem, wyjaśnił, że niekoniecznie. No dobra, nieważne. Ważne są zupełnie inne rzeczy. Były urodziny Radia Wnet, bez bardzo wielu słuchaczy i bardzo wielu słuchaczy mówiło za mało profesora Miziołka. Do mnie mówiły. Super, podobają się pan profesor Jerzy Miziołek z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają i tych, którzy się dołączą do nas w trakcie audycji. Mamy dzisiaj wzniosłe i piękne tematy, bo byłem dopiero co w Rzymie i nie dość, żeśmy obeszli to, co dzisiaj będziemy celebrowali, czyli w Rzymie celebrowaliśmy stulecie doktoratu pani profesor Lanskorońskiej, ale jeszcze są w Rzymie też wspaniałe wystawy, o których warto powiedzieć, bo są po prostu imponujące, świetnie zrobione, pokazujące ducha nowego czasu.
0: No właśnie, wiele osób teraz się będzie może wybierało, może, ale już gorąco, co? Bo ja ostatnio, ktoś przyjechał z Włoch, to powiedział, ojej, już się zaczęło. To.
1: No tak, no dla przykładu, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, niech powiem, że w Muzeach Kapitolińskich, w tej samej przestrzeni, której była wystawa poświęcona Sobieskim, tą wystawęśmy omawiali w Radio Wnet kilka razy. W tej samej przestrzeni jest wystawa poświęcona Giorgio Vasariemu. I wspomnijmy tylko o tej wystawie dzisiaj może trochę, natomiast Giorgio Vasariemu i z powodu jego wspaniałej książki, która daje nam możliwość poznania żywotów artystów włoskich od czasów Cimabuego i Giotto po właściwie drugą połowę wieku XVI, był przecież też malarzem i architektem, więc jemu trzeba poświęcić osobną audycję.
0: I maczał
1: więc
0: palce.
1: Giorgio Vasari to jest, może być nasz kolejny temat, ale w Rzymie jest też jeszcze jedna bardzo ciekawa wystawa, która jest poświęcona jednemu dziełu Piero di Cosimo. Piero di Cosimo to jest taki trochę ekscentryczny malarz, autor tych wspaniałych portretów. Tylko wspominam o tym króciutko, ale wychodząc od przedstawienia świętej Marii Magdaleny, przepięknego obrazu, zbudowano w Palazzo Venezia, czyli wystawy są obok siebie te dwie, zbudowano w Palazzo Venezia, w tym wielkim pałacu na Placu Weneckim, wokół tego obrazu zbudowano bardzo ładną narrację wokół życia codziennego z obecnością świętej Marii Magdaleny. A więc po prostu no rzeczywiście są i przedmioty życia codziennego, i modlitewnik, i wiele innych rzeczy. Przepiękna wystawa multimedialna, która pokazuje, jak Włosi naprawdę biegną do przodu, opowiadając o swoich wspaniałych dziejach artystycznych. No więc być może to są tematy nasze na przyszłość, bo o ile pamiętam, panie redaktorze, Piero di Cosimo nie omawialiśmy jeszcze w naszych audycjach.
0: Nie, panie profesorze, mamy bardzo dzisiaj dużo czasu. Ja jeszcze tak wspomnę tylko, że Vasari, to jak to się niesamowicie łączy. Przecież on zaprojektował nagrobek, tak? We Florencji, Michała Anioła.
1: No tak, brał udział w projekcie nagrobka. No na to się składało wiele osób. Mówimy o nagrobku Michała Anioła oczywiście.
0: Tak, w Santa Croce.
1: Santa Croce. Tak, no może to nie jest nagrobek, który powala swoją piękną koncepcją artystyczną, ale rzeczywiście nagrobek, chyba pierwszy, nie byłem już ze 2 lata w Santa Croce, ale jeden z tych, które rzeczywiście przyciągają do Santa Croce we Florencji, przyciągają tłumy, bo to jest wielki, wspaniały kościół, właściwie taki panteon właściwie włoski, to tak jak Francuzi mają panteon, gdzie jest Maria Skłodowska-Curie pochowana i cała plejada prawdziwych Francuzów, bo przecież Maria Skłodowska-Curie, wbrew temu, co sądzą niektórzy Francuzi, była naprawdę Polką z Warszawy. Tak jak Anglicy mają swoje miejsca, ich nie wymieniam tutaj, i inne nacje, to Włosi mają rzeczywiście tą wielką, wspaniałą plejadę wielkich postaci z Galileuszem włącznie, z Michałem Aniołem w Santa Croce. I w tej Florencji ten Giorgio Vasari, który żył tak naprawdę nie tak długo, 63 lata, zostawił po sobie wspaniałe rzeczy, przeżył Uficję. To jest w dużym stopniu czyli ten wspaniały kompleks architektoniczny z takim rodzajem dziedzińca, z przelotem na Arno, gdzie jest i ta wspaniała kolekcja, gdzie się mieszczą no, jedna z najpiękniejszych kolekcji świata malarskich z Botticellim, Leonardem da Vinci, Bajtondem Doni, Michała Anioła. No więc wyobrażam sobie, że pani profesor Lanckorońska, która pod koniec życia jeździła po tych wszystkich słynnych miejscach do artystów, których znała, do dzieł artystów, których znała. No więc była przecież i w Santa Croce oglądać freski Giotta, była i w Wenecji oglądać między innymi oczywiście Pałac Dożów ze wspaniałym przedstawieniem raju Tintoretta, nie mówiąc o innych dziełach, więc trochę wybiegłem do przodu, żeby po prostu jak gdyby przygotować kwestię tego właśnie tego doktoratu, który obroniła 31 maja 1926 roku w Wiedniu. Więc może powiedzmy trochę o okolicznościach i o zawartości tej książki, którą powoli przygotowuję do druku.
0: Oczywiście. Panie profesorze, dzisiaj mamy bardzo dużo czasu. Spokojnie możemy się zająć.
1: No więc właśnie, no może powiedzmy o tym. Niektórzy tego być może z naszych słuchaczy nie wiedzą, ale pani profesor Lanckorońska, którą znamy przede wszystkim my Polacy jako autorkę wspomnień wojennych, no bo w 41 roku jej życia po prostu przyszła II wojna światowa i wspaniała kariera uniwersytecka na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie została przerwana. A więc to życie, które miało, trwało 104 lata, życie, które zaczyna się w roku 1898, czyli jak umierała w roku 2002, to znaczy, że żyła w trzech stuleciach. Urodziła się w XIX wieku, w czasach, kiedy nikt nie myślał, że królestwo czy cesarstwo Franca Józefa czy Franciszka Józefa przestanie istnieć, bo przecież mówimy o Wiedniu. Ona się urodziła pod Wiedniem i potem wychowywała w Wiedniu, ale także na terenach, okolicach Lwowa, w Rozdole, Chłopach i tych innych miejscach. Więc pani profesor Lanckorońska wcale nie planowała zostać badaczką sztuki. Chciała od właściwie młodości pełnić rolę społeczne. I jak się ogląda jej zdjęcia te z czasów młodości, nawet z czasów właśnie I wojny światowej, to ona jest ubrana no, po prostu w mundur, w strój pielęgniarki. To była osoba, która tak naprawdę w sposób nieprawdopodobny, właściwie od bardzo wczesnych lat, powtórzmy, chciała się poświęcić właśnie no, innym, chciała służyć innym. No i wiemy, że Karol, jej ojciec, Karol Lanckoroński, opiekował się na przykład rannymi legionistami. No w końcu na powstanie Legionów Piłsudskiego zgodziło się oczywiście cesarstwo austro-węgierskie. No więc mamy przed sobą osobę, która jednak w pewnym momencie spotyka ludzi w domu pełnym zabytków. Pamiętajmy, kilka tysięcy dzieł sztuki, które sztuki z całego świata, przede wszystkim oczywiście dla niej najważniejsze obrazy włoskie, takich mistrzów jak Paolo Uccello między innymi, ale Dosso Dossi, no i kopie dzieł wybitnych malarzy jak Tycjan, dzieła z kręgu Tintoretta. No więc i wspaniała kolekcja tematów religijnych i mitologicznych. Więc w tym wszystkim wyrasta i któregoś dnia w tym domu, który pamiętajmy, że pałac Karola Lanckorońskiego na Jacques-Engasse, on już niestety nie istnieje, został zbombardowany w wojnę i został rozebrany, ale w tym pałacu spotykała się elita państwa, tego wielonarodowego państwa, w którym Polacy mieli swój głos, bo przecież Karol Lanckoroński we włoskim, w parlamencie austriackim reprezentował Polskę. Więc Karol Lanckoroński otworzył podwoje tego pałacu, więc któregoś dnia w tej atmosferze, w której w tym pałacu pojawiali się tacy ludzie jak Max Dworzak, przyjaciel domu, może ja tylko niech przypomnę tym z państwa, którzy nie studiowali nigdy dziejów sztuki, że Max Dworzak, Czech z pochodzenia, to był wybitny badacz, który zajmował się sztuką w ujęciu sztuka jako historia idei. A więc badał ruchy religijne, filozoficzne i patrzał na dzieła sztuki, czy studiował dzieła sztuki pod tym kątem. I pani profesor po prostu zasłuchała się w jego wykładach jeszcze zanim została studentką Uniwersytetu Wiedeńskiego. I w takich kursach letnich czy zimowych po prostu zachwyciła się człowiekiem, który niestety zmarł w 47 roku życia i katedrę zostawił innemu wybitnemu badaczowi. Tym razem był to w połowie Włoch, nazywał się Julius von Schlosser Manino. No bo matka była z domu Manino, więc Julius von Schlosser. Nie mówię o zasługach, o książkach, które napisali obydwaj panowie, ale obydwaj pisali o sztuce włoskiej. Max Dworzak między innymi napisał wspaniałą rozprawę o Michale Aniele, później twórczości Michała Anioła, ale też pisał o Tintoretcie, pisał o El Greco. Mówiąc najogólniej, w tej atmosferze badań historii sztuki. Historia sztuki tak naprawdę rodziła się w dużym stopniu w Wiedniu, tak zwana szkoła wiedeńska. Tam działali tacy ludzie jak Riegel, jak Wieckhoff. Więc to są wszystko wielkie nazwiska. Ci ludzie tak naprawdę stworzyli ideę i woli twórczej, czyli że sztuka nie upada, tylko się zmienia wola twórcza, dlatego jest późny antyk, dlatego jest potem renesans i zmiany w stylu. No więc w tej atmosferze, w atmosferze tych tysięcy dzieł sztuki, opowiadań ojca, jak państwo zajrzycie choćby do moich publikacji, ale także publikacji moich kolegów, którzy o Landskoronskich piszą, a przecież wiele osób pisze, to usłyszycie państwo oczywiście o tym, że Karol zwykł brać swoje dzieci na kolana, na przykład obydwie córeczki, czyli Karolinę i Adelaidę, i opowiadać im Odyseję i Iliadę. No więc a w domu jednocześnie były malowidła. Dziś są na Wawelu, które pokazują historię Odysa. A więc w pewnym sensie to, że Karolina Landskorońska, która się waha, która chce być użyteczna społecznie i stanie się taka w drugiej połowie życia, porzuci swoje wielkie aspiracje naukowe, do których miała właściwie kompletne jakby uzasadnienie, bo robiła te badania znakomicie, ta Karolina Landskorońska trafia wreszcie na studia na historię sztuki. No i wtedy chyba się nie pisało czegoś jak praca magisterska, może jakąś pracę zaliczeniową, robiło się doktorat. No więc jak obroniła doktorat w roku 1926, to miała wtedy 27 czy 28 lat. I po tych studiach w Wiedniu, gdzie właśnie ta wielka plejada ludzi wybitnych i znakomitych, proszę państwa, to jest epoka, gdzie przecież działa już i ci wszyscy inni ludzie. To był wielki tygiel kultury. No więc w tym wszystkim wyrosła i proszę zwrócić uwagę, że cokolwiek byśmy jej nie czytali, to są wszystko tylko i wyłącznie wielkie nazwiska. I zdarzyło się tak, że kiedy miała 12 lat, pojechali z ojcem do, no bo jeździła i do Wenecji. Oczywiście Wenecja była wtedy przecież w kręgu państwa austro-węgierskiego. Jeździli, pojechali do Florencji. Ojciec zabiera ją, ja powtarzam rzeczy, które niektórzy z państwa pewnie znają. Ojciec zabiera ją do San Marco, do wspaniałego kościoła i do klasztoru. Obok jest ten wielki cykl malowidł. Pan redaktor pamięta pewnie wspaniałe freski Fra Angelico przy kościele San Marco, prawda?
0: Pamiętam, panie profesorze.
1: No właśnie. Ale a propos powtarzania... córkę do tego klasztoru, do tego wielkiego zespołu fresków. Ale Karolina Landskorońska patrzy na to, dwunastolatka, patrzy na to z podziwem, ale bez entuzjazmu. Obok, jak wiemy, jest uliczka od Piazza di San Marco, jest Galeria dell'Accademia i tam już wtedy jest od roku 1870, tak jak jest dzisiaj, w tym samym miejscu posąg Dawida. To wspaniałe arcydzieło, które Michał Anioł wykonał w latach 1501-1504 i które, jak mówiliśmy nieraz w naszych audycjach, tak ogromnie zdumiało i Leonarda da Vinci, i Rafaela Santi, że obydwaj wykonali rysunki ukazujące Dawida Michała Anioła. 5 przeszło metrów. Zepsuty marmur w tym sensie, że ktoś zaczął wykonywać statuę Dawida, ale nie dał rady. Michał Anioł wykonał tą statuę. Ona miała stać tak naprawdę na narożniku katedry we Florencji. Ustawiono ją oczywiście tu, gdzie dzisiaj stoi kopia tego Dawida, pełnowymiarowa, przeszło 5-metrowa, przed ratuszem, przed Palazzo Vecchio. Ale w ustawianiu, gdzie ustawić tą statuę, w komisji są, proszę sobie wyobrazić, Botticelli i właśnie Leonardo da Vinci. I właśnie w tej atmosferze, o której czyta Karolina Lanskorońska, ale przede wszystkim patrząc na wspaniale wyrzeźbione ciało, które jest potem Michał Anioł, powtórzy przecież te proporcje w Kaplicy Sykstyńskiej. Proszę Państwa, my stojąc przed Michałem, przed posągiem Dawida w Galleria dell'Accademia, a nawet przed tą kopią, albo przed powiększoną kopią, bo jeszcze jest taki plac, jak się jedzie do jednego z tych pięknych kościołów San Miniato al Monte, przecież jest też plac Michała Anioła z jeszcze powiększoną statuą tego Dawida. Ten Dawid, te wspaniale rzeźbione proporcje ciała ludzkiego, ten szczytowy jak gdyby element zapowiadający, no właśnie, wielkości podobnej, bo przecież ci prorocy, Sybille malowane w Kaplicy Sykstyńskiej, to są postacie właśnie takie. My sobie tego, z tego nie zawsze zdajemy sprawę, stojąc na dole na posadzce Sykstyny. No więc pani profesor zachwyca się Dawidem Michała Anioła, zachwyca się jego oczywiście także Bachusem z roku, z tam lat 1496-97. Zachwyca się Pietą potem, jak jedzie do Rzymu w Bazylice Watykańskiej. Rodzi się miłość do Michała Anioła i ta 12-latka wyrasta w kulcie Michała Anioła i do końca życia zajmowała się nim, chociaż już w drugiej połowie życia po wojnie, właściwie tylko na zasadzie no właśnie opowiadania o tym studentom, bo poświęciła się innym celom, o czym już nieraz mówiliśmy. A więc podprowadzamy sytuację pod tą publikację, inaczej przygotowywaną publikację. Ten doktorat został napisany w latach 24-26, obroniony, powiedzieliśmy, 31 maja. Są dokumenty w Wiedniu zachowane do dziś, które mówią o tej obronie. Wiadomo, kto był w komisji. Promotorem, powtarzam, był Julius von Schlosser Manino. I pani profesor oczywiście parę razy podchodziła do sądu ostatecznego. Ja zaraz wrócę do kwestii tego doktoratu, jego zawartości. Ale z tego wyszło kilka artykułów. Jeden po włosku wyszedł w roku 1933. Jest powszechnie cytowany. Podobnie jak artykuł Karoliny Lanskorońskiej, wydany po niemiecku zresztą w polskim piśmie w latach międzywojennych o tym Bachusie w Bargello i Dawidzie, tym właśnie gigancie Dawidzie. Teraz w 1924 roku wyszła książka Kathleen Christian, tak się nazywa, amerykańska badaczka wykładająca w Berlinie aktualnie. Wszyscy cytują te prace, które były dostępne w językach obcych. Natomiast pani profesor miała ten dylemat, który mamy i my dzisiaj, że wiele rzeczy chciała drukować po polsku dla Polaków. Niektóre rzeczy nigdy nie wyszły w żadnym innym języku, tylko właśnie po polsku. Zaraz sobie o nich w części powiemy, bo one były jakby częściami składowymi tego doktoratu. A więc mamy przed sobą coś absolutnie kapitalnego. Porwanie się, albo inaczej, zmierzenie się z wielkim i wspaniałym tematem. I co, opiszemy trochę, jak ten doktor, z czego się składa ten doktorat?
0: Oczywiście, panie profesorze, ja specjalnie zarezerwowałem, tak, ja specjalnie zarezerwowałem dużo czasu na dzisiaj.
1: No więc, proszę państwa, ja mam przed sobą maszynopis. Opowiem państwu krótko, jak to się stało, że powstała książka, o której wiecie. Karolina Lanskorońska, freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła. To jest publikacja, którą wydaliśmy kilka lat temu, w roku 1922. I teraz przygotowujemy, i to jest jej praca, jak gdyby napisana na uzyskanie stopnia profesora. Ale wracamy do doktoratu, do książki tej, którą mam tu też na kolana, wrócimy. Doktorat Karoliny Landskoronskiej został pomyślany tak, że dotyczy w lwiej części właśnie interpretacji Sądu Ostatecznego Michała Anioła. Jest to opowieść o tym, jak się rodzi pomysł namalowania tego wielkiego fresku na ścianie ołtarzowej kaplicy Sykstyńskiej, czyli złamania wszystkich możliwych kanonów, jakie istniały w malarstwie włoskim epoki renesansu. Chodzi też przecież o zupełną zmianę jak gdyby koncepcji kaplicy. No więc pani profesor opowiada nam, jak się poprzez analizę rysunków również przeanalizowała wszystkie te rysunki. Większość z nich uznała za nie pochodzące od Michała Anioła, ale kilka jest szczególnie ważnych w jej rozważaniach, mianowicie takie, które pokazują, że koncepcja sądu ostatecznego była po prostu inna, że była bardziej wpisana w tradycję. Ale zanim o tym powiem, niech może przypomnę tym, którzy są zainteresowani i czekają na wydanie tego doktoratu, który powoli przygotowuje i ukaże się drukiem także po polsku i również po włosku, że tak naprawdę ten doktorat dotyczy trzech artystów. Ta lwia część dotyczy sądu ostatecznego właśnie Michała Anioła. Druga część dotyczy Tintoretta. Pani profesor uwielbiała sztukę Tintoretta. Ci z Państwa, którzy byli kiedykolwiek w Palazzo Venezia, Pałacu Dożów w Wenecji, wiedzą, że jest taka największa sala, która ma, tak jak sąd ostateczny zamyka kaplicę Sykstyńską swym wielkim przedstawieniem, to w tej wielkiej sali Pałacu Dożów jest właśnie raj. To właśnie rajowi, temu przedstawieniu raju Tintoretta pani profesor poświęciła część swojego doktoratu, wykazując w jakim stopniu artysta nawiązuje do Michała Anioła, ale pisze też o zaginionym sądzie ostatecznym jednego z artystów wcześniejszych tam tworzących i pisze również o kościele, który Państwu polecam. Jeśli Państwo znacie Wenecję, wracacie do Wenecji, pamiętajcie, że jest takie miejsce, gdzie jest Tintoretto pochowany. Santa Maria dell'Orto. I w Santa Maria dell'Orto, w prezbiterium niezwykle wysokim, są dwa ogromne obrazy malowane na płótnie, z których jeden ukazuje sąd ostateczny. A więc poza omówieniem w głównej części doktoratu tajemnic sądu ostatecznego Michała Anioła w kaplicy Sykstyńskiej mamy w kolejnej części tego doktoratu, znacznie mniejszej, opowieść o między innymi tym przedstawieniu w Santa Maria dell'Orto, gdzie jest to wspaniałe przedstawienie z Chrystusem w górnej partii, bo to jest kompozycja strefowa oczywiście, to tam artysta nie mógł się wykazać jak Michał Anioł podobną strukturą, ale nawiązał poprzez ukazanie ciał, dramaturgię i rozmaite inne elementy są nawiązania do Michała Anioła. I teraz trzecia postać, Rubens. Ci z Państwa, którzy kiedykolwiek byli w starej Pinakotece w Monachium, wiedzą, że no, to jest wspaniała kolekcja dzieł sztuki. Tam są dwa przynajmniej przedstawienia Rubensa, z których jeden to jest duży sąd ostateczny, drugi mały sąd ostateczny. I oczywiście są ewidentne nawiązania wielkiego Rubensa do Michała Anioła. Rubens spędził przeszło 10 lat we Włoszech, znał doskonale sztukę włoską, sztukę Rzymu, sztukę Michała Anioła. I te jego obrazy, które są w tej chwili w Monachium, są takim właśnie jednym z tych licznych przykładów oddziaływania sztuki Michała Anioła, no właśnie, na tych największych. A więc, proszę Państwa, powtórzmy, Michał Anioł, Tintoretto, Rubens.
0: Pani ja, panie profesorze,
1: tylko Rubensa nie wracała specjalnie, natomiast zanim wrócę do omówienia struktury tej opowieści o Michale Aniele, o sądzie ostatecznym w jej doktoracie, niech powiem, że w roku 1935 ogłosiła bardzo piękny artykuł w języku polskim, który dotyczy właśnie raju. To jest wspaniały tekst, w którym między innymi, pisząc o tym Chrystusie, który jest tym centrum jakby tego właśnie rajskiego świata, gdzie się gromadzą wszyscy święci, wszyscy, jest ten Chrystus jako takie wielkie światło, które pani profesor porównuje do koncepcji kopernikańskiej. To jest ważne, bo ten Kopernik jest też obecny i nowy porządek świata jest też obecny w jej koncepcji omawiania sądu ostatecznego Michała Anioła.
0: A nie zapomnimy, panie...
1: W 1935 roku opublikowała fragment tego doktoratu, ale są też inne podejścia do sądu ostatecznego, więc pozwoli pan redaktor, że opowiem teraz o strukturze opowieści.
0: Tak,
1: o
0: tylko
1: tej
0: ja mam jedną prośbę mam, żebyśmy nie zapomnieli o Dantem. Dobrze? Bo Dante był straszny.
1: Nie możemy zapomnieć o Dantem, bo pani profesor o tym pisze jako o jednym z najważniejszych źródeł literackich. No właśnie, już przechodzimy do, gdzie się Dante oczywiście pojawi. No, pani profesor kochała Dantego, podobnie jak kochała Petrarkę, jak uwielbiała świętego Franciszka, żyła po franciszkańsku zresztą. No więc właśnie, przechodzę do omówienia struktury tego doktoratu w skrócie, bo przecież wcześniej czy później ta praca się ukaże, ta rozprawa, bo ona w pełni na to zasługuje. Tym bardziej, że niech dodam, że tuż przed śmiercią, kilka lat przed śmiercią, może nie tuż, ale kilka lat przed śmiercią, pani profesor zebrała te swoje najważniejsze prace, te zwłaszcza niewydane, jak doktorat z 1926 roku, jak ta praca, którą ja opublikowałem pod tytułem Freski Sykstynne arcydzieła Michała Anioła i parę innych rzeczy, te niewydane po prostu umieściła w osobnych pudłach, zamieściła tam opis o losach tych dzieł, jak one dotarły do czasów, w których pisała. A więc w jakimś sensie ogromnie jej na tym zależało, żeby te prace jej, które zbudowały jej karierę naukową i doprowadziły ją na katedrę historii sztuki Uniwersytetu Jana Kazimierza, przetrwały. A teraz właśnie ten doktorat. Ten doktorat, który znalazłem w jednym z pudeł, jest archiwum na ulicy Świętego Jana, w tej, jak państwo znacie, pamiętacie, ulicę Świętego Jana w Krakowie. Idziemy, jest na wprost nas kościół Przemienienia Pańskiego, przepiękna fasada. Po lewej stronie pod numerem 26 czy 7 jest archiwum Pan i Pał. Połączone, no bo jak państwo wiecie, istnieje historia. Ci, którzy nie pamiętają, niech wiedzą, że zanim narodził się Pan w epoce wczesnego PRL-u, czyli Polska Akademia Nauk, która ma swoje oczywiście ogromne zasługi, było Polska Akademia Umiejętności. Ona powstała w Krakowie. No więc pani profesor przekazała te wszystkie swoje rękopisy, wszystkie listy i właśnie te pudła z tymi pracami nieopublikowanymi przekazała do właśnie archiwum Pan i Pał na ulicy Świętego Jana w Krakowie, podczas gdy w ulicy Paralelnej, czyli na ulicy, w której mieści się siedziba Pału, czyli na ulicy Sławkowskiej, jest po prostu siedziba miejsca, gdzie spotykają się ludzie na rozmaitych obradach i gdzie prezentowaliśmy książkę La Passione per Roma, L'antico e l'arte italiana degli ultimi conti lanskorońskich, czyli w tym Pału odbyła się też prezentacja o książki, o której może w końcowej uda nam się partii naszej audycji powiedzieć. Kompozycja doktoratu jest następująca. Pani profesor najpierw opowiada o enigmie i sławie, enigmie w tym sensie, że przecież nikt wcześniej nie namalował sądu ostatecznego na ścianie ołtarzowej. To są zawsze sceny. Jak państwo jeździcie po Włoszech albo będziecie jeździć, zwróćcie uwagę, gdziekolwiek nie pojedziecie, czy do Todi, czy do Torcello na przykład, jest te wspaniałe mozaiki, zawsze sąd ostateczny, jeśli jest w kościele, jest na ścianie, wewnętrznej ścianie kościołów. Nigdy na ścianie ołtarzowej, no bo to są zwykle prezbiteria. Michał Anioł decyduje się na to, żeby rzeczywiście namalować sąd ostateczny na ścianie ołtarzowej i na tej ścianie ołtarzowej, na tych 180 czy prawie 200 metrach, maluje te prawie 500 postaci. No i oczywiście zanim powstało dzieło sztuki malarskie, przypomnijmy, że Michał Anioł maluje sąd ostateczny w taki sposób, że rozpoczyna pracę od góry. I to, co namaluje, to po prostu schodzi w dół I po kolei ma po prostu klarowną koncepcję całości, że tak jak pisze Delacroix, pomimo, że to dzieło powstawało przez szereg lat, on maluje w latach 1536-41, że nie czuć zmęczenia, że nie czuć, nie widać żadnych powtórzeń. I pani profesor w tym swoim doktoracie próbuje to zrozumieć, patrząc na badania innych, tworzy własną wizję świata, najpierw analizuje rysunki te przygotowawcze, które uświadamiają nam jedno. Pierwotna koncepcja była inna. Pierwotna koncepcja nie była taka, jaką dzisiaj widzimy, gdzie Matka Boska jakby przytula się do Syna. Syn podnosi prawicę, Chrystus sędzia podnosi prawicę do góry i właściwie większość postaci, nawet święci są, jeśli nie przelęknieni, to jakby z niepewnością patrzą na Zbawiciela. Pierwotna koncepcja była inna. Matka Boska jest po prostu w akcie modlitwy. Zwraca się do Syna w tak zwanym akcie intercesji, czyli z prośbą o łagodność sądu dla ludzkości. Po drugiej stronie, po prawej stronie jest tak jak w innych wielu scenach, jest święty Jan Chrzciciel. I to jest właśnie ten motyw. Sędzia Chrystus, Matka Boska i święty Jan Chrzciciel. Tak jest, jeśli sięgniemy do mozaik, na przykład na Synaju, gdzie jest wprawdzie przemienienie pańskie, ale też odniesienie do sądu ostatecznego, to właśnie mamy takie zestawienie, że jest ta właśnie intercesja tych dwóch wielkich poprzednika Chrystusa, który zapowiadał jego przyjście, czyli Jan Chrzciciel i Matka Boska, która oręduje za ludzkością. I takie rysunki istnieją. Pani profesor to wszystko analizuje i po tej analizie, w której dochodzi do wniosku, że ktoś musiał wziąć udział w tej zmianie koncepcji, że ta koncepcja, która kompletnie zrywa z dotychczasowymi przedstawieniami, gdzie ta scena intercesji, ta modlitwa wstawiennicza z tym zasadniczym elementem podstawowym, jakim jest stojący po jednej stronie właśnie stojąca Matka Boska i modli się do Syna, prosi go, a z drugiej strony Jan Chrzciciel, że to zostaje kompletnie zmienione. Może niech już tu dodam, że w przypadku sądu ostatecznego Michała Anioła Jan Chrzciciel jest przedstawiony po tej samej stronie, co Matka Boska. Wprawdzie jest ożywiony i jakby zwraca się do Chrystusa, ale jakby kod ikonograficzny, układ formalny został zupełnie złamany. Michał Anioł według koncepcji, którą pani profesor nam rysuje w swojej rozprawie doktorskiej, po prostu mówi o wpływie tych, którzy w tamtych latach, latach trudnych dla Rzymu. Renesans był okresem wspaniałych zlotów twórczości, także ducha, ale przypomnijmy, że w roku 1527 dochodzi do Sacco di Roma. Przez pół roku nieopłacane hołdy żołdactwa niemieckiego, no może tam z innych nacji też było trochę, plądrują Rzym, zabijają ludzi, ginie kilka tysięcy ludzi, jeśli nie kilkanaście tysięcy i tak naprawdę to właśnie, to jest jeden z powodów tego jakby pesymistycznego przekazu sądu ostatecznego, ale z drugiej strony jest ta wizja, która idzie od tych spirituali. Otóż rzeczywiście w tym czasie, jeszcze nawet przed Sacco di Roma, bardzo wielu ludzi, w tym kardynałów, czy ludzi, biskupów, ma świadomość, że jest coś niedobrego w samym Kościele. Potrzebna jest reforma. De facto tą reformę przecież przeprowadzi Paweł III, za którego czasu Michał Anioł ukończy kaplicę, ale ten sąd ostateczny zamówi u niego poprzednik Pawła III, czyli Klemens VII. Papież, który sam ledwo uciekł do zamku Świętego Anioła, kiedy te hordy żołdactwa zaatakowały Rzym, i to on w roku 1533, na krótko przed śmiercią, umiera w 1534, zwraca się do Michała Anioła o namalowanie właśnie czegoś, co jak pani profesor pięknie w doktoracie pisze i powtarza w swoich kilku innych pracach, po prostu rzeczywiście jest taka sytuacja, w której mamy do czynienia z tą niezwykłą sytuacją budującą atmosferę sądu ostatecznego, którą opowiada właśnie analizując rysunki. A więc mając przed sobą to przedstawienie i głęboką analizę, bo po tych rysunkach przechodzi do analizy sytuacji, w której rodzi się koncepcja zmiany koncepcji, czyli nie mamy już sceny intercesji, mamy wydanie ostatecznego wyroku, jest koncepcja tych dwóch jakby sądów. Pierwszy, pełen miłości ze strony Boga, sędziego, który uproszony przez matkę i przez Jana Chrzciciela dokonuje łagodnego jak gdyby wymiaru i to jest tą postacią z tych spirytuali, o których wspomniałem, jest wśród tych postaci jest Wittoria Colonna, kobieta, z którą Michał Anioł zawarł taką wspaniałą, platoniczną, jakby taki platoniczny związek niezwykły. Kobieta, poetka, dziś prawie zapomniana, ale poetka wybitna, wtedy bardzo ceniona i grupa kardynałów, w tym Brytyjczyk czy Anglik Reginald Pole się pisze, kardynał Moroni i cała plejada jeszcze innych postaci, których potem kardynałami uczyni Paweł III. Umiera, jak wiemy, w roku 1534 Klemens VII, staje się papieżem, zostaje wybrany Paweł III, Farnese i to on potwierdza to zamówienie i pani profesor dokonuje szczegółowej analizy najrozmaitszych źródeł z epoki, wpisuje się w tą analizę dzieła sztuki jako przejawu duchowości epoki, wpływu tych spirytuali, tych, którzy działali w części Witerbo, pamiętajmy, że Witerbo to jest jedna z rezydencji papieskich, też w Lacjum, północnym Lacjum na północ od Rzymu i oto jakby w tej atmosferze narastającego i kryzysu Kościoła, ale też potrzeby reformy z tą grupą wspaniałych, mądrych kapłanów, mianowanych kardynałami, rodzi się idea po prostu reformy Kościoła. Znamy tą reformę, jako rodzi się idea Soboru Trydenckiego. I jakby w atmosferze tego wszystkiego jest malowany sąd ostateczny, który z jednej strony ma ten wymiar niesłychanie, powiedzielibyśmy, taki pesymistyczny. Popatrzmy na wiele z tych postaci. Matka Boska, która się właśnie tuli, jakby wiedząc, że już niczego nie może uzyskać dla ludzkości, bo powtórzmy, były jak gdyby dwa, według koncepcji tych spirytuali, sądy ostateczne. Pierwszy, pełen miłości i łaskawości, a drugi, w którym już zapada wyrok. A więc to, co widzimy w sądzie ostatecznym Michała Anioła według Karoliny Landskorońskiej, to jest po prostu przedstawienie tego ostatecznego aktu, w którym Matka Boska po prostu nie zwraca się z modlitwą, właśnie tą z prośbą o łaskawość, bo rzecz się już dokonała. No więc wszystko to razem, zarówno ta duchowość epoki, próba reformy Kościoła, jednocześnie surowość pewna, bo nie zapominajmy, że w czasach choćby Aleksandra VI papieża około roku 1500 przeszło do jakiegoś wymiaru rozpasania, tak to powiedzmy, a więc teraz przychodzi bardzo krytyczny moment. To memento z tym właśnie Sacco di Roma, z tym strasznym najazdem przez nieopłacane żołdactwo Rzymu i oto zatem powstało arcydzieło, które zdumiało wszystkich i by rozwiązać zagadkę tego właśnie wielkiego arcydzieła, pani profesor się pochyla jako wtedy młoda osoba, jako kandydat na doktorat, pochyla się nad tym tematem i przeczytawszy tych prac było znacznie mniej niż dzisiaj. Cytuję je wszystkie po kolei, prace Todego, prace Francuzów, Anglików, Niemców, Simonsa i tam innych. Powstaje praca niezwykle ciekawa i oryginalna, której tak naprawdę nigdy nie wydała, poza tym kawałkiem z roku 1933 i kilkoma fragmentami opublikowanymi po polsku. No więc może warto jest powiedzieć teraz, jaka jest przestrzeń jej myślenia o tym sądzie ostatecznym, bo rzeczywiście zrozumieć jej rozważania na temat zarówno formy, jak i treści, to jest coś niezwykle ciekawego i bogatego, ale przede wszystkim powtórzmy, wynik tego myślenia jest taki, tej eksploracji źródeł z epoki, przyglądania się tym wszystkim tekstom, które wtedy powstały, jest taki, że odczytujemy, że ta inna koncepcja, inna niż wszystkie. I to umieszczenie na sądzie, na ścianie ołtarzowej właśnie, a nie na ścianie przeciwnej w kaplicy, to wszystko daje się wytłumaczyć duchem czasu. Czyli idąc od Maxa Dworzaka o tym, że sztuka jest przejawem duchowości epoki, że po prostu ona to w ten sposób tłumaczy. I na dodatek jeszcze mówi o czymś niezwykle ważnym. Otóż już nie ma, jak Państwo sobie przypomnicie, jakiekolwiek przedstawienia sądu ostatecznego przed Michałem Aniołem, niechby to był Giotto w Capella della Reina w Padwie na przykład, to mamy rodzaj pięter. Mamy poustawiane, to po prostu jest taka hierarchia bytów najrozmaitszych, a tu oto przed nami po prostu wir kosmiczny. Czyli duch czasu jeszcze raz się objawia, być może idea kopernikańska, w tym sensie, że przecież mówiąc, rysując swoje kręgi, po których krążą planety wokół Słońca, w jakimś sensie Kopernik tworzy zupełnie nowy kosmos, w nowym miejscu umieszcza Ziemię. I pani profesor odnosi się i do tej kwestii. Czyli ten wir wokół Chrystusa, to właściwie to zaczyna się po lewej stronie na dole, unosi się do góry i spada w dole, zaraz dojdziemy do Dantego, po prostu to jest jakby rodzaj tego myślenia, które przychodzi z myślą Kopernika, którego Karolina Lanskorońska explicite przywołuje w swojej rozprawie doktorskiej, mówiąc, że w tym samym czasie, w którym Michał Anioł tworzy to arcydzieło, ktoś inny pisze nową wizję kosmosu, nową wizję świata i ten Chrystus tak naprawdę, który niech to nikogo nie zrazi, przypomina w pewnym sensie, właściwie klarownie przypomina jedną ze statui z muzeów watykańskich, czyli Apollo Belwederski. Proszę Państwa, renesans wszystko chrystianizował, a więc nawiązanie do tej statui antycznej jest opowieścią o Słońcu Sprawiedliwości. Chrystus jest po prostu sędzią, który od Księgi Malachiasza, poprzez kolejne tam teksty Ojców Kościoła, jest nazywany Słońcem Sprawiedliwości. I to się wpisuje w koncepcję, której ten sąd ostateczny Michała Anioła jest tak inny, jest tak niesłychany i to przywołanie Kopernika, porównanie tej jakby nowej wizji świata, to pokazanie tego wiru kosmicznego z Chrystusem jakby po środku, to jest jeden wraz z tym wytłumaczeniem, dlaczego jest poza Matki Boskiej taka, a nie inna, dlaczego święty Jan jest ukazany tak, a nie inaczej, dlaczego święci są ukazani tak, a nie inaczej, to jest po prostu jeden z tych przejawów tego, no, próby zrozumienia, które zrozumienia tajemnicy fresku, który pozostaje do dziś no, jednym z najbardziej zdumiewających dzieł, jakie kiedykolwiek powstały. I jeszcze raz powiedzmy, zanim przejdziemy do Dantego, że zaczyna się od tego podziwu dla pięknego, nagiego ciała, bezgrzesznego, albo inaczej ciała, którym nie ma podtekstu seksualności, jest tylko i wyłącznie odbicie człowieka, czyli idei Boga człowieka, odbicie jako człowiek jest odbiciem piękna Boga. Dlatego i ten Dawid jest tak wspaniały i piękny i te postacie, nawet tych potępionych w sądzie ostatecznym Michała Anioła, to są postacie, które pomimo, że potępione, są po prostu postaciami, które nawiązują jakby do tej idei, której inkarnacja objawia się w świecie, po prostu po to, żeby po prostu odkupić ludzkość, która po prostu pogubiła się w swoich, no krótko mówiąc, myślach o świecie i swoich działaniach. Czyli teraz rozumiem, przechodzimy do źródeł literackich.
0: Tak, ciągle się, że tak powiem, też gubimy cały czas, całe życie się gubimy i to było tak samo za czasów Michała Anioła, jak i teraz. Natomiast no, dla mnie to było wzruszające, jak się dowiedziałem niesamowite, że właśnie włoskiego się uczyła, czytając Dantego, Karolina Landskorońska.
1: No właśnie.
0: To jest niesamowite.
1: Znam tą opowieść, tak, panie redaktorze, to jest prawda. Stan to osobiście słyszałem. Ja to kiedyś opublikuję, bardziej jeszcze może wyraźniej niż to zrobiłem do tej pory, te moje spotkania z nią, które trwały przecież 8 czy 9 prawie miesięcy, 9 prawie miesięcy. Rzeczywiście w czasie, no bo no niech to powiem ci z Państwa, którzy z moich ust tego nie słyszeli, skąd u mnie ta fascynacja Michałem Aniołem i Sądem Ostatecznym. No bo nie ukrywajmy, to jest taki artysta, który onieśmiela. Jej nie onieśmielił, mnie onieśmielał przez całe lata, pomimo, że dla mnie jednego, niech to powtórzę, prowadziła wykłady co sobotę. Był godzinny wykład przed obiadem. No więc po prostu zetknąłem się z tym Michałem Aniołem, ale też z opowieścią, o której pan pięknie wspomniał. Tak mówiła do mnie rzeczywiście, gdy przyjechałem po raz pierwszy do Italii, wszyscy się dziwili, co za językiem włoskim mówię. A ja mówiłem po prostu poezją i boską komedią Dantego, czy też innymi dziełami, który to, proszę Państwa, my pamiętajmy, że wprawdzie włoski dzisiejszy to nie jest ten włoski, który ukształtował się w XV czy XVI wieku, tylko to jest włoski właśnie z XV wieku. To właśnie Dante, Petrarca, Boccaccio to są te trzy wielkie postacie, które spowodowały, że Pietro Bembo, kardynał, wenecjanin, który tak naprawdę to on dokonał jak gdyby takiej decyzji, podjął taką decyzję, którą przyjęto, że będziemy mówili nie językiem, który się rozwija we Włoszech. Przypomnijmy, Italia nie istniała jako państwo połączone do lat przecież 60., 70. XIX wieku. Włochy się rodzą jako państwo przecież dopiero w XIX wieku. Ten język był tak różnorodny, do dziś pozostaje, ale ten główny język literacki, język telewizji, gazet, książek włoskich, to jest język wzięty od tych właśnie trzech wielkich: Dante, Petrarca, Boccaccio. Ale mimo wszystko składnia jest nieco inna, układ, czy inaczej wymawienie słów też nieco inne, i z takim właśnie włoskim dantejskim, pani profesor, z tą wzniosłością Dantego, przecież to Dante to jest mistyk wspaniały i wielki, no przypomnijmy sobie, że to nie jest tylko autor Boskiej Komedii, ale także La Vita Nuova, wszystkie te poezje wspaniałe i inne dzieła. No więc
0: Monarchia
1: tak
0: też
1: polskiego,
0: jest...
1: jak polskiego Karolina Landskorońska uczyła się czytając między innymi Słowackiego, to był jej ukochany poeta, ojciec uwielbiał Mickiewicza i go kazał przełożyć nawet na niemiecki pana Tadeusza, ona kochała Słowackiego i ten właśnie Dante, od którego zaczęła swoją edukację włoską, a potem oczywiście przyszło to czytanie, odczytywanie ścieżek Dantego także w Kaplicy Sykstyńskiej.
0: Panie profesorze, tylko
1: no
0: teraz powiem...
1: Przechodzimy może, co dantejskiego jest w Kaplicy Sykstyńskiej, czy w Sądzie Ostatecznym.
0: Tak, tylko panie profesorze, mamy 7 minut, bo będzie już pięknie...
1: No dobrze, to już teraz powoli konkludujemy. No. Więc konkludując, powiedzmy tak. Mamy przed sobą na pewno po prawej stronie, co jest explicite dantejskie. Minos, ta słynna postać, której penisa pożera pożera wąż, to jest historia związana z tym Biagio da Cesena, który krytykował Michała Anioła za nagości i twarz tego właśnie, znacie Państwo historię, jak Leonardo da Vinci maluje twarz Judasza wzorowaną na twarzy przeora, który mu dokuczał, to Michał Anioł unieśmiertelnił jednego z papieskich ważnych urzędników, dając jego twarz temu Minosowi. I to jest niewątpliwie z Boskiej Komedii Dantego, ten Minos. Ale drugi to jest oczywiście Charon. Charon na tej łodzi, który tą tym wiosłem, robi ogromny zamach i zrzuca tych, którzy nie chcą zejść do otchłani, czyli po prostu do piekieł. No więc ten ukazany, tak niesłychanie, trochę humorystycznie, groteskowo, ale też przerażający Charon, to jest oczywiście absolutnie przejęcie z Dantego. Przecież my w Ewangeliach nie mamy ani w Starym Testamencie Charona. On jest schrystianizowany jak gdyby wersją, którą Dante bierze, bo przecież Boska Komedia Dantego, jak wszyscy doskonale wiemy, jest pełna mitologicznych odniesień, które są wszystkie oczywiście schrystianizowane, pisane w świat chrześcijański. A więc niektórzy twierdzą, niektórzy w ogóle budowali teorię taką, że nie jest Ire. No bo gdybyśmy się zapytali, jakie są główne źródła, o których pani profesor bardzo pięknie i klarownie pisze, pisze właśnie, wiadomo, że Stary i Nowy Testament. Wiemy to, Apokalipsa. Ale jest też taki hymn średniowieczny, Dies Ire, czyli po prostu dzień w gniewu, który rzeczywiście pierwsze wersy zdają się być naprawdę obecne w tym przerażeniu, w tej całej wizji, tylko że tam jest trochę inny jak gdyby aspekt w tym Dies Irae. Także Michał Anioł buduje indywidualną wizję sądu ostatecznego zbudowaną na wielu źródłach. Ktoś mu być może też doradzał z jakichś wybitnych, no choćby wspomnianych tych wszystkich teologów i kardynałów, o których mówiliśmy. I ten Dante, który jest absolutnie obecny także w ujęciu, jak są traktowani ci rozmaici grzesznicy. Przypomnijmy sobie, po prawej stronie widzimy tam na przykład, jak człowiek z trzosem wielkim jest ściągany przez anioły w dół. Jak są przedstawieni ci najrozmaici, w okrutny sposób traktowani, ci potępieni przez te rozmaite anioły. Więc ta prawa strona w dużym stopniu jest po prostu rzeczywiście dantejska, wzięta właśnie z pierwszej części, czyli z piekła. Natomiast czy mamy odniesienia do w tej części do raju? Są, być może można tak twierdzić w części, czyli że, tylko że pamiętajmy, że raj u Dantego to jest po prostu opowieść znacznie bardziej, bym powiedział, wyrafinowana, idąca w kierunku, jakby to powiedzieć, piękna nieba. Tu w sądzie ostatecznym Michała Anioła odbija się ten cień tego sacco di Roma, tej woli reformy, tego nawoływania o naprawę Kościoła, która się de facto dokona. Przecież za chwilę będzie Sobór Trydencki, zostaną wprowadzone najrozmaitsze rozporządzenia. Nawet próbowano krytykować Michała Anioła za ukazanie jego nagości, podczas gdy, jeśli przeczytamy, no bo w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że będziemy mówili o Wazarim. Mamy żywot Michała Anioła Wazariego, piękny opis sądu ostatecznego, ale mamy także Condiviego, ucznia Michała Anioła, który a propos sądu ostatecznego pisze przepięknie. W Michale Aniele nie było poczucia właśnie poszukiwań jakichkolwiek aspektu erotyzmu. Po prostu chciał ukazywać piękne postacie, bo od pięknych postaci zaczynał swoją twórczość. No popatrzmy na choćby Matkę Boską tej Piecie, popatrmy na Tondo Doni, to w Uficjach. To są wszystko właściwie opowieści niebiańskie, to są niebianie, to są ludzie stworzeni na wzór piękna Boga i Condivi w tym duchu to właśnie opowiada, tłumacząc, że sąd ostateczny nie ma w sobie nic z atmosfery takiej, którą ujmuje w swoich listach Aretino. Przypomnijmy, że jest taki ktoś, notabene też pochodził jak Vasari z Arezzo, ale tworzył w Wenecji, czyli Pietro Aretino, który dokonał miażdżącej krytyki sądu ostatecznego, o czym tym wszystkim pani profesor Lanskorońska w swoim doktoracie pisze. A więc, proszę państwa, jedyny doktorat w dziejach nauki polskiej napisany, już konkluduję, w dziejach nauki polskiej napisany przez Polkę, manifestacyjnie demonstrującą swoje polskie pochodzenie, swój związek z Uniwersytetem Jana Kazimierza, z Krakowem, Karolina Lanskorońska napisała rozprawę, która czeka na wydanie, której fragmenty opublikowała w rozmaitych mniejszych czy większych formach. Podchodziła do sądu ostatecznego, jeśli mogę użyć takiego kolokwialnego określenia, pięć razy. Jest pięć rozmaitych wersji pisania krótszych, dłuższych, ale jest też książka, którą mam nadzieję, że możemy udostępniać. Za nią wznowimy i będziemy rozdawali wśród słuchaczy Radia Wnet. Jest też książka Freski Sykstynne i inne arcydzieła Michała Anioła, którą wydaliśmy 3 lata temu i która w pierwsza jej część jest poświęcona sądowi ostatecznemu i to jest jak gdyby skrót myślenia zawarty w tym doktoracie. A więc ten doktorat Karoliny Lanskorońskiej jest rzeczywiście naprawdę dziełem ważnym, wydarzeniem, które powinniśmy celebrować, bo po prostu dokonała niezwykle interesującej interpretacji. I ja mam nadzieję, rzuciłem takie hasło kiedyś przy ministrach prezydenta Nawrockiego, żeby wydać kompletne wszystkie dzieła naukowe Karoliny Lanskorońskiej pod patronatem pana prezydenta Nawrockiego, bo to on w dniu swojej obejmowania funkcji prezydenta opowiadał tak pięknie o Karolinie Lanskorońskiej, o jej patriotyzmie i za ten jej patriotyzm, za to poświęcenie się nauce polskiej po wojnie, kiedy już nie uprawiała nauki, ale pierwsza część życia do II wojny światowej to są dzieła, które czekają w części na wydanie i one muszą wyjść pod najwyższym możliwym patronatem, zwłaszcza patronatem kogoś, kto tak pięknie

0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
1: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
4: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk-Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś.
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Po reklamie.

0: 4 minuty po godzinie 10. Jak co tydzień w sobotę o tej porze program wschodni, ale zazwyczaj program wschodni prowadzi Wojciech Jankowski, a dzisiaj w zastępstwie. Witam się ja, Paweł Bobołowicz. Naszą audycję w Warszawie realizuje Igor Toporowski, ale ze mną na Ukrainie, a dokładnie gdzie to zaraz powiemy, jest Artur Żak. I to jest wyjątkowy moment, bo chociaż z Arturem razem występujemy często w tych samych audycjach i programach na antenie Radia Wnet, to nie często siedzimy razem ze sobą i możemy bezpośrednio się widzieć, bezpośrednio rozmawiać, a jeszcze rzadziej udaje nam się razem gdzieś podróżować. A teraz właśnie jest taka sytuacja. Dzień dobry, Arturze.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. No i w sumie jak jesteśmy tutaj na Zakarpaciu, to możemy nawet powiedzieć Jonok pod Kiwanok, co znaczy dzień dobry po węgiersku.
0: I to już zdradziłeś, tajemnica, może nie tajemnica, ale właśnie ten element, który powoduje, że ta audycja na pewno jest wyjątkowa, bo razem jesteśmy na Zakarpaciu, ale nie jesteśmy w Użgorodzie, gdzie jest studio Radia Wnet i o którym często opowiadamy. Dzisiaj jesteśmy w innej miejscowości.
1: W miejscowości Winohradiv, po polsku Winogradów, z węgierskiego Sewlusz niegdyś do 1946.

0: 1918 roku tak nazywała się ta miejscowość. Zresztą Sewlusz to po węgiersku też znaczy winogradowy, czyli winny, winoroślowy miasto, a to dlatego, że akurat tutaj jest też zagłębie winiarstwa.
1: Byliśmy na miejscowym zamku, a właściwie ruinach miejscowego zamku, skąd widać nie tylko Węgry, ale widać też Rumunię.
0: W rzeczy samej dodatkowo to jest bardzo stare miasto, bo już w 1262 roku Istvan V, król węgierski, nadał temu miastu status wolnego królewskiego miasta. Tutaj też był szlak solny, gdzie z Marmoroszu dalej na zachód transportowano sól. Przepiękne miasteczko, przepiękna gotycka katedra, przepiękny... malutkie miasto. Kościół, franciszkański, pofranciszkański kościółek, chyba barokowy, tak bym mógł powiedzieć, z przepiękną kapliczką. Kapliczką, która jak najbardziej wygląda jak kapliczka z czasów baroku, dwóch mnichów. Chyba zajmuje się produkcją wina, bo mają winogron w rękach. Obok jest winorośl. Myślałem, że to jest właśnie jakiś barokowy albo renesansowa rzeźba i renesansowa kapliczka. Okazało się, że to jest kapliczka, która została ufundowana przez jedną z rodzin węgierskich w 2011 roku. Zresztą w całym mieście jest kilka takich lokalizacji, kilka pomników, a nawet fontanna, przepiękna fontanna, też ufundowana przez tę węgierską rodzinę.
1: I wszędzie pojawiały się symbole, o których wspomniałeś. Wszędzie widać winogrona, bo chociaż wcześniej powiedziałeś o szlaku solnym, to te okolice szczególnie są znane z upraw winogrona.
0: W rzeczy samej akurat chyba przyroda, cały klimat w ogóle właśnie Zakarpacia sprzyja uprawie winorośli, a dodatkowo tutaj te tradycje sięgają daleko, daleko wstecz do czasów średniowiecza. Tak jak Paweł powiedział, na każdym kroku widać tę winorośl, w każdym obejściu tak naprawdę, no przecież to jest stały element Zakarpacia, że chyba nie ma domu, nie ma obejścia, gdzie by ta winorośl, nie mówię o dużych winnicach, ale nawet te takie przydomowych ogródkach przy wejściu często na obejście, ta winorośl była obecna.
1: Chociaż my akurat z Arturem jesteśmy w dosyć sporej winnicy. Jesteśmy w takim miejscu, które nazywa się Dom Wina i właścicielka, współwłaścicielka tego miejsca na pewno, znaczy mamy taką nadzieję, że pojawi się dzisiaj w czasie naszej audycji i opowie trochę więcej o tym miejscu, o miejscu niezwykłym. Siedzimy pośród starych urządzeń, wyciskarek, młynków i oczywiście wszystko to jest związane z winoroślą i z produkcją wina. Ale Arturze, pomimo tego, że jesteśmy w takiej atmosferze, która mogłaby powodować, że myśli się tylko o cieple, wakacjach i odpoczynku, i o ewentualnie o ciekawostkach

0: Tak to bywa, że gdy się jest w podróży, czasami internet może być niestabilny i teraz ta niestabilność internetu też dopadła naszą audycję, ale Igor Toporowski, który czuwa nad przebiegiem audycji w Warszawie, szybko zareagował i umożliście Państwo usłyszeć zakarpacki zespół.
1: W rzeczy samej zespół z Mukaczewa, zespół no w sumie endemiczny, że mogę użyć takiego słowa, zespół Rokasz, pisany przez, tak jak po angielsku, rock i aż, ale Rokasz znaczy duża grupa ludzi, a utwór Juryku. Zresztą ten zespół śpiewa lokalnym dialektem ukraińskiego języka, często nazywanym językiem także rusińskim.
0: Być może Rokasz jeszcze pojawi się dzisiaj w naszej audycji, ale zaczęliśmy i nie wiemy, czy ten fragment Państwo słyszeliście. No niestety Zakarpacie, choć daleko od frontu, ale tutaj też oczywiście nie sprawa wojny nie omija tych terenów, nie omija społeczeństwa, nie omija miejscowej ludności, ale też w kwestie informacyjne cały czas docierają i my też, pomimo wyjazdu, oczywiście obserwujemy, co się dzieje, nie tylko zresztą, co dzieje się na samej Ukrainie, ale też co dzieje się w Federacji Rosyjskiej, bo od tego tematu zaczniemy. Jaka jest sytuacja w Rosji? Co tam się dzieje, Arturze? Bo to nie jest zwyczajna sytuacja.
1: Codziennie dochodzi oczywiście do ataków na terenie niemalże całej Rosji. Ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne i inne środki napadu powietrznego docierają już powyżej 1800 kilometrów, ale wszystkie oczy chyba całego świata, także Rosji, także Rosjan, są zwrócone w okolice obwodu leningradzkiego, a dokładnie w okolice i w sam teren Petersburga. W Petersburgu odbywa się ich główne wydarzenie, często zwane przez samych Rosjan rosyjskim Davos, czyli szczyt ekonomiczny w Petersburgu. Jeden z głównych takich szczytów, gdzie to wszyscy czekają na przemówienie Władimira Putina, gdzie on ustala mniej więcej plan polityczny rozwoju, tutaj oczywiście pewnie będę musiał użyć cudzysłowu, w rozwoju Federacji Rosyjskiej. I faktycznie Putin wczoraj przemawiał, ale przedwczoraj pierwsze trafienie ukraińskich bezzałogowców, między innymi w port w Kronsztadzie, uszkodzenie wojskowego, współczesnego, nowoczesnego okrętu wojennego z 2011 roku, który był na naprawie w dokach. Prawdopodobnie naprawie nie podlega, no chyba, że ogromne koszty zostaną wydane, ale także uszkodzono same terminale, zarówno te naftowe przesyłające naftę, ale także terminale, które są używane przy eksporcie diesla i benzyny. Całe miasto mogło obserwować ogromne łuny i dym. Wszyscy, którzy przybywali na to forum ekonomiczne, to widzieli. Z bardzo sarkastyczną taką informacją, że to forum w tym roku odbywa się pod hasłem Petersburg, miasto dronów. Dzisiaj w nocy ponownie dotarły drony na teren Petersburga. Ponownie trafiono w infrastrukturę energetyczną w postaci właśnie terminali paliwowych.
0: I to, o czym mówisz, to, że to widać, że widzą to nie tylko ci goście, którzy przyjechali na to forum, ale w ogóle ten temat widać w Rosji. On się pojawił. Od dawna Ukraina mówiła, że dopóki Rosjanie nie odczują skutków wojny, nie ma co liczyć na to, że zmienią swoje działania i decyzje dotyczące samej wojny, ale okazuje się, że sprawa porażek rosyjskich rzeczywiście jest już dostrzeżona w samej Rosji. Widać to też w rosyjskich sieciach społecznościowych, czy w tych sieciach, z których korzystają Rosjanie.
1: Dokładnie tak, to jest od dawna tak naprawdę widoczne. Bardzo specyficzna sytuacja miała miejsce wczoraj, bo pomimo tego, że w głównej wypowiedzi Putina, ja bym ją podzielił na takie dwie części, czyli to, co on czytał z kartki i to jest taki bełkot gospodarczy, bo on mówi, że Europa upada gospodarczo i teraz faktycznie w Rosji jest trochę gorzej, gospodarczo jest pewna stagnacja, ale my jako Rosja zeszliśmy do poziomu Europy w tym przypadku. Niemniej jednak w pewnym momencie Putin zaczął oczywiście mówić o tym, że Rosja zdobywa ogromne tereny, że zdobyła ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych terenu Ukrainy. To jest tak pi razy oko czterokrotnie zawyżona w ogóle cała powierzchnia państwa ukraińskiego. Ale później były zadawane pytania, które są stanowczo przygotowane. I te pytania między innymi zadała była koleżanka Władimira Putina z Austrii. Nie wiem, czy my dobrze pamiętamy taką panią, z którą to Putin kiedyś na urodzinach tańczył. Chyba organizatorzy nie przewidzieli, bo ją nie zapytali, ale ona zadała pytanie o aspekt moralny użycia bezzałogowych statków powietrznych na polu walki. I wtedy Putin wydał coś bardzo zaskakującego, bo powiedział, że mamy parytet z Ukrainą przy użyciu środków rażenia powietrznego. Dodatkowo parytet przy zajęciu terytorialnych, przy zdobyczach terytorialnych na terytorium frontu. Jeszcze niedawno, a dokładnie przedwczoraj, Rosja zwyciężała i zajmowała ogromne ilości, a wczoraj Putin potwierdził, że jest parytet z państwem ukraińskim.
0: Przyznaje się do porażek i oczywiście widzą to też Rosjanie, ale jednocześnie mamy, Arturze, niezwykłe wydarzenie, niezwykłe działanie Zełenskiego, które można uznać, że jest, o ile Ukraina, wiemy, że odnosi też czy prowadzi skuteczne ataki na froncie i nie tylko na froncie, to teraz chyba Zełenski zastosował skuteczną metodę dyplomatyczną albo właściwie gdzieś na granicy dyplomacji. Napisał do Putina list.
1: W rzeczy samej list dosyć rozległy, list dosyć sarkastyczny, zresztą tak jak to Zełenski ma w zwyczaju. List, który de facto nie doprowadzi do niczego w tym celu, w którym on przez wielu został odebrany. Putin odrzucił możliwość spotkania zarówno ustami Piskowa, jak i Putina. Niemniej jednak ten list dotarł do konkretnych adresatów. Dotarł do społeczeństwa ukraińskiego, dotarł do społeczeństwa rosyjskiego, dotarł do Kremla, dotarł do Trumpa, bo Donald Trump już powiedział, że to jest jego zasługa, że on dał możliwości tak naprawdę prowadzenia dialogu pomiędzy Zełenskim i Putinem. Więc ten list oczywiście nie dokona się po tym liście przełom, czy też nie dojdzie do potencjalnego spotkania. Niemniej jednak ten, który miał go usłyszeć, czyli Europa miała go usłyszeć, Ukraińcy mieli go usłyszeć Rosjanie, nie Amerykanie, to go usłyszeli. Ważna jeszcze kolejna rzecz, tutaj przeniesiemy się z Petersburga teraz do Warszawy. W Warszawie od wczoraj gości delegacja ukraińska pod przewodnictwem Kryla Budanowa, byłego dowódcę wywiadu wojskowego Ukrainy, teraz szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, jest też pan Kyslytsa, jest też pani Wereszczuk. Liczne spotkania, dzisiaj jeszcze też dojdzie do spotkań i są dwa aspekty. Na razie komunikowane są dwa kierunki działania. Pierwszy kierunek działania to jest próba wygaszenia konfrontacji spowodowanej przyznaniem imienia siłom specjalnym, znaczy oddziałowi sił specjalnych północ armii ukraińskiej. Drugi aspekt to jest aspekt obronny.
0: Imienia, tego nie dokończyłeś, imienia bohaterów UPA. To ten temat, który wywołał duże kontrowersje i dzisiaj do tematów historycznych powrócimy w rozmowie z profesorem Stanisławem Stępniem. Rozmowę tę zapisaliśmy już dawno, ale okazuje się, że ona jest cały czas aktualna i wyemitujemy ją w drugiej części audycji. I o tych tematach być może jeszcze uda nam się porozmawiać. Ale tak jak zapowiedzieliśmy, za chwilę będzie gość, czyli osoba, która zarządza, która prowadzi miejsce i interes, który tutaj jest stworzony, ale to może zróbmy wprowadzenie muzyczne, bo za pierwszym razem nam się nie udało, to teraz może, Arturze, się już uda.
1: I ciągle zespół Rokasz z Mukaczewa, no i bardzo tematycznie, bo utwór jakże zakarpacki, utwór Winko.

0: 22 minuty po godzinie 10, program wschodni. Paweł Bobołowicz, Artur Żak w zastępstwie Wojtka Jankowskiego. Dzisiaj nadajemy z Zakarpacia, razem z pięknej miejscowości miasta Winogradów na Zakarpaciu i z niezwykłego miejsca na tym Zakarpaciu. I tak jak zapowiedziałem wcześniej, z nami jest już nasz gość, doktor nauk prawniczych, pani Tetiana Policzko. I specjalnie podkreślam ten tytuł, bo pani Tetiana, jak wczoraj rozmawialiśmy wieczorem, to mówiła, że chociaż ma taki tytuł, to akurat nie jest to bezpośrednio związane z tym miejscem, ale to wszystko mogą być złudzenia, bo to miejsce jest niezwykłe, wyjątkowe. No właśnie. Dzień dobry. Dobry dzień. Co se za miejsce? Gdzie my znajdujemy się?
1: Dobrego dnia. Wy znajdujecie się w Zakarpackiej oblasti, miasto Winogradów, a same w budynku Вина сім'ї Поличків, розташоване це місце під Чорною Горою.
2: Znachodzimy się w miejscowości Winogradów, w winnicy, w domu winna rodziny Połyczko pod Czarną Górą.
1: У нас є понад 250 сортів винограду. Це мається на увазі як столовий, так технічний сорт винограду, з якого саме виробляється вино, і 2 гектара виноградників.
2: Mamy 250 rodzajów winogrona, zarówno te deserowe, takie do jedzenia, ale także winogrona techniczne, z których jest produkowane wino.
1: Засновник нашого такого невеличкого сімейного бізнесу був Михайло Поличко, який є був заслуженим лікарем України. А вино у нього, саме виробництво у нього вже було як хобі, яке переросло в невеличкий бізнес.
2: Założycielem był właśnie mój teść, świętej pamięci pan Połyczko, doktor Połyczko, który był zasłużonym lekarzem Ukrainy. Przez lata traktował to jako hobby, ale w pewnym momencie to przerosło w rodzaj takiego większego, no można powiedzieć, rodzinnego biznesu.
0: Bo właśnie to wczoraj nas trochę zaskoczyło, że to nie jest tak, że to jest miejsce, gdzie od setek lat ktoś rozwija w winogrona, że od setek lat zajmuje się produkcją wina, tylko pojawił się człowiek, który znał miejscową społeczność, bo był lekarzem i winogroda po prostu i uprawa winogron go w jakiś sposób zauroczyła i dlatego postanowił zająć się produkcją wina.
2: Вчора ми трошки здивувалися, як ми дізналися, що це не так, що сотні років ваша родина займалася виноробством, що це був лікар, який попросту відносився того до, як до хобі, але так він тим зафасонувався, так його це то підбудувало, що він поринув цілим собою і тепер це перейшло на вашу родину.
1: Так, він себе завжди називав лікарем за покликанням, але виноробство у нього було для душі. Тому він дуже любив цю справу, він дуже любив виноградну лозу, він взагалі вважав, що виноградна лоза приносить такий терапевтичний заспокійливий ефект.
2: Tak, dokładnie, bo on był jak najbardziej, mój teść świętej pamięci, był z powołania lekarzem i tak i za takiego się uważał. Niemniej jednak zawsze bardzo szanował winorośl, bo twierdził, że sama winorośl jest rośliną, która ma pewien terapeutyczny efekt, taki zaspokajający terapeutyczny efekt.
0: A i tak jak pani teść nie był specjalistą na początku od uprawy winogronu, to okazało się, że gdy go zabrakło, to zarówno syn, pani mąż, jak i pani też nie byliście specjalistami, ale okazuje się, że wzięliście to w swoje ręce i dzisiaj jesteście firmą, która odnosi sukcesy, jest nagradzana, zdobywacie nagrody w branży winnej i wasze miejsce jest znane, jest sławne, jest uznane.
2: Після того, як не стало вашого тестя, крім того, що ви не були також спеціалістами від вина, в такому дуже конкретному виді, але ви мусили взяти на себе ту відповідальність. Ви, ваш син, ваш чоловік, і ви тепер континуєте, далі продовжуєте це діло вашого тестя.
1: Так, саме так. Я вам скажу так, що, напевно, це сімейно в чоловіка і в мого сина закладені дуже добре розвинуті смакові рецептори. І тому, так, дійсно, вони, це не було якби їхнім покликанням, не було їхнім хобі, але вони теж цим зацікавилися і тепер теж дуже гарне роблять вино.
2: В речі самій пані вважає, що ма że jej mąż, a także syn mają bardzo dobrze rozwinięte receptory smakowe i pomimo tego, że to nie było ich główne zajęcie, ich jakieś takie główne hobby, to oni w to weszli i bardzo dobrze teraz im to wychodzi.
0: To też biznes rodzinny związany z turystyką. Można u Państwa skorzystać z pokoi noclegowych, można tutaj po prostu odpoczywać, ale wczoraj dotknęliśmy lekko tego tematu w naszej rozmowie, bo nie ma miejsca na Ukrainie, które znajduje się, czy do którego nie dotarłyby konsekwencje wojny. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że jest problem z pracownikami, że ich nie ma, ale to też domyślam się, że to nie jest jedyny problem związany z wojną i że z tym, że wojna też dotyka Zakarpacie.
2: Це чудове місце, де можна також зняти кімнату, можна попробувати продуктів. Але вчора ми вечором розмовляли, що крім того, що Закарпаття далеко від фронту, також ці відголоси війни, негативні консеквенції війни також дійшли тут.
1: Так, на жаль, це так і є. На жаль, дійсно дуже мало працівників у зв'язку з тим, що дуже багато знаходяться саме на війні, дуже багато повиїжджало, тому у нас дійсно дефіцит із людьми і дуже багато чого ми зобов'язані брати саме на себе.
2: Faktycznie tak jest. Konsekwencje wojny docierają także tutaj. Między innymi jest duży problem z pracownikami. Tutaj w Winnicy spora część wyjechała, spora część pracowników jest na froncie. Dlatego my jako rodzina sporą część pracy musimy też wziąć na siebie.
0: I tu się pojawia ten wątek, o którym wcześniej powiedziałem, bo pani na co dzień jest pracownikiem Łużgorodzkiego Uniwersytetu i to jest podstawowe pani zajęcie. Pani mąż też ma inną pracę. A okazuje się, że osobą, która potrafi już prowadzić winnicę, jest 16-letni syn, który odziedziczył te niezwykłe zdolności po swoich przodkach. Ale mówiąc też o wojnie, wczoraj pojawił się wątek tych, którzy do państwa na Zakarpacie przyjechali z innych regionów, uciekając przed wojną. Wasz budynek, wasz dom w pierwszych miesiącach pełnoskalowej inwazji był też przytułkiem dla tych, którzy uciekli ze swoich terenów.
2: Тут ви працюєте як також працівник університету Ужгородського, але навіть ваш 16-річний син вже займається продукцією вина тут на вашому підприємстві родинному. Але ви вчора нам також розказували про це, що в перших місяцях війни багато тих, які втікали перед війною зі сходу України, приїхали до вас і багато місяців тут мешкали.
1: Так, ну я не можу сказати, що він прям повністю займається, він допомагає, я так скажу, тому що він все ж таки, йому тільки 16 років, але він дійсно включився як дорослий. Що стосується людей, коли почалася повномасштабна, так, дійсно, дуже багато людей було нажаханих і дійсно у нас жили, я вам скажу, можливо, навіть півроку і навіть більше.
2: Tutaj nie mogę powiedzieć, że mój syn w pełni włączył się w produkcję, dlatego że ma dopiero 16 lat, ale w bardzo wielu aspektach pomaga właśnie przy prowadzeniu tej winnicy. A co do uchodźców, którzy tutaj u nas się schronili, to faktycznie tak było, że na początkach pełnoskalowej inwazji wielu uciekając przed tragedią wojny ze wschodu czy też z centralnej Ukrainy przyjechali tutaj i przez wiele miesięcy u nas mieszkali.
0: Mówiliśmy już dzisiaj z Arturem o tym, że Zakarpacie to teren wyjątkowy też jeśli chodzi o kwestie narodowe, etniczne. Tutaj mieszkają oczywiście Ukraińcy, ale są też Węgrzy, są też Rumuni. Jesteśmy na tym pograniczu węgiersko-rumuńsko-ukraińskim. W jakim języku rozmawiacie w domu?
2: Ми на Закарпатті, ми про це багато говорили, тут живе багато етносів, це пограниччя українсько-румунсько-угорське. Якою мовою ви спілкуєтесь?
1: Я скажу вам так, що особисто я з дитинства говорю тільки на українській мові, але чоловік і його батько був направлений в село Шоланки. На жаль, там переважна більшість розмовляє тільки на угорській мові. Але незважаючи на те, у нашій сім'ї вдома розмовляють тільки на українській.
2: Я вдома domu i z domu mam tak, że rozmawiam przede wszystkim językiem, w języku ukraińskim. Mój mąż i świętej pamięci teść akurat byli skierowani do wsi Szalanki do pracy. To jest wieś stricte węgierska, w której się rozmawia w języku, no przede wszystkim w języku węgierskim. Niemniej jednak w naszej rodzinie dominuje język ukraiński. My rozmawiamy w języku ukraińskim.
0: W języku ukraińskim, w przepięknej zakarpackiej winnicy, w mieście o cudownej nazwie Winogradów. To wszystko się dzieje. Pani doktor Tetiana Policzko była Państwa i naszym gościem. Bardzo Pani doktor serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za możliwość też przebywania w Państwa posiadłości. No cóż, to Arturze, to chyba ten moment... Dziękuję. Pani może się też pożegnać z naszym. Wy możecie także skazać się z naszym radiosłuchaczom.
1: Ja wam też dziękuję za taką przyjemną rozmowę. Mnie bardzo przyjemno, że u nas takie гарні гості були. Ну і ми запрошуємо всіх на Закарпаття, а особливо в Дім вина, виноградів.
2: Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Bardzo dziękuję za to, że mamy takich przyjemnych gości. I oczywiście zapraszam wszystkich tutaj na Zakarpacie, przede wszystkim do Domu Wina.
0: To Arturze, z takiej miłej rozmowy z panią dr Tetianą Policzko zakończymy ją przynajmniej fragmentem. Znowu piosenki zespołu Rokasz. Teraz czego posłuchamy?
2: A teraz posłuchamy utworu Palenoćka.

0: Zespół Rokasz na pewno jeszcze nie raz będzie gościć na naszej antenie, ale dzisiaj niestety już więcej nie możemy puścić dłuższego fragmentu tej piosenki, bo powracamy do tematów ciężkich, skomplikowanych w kontekście tych wydarzeń, które teraz mają miejsce. Też wizyty Kryło Budanowa w Polsce, o której dzisiaj wspomniał Artur Żak. Na pewno więcej powiemy jutro w czarnym niebie. Mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze jednak będą mieli możliwość oglądania i słuchania naszych programów Czarnego Nieba, także na kanale YouTube Radia Wnet. A teraz chciałem Państwa zaprosić na fragment bardzo obszernej rozmowy, którą właśnie na początku maja przeprowadziłem na Polsko-Ukraińskim Kongresie Historycznym z profesorem Stanisławem Stępniem, dyrektorem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego. I oczywiście pana profesora pytałem się o te nasze skomplikowane relacje polsko-ukraińskie w odniesieniu historycznym. Posłuchajmy.
1: Więc oczywiście obecny kongres odbywa się pod takim kątem wzajemnego patrzenia Polaków i Ukraińców na siebie. I to patrzenie jest na pewno niesymetryczne, dlatego że Polacy już patrzą bardziej z punktu państwowego, wracam do tego, co mówiliśmy na początku, Ukraińcy bardziej z punktu takiego, na Ukrainie to się nazywa model narodnicki, czyli lud uciskany po prostu zarówno społecznie, jak i w stosunkach międzypaństwowych, uciskany lud się broni. No ale bronienie się nie posuwa sprawy do przodu. Bronienie się to jest tylko okopywanie się. I teraz bardzo często nie możemy znaleźć wspólnego języka. Oczywiście trzeba powiedzieć, że w tych ostatnich 30 latach zarysował się ogromny postęp w stosunkach polsko-ukraińskich, ale nie może być tak, że poważnym składnikiem polskiego mitu czy polskiej tożsamości górującym nad wszystkim jest Wołyń. Jest to ogromna tragedia, jest to rzecz, którą mamy pretensje do Ukraińców, że oni próbowali to nie wyciągać, powiedzmy. Powinni nie wyciągać, czyli tam nie użyję słowa nie usprawiedliwiać, czyli potrafili tego nie wyciągać. Dlatego, że w życiu, w tożsamości narodów jest coś takiego jak duma z czynów chwalebnych i chęć ukrywania czynów niechwalebnych, czyli tych złych czynów. To jest tendencja u wszystkich narodów i Polacy to mają, i Ukraińcy to mają. Tylko że problem polega na tym, że my możemy przejść do porządku dziennego na tym i uszeregować pewne zjawiska w takiej skali, no, tych zjawisk negatywnych, takim ciągu. I ponieważ dziedziczenie sławy, a polska historiografia jest czymś takim, dziedziczenie sławy w Polsce bardziej dominuje, czyli my się bardziej mamy czym pochwalić. Zasłużenie czy niezasłużenie to nieważne, bo to są mity. Zwycięstwo pod Wiedniem, pokonanie Szwedów, następnie zdobycie niepodległości w 18 roku, a Ukraińcy tego nie mają. Jakie czyny w związku z tym mogą Ukraińcy podnosić? No głównie sięgnięto do mitu kozackiego, ale czy mit kozacki jest w stanie równoważyć te polskie dziedziczenie sławy? Nie jest w stanie.
2: Znaczy my musimy to w ogóle równoważyć. My jesteśmy skazani na ten konflikt właśnie pokazywania i udowadniania, kto ma dłużej państwowość, kto ma silniejszą państwowość, kto ma lepszą państwowość. Czy my nie możemy po prostu tego pozostawić w pewnej sferze oczywiście badawczej, ale nie traktować tego jako elementu porównawczego do tego, żeby stwierdzić, kto jest lepszy, a kto gorszy. Trochę słuchając nawet tych wystąpień polskich i ukraińskich historyków, miałem takie wrażenie, że trochę przybiera to właśnie właśnie taką formę, że musimy udowodnić, że nasza historia to jest historia średniowieczna, a jeżeli historia średniowieczna, to kto miał wtedy większe wpływy, jakbyśmy u siebie uzależnieni, jakbyśmy od siebie uzależnieni w innych momentach, ale nie po to, żeby pokazywać dobrą stronę, ciekawą, tylko po to, żeby troszeczkę rywalizować. Czy to też nie skazuje nas na właśnie taki konflikt, też w rozumieniu nie tylko konfliktu naukowego, ale konfliktu społecznego, realnego konfliktu społeczeństw?
1: Jak pan obserwuje polskie życie polityczne powiedzmy od 90 roku, to we wszystkich wyborach do parlamentu używa się argumentów historycznych, czy sięga się do argumentów historycznych. Oczywiście nie tylko, ale sięga się do argumentów historycznych. Francuzi nie mają takiego problemu, ponieważ polityka i historia ona jest w pewnym sensie od siebie, ale rozwija się na dwóch różnych płaszczyznach. U nas ta płaszczyzna się zazębia, dlatego że elity polityczne często nie mają ciągłości, dlatego że politycy wiedzą, że Polacy są wrażliwi na pewne momenty historyczne, więc zamiast w kampanii wyborczej rozmawiać o gospodarce, rozmawiać o sojuszach politycznych, to bardzo często rozmawia się właśnie o historii. I to daje sukces wyborczy. A skoro to daje sukces wyborczy, to tak w Polsce, jak i na Ukrainie
2: chyba
1: będzie się...
2: Mniej jednak, bo tematy historyczne w kampaniach wyborczych nie są tak popularne, bo może nawet stąd jest to też takie polskie niezrozumienie, dlaczego Ukraińcy nie wiedzą o Wołyniu, bo wiedza historyczna przez długi czas nie była elementem zainteresowania społecznego. Ona teraz powraca w kontekście tej walki ukraińskiej, budowania tożsamości, ale też nie na taką skalę jak w Polsce.
1: To prawda, ale w Polsce jest taka sytuacja, to znaczy Ukraińcy nie mają jednej historii, tu należy od tego zacząć, nie mają jednej, mówię o historii najnowszej, bo tak naprawdę kombatantami w Winnicy, w Kijowie, w Połtawie, tym, którzy oddawali życie w II wojnie światowej, nie są żołnierze UPA, tylko są żołnierze, których ze względu na sytuację wcielono do Armii Czerwonej. Oni walczyli, nie można powiedzieć, że walczyli tylko o Związek Radziecki. Oni też walczyli o własną ziemię, o własne rodziny, o własną egzystencję, więc nie chcieliby pod okupacją niemiecką, więc to oczywiście represje niemieckie na pewno temu posłużyły, ponieważ nadzieje na początku były takie, że może Niemcy wyzwolą nas od Sowietów. No ale tak się nie stało. Natomiast zachodnia Ukraina, która narzuca pewien model agresywnie, niejednokrotnie, odwołuje się do elementów, które są w ogóle nieczytelne dla ludzi na wschodniej Ukrainie. Więc w kampanii wyborczej trudno znaleźć taki modus vivendi. To się nie znajduje. Natomiast u nas się znajduje, bo u nas każdy element historyczny jest odczytywany tak samo w Poznaniu, w Przemyślu i w Warszawie.
2: Chociaż kwestia żołnierzy wyklętych jest już też takim elementem, który można by było patrzeć i pewnie niektóre środowiska patrzą inaczej i staje się tym zakładnikiem walk politycznych. Panie profesorze, nie jesteśmy w stanie porozmawiać o wszystkim, ale ta kwestia Wołynia, którą pan tutaj przywołał, ona jest tutaj na kongresie, pojawia się w różnych momentach, czasem może nawet zaskakująco, ale z drugiej strony pojawia się też chyba inaczej, być może jest to moje subiektywne zdanie, ale jak oczywiście nie ma możliwości, żebym wysłuchał wszystkich wystąpień, ale we wczorajszej sesji, która była poświęcona II wojnie światowej, w wielu momentach, które słyszałem, ani razu nie usłyszałem nazwiska Bandery.
1: No tak. To wszystko jest prawdą, ale prawdą jest też to, że istnieje taki pewien nawet agresywny model zachodnioukraiński wśród historyków, polityków, chcących narzucić te symbole, które dotyczą zachodniej Ukrainy, wschodniej Ukrainy. Proszę zobaczyć, jaki jest logo Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. No jest to orzeł, no różnie i tak dalej. A jakie jest logo Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej?
2: Teraz nawet nie pamiętam.
1: Czerwone kwadraciki, a w środku czarny. Jest to próba narzucenia, że rację mieli tylko ci Ukraińcy z zachodniej Ukrainy. Rację miało tylko UPA. Oczywiście UPA walczyła z Niemcami, z Polakami, z Sowietami. To jest wszystko prawda. Ale czy ten model jest odczytywany? Dalej, Ukraina, to świadczy o pewnym dysonansie, o którym powiedziałem na początku, że Polacy dzisiaj mają jedną flagę, biało-czerwoną. W PRL mieli dwie. Czerwoną i biało-czerwoną. Ukraińcy dzisiaj potrzebują dwóch flag. Dlaczego? Przecież to nie konsoliduje, tylko to rozprasza. To nie konsoliduje Ukraińców, bo jeśli będzie to flaga narodowa, to jest jasne, jest jeden symbol, który bronimy. A jeśli będzie to czerwono-czarna obok niej, to dla wielu Ukraińców będzie to symbol niezrozumiały. Oczywiście dzisiaj on się inaczej tłumaczy, bo dzisiaj tłumaczy, że żołnierz poległ na ziemi, wypłynęła krew, czarna ziemia, czerwona krew. Można tak to tłumaczyć, ale...
2: Bo pod tą flagą giną też ci żołnierze pochodzący ze wschodu, z tych terenów, o których pan przed chwilą mówił, że nie są związani z tą tradycją UPA. Więc dla nich to ma nowe znaczenie.
1: Dla nich ma to nowe znaczenie. Zresztą to Ukraińcy właściwie nigdy nie postrzegali to jako symbolu antypolskiego, tylko to był symbol walki z Sowietami. Ale czy jest pytanie... Bo to jest. Myśmy to już przeżyli. Czy ten symbol był narzucony? Tak, ale wielu Polaków było też komunistami, no to przynajmniej lojalnymi obywatelami i nawet gorliwymi funkcjonariuszami PRL-u. Ale myśmy ten okres już przeżyli. A Ukraińcy widać potrzebują dodatkowego bodźca. Nie jest to, powiedzmy, niczym może złym, tylko że to po prostu świadczy o tym, że my jesteśmy w pewnym sensie w dwóch różnych przedziałach czasowych.
2: I w tych dwóch różnych przedziałach czasowych, w tej skomplikowanej sytuacji wewnętrznej, spojrzeniu na ukraińską historię, czy patrząc z perspektywy kongresu i tego spotkania, czy udaje się panu rozmawiać z kolegami historykami ukraińskimi, czy w tej dyskusji, która trwa też tutaj, dochodzicie, czy w ogóle jest taki cel, żeby dojść do jakichś wspólnych wniosków, albo żeby formułować jakąś wspólną wizję historii, czy w ogóle taki pomysł takiego kongresu ma z tej perspektywy sens?
1: Każde spotkanie polsko-ukraińskie, czy to będzie spotkanie historyków, czy językoznawców, czy to będzie spotkanie chemików, ono ma głęboką sens. Oczywiście ono ma głęboką sens, ponieważ istnieje, po pierwsze, my musimy odbudować poczucie, że nie byliśmy wrogami. Że oczywiście zdarzają się wojny, zdarzają się różne sytuacje konfliktowe, ale ponad 600 lat niecałe terytorium Polski, niecałe terytorium Ukrainy, ale tworzyliśmy wspólne państwo. No jednak znaczna część ziem ukraińskich i znaczna część ziem polskich była we wspólnym państwie. Najpierw było to troszkę mniej, bo to było Królestwo Polskie, które obejmowało województwo ruskie, czyli dzisiejszą Galicję. Później po Unii Litewskiej po prostu znaczna część, sięgająca do Kijowa, krótki okres, nawet w Kijowie, tworzyliśmy wspólne państwo, wytworzyliśmy wspólną mentalność, wspólne rozumienie tych starych symboli, więc jest potrzeba pewnej odbudowy tego, co nas łączyło, nie po to, żeby się kochać, tylko po to, że żadne państwo dzisiaj w Europie nie może funkcjonować samodzielnie. Im więcej będzie zrozumienia, im więcej będzie takich podobnego odczytywania symboli, mitów, im bardziej będzie podobna do siebie mentalność ludzi, podobne reagowanie i też potrzeba współdziałania. Proszę zobaczyć, co się stało po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Polacy współczuli Ukraińcom. Otworzyli swoje domy. Po prostu przyjęli Ukraińców, ponieważ Ukraińcom działo się źle. Czyli podobny model, jeśli mojego sąsiada ktoś napada, ktoś, kto jest jego wrogiem, no staram się go ratować. To jest naturalne uczucie takiego współczucia, podobnych losów, wspólnoty losów i tak się stało. No ale oczywiście nigdy nie ma tak, że istnieje tylko dwóch graczy. No, tak nie było w czasie II wojny światowej, kiedy były wydarzenia wołyńskie. Oprócz Polaków i Ukraińców jeszcze byli Sowieci i Niemcy. Czy to oni wywołali? Nie. Wywołaliśmy w pewnym sensie sami te wydarzenia, ale oczywiście one były na rękę. Sowietom bardzo były na rękę, bo Stalin, chcąc realizować ten proces jeszcze carski zbierania ziem ruskich, bo tak mówiąc symbolicznie można określić, Stalin chcąc przyłączyć tak zwane Kresy Wschodnie, nie mógł powołać się na pakt Ribbentrop-Mołotow. Nie mógł powiedzieć, no my zawarłem z Niemcami. Stalin potrzebował konfliktu polsko-ukraińskiego. Stalin potrzebował tego argumentu wobec sytuacji międzynarodowej, a także wewnętrznej. Polacy to są ziemie ukraińskie, Polacy tam nie powinni być i zobaczcie, co oni robią. Oni się mordują przecież wzajemnie.
2: I wczoraj padło to stwierdzenie, że w żaden sposób nie umniejszając tragedii, skali w zbrodni dokonanej na ludności polskiej, ale też zbrodni, której ofiarami też była ludność ukraińska, to jednak ostatecznym tym, który dokonał depolonizacji tych terenów, ale też tym, który doprowadził do tego, że Ukraińcy, którzy zamieszkiwali tereny Polski, opuścili swoje domy, nie była ani UPA, ani nie byli ci, którzy się bronili przed UPA, tylko były Sowiety.
1: Oczywiście. Decyzje zapadają wśród silnych, decyzje zapadają wśród mocarstw. No, myśmy byli tylko przedmiotem w tej rozgrywce wielkich mocarstw. No, tutaj ostatnie wojna to tej wielkiej trójki. No przecież to i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania zgodziła się ze Stalinem. Ale oczywiście uważam, że należy wrócić do tego. Nikt z historyków tego nie podejmuje zagadnienia, że Stalin nie mógł się powołać na pakt Ribbentrop-Mołotow. A już raz weźli. Sowieci wchodząc, tak zwani pierwsi Sowieci, wchodząc na polskie tereny, od razu wobec własnego społeczeństwa, także opinii międzynarodowej, uzasadniali słuszność swojej decyzji. Nie to, że my pomagamy Hitlerowi, mówiono, tylko połączenie z macierzą ziem ukraińskich, białoruskich, połączenie z macierzą. Więc skoro się do własnego społeczeństwa powiedziało raz, że to było sprawiedliwe, zajęliśmy Lwów, zajęliśmy Brześć, zajęliśmy, później ta podobna sytuacja, tylko trochę przesunięta w czasie była z Litwą, z Wilnem, więc Stalin nie mógł się odwołać do tego argumentu, a też jeśli ja coś powiem, prawda, no to później chcę uzasadnić to, że mówiłem prawdę. No mówiłem prawdę. Połączenie z macierzą. To nieważne, że tam Przemyśl podzielono na dwie części, prawda? Więc skoro tak, to trzeba było to te walki, czy zbrodnie wołyńskie, nie tylko, bo przecież w Galicji, były bardzo potrzebne. Były bardzo potrzebne. Nie tyle Stalinowi już tam na forum międzynarodowym, albo z własnego społeczeństwa. Własne społeczeństwo było takie. Ukraińcy nie chcą żyć z Polakami na wspólnym terytorium. Proszę zobaczyć, co robią. Oczywiście UPA jest to faszyści, zbrodniarze i tak dalej, ale, no, ale społeczeństwa nie chcą żyć. Więc
2: dałem to uzasadnienie i pretekst do tego, żeby stworzyć sowiecką Ukrainę, żeby ostatecznie przerwać tą nić łączącą Rzeczpospolitą. Panie profesorze, mając świadomość też tych wszystkich rzeczy i tego, o czym rozmawialiście, czy widzi pan, że może się to, ta atmosfera też kongresu, te wnioski, które tutaj padają, te sformułowania, czy może też się przełożyć na decyzję tę, na której stronie polskiej najbardziej zależy, czyli tego ułatwienia procesu poszukiwawczego ofiar rzezi wołyńskiej, ekshumacji? Czy czuje pan, że pana koledzy, ukraińscy historycy, ukraińscy naukowcy są na takim etapie, kiedy będą nie tylko nie będą blokować, ale będą też chcieli tego, żeby te ofiary wreszcie upamiętnić, żeby przywrócić je do świadomości, żeby oddać im hołd?
1: No to wynika z takie z te nasze spotkania, nasze dyskusje, nie tylko te plenarne, takie kuluarowe też są takie, żeby przekonać się wzajemnie, przekonać się wzajemnie do zrozumienia drugiej strony. Jeśli po prostu jest dwie strony i one rozumią własne racje, to łatwiej jest później działać, bo po prostu rozumiemy, że dla nich jest to ważne, dla nich to są często ludzie z rodzin poszkodowanych, a więc to jest jedna strona, po prostu zrozumieć racje no, dziejowe, historyczne, ale też jest strona moralna. No, Ukraińcy i Polacy są dziedzicami no, pewnej cywilizacji chrześcijańskiej. To nie, nawet osoby przecież niewierzące mają podobne przez stulecia ukształtowane poczucie moralności, wartości, więc tu nie tyle wiara ma co do siebie, tylko dziedzictwo przeszłości, które ukształtowało nas tak, że jak postrzegamy innych ludzi, jak reagujemy na krzywdę innych ludzi, co uważamy za kradzież, a co nie i tak dalej, i tak dalej. Więc to te wszystkie spotkania, nie tylko to, ale wszystkie spotkania, które dzieją się w Ukrainie, są z dobrą wolą, że chcemy osiągnąć coś pozytywnego, uświadomić drugiej stronie nasze racje, wysłuchać ich racji, a także realizować pewną taką dziejową misję. No, to jest dziejowa misja, że należy tych, którzy są w mogiłach anonimowych, że chcemy ich po prostu pochować na cmentarzach, że chcemy ich wydobyć z anonimowości. Więc no to jest takie, które w Europie jest normalną działalnością.
2: Ale ukraińska strona też chce, żeby o ich ofiarach...
1: Tak, oczywiście. Ja mówiłem o dwóch stronach. Że to są dwie strony. Oczywiście. Ależ oczywiście. Nawet jeśli byli to żołnierze UPA, to się mówi tak, że my mamy w Polsce cmentarze Wehrmachtu. No, mamy cmentarze Wehrmachtu i rozumiemy to, że w pewnym momencie Niemcy chcieli żołnierzy ekshumować z jakichś stadionów, pól i tak dalej i założyć cmentarze, ponieważ nie jesteśmy do końca panami swoich losów. Mówię tu o tej sprawie politycznej, że jeśli człowiek zostaje zmobilizowany, a wcześniej nawet indoktrynowany, to on, jemu się, on jest przekonany, że jego motywacje wynikają z jakichś wyższych racji. No i czy Niemcy byli wszyscy zbrodniarzami? Nie. No, byli po pierwsze indoktrynowani ideologią nazistowską, ich przekonywano do tego, że to jest racja, że to jest misja dziejowa. Po drugie, podlegali obowiązkowi dyscypliny wojskowej. No, to też trzeba uwzględnić, że tak było. Oczywiście, to nie znaczy, że my mamy przestać uznawać ich za wrogów. Oni byli naszymi wrogami, ale też byli ludźmi, którzy nie w zdecydowanej większości, nie z własnej woli napadli na Polskę.
2: I jak każda osoba ma prawo do pochówku, być może nie do gloryfikacji.
1: Tak, ale... tak. Mówimy o pochówkach. No i tak w stosunkach polsko-ukraińskich jest analogia, bo przecież to nie jest prawdą, że

0: każdy element, który przyniesie im sukces wyborczy. I będą tą politykę historyczną też w trakcie sprawowania rządu tak kształtować, żeby potwierdzić ten swój wybór, bo skoro w czasie wyborów jakieś się odwoływali jakichś elementów, to później chodzi o potwierdzenie tego wyboru. Co oznacza tak, że mimo wszystko polska państwowość przerywana, nie zawsze suwerenna, spowodowała, że historia jest nadmiernie upolityzowana.
1: I tak powiedział profesor Stanisław Stępień, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w czasie naszej rozmowy na początku maja, w czasie trwania Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego. Jak widać, do tego kongresu powracamy i jeszcze będziemy powracać. Tą rozmową kończymy nasz dzisiejszy program wschodni, który poprowadziłem razem z Arturem Żakiem z ukraińskiego Zakarpacia. Jak z Zakarpacia, to Artur chce się pożegnać w nietypowy sposób.
2: Witaliśmy się po ukraińsku, witaliśmy się po polsku, witaliśmy się po węgiersku, a pożegnamy się po rumuńsku, mówiąc pe auzite drać escultatori, co znaczy do usłyszenia, drodzy słuchacze.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Reklamie.

Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, radośnie. No, no w tym ogrodzie botanicznym naprawdę jest tak pięknie. Szkoda, że nie możecie go zobaczyć, ale nie, mój Wituś tutaj filmuje i będzie ten ogród w internecie. No, a przy konsolecie mój kochany Igor Toporowski po wyprawie do Azji, pobycie w Wietnamie i to w takim dziwnym, egzotycznym miejscu I po drodze był Pekin, gdzie panuje taki komunizm, że nawet placu Tiananmen nie można zwiedzić. No, dziwny jest ten świat, śpiewał mój cudowny kolega i świat jest, powiedziałabym, coraz dziwniejszy, zważywszy na to, co się dzieje dookoła. Ale co mi tam, skoro tyle się dzieje tu teraz obok, tak, obok naszego ogrodu botanicznego, bo na Półmetku jest festiwal w Opolu, 63, co mnie bawi, bo pierwszy festiwal odbywał się w roku 1963 i na pewno będę powracać i nawiązywać do tego niesłychanie ważnego dla mnie, jak to dla wszystkich festiwalu. Natomiast w Boże Ciało, bo właśnie tutaj zaraz po audycji Piaf, czyli Wróbel, pojechaliśmy do Wyszkowa, gdzie był finał festiwalu.

piosenki polskiej lat 60., 70. od tego roku pod patronatem Ryszarda Poznakowskiego, który parę razy tu gościł w naszym studio. I na 33 festiwale w Wyszkowie Ryszard przez 20 festiwali był przewodniczącym jury, w którym jestem również od jakiegoś czasu. No poziom, powiem, poziom był bardzo wysoki, bo myśmy wybierali w eliminacjach do konkursu, wybieraliśmy już w kwietniu i już było widać, jaki wysoki jest poziom, a to było widać po tym, co wybierają konkursowicze. No w końcu 60., 70. lata to był, powiedziałabym, złoty okres polskiej piosenki, kiedy zaczynała się twórczość Osieckiej. Przypomnę, że dla mnie w polskiej piosence pierwszym takim utworem kluczowym są Okularnice Agnieszki Osieckiej, bo tam wkracza już do poetyki, no wątpliwej poetyki czasów międzywojennych, choć nie zawsze, wkracza dokument, czyli codzienność. I przed chwilą, jak jechaliśmy do radia, zadzwoniła do nas Lucyna Rębowska, żona Andrzeja. Oni są organizatorami i właścicielami tego pięknego festiwalu. Też tu gościli u nas już chyba trzykrotnie. Lucynko i Andrzeju, my was bardzo, bardzo pozdrawiamy i podziwiamy. I to, o czym rozmawialiśmy telefonicznie, jesteśmy z Witusiem pod ogromnym wrażeniem całego festiwalu, jego atmosfery. Festiwal odbywa się w samym 33. festiwal w samym centrum Wyszkowa, Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik. Tam jest również nadal kino, bardzo piękna sala. I fantastyczni są pracownicy. Pan, który kiedyś pracował jako operator, pracuje tam właściwie całe dorosłe życie. I to jest cudowne. Czy pani, która sprząta, biega z tą miotłą, i ja tak ją podziwiałam, bo tam książkę sprzedawaliśmy, moją książkę. I ta pani była tak miła, że w tej bieganinie jeszcze nam ciasteczka przyniosła. W ogóle cudowne zaangażowanie ogólne ludzi w takich centrach kultury. A ponieważ w tym roku było kilka propozycji do konkursu repertuaru Czesia Niemena, to posłuchajmy fragment, bo nagranie ma ponad 7 minut, Czesia Niemena, Jednego serca.

Tak, zeszliśmy z cudownego Czesia Niemena, bo jest długie nagranie, ale dlatego zaproponowałam dziś jednego serca Niemena, ponieważ wykonywał ten wspaniały utwór jeden z konkursowiczów, a mianowicie Tadeusz Seybert. I powiem, że jak zapowiadał kolega z SAWP-u Sławek Wierzcholski, to jest rzeczywiście odwaga wielka sięgać po taki utwór. I w dodatku ten młody człowiek w pewnym sensie podobnie atakował dźwięki, co było bardzo piękne i właśnie odważne, i tylko potem zabrnął w jakieś górne registry i nie bardzo sobie dawał radę z czystością dźwięku. Ostatecznie jury, którego przewodniczącą była obecna prezes zaspu Wanda Kwietniewska, którą właściwie wychował na swoją następczynię Ryszard Poznakowski. Myśmy z Wandą strasznie obcowali za tym właśnie Tadeuszem Seybertem, chociaż tam duże były sprzeciwy, ale myśmy właśnie dla jego podziwu godną odwagę dostał. Zresztą tam, Boże, nie wiem jak rębowscy to załatwiają, bo na 15 finalistów to 13 osób dostało nagrodę. Więc przyznać trzeba, że jest bogactwo ogromne. Ale właśnie, wspominałam, że Opole jest na półmetku. Ja się zastanawiałam, dlaczego Opole tak wcześnie? A bo dzisiaj się zaczyna ten gigantyczny mundial, ogromny. Tak, w Stanach, Meksyku i gdzieś tam jeszcze. Także to się wszystko rozwija, zahacza. No a poza tym dziś o 15 nasza cudowna Maja, tenisistka, której ktoś określił, że ona w tenisa gra jak w szachy, że jest tak nieprzewidywalna i zaskakująca. Nawet chwalą ją, że właściwie wróciła do pewnego archaicznego stylu, i to ciekawe, że tym archaicznym stylem ona zwycięża te wszystkie, Boże, te jakieś Rosjanki, Białorusinki, które są okrutne, bezwzględne, takie bez żadnych najmniejszych oporów, a ona żelazny spokój, w ogóle skromniutka, mila dziewczynka, która jakoś długo walczyła o swoje miejsce, bo gra od dzieciństwa. Tak, wychowała się w Dąbrowie Górniczej i tam uczęszczała do jakiegoś takiego klubu. Potem się przeniosła. Tak, jej trener Czech w nią wierzył i jej menadżer. Ale właśnie także, jak widać, mamy nawałnicę festiwali i wszelkich imprez. Wspomniałam o Opolu. Otóż dziś wieczorem będzie w Opolu bardzo ciekawy koncert poświęcony jednemu z najznakomitszych autorów tamtej epoki, a jest to Bogdan Olewicz, urodzony w Bytomiu, który... Tak, właśnie okazuje się, że to, co on, to była kontynuacja tego nurtu, który otworzyła Agnieszka Osiecka, Kofta i Młynarski. Ten nurt dokumentu w piosence, gdzie mówi się o codzienności człowieka, o tym, czy możemy nadać teraz autobiografię, Igor? Tak, bo to jest wspaniały utwór, ja go na nowo słucham z zachwytem.

Tak, no właśnie na tym polega poezja. Pan Bogdan Olewicz to jest doprawdy wielki talent, żeby tak ogarnąć duszę młodego człowieka w paru zwrotkach i opisać tak perfekcyjnie stan ducha, stan umysłu i sytuację młodego człowieka w tamtych czasach. No nie wiem, chyba, chociaż przyznam się uczciwie, mnie już troszkę nudzą te festiwale, za dużo tego jest, bo jak stwierdził, ja często powtarzam to stwierdzenie ekonomisty amerykańskiego z lat 70., które dotyczyło ekonomii, ale teraz dotyczy wszystkiego, że nadmiar jest gorszy od niedoboru, bo ten nadmiar sprawia, że bardzo, bardzo, bardzo się zaniża poziom. Miałam niezwykle interesującą, kiedy już odbywało się tam w tym wspaniałym ośrodku kultury w Wyszkowie wręczanie nagród i koncert laureatów, no bo oczywiście nie wystąpiło 13 osób, tylko kilka. To jest taka stała, wierna publiczność, a ja w tym czasie podpisywałam swoje książki i odbyłam bardzo interesującą rozmowę z rodzicami kogoś z uczestników. Nie chcę tu zdradzać, żeby nikt nie wiedział, o kogo chodzi. I okazuje się, że ta osoba w konkursie nie pierwszy raz bierze udział, że wożą ją od lat po różnych festiwalach. Studiowała coś tam, ale nie interesuje jej to. Teraz uczy się czegoś, nowej profesji, ale powiedziała rodzicom, ale ja i tak będę śpiewać. I przepraszam bardzo, ale ja się zastanawiam, teraz chyba stwierdzam, że śpiewać każdy może, to jest już jakiś nauk, jak alkohol albo narkotyk, że nie możesz żyć. To jest śpiewanie, które niczemu i nikomu nie służy. I tak jak już tu kiedyś powiedziałam. I nagle wszyscy przestaniemy siać, orać, produkować, tylko wszyscy będą śpiewać. A kto będzie słuchać? No nie wiem, kto będzie słuchać. A ja bym teraz się zastanawiam. A, już wiem. Maryla Rodowicz, wariatka tańczy, bo tam było masz to? Było rewelacyjne wykonanie. Dostała jakąś jedną z niższych nagród, ale moim zdaniem interpretuje to dziewczyna jeszcze ciekawiej niż Maryla. Posłuchajmy. Ale szum!

Nie no, Maryla śpiewa to naprawdę wspaniale. Zresztą Maryla jest bardzo, bardzo utalentowana i bardzo ją podziwiam. Nie, odmienność tamtej interpretacji Weroniki Kubis polegała na tym, że była zupełnie odmienna. Całkiem inne podejście do sprawy. Ale właśnie powiedziałam o bardzo ważnym momencie tego 33 koncertu piosenki polskiej lat 60-70, zwanego od tego roku imieniem Ryszarda Poznakowskiego, bo oczywiście brała udział w imprezie ostatnia żona Ryszarda, Teresa Poznakowska, która jest wójtem tam gdzieś w tej wsi, gdzie ostatnio mieszkali razem z Ryszardem. I Teresa tam wygłosiła z kartki, przeczytała, bardzo była zdenerwowana. Przemiła osoba zresztą parę słów i wyznaczyła swoją osobistą nagrodę. Tylko w tumulcie tego wszystkiego nawet nie wiem, kto i za co ją dostał. Bo jak już tutaj mówiłam kiedyś z innej okazji, to właśnie jest ciekawe, że w 33 festiwalach piosenki, w których Ryszard brał udział jako szef jury przez 20 lat, ani razu nie zaakceptował wykonania Małego Księcia. Co jest ciekawe samo w sobie, ja zresztą Małego Księcia nadałam w ostatni czwartek i stwierdziłam, że są dwie różne interpretacje Kasi Sobczyk. Ja wolę tę taką bardziej prościutką, bardziej bezpośrednią. Ale po tym jak słucham drugiej, która jest już taka silnie profesjonalna, i taka bardziej świadoma, powiedziałabym, to w zasadzie, nie wiem, zastanawiam się, którą wybrać. Ale właśnie, ponieważ pan Bogdan Olewicz ma dzisiaj swój koncert, swój jubileusz i swoje piosenki na festiwalu w Opolu, to posłuchajmy, jak Krysia Prońko śpiewa jego piosenkę, jedną z najpiękniejszych, a jest to Deszcz wcisnej.

tak, to piękna jest piosenka. Tutaj z Igorem omawiamy różne ważne sprawy, między innymi dzielę się moimi wrażeniami, bo no przez długi czas to w zasadzie siedział tu w moje sobotnie audycje. Tak, bo to w zeszłym roku latem się zamieniło z poniedziałku na sobotę i zawsze Igor, więc byłam taka przyzwyczajona, zżyta, zaprzyjaźniona, a potem weszłam w czwartki, co to jest normalny dzień i zupełnie nowi realizatorzy, ale jednak realizator to jest bardzo interesująca profesja, bo to tak jak ci Igor mówiłam, że ja przez pół życia robię audycje radiowe, jednak zauważyłam, obcując z tymi ludźmi, z tym sprzętem, jeszcze za starej metody, nie cyfrowej, tylko tych nagrywania, prawda, na tych taśmach, to jednak trzeba mieć ten jakiś element, który sprawia, że stajesz się wybitny, a nie tylko średnio poprawny. Czyli to jest coś w mojej szkole teatralnej u Ireny i Tadeusza Byrskich, a on, przypomnę, był jednym z twórców Teatru Polskiego Radia w samych jego początkach lat 30. Nie używano słowa talent. Może dlatego, że jest to słowo troszkę na wyrost, czy jak to traktować. A jak traktować taką naszą Maję, która niebawem za 3 godziny wejdzie na ten główny kort i będzie walczyć z bardzo groźną przeciwniczką, bo 19-letnią znowu Rosjanką, ale ona ma ten żelazny spokój i to mnie zadziwia, bo tutaj są pewne podobieństwa sportu i sztuki, że występuje ten stres zwany tremą, czy jak go zwał, no niby u sportowca jeszcze znaczniejszy, bo tam trzeba bardziej fizycznością dysponować. Choć jak ktoś niedawno powiedział, że w tenisie się gra głową bardziej niż mięśniami. I to są bardzo, bardzo zadziwiające stwierdzenia. A my, bo ja nadaję dzisiaj częściowo piosenki, które były wykonywane właśnie w Wyszkowie przez uczestników konkursu. Posłuchajmy, czy raczej przypomnijmy, jak Skaldowie, ten jedyny w swoim rodzaju i stylu, i sznycie zespół Skaldowie śpiewa. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha.

Zawsze mnie zastanawiają klimaty Krakowa, bo Skaldowie to też Kraków. Ewa Demarczyk to Kraków. Właśnie ostatnio w czwartek zakończyłam audycję jej wspaniałą kreacją Grand Vals Briand, bo przecież to ona triumfowała na pierwszym festiwalu piosenki polskiej w Opolu w 1963 roku. I zastanawiam się, skąd u twórców bierze się taka myśl, taki geniusz, coś takiego, żeby zaproponować taką, a nie inną rzecz. Na czym polega ten pochód dźwięków, który jest po prostu cudem? I w połączeniu, bo piosenka wywodzi się z pieśni, jest utworem słowno-muzycznym, co ma ogromne znaczenie. A ja siedząc w tym jury na widowni tego pięknego ośrodka kultury Hutnik, patrzyłam na tamtejszy ekran i tam był taki symbolem tego festiwalu, jest klucz wiolinowy. I tak się zastanawiałam nad kluczem wiolinowym, że to jest taki piękny znak graficzny, że on w kształcie przypomina trochę skrzypce i inne instrumenty strunowe, jak wiolonczela, czy no oczywiście altówka. I sięgnęłam do mojej takiej solidnej, papierowej encyklopedii muzycznej, żeby się dowiedzieć, kiedy zaistniał w zapisie nutowym znak właśnie. Który? Ale on oznacza, jak się dowiedziałam z encyklopedii, tylko pewną wysokość dźwięku w odróżnieniu od klucza tego drugiego, który jest taki mniej malowniczy, ale nie jest podane, kiedy on wkroczył do zapisu. Mnie się wydaje, że dopiero po zapisie gregoriańskim, ale muszę... O Boże, jaka jestem słabo uczona. Człowiek w tym konserwatorium de musique et arte dramatique za mało miał tego wszystkiego. A ciekawe, ile miał wiedzy na tematy muzyczne, na przykład na temat klucza wiolinowego, Marek Grechuta, który przecież studiował architekturę, a myśmy już wkroczyli w lato, ale posłuchajmy, jak Marek śpiewa na temat wiosny.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

wszystkie pory roku zauważył niczym Vivaldi Marek Grechuta. A tak się zastanawiam nad klimatem Krakowa, że przecież Krakowska Akademia Muzyczna, nie wiem, czy to jest teraz uniwersytet, czy akademia, tak się wszystko zmienia. Chwilami mnie to irytuje. Ale nosi imię Krzysztofa Pendereckiego. No w końcu Krzysztof Penderecki urodzony gdzieś pod Krakowem, studiował w Krakowie, był związany z tym miastem, mieszkał pod Krakowem, miał swoje swój ogród, sad, uwielbiał drzewa, ale dlaczego wspominam Krzysztofa Pendereckiego? Bo on, tworząc muzykę niezwykle nowoczesną, awangardową, to jak zauważył literacki laureat Nobla Elias Canetti, najsilniej i najbardziej natychmiastowo wyraża się plemię, naród, grupa w muzyce właśnie. I Krzysztof Penderecki nie tylko tę muzykę tworzył niesłychaną, ale jeszcze stworzył nowy zapis, bo w końcu tu wspominałam o kluczu wiolinowym, z którym obcuję przecież od dziecka, a tu mnie zastanowiło jego po prostu nie tylko graficzne piękno. I chwała tym wielkim krakowskim twórcom, i do Krakowa trzeba wracać. Zastanawiam się, na ile Kraków się odmienił od czasów, kiedy tam mieszkałam, kiedy wszyscy się spotykali na linii AB, czyli po określonej stronie rynku. A teraz, kiedy od lat są te tłumy straszliwe turystów i te ogródki zapełniają rynek po same brzegi. Ja nie wiem, ja mam na ten temat uczucia mieszane. Zresztą sporo moich znajomych, którzy kiedyś zamieszkiwali w rynku albo okolicach, pouciekali jednak. A Krysia Zachwatowicz, ostatnia żona Andrzeja Wajdy, jednakowoż zlikwidowała ten ich dom tu w Warszawie na Żoliborzu i wiem, że mieszka oni chyba przy ulicy Świętego Marka z Andrzejem jakiś dom od dawna zajmowali. I Krysia, która urodziła się w Warszawie, ale studiowała głównie w Krakowie i była jedną z gwiazd piwnicy, jednak mieszka w Krakowie i tam się dobrze czuje. A my właśnie odejdźmy na chwilę od Krakowa i posłuchajmy jeden z wielkich przebojów ostatnich lat Ryszarda Poznakowskiego, to ten o prywatkach, a śpiewa Wojciech Gąsowski. Bum.

0: Tak, to są kawałki niezapomniane, nie tylko jako prywatki, nie wiem, jak się teraz imprezy nazywają, muszę to omówić z Igorem Toporowskim, jak się teraz bawią aktualne pokolenia, bo to nigdy nie wiadomo. Mnie ciągle, zwłaszcza po minionych międzynarodowych targach książki na Stadionie Narodowym, to mnie zaskakuje i zdumiewa i zmusza do myślenia zjawisko koncertów stadionowych, bo to jest całkiem odrębny, odmienny, inny gatunek sztuki i tak jakoś, no ja rozumiem, ja to nazywam raczej przemysłem to, co robi Taylor Swift, choć to jest bardzo interesujące tekstowo, jednakowoż dla mnie rzucone w taką przestrzeń, to ma słowo ma całkiem inny wymiar. Tutaj, jak przed laty, 6 lat temu zaangażował mnie mój kochany nasz szef Krzysztof Skowroński, to pamiętam, że zastanawialiśmy się nad fenomenem renesansu radia w dzisiejszych czasach. To Krzysztof mi to tam tłumaczył, a poza tym mówi, a na początku było słowo. No bo na początku jest słowo i tak jak teraz mój wspaniały Igor Toporowski czyta właśnie, bo zawsze jestem ciekawa, co on ma na stoliku, tym razem rodzinną Europę Czesława Miłosza. I właśnie mówiłam ci, że dla mnie z prac prozatorskich naszego noblisty to ta jest szalenie interesująca. Nie wiem, jak ty odbierzesz, ale ja dopiero późno zrozumiałam, że on tutaj wyjaśnia istotę polskości, bo być Polakiem, zresztą w ogóle Europa jest tak wymieszana, jak mówił Lao Tse, półwysep, skłócony półwysep. Wszyscy są wymieszani, nie wiadomo, kto się skąd wywodzi, prawda? No nic, no, ale my posłuchajmy Kaliny Jędrusik, która urodziła się w Częstochowie.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

Tak, to była cudowna Kalina Jędrusik. Ta piosenka była również wykonana na festiwalu w Wyszkowie. Ja pozdrawiam czule Wyszków i na koniec żegnam wszystkich moim kochanym Zbyszkiem Wodeckim. Posłuchajmy kawałek, bo mi go brakuje. Dziękuję Igor, dziękuję Hani Tracz. Pa, pa.

0: magią.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
6: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
5: Tam można nabyć płytę CD,
6: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato.

0: Stecznia Akademia Podwodna, zbliżają się wakacje, a naszym gościem jest pan Jan Składkowski, który napisał wspaniałe książki o polskich kurortach, które w dwudziestoleciu międzywojennym były odwiedzane masowo. I witam pana bardzo serdecznie. No niestety już są poza granicami kraju naszego te wspaniałe kurorty, niektóre przynajmniej. Witam pana serdecznie.
1: Witam panie redaktorze, witam państwa.
0: No i co, zaczynamy teraz od Druskiennik, tak?
1: Może tak, bo będziemy szli od północy w kierunku południowym dawnej Rzeczypospolitej.
0: No to wspaniale, no to... Proszę bardzo, ja widzę zdjęcia tutaj w książce, wspaniałe zdjęcia, historie, opowieści, ale oddaję panu głos. Kto jeździł, dlaczego jeździł i no i co jest teraz w Druskiej?
1: No właśnie, tutaj w audycji radiowej nie można pokazać map, żeby dokładniej umiejscowić te kurorty, no ale można postarać się przedstawić to słownie. Jeżeli spojrzymy na mapy dawnej Rzeczypospolitej, no w zasadzie należałoby zacząć od tych jeszcze czasów przedrozbiorowych, o tym za chwilkę. Druskienniki położone są obecnie w Republice Litewskiej nad malowniczą rzeką Niemen, otoczone lasami, ciszą, spokojem, balsamicznym, sosnowym powietrzem i z wodami mineralnymi, bardzo znanymi do dzisiaj. Zaleszczyki z kolei położone są na Podolu, nad rzeką Dniestr, również bardzo malownicze położenie ujęte rzeką w zakolu tej rzeki bardzo charakterystycznej dla tego terenu. Można tylko powiedzieć, że Druskienniki do dziś żyją jako kurort na Litwie. Są znaną miejscowością, do której przyjeżdża wiele osób pragnących zaznać wakacyjnego spokoju, beztroski, kurortu. Zadbana miejscowość kultywująca dawne tradycje, jeszcze przedrozbiorowe, o czym za chwilkę powiem. Natomiast Zaleszczyki jako dawny kurort nie istnieją. Istnieje oczywiście miejscowość, ale wszelkie ślady dawnej kurortowej świetności zostały zatarte. No, przygniót je i rozjechał walec sowiecki z pełną świadomością jako znak kultury, cywilizacji dawnego czasu, ale jednocześnie wytrzebione zostały winnice, które miały jakoby sprzyjać pijaństwu na tamtych terenach, jako że było tam produkowane w dużych ilościach pierwsze polskie wino gronowe. No ale zacznijmy może od Druskiennik, będziemy posuwać się w kierunku południowym. Jeżeli spojrzymy na mapę pierwszej Rzeczypospolitej, tej przedrozbiorowej, to miejscowość, mała wieś licząca niespełna 1000 mieszkańców, kilkuset, która znajdowała się wówczas w województwie grodzieńskim. No a później po już kolejnym, trzecim rozbiorze Polski znalazła się w Cesarstwie Rosyjskim w guberni grodzieńskiej. W latach międzywojennych położona nad Niemnem, tak jak i oczywiście historycznie przedtem, znajdowała się w województwie białostockim i była miejscowością położoną blisko Grodna. Skąd ta nazwa Druskienniki? Druskienniki wywodzi się od litewskiej nazwy sól. Druska po litewsku znaczy sól. Druskienniki to jest miejsce, gdzie tę sól dobywano, ważono. Można nazwać tę miejscowość jako sole, sól w liczbie mnogiej, ale również Druskienniki to może znaczyć tyle, co ludzie, którzy tę sól ważyli. Już była ona znana w dawnych wiekach, kiedy starali się opanować te ziemie krzyżacy. No ale to są dawne wieki, wiek XIII, XIV, kiedy starali się swoje majątności

0: podczas tych rejs krzyżackich rozszerzać na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sytuacja stała się interesująca, jeżeli chodzi o poszukiwania soli i samą, prawda, nazwę tej miejscowości jako związane z solą i tych, którzy ją pozyskują. Kiedy Polska utraciła w pierwszym rozbiorze Żupy solne w Bochni i Wieliczce. Sól była potrzebna jako, prawda, jako produkt potrzebny w gospodarstwie powszechnie, zresztą od stuleci była transportowana w miejsca, gdzie jej nie było. No a tutaj Polska traci żupy solne, no i sól jest potrzebna, należy jej poszukiwać. Król Stanisław August wydaje wobec tego uniwersał w roku 1788, który zaleca, nakazuje poszukiwanie soli w miejscach, gdzie takie jej ślady się pojawiały. Zalecenia dla właścicieli ziemskich, dla zarządzających różnymi obszarami Rzeczypospolitej, jeszcze na terenach niezajętych przez zaborcze mocarstwa. No i tutaj uwaga kieruje się na druskieniki, no bo od wieków wiadomo, już nawet z czasów I Rzeczpospolitej dawniejszych lat, z czasów króla Batorego, że tam ta sól była znajdowana i znajdowała się w licznych słonych źródłach. Należałoby po prostu tylko te źródła odpowiednio wykorzystać i przygotować do dobywania z nich soli. Ale również postrzegano druskieniki jako miejscowość, którą można wykorzystywać do, jako zdrojowisko wody słone, jako kąpielisko, jako kąpiele. Stanisław August jakoby zalecił zbudowanie tam pierwszych łazienek i według dokumentów, jedni mówią tutaj o roku 1789, inni mówią o 1794, kiedy powstały druskieniki jako kurort związany ze słonymi źródłami. Ta data jest troszkę problematyczna, za chwilkę powiem z jakiego powodu, ponieważ jako datę powstania kurortu, zdrojowiska ustala się na rok 1837, kiedy urządzono tam zakład kąpielowy, a zostało to dokonane przez carskiego generała gubernatora Doppelmayera. Przybywało tam około 260 kuracjuszy. Źródła, które wylewały się na Łęgi, na Dnie Męskie, odsembrowano, pobierano stamtąd wodę i do picia, i do kąpieli. Okazało się, że cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Właściciele okolicznych majątków, którzy z różnych powodów nie mogli docierać na miejsce do druskiennik, bo przecież nie było komunikacji rozwiniętej i drogi były bardzo kiepskie, leśne, błotniste, z wybojami, przywozili w beczkach wodę do swoich majątków i na miejscu urządzali kąpieliska. I a w zasadzie kąpiele z tej przywiezionej wody dzięki niej. Wody druskienickie zwróciły też uwagę profesury wileńskiej tamtejszego uniwersytetu, chemików, którzy postanowili zbadać skład tych wód, no bo chcieli wiedzieć, jakie tam sole się znajdują, jakie pierwiastki i jakie to ma własności lecznicze, zwłaszcza że w tym czasie w Europie balneologia też się rozwijała i w wielu krajach europejskich zwrócono uwagę na możliwości leczenia klimatycznego i kąpieli. Takim prekursorem w tych badaniach był profesor Ignacy Fonberg z Wilna, który wydał pierwszą pracę o opisanie wody mineralnej druskienickiej. On był prekursorem w tych badaniach. Byli również i inni, którzy propagowali, jak miejscowy lekarz Jan Pilecki czy Ksawery Wolfgang. Wolfgang, przepraszam bardzo, który wydawał pierwszy periodyk poświęcony zdrojowisku. To była Ondyna Truskienickich źródeł. Ondyna w mitologii tamtejszej, nimfa, rusałka wodna, jako symbol tych, prawda, zdrojów druskienickich. Pismo ukazywało się w latach 1844-45 i częściowo 46, kiedy już w zasadzie zamarło z różnych powodów. Miejscowość przyciągała przede wszystkim ludzi majętnych, można powiedzieć wprost bogatych, takich rodzin jak Lubeccy, Ogińscy, Czetwertyńscy i pomniejsi, ale zamożni właściciele okolicznych dóbr, którzy przyjeżdżali tam dla kuracji mineralogicznej, tak, wodnej, dla balneologii, dla klimatu, którzy doceniali te miejsca. Skromniejsi wynajmowali izby w chatach miejscowych, ludzi, którzy udostępniali bardzo prymitywne możliwości zakwaterowania dla tych, którzy chcieli się cieszyć druskiennikami. Druskienniki były bardzo małą miejscowością, nawet nie posiadały swojego cmentarza, ale dlatego mówię tutaj o tym cmentarzu, że też i przez pewien czas dość długi nie zakładano go w Druskiennikach, dopiero w połowie wieku XIX. A to z tego powodu, że liczni chorzy, którzy przyjeżdżali, nie chcieli być narażeni na widok pogrzebów. No więc odbywano je w pobliskiej miejscowości Rotnica, a w Druskiennikach tego cmentarza nie było. Przyjeżdżali tam prominenci już polskiej kultury. Przyjeżdżał Józef Ignacy Kraszewski, przyjeżdżał historyk Teodor Narbut, którzy opisywali te miejsca, ale Kraszewski był również dobrym rysownikiem. Jego litografie poświęcone Druskiennikom zachowały się do dzisiaj. Budowano tam budynki zdrojowe, które miały ułatwić picie wód mineralnych, zażywanie kąpieli leczniczych, które miały być atrakcją turystyczną. Budowano pomosty nad Niemnem, które miały zachęcić do podziwiania miejsca. Budowano wille, pensjonaty w nich zakładano. Powstawały też pierwsze hotele. Jako ciekawostkę można powiedzieć, zupełnie inna konfiguracja państwowo-polityczna niż obecnie. Obecnie miejscowość znajduje się na terenie Republiki Litewskiej. Natomiast wtedy znajdowała się w gubernii rosyjskiej, grodzieńskiej, a po drugiej stronie rzeki Niemen znajdowało się Królestwo Kongresowe. To są te części dawnej kongresówki, które obecnie już do Polski nie należą, czyli aż do Niemna, aż do Kowna. Więc ci wszyscy, którzy chcieli organizować uroczystości patriotyczne, bo również wtedy o tym myślano, przeprawiali się z Druskiennik na drugi brzeg, gdzie można było manifestować w sposób oczywiście niezbyt agresywny w języku polskim. No, Druskienniki były na terenie gubernii rosyjskiej. Zmieniło to się diametralnie w latach międzywojennych, kiedy Druskienniki były w województwie białostockim, sięgającym do Niemna, a po drugiej stronie, gdzie przed I wojną światową było Królestwo Kongresowe, tam znajdowała się już przedwojenna Litwa, tak zwana Litwa Kowieńska.
1: Także... No i można było, tylko ja tak wspomnę, bo to bardzo takie urocze, tak, ja często znam dworzec Wileński w Warszawie, można było wsiąść tam w pociąg i pojechać po prostu przez Białystok i Grodno.
0: Tak, i teraz jest kwestia komunikacji, jak do tych Druskiennik można było dojeżdżać i w nich się znaleźć. No więc najprostszy sposób to było żeglowanie rzeką Niemen, wtedy kiedy nie było komunikacji drogowej odpowiedniej, nie kursowały autobusy i nie było linii kolejowej, która rozpoczynała swój bieg w Warszawie, kolei petersburska, która prowadziła w pobliżu Druskiennik. Ona mijała samą miejscowość, przejeżdżała przez miejscowość Porzecze, które znajduje się obecnie na Białorusi, i dopiero w 1934 roku zbudowano odnogę kolejową prowadzącą z Porzecza do Ruskienik, licząca 18 kilometrów. Trasa jednotorowa posiadała dwie stacje na swoim biegu. To były nazwy Jagódka i Ondyna, nazywana również Wandzią. Te dwie stacje nosiły imię upamiętniające na cześć córek marszałka Piłsudskiego. Także dopiero w 1934 roku, kiedy istniało już połączenie bezpośrednie kolejowe, odczepiano wagony kolei idącej do Wilna, można było do tych Druskiennik również dojechać koleją. Ślady tego dworca kolejowego można znaleźć tego budynku jeszcze dzisiaj. No i ci wszyscy ludzie oczywiście starali się zatrzymać w jakichś miejscach dających dobre warunki cywilizacyjne. Pensjonaty prześcigały się w ofercie nie tylko, prawda, cenowej, ale również i jeżeli chodzi o wygody. No ale należy powiedzieć, że budownictwo tamtego czasu pensjonatowe było mimo wszystko oparte na drewnie, jak na tamtych terenach. W przeciwieństwie do Galicji, o czym powiemy mówiąc o Zaleszczykach, gdzie było wiele budynków murowanych, tutaj wykorzystywano drewno, a jako styl tych pensjonatów przyjmowano dość zakorzeniony model panujący i w Cesarstwie Rosyjskim w oparciu o budownictwo willowe szwajcarskie czy tyrolskie, więc budynki zwykle piętrowe, drewniane, z rozmaitymi mansardami, daszkami, z rozległymi werandami, zdobione wycinanką, można powiedzieć, taką laubzegową w drewnie. Werandy służące do odpoczynku, do leżakowania, jako salki restauracyjne, ale zamożni również wznosili swoje wille eleganckie. Najpiękniejsza zachowana do dzisiaj, należąca w międzywojniu do Kiersnowskich i do ich spadkobierców, nazywa się Linksma, czyli Wesoła w tłumaczeniu na język polski, położona nad brzegiem jeziora Druskonie, bardzo piękna, malownicza. Dziś mieści Miejskie Muzeum w Druskiennikach. No, trzeba tutaj pewnie też powiedzieć o znanych osobach, które bywały...
1: No właśnie, nazwisko Józefa Piłsudskiego już padło, ale jeszcze tak...
0: No właśnie, Józefa Piłsudskiego padła, należy tutaj uściślić to, że bywał wielokrotnie i z najrozmaitszych powodów. No, pierwszym powodem to było ukochanie ziemi litewskiej przez marszałka, gdyż, jak zawsze podkreślał, jest z urodzenia Litwinem, urodzony przecież za Wilnem w Złowie. No wtedy rozumienie jestem Litwinem miało inne znaczenie. To byli ci tak zwani starolitwini, którzy szlachta tamtejsza, która z ducha cywilizacji kulturalnej i patriotyzmu czuła się Polakami, byli nazywani starolitwinami, prawda, w odróżnieniu od tej młodej już generacji patriotycznej Litwinów o nastawieniu bardziej narodowym, no nie chciałbym rzec nacjonalistycznym, ale bardziej zwróconym na niepodległość już kulturową. Piłsudski właśnie z tego powodu, jako kochający ziemię litewską, swoją ojczyznę, chętnie tam bywał. Druga sprawa to były kwestie wypoczynkowe. Marszałek był przez wiele tygodni, miesięcy w roku umęczony pracą rządową, polityczną, działalnością państwową i wszelaką inną związaną z funkcjonowaniem Rzeczypospolitej, także chętnie wyjeżdżał tam dla odpoczynku. Pierwszy pobyt marszałka odbył się w roku 1924. Zatrzymał się w bardzo skromnych warunkach przy ulicy Jasnej 8. Była to willa pani Bolcewiczowej. Willa skromna, bez oświetlenia elektrycznego, oczywiście bez wody bieżącej, lampa naftowa, studnia, skromne warunki bytowania, ale Piłsudski dużo tam spędzał czasu, poświęcając go pracy pisarskiej. Pisał rok 1920 i również prowadził korespondencję z rozmaitymi osobami i osobistościami. W tym roku również zawiązała się jego znajomość z Eugenią Lewicką, lekarką, która w tymże 24 roku jako lekarz uzdrowiska jako lekarz klimatyczny znalazła zatrudnienie w tamtejszym systemie, że tak powiem, opieki zdrowotnej. Kiedy się Piłsudski poczuł pewnego dnia gorzej, wezwano doktor Lewicką. Zaostrzenia chorobowego nie stwierdziła. Piłsudski szybko doszedł do normalnego stanu funkcjonowania codziennego, ale znajomość się zadzierzgnęła. Niektórzy nawet powiadali, że rozwinął się romans Piłsudskiego z młodą lekarką.
1: Ale niepotwierdzone.
0: Co niekoniecznie znajduje to potwierdzenie. Często plotka jest, że tak powiem, bardzo, bardzo nośna i bardzo chętnie tego typu wiadomości rozprzestrzenia. Piłsudski bywał i w następnych latach. W roku 1925, kiedy przyjechał, władze miasta myślały o tym, by mógł się zatrzymywać właśnie w tej willi Links, ma tym najeleganszym willowym obiekcie i pięknie położonym, zresztą Druskienik. Piłsudski odmówił i wybrał mały domek, tak zwaną willę, a w zasadzie bardzo skromną sadybę, zwaną na Pogance, nieco na uboczu centrum miejscowości, które przecież w ogóle było mało, osadą klimatyczną liczącą niewiele ponad 1000 mieszkańców stałych, ale ta Poganka, ten skromny domek drewniany, znajdował się tuż za rzeczką Rotniczanką, blisko wysokiego brzegu Niemna, blisko starego dębu zwanego Bałblisem, pod którym Piłsudski chętnie przesiadywał i w którym to domku chętnie spędzał wolne chwile. Przyjeżdżał do Druskiennik na kilka tygodni, a często nawet na kilka dni. Bywało, że ten pobyt w Druskiennikach dzielił na krótkie wyjazdy do Wilna w sprawach państwowych. Potem powracał, przyjmował u siebie w domku na Pogance dostojników państwowych, polskich ministrów, ale również i tych, którzy odwiedzali go jako przedstawiciele zagranicznych, że tak powiem, państw. Bywał w latach następnych, bo i w roku 1926, 7, 28. W 28 roku został mianowany honorowym obywatelem miasta. Był w roku 29 i bardzo krótko, na kilka w zasadzie dni, w roku 1930. Później już w Druskiennikach nie bywał. Prawdopodobnie z tego powodu, że był już człowiekiem leciwym i schorowanym. Być może też Druskienniki niedobrze mu się kojarzyły z powodu nieoczekiwanej i tragicznej śmierci Lewickiej w roku 31. No więc trudno...
1: No ale właśnie z 25 roku, o którym pan wspomniał, pochodzi właśnie cytat w książce, jest wspaniały taki poetycki wyraz Piłsudskiego, napisał wspaniałe zdania, cudowne.
0: Tak, jest księga, złota księga Druskiennik, która znajdowała się w Belwederze przed wojną, a obecnie znajduje się w Warszawie w Archiwum Akt Nowych. I to jest wpis do tej księgi, gdzie jest wiele różnych rysunków, nawet humorystycznych, związanych z Druskiennikami, z pobytami różnych znanych ludzi, artystów, rysowników w Druskiennikach. I to jest wpis Piłsudskiego z dnia 6 sierpnia 25 roku. I między innymi, bo to jest dłuższy wpis, jest właśnie napisane, że Druskienniki były niespodzianką myśli Stwórcy w odpoczynku, gdy ten się uśmiechnął. Więc
1: no piękne.
0: Piękne. Jest traktował to jako, że tak powiem, piękne dzieło Boże, wielkiej krasy, wielkiej piękności, spokoju, malowniczości przyrodniczej. I warto powiedzieć, że kiedy wznoszono w Druskiennikach, znaczy wznoszono, kiedy instalowano historyczne ławeczki, bo tak jak wiadomo, w różnych miejscach takie ławeczki historyczne, prawda, powstają, jak Tuwima w Łodzi, czy Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie.
1: Czy księdza Twardowskiego
0: też? Tak, to tam jest taka ławeczka między innymi, bo jest kilka historycznych ławeczek poświęconych właśnie, jedna poświęcona jest Piłsudskiemu nad Niemnem, na tej górce, gdzie często siadywał, górka jest znaleziona, nie ma takiego pięknego widoku na Niemen jak kiedyś, ale ławeczka tam, przepraszam bardzo, ale ławeczka tam stoi i tam jest właśnie na tej ławeczce ten napis umieszczony. No, miło mi to powiedzieć, ale tylko dla informacji, a nie dla jakiegoś powodów osobistych, że właśnie byłem inicjatorem, rozmawiając z tymi, którzy ławeczkę tam wbudowali i zastanawiali się, co na niej napisać. Zasugerowałem, żeby właśnie ten pasus tego wpisu ze Złotej Księgi umieścić i tak się właśnie stało. I to przypomina właśnie Piłsudskiego. Ale Piłsudskiego upamiętniają tam również i zdjęcia, które były chętnie wykonywane, bo marszałek chętnie spacerował ze swoim lekarzem osobistym Marcinem Wojczyńskim nad Niemnem. Często był fotografowany ze swoją świtą oficerską przy domku na Pogance. Fotografowali tamtejsi fotografowie, Bolesław Czerechowicz, przedtem jeszcze Leon Baranowski. Te zdjęcia się zachowały, są dość liczne. Można to sobie wszystko obejrzeć w albumach, tam gdzie się to zachowało, czy w muzeach. Ale powstawały również utwory poetyckie. Julian Tuwim napisał balladę Druskienickie drzewa. Bardzo, bardzo miły utwór przedstawiający postać marszałka, który spaceruje nad Niemnem, przedstawia jego postać, jak wyglądał, jak był zadumany, jak myślał o sprawach Polski na tamtejszym terenie, prawda, po spotkaniach z różnymi oficjelami. No i ten utwór deklamowała Hanka Ordonówna również tam w 1929 roku, kiedy było otwarcie przystani nad Niemnem. To była bardzo podniosła, jednocześnie miła wakacyjna uroczystość jeszcze za życia marszałka. No oczywiście inni wielcy, jakby się dziś powiedziało, tego czasu chętnie w Druskienikach bywali, bywał, czy pojawiał się na krótsze, dłuższe pobyty, między innymi Ignacy Mościcki, prezydent ówczesny Rzeczypospolitej po 26 roku, pianista Witold Małcużyński, znani aktorzy jak Osterwa czy Krukowski, Kazimierz, Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Abasari, aktorka Zofia Ternę, Loda Majewska, Hanka Ordonówna, pisarze Ferdynand Getel, Stanisław Cat-Mackiewicz. No i przede wszystkim był związany z miejscowością znany, najbardziej znany litewski malarz i jednocześnie tam rodzinna jego chata czy dom do tej pory się zachował i muzyk, czyli Mikołaj Konstanty Czurlanis, po litewsku Czurlonis.
1: No właśnie, wspaniały. Naprawdę tak, byliśmy w jego muzeum w Kownie.
0: Tak, a zmarł w miejscowości Pustelnik pod Warszawą, ponieważ leczył się na gruźlicę, a zresztą był związany z kulturą polską, kształcił się u Mechofera w Krakowie, doskonale znał język polski, niezwykła postać.
1: No niedawno była zresztą uroczystość, o której opowiadaliśmy na antenie Radia Wnet, właśnie w miejscu, gdzie jest pochowany. Jest tam nawet taki fragment takiej instalacji nawiązującej do tych jego takich mitycznych, że tak powiem, budowli z obrazów, ale to tak na marginesie.
0: Tak, dlatego że nawet te obrazy są reprodukowane na dużych planszach wystawianych w takich ramach wystawienniczych przy głównych ulicach kurortu Druskienniki obecnie. Więc można te jego malarskie ujęcia i wizje bardzo przemawiające i bardzo symboliczne oglądać w dużym wymiarze na ulicach Druskiennik. To przywołuje jego postać, prawda? No, tu można jeszcze powiedzieć, jak już mówimy o Druskiennikach, żeby to nie umknęło, to jest prasa, która ukazywała się i która jest kopalnią wiadomości o kurorcie przedwojennym, o jego licznych pensjonatach, hotelach, restauracjach, dancingach, wyborach Miss Piękności Druskienik, bo to były liczne konkursy organizowane dla panien, dla mężatek, konkursy najpiękniejszych oczu i tak dalej, i tak dalej. No to były takie gazety jak Głos Druskienicki, Głos Druskienik i to była wznowiona po prawie że 100 latach ta pozycja Ondyna Druskienickich źródeł od 1929 roku ukazywała się już w innym układzie wydawniczym, ale również prezentująca historię i wszystko to, co działo się w Druskienikach. Ostatni numer nosi datę 1939 rok, miesiące sierpień i wrzesień. No, wiemy już, dlaczego następne numery nie mogły się odbyć. Także Druskieniki są pięknym miejscem, które warto odwiedzić i dzisiaj. One nie tylko przywołują historię dawnych dni, dawnych postaci, ale przywołują historię miejsca, przywołują dzieje dawnej Rzeczypospolitej, ale również splatają się ze współczesnością i chwała włodarzom miasta, że miejscowość jest pięknie utrzymana, w dużym porządku, z dużą dbałością i przede wszystkim z nastawieniem na kontynuację dawnej tradycji balneologicznej, klimatycznej i miasta, można powiedzieć, ogrodu rozłożonego nad zakolem Niemna. Jedyna tylko różnica, której nie ma, która odbija się na wyglądzie miasta, to jest brak przedwojennych plaż, które bardzo były znane. To były plaże i nad brzegiem Niemna, i plaże na położonej na jego nurcie tak zwanej Wyspy Miłości. Przez tę wyspę przebiegała granica polsko-litewska. Na kołkach był rozpięty drut kolczasty. Przechadzali się strażnicy i polscy, i litewscy z drugiego brzegu Niemna. Ci, którzy nawet dla zabawy przekraczali ten kordon, no w sumie wyglądający śmiesznie i naiwnie, ten drut kolczasty na słupkach drewnianych wbitych w piasek, byli karani jakimiś mandatami za nieuprawnione przekroczenie granicy, ale to już są drobiazgi. Tych plaż nie ma. Po prostu Niemen zmienił swój charakter jako rzeka. Poziom wody się obniżył. Nurt zmieniający szybko kierunek powodował wybieranie brzegu z jednego miejsca i nanoszenie materiału w innym miejscu. Plaże zostały przez wodę zmyte. Wyspa Miłości została prawie że zarośnięta krzakami i szuwarami, a woda z powodu zanieczyszczenia zrzutami ścieków w Grodnie jest tak brudna, że żadna kąpiel niestety obecnie w Niemnie nie wchodzi w rachubę.
1: No i nie dziwne, że Afrodyta opuściła Druskieniki, taką Wyspę Miłości, skoro tak jest brudno. No ale nic, to taki...
0: No właśnie. To wszystko widocznie historycznie i legendowo łączy się w jeden nurt zmian zachodzących na świecie.
1: Przypominam, rozmawiamy z panem Janem Skłodowskim, oczywiście. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do innego. To był podtytuł, bo jeszcze przypomnę, to jest wspaniała książka, album Kurort Druskienniki, Kurort Przedwojennej Polski. Jeden z albumów z serii. A teraz przeniesiemy się na Rivierę Przedwojennej Polski, czyli Biegun Ciepła, tak?
0: No właśnie. Właśnie to jest miejsce odległe od setki kilometrów i również w miejscu nienależącym obecnie do III Rzeczypospolitej, ale miejsce znamienne, piękne, historycznie ciekawe. Szkoda tylko, że ten czas historyczny i klimatyczny dla tej miejscowości, jak wspomniałem na początku, nieodwołalnie się urwał i tych ciągłości historycznych, tak jak w Druskienikach, to nie ma. Co można powiedzieć o tych zaleśnikach? Funkcjonowały w prasie międzywojennej, bardzo zresztą obszernie wydawanej, pismach licznych, ilustrowanych, powszechnych, turystycznych. Najrozmaitsze nazwy, bardzo pięknie przedstawiające to miejsce. Jako biegun ciepła, jako polski biegun ciepła, jako polska Riviera, jako polski Meran, jako morelowa stolica, jako stolica polskiego wina, jako miasto słońca. No a dlaczego tak było? Doskonałe położenie w zakolu Dniestru, osłonięcie od zimnych wiatrów, bo te, które wiały od północy, nie mogły łatwo zejść na dół, bo brzeg był unoszący się ku górze w oddaleniu się od Dniestru. Wiatry ciepłe od strony Mołdawii, od strony Besarabii i bardzo wysokie temperatury w lecie, w słońcu, dochodzące do 55, nawet do 60 stopni. Niektórzy podróżnicy, bo przed wojną wielu przybywało z zagranicy, by to miejsce obejrzeć i w nim fotografować. Znani podróżnicy, fotografowie z Europy mówili czy mawiali, że jest to kawałek Włoch, który zabłądził do Polski. Rzeczywiście tak było, bo jest to miejscowość położona na Podolu. Podole południowy, kąt dawnej Rzeczypospolitej, duży obszar historyczny, którego tylko zachodnia część w latach międzywojennych należała do Polski. Zaleszczyki znajdowały się na terenie tak zwanego ciepłego Podola, tam gdzie te temperatury były najwyższe. To były powiat zaleszczycki i borszczowski, częściowo podział powiat czortkowski i buczacki. Charakteryzowały się te tereny głębokimi jarami, w których płynęły rzeki, tak jak Zbrucz czy Seret, a często w dolinach tych rzek znajdowały się mniejsze lub większe miejscowości na Podolu. Na Podolu było to spowodowane tym, że gdy w dawnych wiekach chętnie od wschodu pędziły czambuły tatarskie w kierunku zachodniej Europy czy zachodnich ziem Polski, miejscowości ukryte w głębi jarów nie były z daleka widoczne, jeżeli chodzi o domy, czy o wieże kościołów, czy o wieżyczki, także nie przyciągały tych najeźdźców pędzących gdzieś obok, by skręcić, że jest tam jakieś miasto bogate, które można złupić. No, nie wszystkim miejscowościom się to naturalnie udawało, ale takie było przesłanie, jeżeli chodzi o lokalizowanie tych miasteczek w tych głębszych jarach rzecznych. Miejscowość znalazła się w granicach Rzeczypospolitej, a w zasadzie Korony Polskiej w drugiej połowie wieku XIV za sprawą Kazimierza Wielkiego, który przejął, czy objął, czy zajął te tereny, ale nie w sposób podporządkowania militarnego. To było współzawodnictwo z Węgrami, również o zdobycie tych terenów, czy o posiadanie nad nimi władzy. Ale zajął te tereny z tego powodu, że linia władców ruskich, jeżeli chodzi o ostatniego księcia Lwa, czyli syna króla Daniela Halickiego, ta linia zakończyła się bezpotomnie i wobec tego, ponieważ oni byli skoligaceni z piastami mazowieckimi, to w pewien naturalny sposób najbliższym spadkobiercą po linii piastowskiej to był właśnie Kazimierz Wielki. Od tego czasu miejscowość znajduje się na terenach, z krótkim epizodem, kiedy władało nią Wielkie Księstwo Litewskie, ale to jest drobiazg na początku XV wieku. To miasto nosiło wtedy, czy ta miejscowość, bo to była drobna miejscowość, nosiła nazwę Zalisia. Była własnością różnych możnych rodów, tak jak koniec polscy czy lubomirscy, ale znamienny czas to jest połowa wieku XVIII, gdyż na jej początku miejscowość stała się własnością Poniatowskich, a dokładnie Stanisława Poniatowskiego, który był kasztelanem krakowskim, ojciec króla Stanisława Augusta, późniejszego króla. I jednocześnie tenże kasztelan był twórcą potęgi rodu. Miejscowość jako miasto na prawach magdeburskich zaczęło się rozwijać od roku 1766. Oczywiście doznawało zmiennych państwowości, gdyż w pierwszym rozbiorze znalazło się w Austrii, prawda, w Galicji Wschodniej, no a później trwały zmagania polsko-ukraińskie, przynależność bardzo krótka do zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i wreszcie do Rzeczypospolitej Polskiej. Formalnie od roku 1923, kiedy decyzją Rady Ambasadorów znalazła się w Rzeczypospolitej Polskiej. Była miejscowością większą od Ruskiennik. W 21 roku liczyła około 5000 mieszkańców. Duży ich procent to była ludność żydowska, no i ludność rusińska, tak jakbyśmy dziś powiedzieli, ukraińska, zasiedlająca głównie tereny wiejskie wokół tej miejscowości. Jeżeli chodzi o komunikację, to ona była utrudniona, bo miejscowość położona nad Dniestrem, z dojazdem przez teren poprzecinany jarami, dolinami rzek. Ale Austriacy chętnie budowali koleje na tych terenach galicyjskich. Powstała ta tak zwana linia transwersalna w 1884 roku. Transwersalna, bo biegnąca prostopadle do dolin rzek wypływających z Karpat. Odnoga tej linii została poprowadzona ze Stanisławowa, przez Tarnopol, Czortków, Białą Czortkowską, właśnie w kierunku Dniestru. Zbudowano pierwszy most kolejowy już w kierunku Bukowiny, która należała też jako kraj koronny do Austro-Węgier. Most drogowy zbudowano pierwszy w roku 1887, kolejowy w 1898. Można przypuszczać, że na terenach, gdzie toczyły się liczne walki, a zwłaszcza I wojny światowej i wielokrotne przejścia wojsk, rozmaitych ofensyw prowadzonych przez Rosję, te mosty były kilkakrotnie wysadzane w powietrze, prowizorycznie naprawiane, jakby się to powiedziało, łatane czasowo, ale potem znów wysadzane i ostatecznie odbudowane dopiero w latach międzywojennych. Ciekawy dojazd kolejowy do Zaleszczyk prowadził przez Rumunię, ponieważ z Kołomyi łatwiej było dojechać przez krótki fragment terytorium rumuńskiego, kiedy wagony były pilnowane przez Straż Rumuńską, nie można było wsiadać, wysiadać, ale podróżni polscy mogli właśnie z Kołomyi przebyć drogę do Zaleszczyk i wjeżdżać do nich przez most na Dniestrze od strony południowej. Były dobrze skomunikowane kolejowo z innymi miastami Polski, choćby z Gdynią, gdzie z której linia kolejowa wiodąca przez 1314 kilometrów, to była najdłuższa linia kolejowa międzywojennej Polski. Kursowały również specjalne szybkie wagony do Zaleszczyk, które nazywano lukstorpedą. To nie były te typowe lukstorpedy, które jeździły do Zakopanego czy do Krynicy, ale to były szybkie wagony produkowane w Sanoku, które mogły na prostych odcinkach, pojedyncze wagony spalinowe, które mogły rozwijać prędkość nawet 140 km na godzinę na pewnych fragmentach trasy. No, trzeba powiedzieć, że w ogóle kurorty i wszelkie zdrojowiska nie były szeroko dostępne dla ludności kraju w latach międzywojennych. Podróże były bardzo kosztowne. Jeżeli bilet, powiedzmy, w jedną stronę od osoby mógł z Warszawy do Zaleszczyk kosztować 25 czy 30 kilka złotych, no to trzeba pamiętać, że to była 1/4 czy 1/5 pensji miesięcznej nauczyciela. No to proszę sobie wyobrazić, jeżeli rodzina była z dwojgiem dzieci tam i z powrotem, ile kosztowały same bilety, przekraczały pensje, a na dodatek trzeba się było na miejscu utrzymać. Jeden dzień kosztował w granicach 3-5 zł, no bo poza tym dodatkowe atrakcje i tak dalej. Więc wszelkie wyjazdy do kurortu były elitarne, co nie znaczy, że były, prawda, niemożliwe, bo tych odwiedzających Zaleszczyki w latach międzywojennych to rocznie bywało kilkanaście do 20 000 osób, zresztą podobnie jak to miało miejsce i w Druskienikach.
1: No i ten kurort też odwiedził Józef Piłsudski.
0: Tak, tak. No i znów cały szereg osób, które odwiedzały chętnie Zaleszczyki i z powodów malowniczego miejsca i pięknych plaż, o których należy dwa słowa powiedzieć, i pierwszego polskiego wina, i różnych atrakcji, choćby takich jak winne dożynki od 1935 roku organizowane w Zaleszczykach, no i miejsce spotkań elity artystycznej, finansowej, intelektualnej, pisarze, malarze. No, wymieńmy tutaj choćby, prawda, Marię Dąbrowską, Rodę Halamę, Krukowskiego Lobka, Hurdana, Ferdynanda Osendowskiego, znanego pisarza, tak jak i Wacława Sieroszewskiego, aktorka Zofia Ternę, znana z Druskiennik. W jakimś momencie pojawił się uchodzący z Polski Melchior Wańkowicz czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. No ale Józef Piłsudski, o którym pan wspomniał, przybył na wypoczynek w roku 1933, kiedy już był osobą umęczoną życiem politycznym, ale również i zdrowotnie wymagającą silnego wsparcia. No więc na pobyt leczniczy wybrał się i odpoczynek, ale ponieważ wybrał się ze swoją świtą i generał, i Józef Beck jako minister odwiedzał, i wojskowi, i organizacja parad wojskowych w Krakowie na Błoniach też zaprzątała myśl Piłsudskiego właśnie w tym roku i w następnych czasach, latach. No więc te spotkanie odbywał. Jego świta mieszkała w willi Ustronie, on sam w niewielkim budynku niedaleko Dniestru. Chętnie przechadzał się po tamtejszych winnicach. Spotkał się nawet ze swoim towarzyszem zesłania na Syberię, ze Stefanem Juszczyńskim, inżynierem, który wtedy był w Zaleszczykach, również na urlopie, a nie widział się z nim od czasów zesłania, czyli od roku mniej więcej 1882, kiedy się to zesłanie zakończyło w Tunce na Syberii. No i adiutant Lepecki zanotował wrażenia Piłsudskiego z tego spotkania. Jak to dziwne, że ten Juszczyński aż tak się strasznie zestarzał, prawda? Więc takie spotkanie Sybiraków miało miejsce. No, ale może o winnicach jeszcze parę słów.
1: Tak. To właśnie, bo tam dużo skwinie rosły, próbowano pomarańcze.
0: Tak, no więc w ogóle owoce rosły, były hodowane, i drzewa owocowe pielęgnowane, przede wszystkim morele. Morela była znanym owocem na tamtych terenach, ale rosła w postaci nieuszlachetnionej w sąsiedztwie Kamieńca Podelskiego. To była taka odmiana tak zwana żardel, której nie uprawiano szerzej, bo nie była uszlachetnioną odmianą. Ale ponieważ na terenie węgierskim po drugiej stronie granicy morele wymarzły przez kilka zim, to pod koniec wieku XIX odnowiono te szkółki morelowe i stała się właśnie ta okolica morelową stolicą Polski. Zwłaszcza, że na przełomie wieku XIX i XX powstała w Zaleszczykach bardzo znana szkoła ogrodnicza, która kształciła robotników ogrodniczych, a jednocześnie propagowała odmiany szlachetnych szczepów drzew, no i prowadzenia sadów i ogrodów, nie tylko zresztą drzew owocowych, ale i winnic. No i właśnie te winnice. Klimat bardzo sprzyjał winogronom i w zasadzie od dawien dawna większość chat na terenie tych rusińskich, prawda, mieszkańców, ganki, ganeczki i dworki były oplecione winoroślą, bardzo bujnie i plennie owocującą. Postanowiono rozwijać w oparciu również o szczepy szlachetne. Po I wojnie światowej rozwój tych winnic bardzo gwałtownie nastąpił z tego powodu, że przybyli do miejscowości specjaliści, którzy kształcili się na terenie Mołdawii, w Kiszyniowie, jeżeli chodzi o produkcję winogron, o uprawę winogron i o produkcję z nich wina. Na przykład w Polsce Orbianie Grzegorz Zarujewicz, który miał w Wierzchniakowcach swoją winnicę pod Zaleszczykami, czy Józef Wartanowicz w miejscowości Dźwiniacz pod Zaleszczykami. Oni zakładali winnice na swoich niewielkich posiadłościach, liczyły one po kilka hektarów, ale już w 1933 roku obszar winnic w okolicy Zaleszczyk w całym regionie wynosił co najmniej 100 hektarów. Największa posiadłość winnic należała do Cyryla Czarkowskiego-Golejewskiego, który był właścicielem zamku na wzgórzu w miejscowości Wysuczka. On posiadał około 34 hektarów winnic, w których rosło ponad 160 tysięcy winnych krzewów. No, zginął tragicznie w Katyniu, jedna z pierwszych ofiar aresztowań sowieckich w 1939 roku. Także powierzchnia uprawy winorośli wzrastała bardzo szybko. Także na rok 1940 planowano, że rozwinie się ta powierzchnia do 2000 hektarów. No, z jakiego powodu to nie nastąpiło, no to również wiemy. Uprawiano najrozmaitsze szczepy z wielką starannością i z wielkim znawstwem. Przygotowywano podłoże, nawożono, podlewano, szczepiono, przykrywano na zimę, odkrywano na wiosnę. Takie szczepy jak Pinot Blanc Noir, jak Burgundery, jak Neuburger, jak Rieslingi, jak Traminer, jak Sylwaner. Również produkowano wermuty. Masowo, można powiedzieć, w setkach i tysiącach butelek one były rozwożone po Polsce. Taka butelka wina przed wojną kosztowała pomiędzy 2,5 a 4 złote. No, zestawmy to z ceną cukru. Kilogram, prawda, kosztował złotówkę, czyli takie wino kosztowało 2,5-4 kilogramy cukru, ale zważmy też to, że niewykwalifikowany robotnik rolny zarabiał za całą dniówkę od 50 groszy do złotówki, czyli na butelkę wina w Zaleszczykach musiał pracować około tygodnia, powiedzmy, na jedną butelkę.
1: No, ale to było bardzo dobre wino. Na niektóre jedne butelki teraz dobre, to naprawdę też trzeba popracować.
0: No więc właśnie, no więc nic dziwnego, że ono było w takiej cenie. Nie zachowała się do dziś żadna butelka z winem przedwojennym. Nawet ledwo się zachowały gdzieś w prywatnych zbiorach pojedyncze butelki z jakimiś etykietkami, prawda? No, ale tutaj mówiąc o winnicach, trzeba powiedzieć, że to przybrała ta produkcja i uprawa również jakąś formę taką instytucjonalną, a jednocześnie zorganizowanego wystawiennictwa, dlatego że organizowano tak zwane winne dożynki od 1935 roku. W 1935, 1936, 1937 i 1939 się nie odbyły, bo to było planowane zwykle na koniec września, na początek października. Tamtejsi hodowcy i uprawiający owoce, morele, no i warzywa, pomidory, arbuzy, no przede wszystkim winogrona, byli zrzeszeni w Podolskim Związku Właścicieli Sadów. I oni organizowali z pomocą władz państwowych, tak jak Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich czy Podolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, organizowali te dożynki. To była prezentacja takiego dorobku owocowo-winnego tych poszczególnych winnic w różnych wsiach i miejscowościach okolicznych, prawda, Zaleszczyk. Jechały długie wozy z platformami, na których wieziono owoce, makiety kiści winogronowych. Dziewczęta ubrane w stoje regionalne prezentowały ten winny plon. Na trybunach zasiadali najwyżsi dygnitarze państwowi z centralnej Polski przyjeżdżający, ale również i lokalni. No i to była wielka manifestacja, prawda, tej uprawy owocowej. I to sprzyjało i zachęcało do dalszego rozwoju. No ale winogrona również towarzystwo jeszcze plaż, trzeba powiedzieć, bo to ludzie bardzo chętnie oprócz spożywania owoców i próbowania polskiego wina, chętnie udawali się na dwie plaże w Zaleszczykach. To była plaża słoneczna i plaża cienista, urządzone nad Dniestrem bardzo starannie. Plaża słoneczna nie była przewidziana dla zażywania kąpieli, bo była na wyższej części brzegu, ale stały tam parasole, głośniki z muzyką, również ustawione leżaki, można było grać w brydża, można było spacerować, można było zejść na brzeg Dniestru, wynająć kajak, bo były liczne wypożyczalnie, czy odbyć wycieczkę stateczkiem, prawda, parowym po Dniestrze. Druga plaża była to plaża słoneczna, przepraszam, plaża cienista. I tam w cieniu drzew można było również odpoczywać na leżakach, ale również schodzić na niski, piaszczysty brzeg, gdzie ta temperatura w słońcu dochodziła, jak wspomniałem, do 60 nawet stopni. I tam na tej plaży piaszczystej zażywać kąpieli w Dniestrze. Nawet były próby ciągnięcia specjalnych desek na linach za szybko poruszającą się motorówką, coś w rodzaju, prawda, nart wodnych na szerokiej desce. Stał plażowicz, który chętnie brał udział w takiej zabawie na wodzie i uważał, żeby ta deska nie zanurzyła się w głąb fali i żeby on oczywiście do tej wody nie wpadł. No ale trzeba powiedzieć, że ten czas tego Dolce Far Niente niestety skończył się w roku 1939, bo już pod koniec sierpnia było wiadomo, że się szykuje mobilizacja. No to już od wiosny 1939 roku, prawda?
1: No ale to pozostańmy, bo też jesteśmy pod o tyle presją czasową, że już tam godzinka mija, a nie chcemy przedłużyć. Ja chciałbym bardzo panu podziękować. Jan Skłodowski, autor wspaniałych albumów, książek, tak nie wiem, a książek albumów, tak lepiej powiedzieć. Została nam jeszcze do omówienia i mam nadzieję, że nam się uda. Worochta, czyli drugie Zakopane przedwojennej Polski.
0: No właśnie.
1: Ale to już następnym razem, bo teraz godzinka Akademii Podwodnej minęła. Jeszcze będę też chciał kiedyś porozmawiać o perłach Adriatyku i o sławnych Polakach na właśnie na Rivierze nad Adriatykiem, więc będziemy rozmawiać. Bardzo dziękujemy panu. Księży Młyn wydaje te albumy, są dostępne i naprawdę ja mamy je w redakcji i one wspaniałe są. Są wspaniałe zdjęcia, wspaniałe opowieści. Serce rośnie, także niedługo będziemy się umawiać na kolejne rozmowy z panem Janem. Worochta to drugie Zakopane przedwojennej Polski, no i Adriatyk i sławni Polacy nad Morzem Śródziemnym. Bardzo panu dziękuję serdecznie.
0: Ja również dziękuję bardzo państwu za uwagę.
1: Bardzo dziękuję. Przypominam, Jan Skłodowski, proszę szukać książek. Księży Młyn wydał wspaniałe albumy. Do widzenia.
0: Do widzenia.
2: Podwodna Akademia.
3: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
5: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
9: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
10: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
11: Audycje będą prowadzić dla państwa Igor Toporowski
9: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
7: To była autopromocja.
3: Reklama.
12: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
13: Karol Maurycy de Talleyrand.
12: Znici. Niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
14: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
15: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
14: Tam można nabyć płytę CD,
15: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
16: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów

0: Radia Wnet. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24.30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
6: Dzień dobry, panie i panowie. Tomasz Wybranowski, muzyczna polska tygodniówka. Pochmurnie, deszczowo, dość zimno, jak na czerwiec, co lubię. Pod niebem Dublina w studiu 37 przy konsoletach w Warszawie. Kto? A on ci to Igor Toporowski, człowiek wielu talentów, poeta, muzyk, aktor i człowiek, który pięknie operuje językiem polskim, a przy okazji pięknie też sprawia, że to, co płynie z Dublina do państwa, do Wrocławia, Szczecina, Białegostoku, Lublina, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowa i oczywiście pięknej Warszawy jest w jak należytym porządku. Mała obsuwa związana z naszymi autopromocjami, ale nic to, bo za 10 minut gość niezwykły na antenie Radia Wnet, pan Czesław Mryszka. Jego życiorys mógłby posłużyć za kanwę do niejednego filmu. Dziennikarz, pisarz niezwykły. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej z moich najulubieńszych postaci, jeżeli chodzi o świat idei, serca i literatury. Zofia Kossak. Muzyczna polska tygodniówka. Tomasz Wybranowski. Dzień dobry. No i skoro The Stranglers, skoro Hugh Cornwell pojawi się pod niebem Łodzi podczas festiwalu Sound Edit Festival, to powraca to nagranie Midnight Summer Dream z płyty Feline. Z płyty, która ukazała się w rozszerzonej wersji z okazji 40. rocznicy premiery. Wersja absolutnie najdłuższa, najpiękniejsza, najbardziej poetycka, pachnąca snem nocy letniej Williama Shakespeare'a.

0: Radio Wnet, Muzyczna Polska Tygodniówka.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka, Radio Wnet.
0: Moim Państwa gościem niezwykły człowiek, pan Czesław Ryszka, którego serdecznie witam na antenie Radio Wnet. Dzień dobry, panie Czesławie.
2: Dzień dobry, również serdecznie witam. Jestem zwykłym człowiekiem.
0: A, zwykłym człowiekiem. Ja powiedziałem, panie Czesławie, bardziej niż skromny, ja powiedziałem na wstępie dzisiejszego programu, że pana życiorys, niezłomność, siła, moc, wiara w to, co nazywa się dobrym światem idei i światłem, mogłaby posłużyć nie na film kinowy, ale na długi, długi serial. Jest pan i publicystą, i pisarzem, człowiekiem bardziej niż zaangażowanym w to, co nazywam życiem idei, życiem wiary, no bo przecież i współpraca, długa współpraca z Gościem Niedzielnym i też z Tygodnikiem Katolik, no i też działalność społeczna i poseł, i senator 4 kadencji. No i w pracy parlamentarnej no, zwracał pan uwagę na rodzinę, ochronę rodziny i to, o czym dzisiaj politycy zapominają, panie Czesławie, a mianowicie dziedzictwo narodowe, spuścizna kulturalna, prawa człowieka i te wartości chrześcijańskie, które powinny być warte zastanowienia nawet dla tych, którzy niekoniecznie wierzą, bo to są takie słupy, milowe słupy w życiu człowieka, bo przecież nawet ktoś, kto nie wierzy, jeżeli przejrzy 10 przykazań, dekalog, no to jeżeli jest dobry, jeżeli jest światły i myślący, no to zawsze się z nimi zgodzi. Natomiast zapytam wprost i bez ogródek, co pana skłoniło na spojrzenie na życie Zofii Kossak, tak jak mawiam, jedna z moich najulubieńszych postaci świata idei, serca i tego, co nazywam dobrem, nie tylko jako biografa, ale również przez pryzmat świętości, no bo doskonale wiemy, że jest sporo książek na temat Zofii Kossak, chociażby niezwykła pozycja z roku pańskiego 2023 albo 4, patrzę teraz na półkę, autorstwa Zdzisławy Mokranowskiej. Ja i moje książki to jedno rozłożenie o pisarstwie Zofii Kossak, ale też te nowe ślady Zofia Kossak odkryta w Częstochowie, książka pod redaktorskim okiem Lidii Dudkiewicz. Co było, panie Czesławie, takim zapłonem, taką iskrą, która stwierdziła, muszę napisać książkę o Zofii Kossak?
2: Myślę, że było wiele iskier, bo tak faktycznie, jak pan teraz tak przypomina mi te moje różne okresy pracy w czasopismach katolickich, to faktycznie no, w każdym okresie pojawiała się jakaś iskra. Myślę, że najważniejszą iskrą to była praca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ponieważ pracowałem w zakładzie badań nad literaturą religijną, a pracę magisterską na polonistyce pisałem o literaturze katolickiej jako terminie nauce o literaturze i tam musiałem tych wszystkich pisarzy, niektórych tak zwanych katolickich, właśnie tą literaturę katolicką dobrze poznać. I tam nie po raz pierwszy, ale najbardziej mnie uderzyła twórczość Zofii Kossak. Chociaż nie sposób pominąć Moriaka, tych obcych, Grahama Greena, Chestertona, a z polskich poezję Jerzego Liberta, właśnie Zofię Kossak, Annę Malewską, Gołubiewa, Dobraczyńskiego. No mieliśmy również wielu twórców tym pięknym przymiotnikiem katoliccy. I myślę, że to był taki jeden tych elementów, że po latach wróciłem do tej postaci. Poza tym lubiłem jeździć do Brennej na wypoczynek już z rodziną, bo mieszkałem pod Katowicami, Ślązakiem jestem z urodzenia. No i jak jedzie się do Brennej, to mija się Muzeum w Górkach Wielkich. I przyznam się, że dość późno trafiłem do Górek Wielkich, bo już mogłem czasach licealnych, za życia Zofii Kossak się tam pojawić. Ale tak się złożyło, że dopiero kiedy pracowałem w Gościu Niedzielnym i pojawiał się proboszcz z Górek, i opowiadał o Zofii Kosak, o swojej niezwykłej parafiance, przywoził różne jej teksty, niektóre drukowaliśmy. No, widząc jego fascynację właśnie księdza Wróbla, to jakoś utwierdzałem się w tym myśleniu, że kiedyś chyba będzie sięgnąć do tej postaci. A trochę przypadkowo stało się to dopiero 2 lata temu, ponieważ wpadła mi do ręki książka profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, takiej najlepszej znawczyni twórczości Zofii Kosak. Ona jest także profesor Mokranowską współautorką tego tytułu, co pan powiedział, ja i moje książki to jedno. To jest słowa Zofii Kosak. I ona napisała taką książkę, profesor Heskiej-Kwaśniewicz, pod tytułem Zwyczajna Świętość. I ponieważ w tym dorobku twórczym jest bardzo wiele postaci osób wynoszonych na ołtarze. Nawet niektórzy mówili, że jak Reszka napisze książkę o kandydacie na ołtarze, to wkrótce jest beatyfikacja. No w paru przypadkach tak się złożyło. I pod wpływem tej książeczki Zwyczajna Świętość zobaczyłem tą właśnie świętość Zofii Kosak w swoim życiu i jej książkach. Bo dzisiaj nie trzeba już, życie świętego nie musi być aż tak bardzo heroiczne, żeby życie oddawał i tak dalej. Wystarczy te cnoty, które mi żyje, żeby one miały taki charakter osobistej, codziennej świętości. A tak właśnie było w życiu Kosak. Jest tutaj jeszcze taka ważna, żeby ten kandydat na świętego nie załamał się pod wpływem jakichś dramatów, tragedii w swoim życiu. No więc w przypadku Zofii Kosak tych dramatów było tak wiele i ona tak zwycięsko przez nie przechodziła, ufając za każdym razem Bożej opatrzności, że to ją absolutnie sytuuje jako taką osobę gotową do wyniesienia na ołtarze. I to przyświecało tej mojej książce i właściwie tak jak ją czasem przeglądam, to widzę, że w tej refleksji naukowej cały czas się jakby podejmuje tego tematu, że jest kandydatką na ołtarz. Zwłaszcza, że polscy pisarze nie mają patrona twórczości. Może z tego powodu nawet ta twórczość dzisiaj zupełnie odległa jest od spraw metafizycznych, bożych. Może właśnie taki patronat Zofii Kosak, odkrycie jej dla pisarzy, odkrycie jej twórczości, jej tematyki katolickiej, która zdominowała wszystkie jej utwory, może stałoby się to jakimś takim momentem. Także sięgnięcia innych pisarzy o taką tematykę. Zwłaszcza, że jak przypomnę, że jak powstawała literatura katolicka, że to była pewna odpowiedź na walkę z Kościołem pod koniec XIX wieku, wtedy, kiedy właśnie wszystkie te ruchy laicyzacyjne, także w Kościele różne herezje, spowodowały to, że powstała literatura, która dała jakby odpowiedź na te wszystkie problemy ateizmu. To było takie pokłosie tej rewolucji francuskiej, kiedy wydawało się, że można człowieka postawić jako Boga. No właściwie my mamy teraz podobne czasy. I stąd czekam na literaturę, która byłaby odpowiedzią na to, żeby pokazywać grzech, zło, ale nie tylko po to, żeby się w nim jakoś aplać, tylko pokazać, jak człowiek może z tego wyjść, jak może wrócić do Boga. Być może, że stanie się to dopiero wtedy, jak już ten upadek będzie tak głęboki. I może wtedy wyjdzie jakieś otrzeźwienie, bo ta walka z rodziną dzisiaj, walka z życiem, ze świętością, małżeństwa, rodziny, to co pan wspomniał tutaj, to są wartości, którym także w swoim życiu chciałem być wierny. I stąd tam nie jestem, powiedzmy, twórcą, literatem, tylko publicystą, dziennikarzem i stąd księga mi ukazuje takie postawy, postacie, które byłyby dla nas takimi wzorami i świadkami na co dzień.
0: Powiedział pan Czesław Ryszka. Ja powiem tak, panie Czesławie, mój pierwszy gościu w dzisiejszym sobotnim programie, że być może i Kościół w Polsce, ale też osoby związane z Kościołem, też ten cały ruch, potrzebuje nowego otwarcia. Być może potrzebujemy nie Etienne'a Gilsona, ale może bardziej Jacques'a Maritaine'a z tym jego nowym podejściem do Wielkiego Akwinaty, świętego Tomasza z Akwinu i ukazaniem go na nowo też przez perspektywę kultury. Niech pan zauważy, panie Czesławie, i pewnie pan się zgodzi. Ja pamiętam pana wystąpienie na forum Sejmu czy Senatu. Pan mówił o kulturze, pan mówił o języku polskim, pan mówił o tym naszym dziedzictwie narodowym, patrząc teraz na to, co mówią w kampaniach wyborczych politycy. Ani słowa o kulturze, ani słowa o języku polskim, ani słowa o naszej wielkiej spuściźnie, literackiej spuściźnie sztuki. No dość powiedzieć, Zofia Kossak, nasza dzisiejsza bohaterka rozmowy, no przypomnę, że wnuczka wielkiego malarza Juliusza Kossaka i też spowinowacona z Marią Pawlikowską Jasnorzewską, której poezja też pojawia się, bo dużo poezji na antenie Radia Wnet, dużo literatury. Nie tylko pozycje z wydawnictwa Biały Kruk z ukłonami dla prezesów tego niezwykłego wydawnictwa. No i tegoż brakuje. Wydaje mi się, że to, o czym pan powiedział, panie Czesławie, ten wielki upadek, on już się dokonał wiele, wiele lat temu, tylko my w pogoni codziennej tego upadku w ogóle nie zauważamy i w nim się taplamy, nie zauważając tego, że rzeczywiście jest bardziej niż źle. Czarnowictwo redaktora Wybranowskiego, czy jednak dobrze to diagnozuje?
2: Ja myślę, że tak to należy ująć. Z tym, że tutaj każdy człowiek ma jakby takie swoje indywidualne podejście do swojej religii, do swojej wiary, do tej jakiejś własnej przemiany. I także Zofia Kossak nie była, powiedzmy, taka uformowana od samego początku, od dzieciństwa w swojej wierze. Mimo że faktycznie jako wnuczka Juliusza Kossaka to wielkie, wielkie nazwiska w jej rodzinie, to nie dały jej po prostu od razu jakiegoś takiego fundamentu religijnego. Mimo że być może, że w swoim życiu jej nie miała nieba w płomieniach, że ta jej wiara była taka powiedzmy równa, ale ona na studiach w Genewie, kiedy pojechała studiować malarstwo przed wybuchem I wojny światowej, to tam właśnie spotkała się z tą myślą już tych przedstawicieli francuskiego katolicyzmu. Jak właśnie wspomniał pan Maritaine'a, właśnie to były te czasy, kiedy ten neotomizm się tworzył i dał Kościołowi takiego kopa dla tego katolicyzmu społecznego. I ona wtedy tam, jak pisała, że tam w Genewie owionął ją duch, wielki dech chrześcijaństwa rzeczywistego. Właśnie wtedy zobaczyła, że katolicyzm, katolicka wiara to nie jest tylko, powiedzmy, złota legenda, te wszystkie pobożne tak. postaci, że to nie są tylko majowe czy październikowe nabożeństwa, ale że właśnie katolicyzm ma doskonały system filozoficzny. Najlepszy, jaki kiedykolwiek wydał świat. I właśnie to genewskie nawrócenie Zofii Kossak to dało jej takiego właśnie ogromnego duchowego rozwoju, że to można by nazwać jakimś jej taką drogą nawrócenia. I to były czasy, kiedy odkryto z powrotem encyklikę Rerum Novarum Leona XIII. Mhm. Właśnie tam był katolicyzm społeczny. Ta duchowość laikatu została ukazana. Czyli praktykowanie przez ludzi świeckich takich tych środków uświęcenia, jak medytacja, kult Eucharystii, uczestnictwo we mszy świętej, codzienna komunia święta. Także to zaangażowanie się potem w życie publiczne i działalność społeczną, mając ten fundament wiary. Mhm. Także Lopia Kosak przejęła tę ideę katolickiej myśli społecznej i to potem doskonale widać w jej twórczości i życiu.
0: Dokładnie. Czesław Ryszka. Panie Czesławie, tutaj jeszcze wrócę do jednej postaci, o której warto mówić. To oczywiście ten niezwykły Moriak. Ja pamiętam z czasów studiów polonistycznych pod niebem UMCS-u w Lublinie. To blisko siebie kul, tam gdzie pan, panie Czesławie.
2: Tak.
0: Ja ledwie,
2: miałem wielu kolegów.
0: Ledwie parę kroków, natomiast Moriak powtarzał, no i właśnie mówił nam o tym profesor od literatury powszechnej, że malować człowieka w jego ludzkiej prawdzie bez osłonek, bez tendencji, to tak naprawdę powinni brać sobie do serca ci, którzy chcą malować słowem. No i wtórował mu trochę Maritain, który mówił, że, bo też były dyskusje, tak, moglibyśmy się w to zagłębić, ale mało czasu, że problemem literatury katolickiej, tej uduchowionej, jak mawiam, to nie jest ta sama cenzura albo autocenzura, co wolno, a czego nie wolno pisać, tylko jak nie powtórzę dokładnie tych słów Maritaina, on twierdził, że tak naprawdę sens jest w tym, na jakiej wyżynie, górze stoi sam artysta w chwili, kiedy zło odtwarza, o tym złu pisze, czy jego serce, jego sztuka, umiejętności są czyste, silne, mocne, by to czynić bez pobłażliwości dla tego zła, o którym pisze. Bo jak kontynuował, głębiej wchodząc w powieść współczesną, to następuje w te otchłanie nędzy ludzkiej i wtedy więcej trzeba wymagać od autora tych cnot nadludzkich, a wtóruje mu trochę w tym wszystkim, bo to też chodzi o moc twórczą, to o czym pisał profesor Kotarbiński, profesor Tatarkiewicz, o sztuce, o postrzegania dzieła literackiego, dzieła sztuki, to o czym chyba zapominamy, patrząc na naszą współczesną Polskę, patrząc na to nasze wieczne skłanianie głowy, panie Czesławie, bo Zofia Kossak mawiała tak: kto nie ceni sam siebie, nie będzie ceniony przez innych. I myślę, że dzisiaj powinniśmy sobie to wziąć do serca. Tak mnie się wydaje, panie Czesławie.
2: No myślę, że Moriak i szereg innych pisarzy katolickich, pisząc, pokazując zło, grzech, równocześnie dawali tą możliwość nawrócenia, nie? Tej przemiany. Na przykład tak przypominam sobie, że Graham Greene, o nim się mówiło, że leży wyciągnięty na leżaku, opala się. Obok jest krzak róży, przepięknych kwiatów róży, ale on nie pisze o uroku tych kwiatów, tylko pisze o nawozie, który sprawił, że te róże tak pięknie wyrosły. No, to jest trochę, powiedzmy tak, powiedziane wprost o tym, że nie unikali pisania o grzechu, o złu. No właśnie Zofia Kossak doskonale tej powieści Krzyżowcy, za którą tak dostała tyle nagród i która ją wyniosła, że tak powiem, na panteon literatury pięknej.
0: Ja jeszcze wejdę w słowo, że tak naprawdę Krzyżowcy powinni być też honorowani Nagrodą Literacką Nobla. To jest moje zdanie od wielu lat, no ale już wiemy, że w owym czasie...
2: W 1947 roku profesor Kleiner wysunął kandydaturę do Nagrody Nobla.
0: Uprzedził mnie Czesław Ryszka. Mało kto o tym pamięta. Mało kto o tym pamięta. Natomiast panie Czesławie, rzecz bardziej niż ważna, bo mówiliśmy sobie o tym heroizmie, odwadze i miłości bliźniego. Ja często gdzieś tam nadziewam się na te kontry, kiedy mówię, dlaczego ci, którzy nie znają Zofii Kossak-Szczuckiej, dlaczego powielają te kłamliwe rzeczy związane z Izraelitami, związani z tym wszystkim, że żydożerstwo i tego typu rzeczy. Ja mówię, nic absolutnie takiego. Proszę sobie wyobrazić, że wiele osób w ogóle nie wie o tym, że to ona była współzałożycielką Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom imienia Konrada Rzegoty. No, później to się przekształciło w słynną Radę Pomocy Żydom Rzegota. Jedyną, przypomnę, w okupowanej Europie państwową organizacją podziemną powołaną specjalnie do ratowania Żydów. Potem oczywiście aresztowana, no i przeżyła te złe, bardziej niż złe chwile. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Prześladowania przez Niemców, piękne słuchaczki, zjaci słuchacze, nie przez nazistów, nie faszystów, przez Niemców, bo to Niemcy okupowali Polskę. A Zofia Kossak-Szczucka, trzeba jeszcze chyba przypomnieć ten słynny protest, rok pański 1942, w którym napisała, że wobec zbrodni nie wolno pozostawać obojętnym, nawet jeśli między narodami istnieją różnice, ciernie czy konflikty, a ten dokument uważam za jeden z najważniejszych świadectw moralnego sprzeciwu wobec Holokaustu. Podobnież tego, co czynił Jan Karski, którego ławeczkę w Nowym Jorku ostatnio zdewastowano. Dlaczego nasi politycy, czy to jest zbyt wielki wysiłek intelektualny, albo coś przeczytać, czegoś się dowiedzieć, aby dawać odpór tym wszystkim kalumniom, kłamstwom, że Polacy to systemowi antysemici, którzy wysysają to z mlekiem matki. Dlaczego tak się dzieje? Pan był posłem, pan był senatorem, panie Czesławie. Czemu tak się dzieje, że nie potrafimy się odezwać? I znowuż wracam do tego, co powiedziała Zofia Kossak-Szczucka. Kto nie ceni sam siebie, nie będzie ceniony przez innych.
2: No myślę, że to jest trochę tutaj te historyczne zaszłości grają bardzo ważną rolę. No, przed II wojną światową na terenie Rzeczpospolitej zamieszkiwało wiele mniejszości narodowych, ale tylko żydowska, która stanowiła bodajże 10% ludności, czyli do 4 milionów mieszkańców, to jakoś się wyróżniała wśród tych mniejszości. Znaczy Żydzi się izolowali od społeczeństwa polskiego, mieli odrębne dzielnice, wyróżniali się nie tylko religią, ale i ubiorem.
0: No bo się narażę, co niektórym niewyuczonym historycznie, no getta to nie jest wymysł Niemców, którzy okupowali Polskę.
2: No tak. Tak to wygląda, że Niemcy tylko, że tak powiem, zaakceptowali te miejsca, w których oni mieszkali. Ale no, trzeba pamiętać o tym, że Niemcy prowadzili tą politykę wyniszczenia także narodu polskiego, nie tylko żydowskiego.
0: Dokładnie. I tutaj wejdę w słowo. Ja zawsze o tym przypominam, panie Czesławie. Czesław Ryszka, niezwykły pisarz, publicysta, brat polonista, tak mogę powiedzieć, ale przede wszystkim niezwykły świadek historii i obrońca tego, co nazywam niezłomnością chrześcijańskich wartości i ich niezmiennością. No bo pierwsze transporty do Auschwitz to byli Polacy i tak naprawdę ten obóz stworzono z myślą o Polakach. Dopiero potem, kiedy te młyny historii i tego, co działo się pod niebem Europy podczas II wojny światowej, zdecydowały trochę inaczej. Proszę kontynuować, panie Czesławie, ale ten trend zawsze jest ważny. Auschwitz, pierwsi więźniowie, pierwsze ofiary to Polacy.
2: No tak. Jest parę takich wypowiedzi osób ważnych, na przykład Władysław Bartoszewski czy Jan Karski, którzy współpracowali z Zofią Kossak w czasie wojny, też właśnie przy ratowaniu Żydów, no, wyrażali się o niej no, w samych superlatywach. To była osoba, która służyła ludziom w każdej chwili, wszystkim ludziom i w każdej możliwej formie. Całym swoją rodzinę, nawet swoje dzieci angażowała do przeprowadzenia Żydów gdzieś tam do miejsca, w których mogli zamieszkać. To wspominaliśmy tutaj o Żegocie. To przecież mówi się o 25 tysiącach uratowanych Żydów, zwłaszcza tych żydowskich dzieci, które przekazywano do klasztorów żeńskich. Na parafie wyrabiano im metryki chrztu. No, tak, tą całą to ratowanie Żydów było zaangażowanych, mówi się, że ponad 1 milion Polaków. To jest nie do pomyślenia w każdym innym państwie, to za tą pomoc groziła kara śmierci, tylko w Polsce.
0: Tylko w Polsce, dokładnie. Wszyscy ci, którzy mieszkali we Francji, w Belgii, w Holandii, w innych zakątkach okupowanej Europy, wydawali, denuncjowali Żydów. No i też to pytanie a propos Holokaustu albo Shoah, jak mawiają Żydzi, że no tak naprawdę w Polsce było ich najwięcej, ponieważ mieli tutaj bardzo dobre warunki, by żyć, by ścigać swoje marzenia, by się rozwijać, by po prostu swobodnie żyć, a patrząc na historię Europy, która dzisiaj trochę wstydliwa jest, czy to dla Hiszpanów, czy dla Francuzów, czy nawet dla Anglików, no, którzy wypędzali Żydów ze swoich krajów. No słynne w XIII wieku topienie Żydów w Tamisie, że tylko taki jeden przykład powiem. Natomiast no my nie potrafimy, nasze tak zwane elity nie potrafią się obronić, wskazując taki przykład jak Zofii Kossak, pan Czesław się uśmiechnie, bo powiem, autorki mojej ulubionej książki o świętym Jacku Błogosławiona Wina, jeden z najwybitniejszych i chyba zapomnianych świętych na całym świecie, bo to nie tylko ta fascynująca powieść historyczna, ale też, jak ja mawiam, panie Czesławie, głęboka refleksja nad tym, czym jest sens cierpienia, no i jaka jest rola wiary w życiu człowieka i to, co nazywam tymi duchowymi wartościami. Myślę, że ta książka powinna znaleźć się w wypisach, w lekturach dla szkół podstawowych, dla uczniów szkół klasy szóstej.
2: Tu pan dotknął istoty rzeczy, bo takie pomaganie Żydom może się dla innych wydawać naiwnością jakąś. No, tak jak teraz pomagamy Ukraińcom.
0: Tak.
2: I chodzi o to, dlaczego pomagaliśmy Żydom. I tutaj jest znowu ten kierunek, to, co Zofia Kossak pisała, że Polak, katolik musi pomagać.
0: I musi sprzeciwiać się złu w sposób niezłomny. Zawsze tak.
2: Jeśli nie pomożemy Żydom, to nie mówmy, że jesteśmy katolikami. I nie mówmy, że jesteśmy Polakami. Także to w tym proteście było bardzo wyraźnie napisane.
0: Dokładnie.
2: I jeszcze tutaj tej pomocy jest wiara.
0: Dokładnie. Tutaj bym jeszcze właśnie pociągnął, bo jeszcze wypisałem sobie taki cytat z powieści Bez oręża. Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość, ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy. Tak pisała Zofia Kossak. No i właśnie, czy uważa pan, panie Czesławie, że współczesny świat, zwłaszcza współczesna Polska i Polacy potrafią właściwie odczytać moralne przesłanie nie tylko słynnego protestu, o którym już mówimy, Zofii Kossak, ale też wszystkich jej dzieł, które gdzieś są zapomniane?
2: No, minister Czarnek w poprzedniej kadencji rządów wprowadził do lektur szkolnych właśnie Zofię Kossak, bo nie było. Także to, te zaniedbania są ogromne. Przez całe lata PRL-u Zofia Kossak była pomijana. Do 1956 roku w ogóle nie wolno było w bibliotekach jej książek mieć. Nie tylko wydawać. Także tu jest ta sytuacja jest taka dramatyczna.
0: Powiem więcej, panie Czesławie, bo tak jak mówię, z poetą Juliuszem Razłem Bolkiem reaktywujemy i finał tej reaktywacji z Bożą pomocą w tym roku Związek Pisarzy Katolickich wywabiono, wytrawiono. Nie ma śladu o tym, że Związek Pisarzy Katolickich i Zofia Kossak. No i to komunistom się udało w sposób perfekcyjny, a ci, którzy byli blisko, nie wiem, czy przez grzech zaniechania, czy przez strach, nie dali temu świadectwa żadnego. I takich tropów jest dużo, więc kolejne pytanie, panie Czesławie. Komu zależy i dlaczego tak się dzieje, że te wielkie postaci, które wydała polska ziemia, są dzisiaj wstydliwie chowane do lamusa, tak jak chociażby trzy ważne postaci z Muzeum Gdańskiego?
2: No, tutaj są także, trzeba mówić o zaniedbaniach w kościołach, hierarchii też. Na przykład przed wojną była nagroda literacka Episkopatu Polski. To jest bardzo wiele takich elementów, do których warto by wrócić, żeby trochę ożywić kulturę tą religijną. Więc myślę, że no, powstał także ten Związek Pisarzy Katolickich, jak się rodziła, że tak powiem, nowa rzeczywistość, niepodległość, ale nie słyszę, żeby działał. No, dużo jest takich naszych zaniedbań, nie? Na tym polu i stąd trzeba się cieszyć tym, że na przykład jest ten, te wydawcy katolicy mają swoje targi.
0: Tak.
2: Jakieś tam nagrody powstają, ale to...
0: Ale to jest kropla w morzu, prawda? To jest kropla w morzu. Więc ja obiecuję panu Czesławowi, że my z Juliuszem razem, Bolkiem wreszcie, no bo to trzeba tą papierologię dopełnić, a jak ktoś słyszy Związek Pisarzy Katolickich, no to więcej kłód pod nogi niż z górki. Pomocy, z uśmiechem tak to powiem, no ale to kolejny znak, palec opatrzności, że wszystko co dobre niekoniecznie rodzi się miło, łatwo i przyjemnie. Z pokłonami dla wydawnictwa Biały Kruk, bo ta książka, o której dzisiaj mówimy, Historia i Świętość, Zofia Kossak, biografia ilustrowana, to właśnie wydawnictwo Biały Kruk. Panie Czesławie, przegadaliśmy ponad pół godziny. Zbliżając się jeszcze nie do końca rozmowy, co by pan powiedział młodym słuchaczom i słuchaczkom? Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę? Co ona da tej naszej młodzieży, tej latorośli, która za lat 15-20 będzie przejmować stery tego, co nazywa się kierunkiem Rzeczpospolitej?
2: No, pokaże nam nasze chrześcijańskie korzenie, naszą chrześcijańską historię i że w każdej sytuacji, nawet jakiejś tragicznej, no musi przyjść ta pomoc ze strony Bożej opatrzności, ale przez ludzi. Tu przypomnę, że Zofia Kossak zainicjowała noszenie na pawiak, czyli ludziom tam skazanym na więzienie, na karę śmierci, komunię świętą. Nawet na Jasnej Górze znajduje się ta puderniczka, której przenoszono na pawiak ostię.
0: Zresztą na ten pawiak też trafiła, prawda?
2: Tak. I jak to musiało być dla niej ważne, żeby tym ludziom, którzy tracą nadzieję, których czeka śmierć czy długie więzienie, żeby posilili się tym pokarmem, który jest z nieba. Czyli Panem Jezusem ostii. Jaka musiała być jej głęboka wiara, że ryzykując życie, bo gdyby ktoś z tą komunią świętą został złapany, no to idzie na skazany na śmierć. A oni to jednak przenosili tym więźniom, czyli ryzykując życie, jaką wielką musieli mieć wiarę, żeby to tam donosić, przekazywać. Także myślę, że tak jak każdemu, no, że dzisiaj, jeśli chcemy jakoś odnowić swoje życie, zwłaszcza dzieci, młodzież, ci, którzy są w takiej sytuacji rozwoju także duchowego, no to muszą poznać siłę wiary.
0: Tak.
2: Od tego nie ma ucieczki. Nie może sakrament bierzmowania być pożegnaniem z Kościołem, bo tak się mówi, że to jest sakrament pożegnania z Kościołem. Do bierzmowania, a potem już wolność.
0: No dziwo, też tak mówią księża, z czym ja się nie zgadzam. Ja mówię, ale jesteście od tego, żeby tak nie było. Drodzy kapłani, drodzy, no ale tych kapłanów z prawdziwego zdarzenia coraz mniej, mówię to wprost i bez ogródek, że też o walorach intelektualnych nie wspomnę, bo też przydałoby się więcej tej mocnej nauki, teologii. Bo właściwie niech pan zauważy, panie Czesławie, dzisiejsi hierarchowie Kościoła, nawet ci wielcy, jak prymas, przypomnę, że prymas Rzeczpospolitej, prymas Polski, Polak, nie każdy zna nazwisko. Nazwisko Stefana kardynała błogosławionego Wyszyńskiego znał każdy, prawda? I tych poprzedników, którzy w czasach komuny byli niezłomni i tak naprawdę sprawili, że ten pierwiastek wolności, ta iskra solidarności przetrwała, no a potem wiemy, co się stało po roku 1989. Natomiast nie o tym, bo będę puentował jednym cytatem, gdzieś tam już to wybrzmiało w tym, o czym pan pięknie opowiada. Panie Czesławie, a propos Zofii Kossak-Szczuckiej, przypomnę, Czesław Ryszka, autor niezwykłej książki Historia i Świętość, Zofia Kossak, biografia ilustrowana, wydawnictwo Biały Kruk. Warto mieć tę książkę na półce. Natomiast zbliżam się do cytatu, pan się pewnie uśmiechnie, panie Czesławie. Zali sądzisz, że tylko Saraceny chrześcijaństwu grożą, że nic gorszego na nich nie masz. Spójrz w koło. Nie widzisz, że świat ten ginie? Gnije i ginie. I dzisiaj te słowa sprzed ponad 80 lat wciąż są aktualne, może jeszcze bardziej. Dostrzegamy ziarenko piasku, źdźbło trawy wokół bliźniego, natomiast nie widzimy i nie zaczynamy tego, że to, co złe, musi być wykrzewione w nas. To jest taka nasza tradycja, że każdy jest winny, ale nie my. Nie ma tego uderzenia się w piersi i powiedzenia, okej, zacznę od siebie, a potem będę zmieniał to, co wokół mnie. I myślę, że tutaj Zofia Kossak i myślenie o tym, aby uczynić ją świętą, może być takim dobrym palcem opatrzności Bożej. No bo w finale zadam to pytanie, finalne, panie Czesławie, jeżeli pan pozwoli. Jakie znaczenie dla Polski i naszego Kościoła miałoby takie pytanie wolicjonalne rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego?
2: No myślę, że można by to ująć tak, że ona jest dla nas świadkiem wiary, ponieważ nawet nad pryczą w obozie Auschwitz napisała sobie takie słowa, że każdej chwili mego życia wierzę, ufam, miłuję. Czyli w sytuacji, że też powiem, no, w każdej chwili jej groziła śmierć, to ona zwracała się do Boga. I to jest chyba dla nas taka recepta na dzisiaj, że nie wystarczą tylko nasze wybory takie wzięte z życia, ale muszą to być wybory oparte na Bogu, na opatrzności Bożej. Te wybory, które płyną z tej najgłębszej jakieś powiedzmy sumienia i z tego, kim człowiek jest i kim chce być.
0: Pięknie powiedziane.
2: Bez miłości, bez wiary i bez nadziei człowiek będzie żył bez nadzieją. I niestety to nam trochę grozi, dlatego. Ale ostatnio pisałem taki artykuł o arcybiskupie Michaliku, który zmarł i on powiedział jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiedział do biskupów, nie czekajcie na nowego Wyszyńskiego. Mamy inną sytuację. Każdy z was ma być Wyszyńskim w swojej diecezji, bo to mówił do biskupów.
0: Piękne słowa. Piękne słowa.
2: Nieraz tak czekamy na jakiegoś, powiedzmy, wielkiego świadka, który nas poprowadzi na jeden wielki autorytet. Tymczasem każdy musi być tym autorytetem. W rodzinie, pracy, w swoim środowisku. No tam gdzie żyje, ma być świadkiem wiary i autorytetem. I nie trzeba czekać na kogoś, kto nam pokaże, jak żyć. Bo wiemy już, jak można żyć, jak należy żyć. I właśnie książki Zofii Kossak i jej biografia nam to pokazują.
0: Tak.
2: Tylko trzeba do tego sięgać.
0: A my namawiamy, panie Czesławie, aby to czynić na antenie Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, tak umiłowany przez pana Czesława Ryszkę, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa, pan Czesław Ryszka, mój brat polonista, bo my tak mawiamy do siebie, bracia poloniści, siostry polonistki. Katolicki Uniwersytet Lubelski. No i jako młody badacz pan zajmował się literaturą religijną i chrześcijańską, no i potem te niezwykłe wydawnictwa pisane, ciągłe, gość niedzielny, katolik, niedziela.
2: Niedziela, 27 lat pracy w niedzieli.
0: No właśnie. Zawsze ja wspominam te czasy, jak byłem łebkiem, panie Czesławie, po mszy świętej zawsze mieliśmy taką panią Gradziuk w tym moim kościele w Orzeczynie, nawiedzenie Najświętszej Marii Panny na Roztoczu. Zresztą Stefan Wyszyński, prymas Wyszyński, ojciec ojczyzny, jest taka pozycja w biografii Czesława Ryszki, no to wizytował, bo też był biskupem lubelskim i był w tym kościółku. Jest taka piękna fotografia z roku pańskiego 1946, gdzie błogosławiony prymas Stefan kardynał Wyszyński właśnie przed tym naszym pięknym kościółkiem z połowy XVII wieku. To szósty kościół na tym miejscu, bo parafia erygowana przed bitwą pod Grunwaldem w roku 1409. No i mam to zdjęcie i strzegę jej jak relikwii. Czesław Ryszka, historia, świętość, Zofia Kossak, biografia ilustrowana. Wydawnictwo Biały Kruk, kłaniamy się prezesom, kłaniamy się panie Janie. No i cóż, panie Czesławie, no powracajmy do tych naszych rozmów na antenie Radia Wnet, bo jak nie Radio Wnet, no to któż będzie o tym mówił w tych naszych 8 stolicach, aby mówić wprost i bez ogródek. I raz jeszcze zamknę tym cytatem, który naszą rozmowę, którą rozpocząłem. Kto nie ceni sam siebie, moi drodzy słuchacze i piękne słuchaczki, nie będzie ceniony przez innych. Amen. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję również, dziękuję. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy.
0: No i dużo sił i zdrówka, ale zdrowie dopisuję, bo słuchając pana, panie Czesławie, podziwiam formy, witalności i mocy tego ducha. Nic tylko no się cieszyć.
2: Ja się dopisuję. Za miesiąc mam 80 lat, także trochę już trzeba patrzeć wieczność. Jeszcze trochę pomysłów mam.
0: Mój tata mawia, że chyba tak czuje, bo ma 78 lat, czuje, że życie dopiero właśnie rozkręci się na dobre po 80, więc czego mojemu tacie kochanemu i panu, panie Czesławie,
2: to
0: życzę.
2: Proszę. Ściskam dłoń pańskiemu tacie. Ja też tak myślę.
0: Tak to będzie. Ja mawiam, że najlepszy układ rocznikowy, gdzie spotykaliśmy się w liceum, to lata 1969-1972, czyli mój rocznik, a mój tata mawia zgoła coś zupełnie innego, że to rozstaw 1945-1949. No co pokolenie to ma te swoje, no ale pan się właśnie łapie w tym przebiegu roczników najlepszych, jak to mawia mój tata. Uściski wielkie, panie Czesławie. Proszę.
2: Przypomniałem sobie, że w Tomaszowie miałem praktykę w liceum.
0: W moim liceum na Górce imienia Bartosza Głowackiego przy ulicy Adama Mickiewicza 8. Coś takiego.
2: Tak.
0: Powiem tak, nie ma przypadków, panie Czesławie. O tym to nawet nie wiedziałem. Bo
2: dwa takie miesiące.
0: Proszę pięknie.
2: Jak to po studiach wtedy były takie praktyki. Nie?
0: Mm-hmm. No to pewnie spotkał pan mojego profesora, ukochanego profesora Adolfa Czeredereckiego.
2: No to było 50 parę lat temu, to już nie pamiętam, ale...
0: Tak. Dzięki niemu porzuciłem myśli po egzaminach w szkole aktorskiej o aktorstwie. Stwierdziłem, będę bratem polonistą. I tak to się stało, a potem dziennikarstwo, politologia i te inne historie. Panie i panowie, tak moglibyśmy z panem Czesławem Ryszką przegadać, ale będziemy takie gawędy czynić. Dziękuję pięknie, kłaniając się nisko.
2: Dziękuję również. Serdecznie pozdrawiam.
0: I pamiętajcie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, wracajcie i pytajcie o tę książkę Historia i Świętość, Zofia Kossak, biografia ilustrowana wydawnictwem, nasze umiłowane Radia Wnet, Biały Kruk. A muzycznie, panie i panowie, pomyślałem sobie, że dwa niezwykłe nagrania. W roli głównej irlandzka formacja Lancum, to pokłosie moich opowieści o domknięciu tej filmowej sagi o Tomie Shelby i Peaky Blinders, Hunting the Wren, wersja ze ścieżki dźwiękowej i filmu. Peaky Blinders, Immortal Man, a potem Red Right Hand i wielki Nick Cave. Muzyczna polska tygodniówka.

0: jeden z najniezwyklejszych songów. I po raz enty, bo nie wiem po raz którym, światową porą Nicka Cave'a zobaczę na żywo. Z pierwszego rzędu pod niebem Malahide w Dublinie. Red Right Hand, domknięcie, to a propos środowego programu Cienie w jaskini, gdzie opowiadałem o Tomie Shelbym, o filmie Peaky Blinders, The Immortal Man, niezwykłego reżysera, pana Harpera, no i to, co muzycznie się wydarzyło. A teraz już, panie i panowie, za chwilę będzie nie dość, że jurassicowo, to jeszcze punkowo.
1: Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
0: Bo ze mną on, który czuje się czy przez telefon, czy w naszym studiu przy krakowskim Przedmieściu 79, jak ryba w wodzie. Głos, potężna bateria instrumentów klawiszowych. Bartosz Kulczycki, Hipnozaur. Dzień dobry, Bartku.
2: Dzień dobry, słyszymy się.
0: No słyszymy się bardziej niż bardzo. Słuchaj, mieliśmy przegadać dłużej, ale że jesteś na wakacjach i żeśmy się z Filipem Sarniakiem, którego serdecznie pozdrawiamy, nie dogadali, bo ja nie z tych, co przeszkadzają w czasie kanikuły, bo miło szaleć kiedy czas ku temu, cytując Jana Szczernolasy, więc dzisiaj w takim telegraficznym skrócie szybka rozmowa, no i nieco dłużej za tydzień, jeżeli pozwolisz, bo to będzie album tygodnia. Panie i panowie, płyta Doomsday nagradzana w naszym zestawie 50 złotych płyt za rok pański 2022. Podobnie było. Co ciebie zaskoczyło bardzo, że epka Undead Invaders Born to Die in a Maze też była w tym naszym rankingu, no bo nasze chłopaki z formacji Hipnozaur grają, co się zowie. Niektórzy mówią, wy mówicie, że to jest Jurassic Punk, a ja mawiam, że to jest Hard Metal and Roll. I co ty na takie diktum? Bo to mi wpadło do głowy, kiedy przesłuchałem jeszcze przed premierą materiał z Afterlife i takie moje klisze. Ciebie to trochę rozbawiło, bo trochę Pretty Maids z czasów In the Distance był taki singiel, mocna pieśń dżentelmenów z Pretty Maids. Trochę tego wczesnego Van Halen, no i trochę więcej tego progresywu niż zwykle, a to za twoją sprawą. Opowiadaj w te pędy, czy znowu jakieś duby smolone opowiadam, ale jak wiesz, każdy słuchacz, nawet dziennikarz muzyczny, szef muzyczny Radia Wnet jest subiektywnym słuchaczem tegoż materiału, ale powiem tak, płyta, co się zowie. Opowiadaj, Bartek.
2: Tak. Różnie określają naszą muzykę. Teraz heavy metal and roll, czy tam, przepraszam, hard metal and roll, to chyba pierwszy raz usłyszałem takie określenie. Inne, które zasłyszałem jakoś w ciągu ostatniego miesiąca, które też mi się bardzo spodobało, to było heavy rock and roll. Myślę, że bardzo zbliżone są do pojęcia. A my sami nie wiemy, co gramy. Ludzie nam przypisują, że trochę stonera, trochę grunge'u, trochę hard rocka, trochę glam rocka. I zdecydowanie nas aż tak nie interesuje, gdzie nas zaszufladkują. Dlatego też używamy tego określenia Jurassic Punk, którego żaden inny zespół chyba na świecie nie określa. Nie używa, żeby określić swoją własną muzykę. Więc z takim lekkim przekąsem używamy tego określenia, że gramy Jurassic Punk. Przepraszam, jakie tam było jeszcze drugie pytanie?
0: Nie, te moje takie impresje, bo wiesz, wy jesteście samorodnym zespołem, przy okazji ukłony dla kogo? Dla pana Mikołaja Konopackiego, panie i panowie, pragaleria przy ulicy Stalowej i galeria Design, no bo przecież poznałem was tak naprawdę dzięki Mikołajowi, znakomitemu znawcy sztuki współczesnej. No i tych takich klisz dźwiękowych jest bardziej niż wiele, natomiast powiem tak, progresywna jest ta płyta, Bartoszu, i to twoja zasługa, o, tak powiem.
2: Tak, jeśli chodzi o Mikołaja, to tu też jesteśmy mu wdzięczni, bo dołożył cegiełkę do wydania naszych wydawnictw, a oprócz tego też połączył nas zarówno z tobą, jak i z naszą koleżanką Klaudią, która nam też bardzo pomaga przy różnych tam social mediowych sprawach. Oprócz tego nas połączyła z Kamilem Kwiecińskim, który nam reżyseruje teledyski. Jeśli dobrze liczę, to już 5 nam teledysków zrobił, więc dzięki Mikołajowi dużo nam się tutaj ułożyło po drodze. I tak, a propos nowej płyty i a propos tej progresywności, fakt jest faktem, że zrobiliśmy taki muzyczny krok do przodu, wszyscy mamy to poczucie i nie tylko my, bo recenzenci i dziennikarze są tego samego zdania. Tym razem nagrywaliśmy całość u Haldora Grunberga, czy taki pseudonim ma, to jest oczywiście polski producent, który ma studio Sound of Records w Warszawie. On nam też miksował poprzednie wydawnictwa, a teraz zdecydowaliśmy się całość od A do Z zrobić u niego. Myślę, że brzmieniowo poszło wszystko do przodu, oprócz tego sami też trochę się rozwinęliśmy pewnie jako, jako ci, no powiem, amatorscy trochę muzycy, ale myślę, że co wszyscy jesteśmy opowiadasz? Bardzo, bardzo zadowoleni z tego.
0: Bardziej niż skromny Bartosz Kulczycki, głos i instrumenty klawiszowe. No i muszę jeszcze powiedzieć o tym perkusiście, co się zowie. Też tak progresywnie trochę wpasował się w te twoje baterie tych pięknych ażurów wychodzących spod twoich palców. Marcin Czustakowski i Michał Siedlecki, gitara, głos wspierający, no i Marcin Jastrzębski, gitara basowa. Natomiast
2: i dodajmy jeszcze a propos Marcina Jastrzębskiego, że on przy okazji się zajmuje wszystkim tym, czym my się wszyscy nie chcemy zajmować, czyli organizacją wydawania płyty, umawiania się na wywiady, wszystkimi kontaktami z innymi zespołami, organizacją koncertów, tras i tak dalej. Więc tu ukłony w stronę Marcina, który już nas słucha.
0: Marcin, pozdrawiamy, chłopaku. No i może za tydzień, słuchaj, taka dłuższa rozmowa, bo dzisiaj dużo tego materiału, bo to będzie płyta tygodnia na antenie Radia Wnet. I jeszcze jedna rzecz, bo kiedy wydrukowałem sobie okładkę, bo jak wiesz, zawsze nabywam te rzeczy, jak jestem Rzeczpospolitej, natomiast wydrukowałem sobie okładkę Afterlife, jeden z moich znajomych powiedział, o, nowa płyta King Wizard and Lizard. Ja mówię, nie, no co ty opowiadasz? Mówię, to jest... Jak to? Ja mówię, no tak, to zobacz. Hipno, ja powiedziałem hipno, zał. Natomiast no, znakomita robota Rafała Wektorowicza.
2: No oczywiście, no on to jest topowy zawodnik, że tak powiem, w swojej branży. Z największymi zespołami świata metalowego współpracował. A jak narysował naszą okładkę to ostatnio właśnie z płyty Afterlife, czyli z tego nowego wydawnictwa, wrzucił też na social media te okładki z komentarzem, że to jego ulubiona okładka, jaką narysował kiedykolwiek w życiu, więc też jesteśmy tutaj podwójnie zadowoleni, że nie tylko my jesteśmy zachwyceni jego dziełem, ale i on tym, co wynikło też wskutek trochę naszego wspólnego brainstormingu, ale oczywiście jakby jego umiejętności tutaj zaważyły. My mieliśmy jakieś dobre pomysły, co na tej okładce się powinno znaleźć, no ale tu ogromne, ogromne ukłony w jego stronę. Więc pozdrawiamy też.
0: No właśnie, i to nie tylko wy, ale też no, tuzy rocka tego metalizującego świata Ozzy Osbourne, Motley Crue czy Slayer, że tylko wymienię trzy nazwy, panie i panowie, więc nie tylko profesor Szajbo, twórca słynnych okładek dla grupy Judas Priest, gdzie bryluje wielki Rob Halford, ale też kto? Rafał Wektorowicz. Natomiast tekstowo, ja myślę, że pomęczę się trochę za tydzień, no i może też Marcin do nas dołączy.
2: Tutaj już się umówimy, bo szczerze to ja jeszcze będę na wakacjach trochę ponad tydzień. Aha. więc za tydzień w studio może być też problem, ale myślę, że ustalimy jakiś...
0: No pewnie, że tak, bo tak jak mówię, nie chcę ci zabierać czasu w kanikuły, bo pewnie z najbliższymi jesteś.
2: A to w ogóle
0: jesteś.
2: Żaden problem. Ja teraz z żoną siedzimy, czekamy na występ naszej wspaniałej Mai Chwalińskiej, której oczywiście będziemy kibicowali.
0: No ja też czekam, tylko wiesz, ja się boję, że to będzie, wiesz, szybki mecz, a kończę o godzinie 16, ale zawsze są jakieś opóźnienia i tak dalej. Bo Majunia nasza dzisiaj gra, panie i panowie. Maja Chwalińska to jest walczak, to jest osoba absolutnie niezłomna, która pokazała, że tak naprawdę wszystko jest do osiągnięcia, jeśli się chce i jeśli tak naprawdę umiejętności fizyczne połączone z tym, co jest układem głowy, ważności tego, co w życiu jest pilne, ważne i istotne. czego jesteśmy przykładem jako kibice spragnieni, tylko tutaj pewnie dołączysz się do mnie, bo też bije brawa dla Igi Świątek. No, czwarta runda, proszę mi pokazać tenisistkę, która dochodzi regularnie do czwartej rundy, czy do ćwierćfinałów. Trochę nie idzie, ale Polacy, bądźmy dobrzy dla swoich gwiazd, którzy, nie wiem jak w twoim przypadku, ale powiem szczerze, że tak, Andrzej Gołota, nasi piłkarze w 1982 roku, kiedy miałem 10 lat, bo urodziłem się w 72, ale nie pamiętam dość dobrze tego, co działo się w roku 1974 na boiskach Niemiec podczas mundialu. No i właśnie Iga Świątek i numer 4, Maja Chwalińska. Czy też tyle sportowych emocji, tyle endorfin wydobyła z ciebie, Bartosz, co i we mnie, w redaktorze Wybranie?
2: Znaczy Maja Chwalińska, tak, jak najbardziej. Teraz tematu może Igi Świątek nie będę bardzo rozwijał, aczkolwiek byłem 2 lata temu właśnie z żoną na Rolandzie Garrosie, jeśli dobrze liczę, to 2 lata. Może się pomyliłem o rok, ale na turnieju, który Iga wygrała, więc też jak najbardziej na żywo z trybun jej kibicowaliśmy. Może innym razem ten wątek rozwinę. Powiem tak, tylko dość skrótowo, że Maja Chwalińska wzbudza we mnie sympatię jeszcze większą, może tak.
0: No tak. No tak.
2: Dramatycznie to powiem.
0: Natomiast ze mną jest podobnie, natomiast ja powiedziałem, że no, nikt nie odbierze Idze Świątek tego, co już zrobiła dla polskiego sportu. Natomiast gdzieś tam się...
2: Nie ulega wątpliwości, że też dołożyła swoją cegiełkę na pewno do tego, żeby nauczyć cały świat, jak się czyta głoskę O.
0: Dokładnie, to po pierwsze. No a po drugie, każdy ma prawo, by się pogubić, no bo tak jak mówię, no to są 25-latki, tak? Bo to jest, są z tego samego rocznika, czy Maja Chwalińska, czy Iga Świątek. Iga Świątek gdzieś tam się pogubiła, ale wierzę, że wróci do tej wysokiej formy, a przy okazji, jak już wchodzą w grę tak zwane przeszkadzajki w sporcie. To jest też to, w jednym z wywiadów, jak zauważyłeś, powiedziała Maja Chwalińska. Rozmawiam z Bartoszem Kulczyckim, głosem, klawiszowcem, współkompozytorem treści i muzyki formacji Hipnozaur, bo od poniedziałku albumem tygodnia ich najnowsze dzieło After Life to jest to, co nazywam przeszkadzajkami, czyli sponsorzy, reklamy, obowiązkowe spotkania i tak dalej, i tak dalej. I to gdzieś to rozprasza. A w młodym wieku rozproszyć może się człowiek jeszcze bardziej, kiedy na niego to wszystko spada. Więc myślę, że Maji Chwalińskiej to nie grozi, bo już jest poukładaną dziewczyną po przejściach, która pokazała swoją siłę, moc na Rolandzie Garrosie. Słuchaj, ja Bartek, nie wiedziałem, że ty jesteś takim fanem tenisa. Czy to tak przy okazji wynikło, czy rzeczywiście ten tenis śledzisz?
2: Ja grałem w tenisa latami, teraz się trochę przerzuciłem na inny rakietowy sport, jakim jest padel. I to jest moja miłość od kilku lat. Sport, który no, tam jest coraz bardziej popularny w Polsce. Wiadomo, że jeszcze mu wiele brakuje do popularności tenisowej. Zresztą ostatnio widziałem takie porównanie, że jak są turnieje tenisowe i padlowe, no to jeszcze w padlu za pierwsze miejsce na turnieju jest 20 razy mniejsza nagroda niż w turniejach tenisowych. Ale na przykład tutaj, gdzie jestem teraz, w Hiszpanii, padel jest sportem nawet bardziej popularnym od tenisa. Mhm. Ale no to jest taka, że tak powiem, światowa stolica padla. A wracając do tenisa, moja żona jest wielką fanką. Była wielką fanką Igi Świątek, ona śledzi tenisa. Ja trochę mniej niż ona, ale jak najbardziej teraz Mają Chwalińską się znowu zainteresowałem, bo szczerze przyznam, że jeszcze miesiąc temu bym nie wiedział, kto to jest. A w tym momencie siedzę, trzymam kciuki i no, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj da nam kolejny powód do dumy, ale nawet jak przegra mecz, to i tak to już jest tak wielki powód do dumy, że myślę, że cała Polska i tak jest zadowolona już ponad miarę.
0: Oczywiście, że tak, i to tak niespodziewanie. Chociaż jeszcze mamy w tym doborowym gronie tenisistek Pannę Kawę i ja też na nią stawiam, że to jeszcze rok, dwa i też przyniesie nam mnóstwo radości, tych sportowych emocji, tych endorfin wydobędzie z nas, z przełęcza serca i duszy bardziej niż wiele. A jak na imię twojej małżonce, Bartku?
2: Kasia.
0: A, wszystkie Kaśki to charakterne dziewczyny. Panią Katarzynę Kulczycką serdecznie pozdrawiamy. O, fanka sportu, która z 1/4 formacji Hipnozaur pod niebem pięknej Hiszpanii. To słuchaj, za tydzień umawiamy się, więc świętujcie sobie, bo tak jak mówię, przegadamy sobie dość utwór po utworze, dość wnikliwie, tak jak rozmawialiśmy sobie, jak pamiętasz, w zaciszu Radia Wnet, kiedy rozmawialiśmy sobie właśnie o płycie Doomsday i już powiedziałeś słów kilka, zanim ukazała się epka Undead Invaders Born to Die in a Maze. Natomiast tekstowo powiem szczerze, że trafiłaś w te moje ostatnie upodobania natury poetyckiej, bo mierzę się z takim swoim wyzwaniem literackim i powiem szczerze, że to, o czym piszesz, czyli sztuczna inteligencja, kwestie natury dezinformacyjnej, prymat maszyny, czy jednak ducha człowieka i jego błędów, co waży na tej szali, ale wiesz, to co mnie trochę ujęło, to piszecie w swoim takim informacyjnym presie, że ramy ironii i satyry, ale tam też trochę jest tej groteski wielkiego Sławomira Mrożka. I cóż ty na takie diktum? A propos
2: no jest to porównanie takie, ja nie czuję się zdecydowanie nawet w jednej setnej takim pisarzem jak Mrożek, więc tu bym nie przesadzał.
0: Nie, ja mówię
2: ale, nie. Ale jak najbardziej ja w tej, na tej płycie tak, mi zależało na tym, żeby być autorem wszystkich tekstów, bo wolę jakby, jeśli to ja mam śpiewać te teksty, to wolę samemu je pisać, niż żeby ktoś mi coś napisał i ja potem mogę się...
0: Podkreślałeś to już nieraz.
2: Nie do końca się mogę zgadzać na przykład z czyimiś poglądami, które ktoś w tekście zawarł, więc wolę być autorem. No i tak, na tej płycie dałem trochę upust różnym emocjom, które się we mnie gromadziły w ostatnich latach. I myślę, że pewnie możemy zarówno znaleźć podobieństwa, tak, jak i różnice między nami, jak interpretujemy pewne zagrożenia wynikające z...
0: Ale zrobiłeś to trochę z przymrużeniem
2: technologii, tak. Ale jak najbardziej większość utworów krąży wokół tego tematu jakby zagrożeń, które my sami trochę jako ludzkość stworzyliśmy przeciwko sobie. Duża część z nich jest związana z technologią. Technologia też służy do dobrych rzeczy, ale może też służyć do złych rzeczy.
0: Kręcimy.
2: I będzie jeszcze okazja to rozwinąć.
0: Motto tej całej płyty, twojego libretta do Jurassic Park, Hard, Heavy and Roll, no to jest to, że sami sobie kręcimy sznur na szubienicę, no bo nie wiadomo, w którym kierunku rozwój tych maszyn przyjdzie. Jeżeli przyjdzie w nich tak zwana samoświadomość, no to wtedy ratuj się kto może. Natomiast no, dla mnie takim trochę mocnym, ostrym, choć w stylu groteskowo-pastiszowym, a propos tekstu, jest nagranie Zgadnij, które. Ciekawe, czy trafisz. Bartosz myśli?
2: Które z tych? Chyba mogę strzelać, bo nie mam żadnej wskazówki. Pytanie jest jeszcze raz, które, przepraszam, bo mnie coś rozproszyło.
0: No, które jest takie najmocniejsze właśnie, a propos tego pastiszu, tej groteski, trochę z przymrużeniem oka?
2: Telefon mnie trochę wybił z rytmu.
0: Wiesz co, które nagranie jest takie właśnie pastiszowo, trochę groteskowe, ale pokazujące skalę tegoż. I już tytuł jest taki znaczący.
2: No, ja myślę, że Afterlife to jest najbardziej taki pełen ironii tekst.
0: Tak.
2: Który oczywiście tekst wprost wychwala nasz postęp technologiczny, ale faktem jest, że to jakby Nie po to go pisałem, żeby ktoś go czytał dosłownie.
0: Dokładnie. Dokładnie. Afterlife, no i jeszcze Look at the Balls, panie i panowie. I tutaj interpretacyjne możliwości samego tytułu i tekstu są bardziej niż wielkie. Zresztą to jest to, co mówię, że trochę ten nasz męski gatunek trochę tak podupada. Nie tylko na sile, zdrowie, ale też jeśli chodzi o zalety umysłowe. Więc panowie, Look at the Balls, to dla was. Mówię trochę do młodego pokolenia, który wierzę, że stać na więcej naszą męską siłę gatunku ludzkiego homo sapiens, panie i panowie. I o tym utworze będziemy rozmawiać za tydzień, bo nawet dokonałem analizy literackiej. Ciekawe, co na to powiesz, ale to za tydzień.
2: Jestem bardzo ciekaw interpretacji, bo to jest, powiedzmy, że dość wyjątkowy tematycznie utwór.
0: I powiem ci, że trochę się nagłówkowałem. Oczywiście wiesz co wrzuciłem sobie tekst tak do sztucznej inteligencji. To też ci powiem, zacytuję, co redaktor napisał sobie, a co, jakie wnioski wysnuła sztuczna inteligencja, o której też na tej płycie bardziej niż wiele. No, myślę, że będziesz zaskoczony, tak? Bo czasami ja lubię takie dziwne rozmowy ze sztuczną inteligencją, kiedy wiem, że czegoś jestem pewny, tak, a to jest taka rzecz niszowa na przykład, no i zadaję pytanie i potem wychodzą mi pewne rzeczy, a ta sztuczna inteligencja się kłóci z tobą, no jak to, nie, to nieprawda, tak nie jest, a potem, kiedy pokazujesz fakty albo coś, no tak, sorry, przepraszam, no rzeczywiście, zasugerowałem, bla, bla, tego typu rzeczy i tak dalej, jedna uwaga, piękne słuchaczki, zecni słuchacze i pod tym pewnie podpisze się Bartosz Kulczycki, głos i klawisze, kompozycje, teksty, formacji, Hipnozaur, tak jak z Wikipedią, są różne dołki. Niczym uczynił je książę Witold i król Jagiełło pod Grunwaldem. Dołki, w które można wpaść, a jeszcze więcej tych dołków jest, jeżeli tylko i wyłącznie oprzecie się nie na własnej wiedzy, świadomości pewnych tematów, a tylko na tym, co mówi sztuczna inteligencja. I pewnie się pod tym podpiszesz, Bartku.
2: Tutaj szczerze mówiąc połowicznie.
0: To ja mnie zaskoczyłeś.
2: Akurat uważam, że w sensie inaczej, trzeba umieć mądrze korzystać z tej inteligencji. Uważam, że to jest akurat świetne narzędzie, jeśli chodzi o weryfikację prawdziwości danej informacji, no ale wiadomo, że też nie można się wierzyć ślepo w każdy wynik, który sztuczna inteligencja wypluje. Szczególnie, że sztucznej inteligencji można bardzo łatwo zasugerować, w którą stronę ona ma pójść swoim myśleniem i można je zasugerować, jaki wniosek.
0: I to nie jest dobre, prawda?
2: Ale odpowiednio używana sztuczna inteligencja moim zdaniem jest rewelacyjnym akurat narzędziem właśnie po to, żeby weryfikować prawdziwość danych informacji i czegoś się dowiadywać o świecie. Ja bardziej większe zagrożenie w sztucznej inteligencji wyczuwam takie, no już abstrahując od użyć militarnych sztucznej inteligencji, bo w to nie będę teraz wchodził, ale z takich rzeczy, które widzimy na co dzień, no to sztuczna inteligencja bardzo łatwo generuje te tak zwane deepfake'i, czyli filmy, które wyglądają już dzisiaj jak prawdziwe, a zdecydowanie nie są prawdziwe. Można przedstawiać różnych ludzi w złym świetle, w sytuacji, w której nigdy nie byli, i oprócz tego sztuczna inteligencja zaśmieca, że tak powiem, przestrzeń internetową różnymi bzdurami, do których trzeba być czujnym po prostu.
0: Tak, to już czuć i widać. To tak jak ostatnio mój kolega podesłał mi link, mówi, słuchaj, nawet ty tego nie wiesz. I tam była taka opowieść na YouTubie. Wyobraź sobie, Bartku, ty mój, z ukłonami dla małżonki Katarzyny, że...
2: I tym razem jeszcze przerwę, jeszcze dla mamy mojej małżonki też pozdrowienie, bo akurat nas słucha.
0: No słuchaj, teściowej trzeba się pokłonić należycie. Jak na imię ma mama twojej żony, cudnej, pięknej?
2: Gabysia.
0: Pani Gabrielo, kłaniamy się nisko. Wszystkie dobre, mądre, ładne, teściowe słuchają Radia Wnet, a my je pozdrawiamy. Koniec, kropka. No ale wiesz co, dokończę ci tę opowieść. No i ja dowiedziałem się, mój kolega, słuchaj, no obeznany muzycznie, przysłał mi taki link, półgodzinny film, gdzie Jimi Hendrix bije pokłony przed Czesławem Niemenem. Ja mówię, halo, halo. Mówię, no super, tak? I po prostu, wiesz, zamurowało mnie. Wiedziałem, że coś nie tak, bo to raczej nie jest możliwe. Znam biografię jednego i drugiego i takie historie. Oczywiście Londyn, Czesław Niemen i Rod Stewart, scena nowojorska i tak dalej, słynna historia, kiedy Rod Stewart na cześć Czesława Niemena zrobił na takiej barce imprezkę, a Czesław Niemen nie przybył na nią, ponieważ chciał kupić do swojego sportowego wozu co? Opony w Londynie i jego nie było na tym stateczku i Rod Stewart był trochę rozczarowany. No to wiedziałem, tak, takie smaczki. Natomiast, no, powiem ci, to było tak przedstawione, tak przekonywujące, że ktoś, kto nie zna, po prostu chciał. Ale numer, Jimi Hendrix bił pokłony przed Czesławem Niemenem. Mało tego, w tej opowieści Jimi Hendrix grał hymn polski, a Czesław Niemen improwizował na fortepianie. No to powiem szczerze, wow, powiedziałem sobie, no, książka byłaby przednia, no ale... Ale nieprawdziwa troszeczkę. To tak na marginesie tych naszych opowieści, tego, co słusznie mówisz, że naprawdę weryfikujmy te różne wiadomości. Nie wszystko, co jest w internecie, jest absolutnie prawdziwe. Sprawdzajcie źródła, sprawdzajcie w dwóch, w trzech miejscach, co do których nie macie żadnych niepokojących sygnałów, że może pójść coś nie tak. Panie i panowie, z ukłonami dla pani Gabrieli, to mama pięknej żony Bartka Kulczyckiego, żona Katarzyna, Kasia, Bartosz Kulczycki, głos, metafory, klawisze ogólne, wyraz artystyczny, farmacji, hipnoza. Usłyszymy się za tydzień. No i mam nadzieję, że Marcin Jastrzębski, bassman, dołączy i popytamy go, jak było na inauguracyjnym koncercie pod dachem klubu Chmury w Warszawie. Natomiast pozdrawiasz słuchaczy teraz w te pędy, panie i panowie, no i zapowiadasz trzy nagrania, właściwie jedno to jest takie krótkie intermedium łączące jedną część płyty z drugą, mianowicie Afterlife, potem Danger i Hardwired. Ja znikam, a ty, Bartku, jak to zwykle, czyń swoją powinność a propos formacji Hipnozaur, albumu tygodnia o tytule Afterlife.
2: Tak, zacznę jeszcze od tego, taki mały komentarz, że polecam też wszystkim oczywiście mieć wątpliwość, nawet jak nam się wydaje, że jakieś źródło informacji jest bardzo wiarygodne, to miejcie wątpliwość co do wszystkich źródeł informacji i starajcie się, że tak powiem, też wychodzić czasem ze swojej bańki informacyjnej, bo czasem internet lubi nas zamykać w takich bańkach, że nie docierają do nas informacje z zewnątrz.
0: Tu masz rację.
2: A propos płyty Afterlife, no to cóż, no to bardzo zapraszam do słuchania, bo przyłożyliśmy się do niej, włożyliśmy kawał serducha. Spływają do nas naprawdę bardzo dobre opinie i jesteśmy zaszczyceni tym, jak dużo ludzi nas chwali za to wydawnictwo, więc mam nadzieję, że wam też się będzie podobało. No i zapraszamy, no, trzy numery od nas teraz, a jak rozumiem, w przyszłym tygodniu na antenie Radia Wnet będzie nas można posłuchać trochę więcej.
0: Ze dwie godziny przegadamy sobie, bo w pierwszej części to też z waszego jak gdyby labela stajni, z ukłonami dla Filipa Czarniaka, bo będziemy celebrować premierę płyty Atavi For The Old Ones, no i potem po godzinie 14:05, już tylko do godziny 16:00 za tydzień, Hipnozał, no powrócę też do waszych płyt poprzednich. Bartku, dziękuję ci pięknie.
2: Dzięki również.
0: Panie i panowie, album tygodnie od poniedziałku. Hipnozaur Afterlife. Czego dowodem ten oto dżingiel?
1: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.
0: Afterlife, Danger i Hardwired. Hipnozaur z albumu tygodnia Radia Wnet.

Nagranie tytułowe z płyty tygodnia Radia Wnet, która od poniedziałku będzie nam królowała. Hypnozaur, czyli Jurassic Punk, a ja mawiam Hard, Heavy and Roll. Płyta absolutnie znakomita. Przed chwilą Afterlife, a teraz Danger, a potem Hardwired i finałem opowieści o tej płycie dziś, bo za tydzień dwie godziny z muzykami z formacji Hypnozaur, opowieści nie tylko o tej płycie. Panie i panowie, muzyczna polska tygodniówka, Tomasz Wybranowski, 14 minuty 44, no i niespełna 16 minut, kiedy rozpocznie się finał. Trzymajmy kciuki za naszą Majunię Chwalińską. Danger, a potem Hardwired. Album tygodnia Radia Wnet, Afterlife formacji Hypnozaur.

formacja Hipnozaur. Album tygodnia Afterlife. Hipnozaur i Hardwired. Taka muzyka warta słuchania na antenie Radia Wnet.

0: Ależ to jest płyta, panie i panowie, płyta jak marzenie. Od poniedziałku będzie królowała i to przez 2 tygodnie. Hypnozaur, spod nieba Warszawy, w rolach głównych Bartosz Kulczycki, głos, metafory, klawisze, jak mawiam, ogólny wyraz artystyczny, Marcin Jastrzębski, bas, Michał Siedlecki, gitary i głos, który wspiera Bartosza Kulczyckiego i Marcin Szustakowski, zestaw perkusyjny. Płyta przepięknie wyprodukowana, znakomita okładka w roli głównej. Twórca tejże okładki, Rafał Wechterowicz, Too Many Skulls, tak nazwał tę swoją firmę. Artysta z Poznania, który między innymi współpracował z czołowymi grupami rockowymi, solistami, jak chociażby z Ozzy Osbornem czy formacją Anthrax, że o Motley Crue nie wspomnę. No i cóż mogę powiedzieć? Zgadzają się z tym moje radiowe ptaszyska zmoczone, bo deszczu co niemiara pod niebem Dublina niespełna 12 kresek powyżej zera, a ja opowiadam o ognistej, pełnej słońca płycie formacji Hypnozaur Afterlife. Za tydzień Bartosz Kulczycki i Marcin Jastrzębski przez 2 godziny. Trochę reminiscencji związanych jeszcze z pierwszą epką zespołu Illusion, z płytą Doomsday z roku 2022, ale też epką Undead Invaders Born to Die in a Maze. No i koncerty, panie i panowie, już październikową, listopadową porą. Pierwszy koncert miał miejsce 29 maja w Warszawie w klubie Chmury. Panie i panowie, ten album to płyta tygodnia.
1: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.
0: Panie i panowie, najpiszą słuchacze, piszą słuchacze nasi niezwykle, z ukłonami dla słuchacza Stanisława, z ukłonami dla naszego Maro, poety, Mariusz Rogowski, o czym za chwilę. Powiedział jeszcze nasz Tomasz Sitek, niezwykły. Jasne, słuchamy cię przecież i komentujemy na Signalu, tak napisał pan Tomasz Sitek, nasz patron, nasz ten, bo mnóstwo jest tych ludzi, między innymi pan Tomasz Sitek, nasi dobroczyńcy, bo dzięki nim wciąż płyniemy w eterach 8 miast, Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa, patronite.pl, ukośnik Radia Wnet. Natomiast pan Tomasz Sitek był łaskaw napisać, ale ja o dżentelmenie z Hypnozaura i jego słowach przypomnę pewną piosenkę. Zaiste dobrze jest mieć wątpliwości, bardzo mądre słowa. No i Łona i Weber, klip wysłał pan Tomek Sitek. Miej wątpliwości. Naszych wnetowych sygnalowców, nie sygnalistów, sygnalowców serdecznie pozdrawiam. Natomiast nasz poeta Maro napisał takie oto słowa. Wędruję po Beskidach, ale wspominam Bieszczady, dlatego że w trakcie mojej wędrówki hen na niebieskie polany przeniósł się mój przyjaciel Andrzej, którym w latach 90. XX wieku przeszedłem wiele bieszczadzkich szlaków. A opowiadam o tym, redaktorze, ponieważ moja rodzina z Roztocza zaprasza mnie, bym w końcu ich odwiedził, by spotkać się, kto wie, może ostatni raz, by pomodlić się na grobach bliskich i jeszcze raz odetchnąć powietrzem, którego nie ma nigdzie na świecie. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz Rogowski. Zgadzam się bardziej niż bardzo nasz ty natchniony poeto Mara. Wołosaty i znowu pożegnanie Andrzejowi. Tej wiary zawsze mało, bo jutro ma niejedną twarz, potrafi zwinąć się na starcie, a tuż za metą rozbiec się. A ludzi tracąc możesz wznieść się, choć boli tamten wspólny szlak. I może iść już tylko ziemią, zgarbiony od nadmiaru win. Rozmawiam z wami, wyglądając z niebieskich, smutnych okien, do których głowę wkłada los. Bezwzględny, chociaż sprawiedliwy. Wiersz wołosaty i znowu pożegnanie i taka waleta, ta nasza ptasia ku tym metaforom, a te nasze ptaszyny radiowe patrzą ku niebiesiech, skąd pada. Pierwszy pana Mariusza Rogowskiego, a w finale opowieści o albumie tygodnia Hypnozaur, raz jeszcze nagranie Elon, samotny.

0: Nagranie Elon z albumu Tygodnia, formacja warszawska Hipnozeo, Jurassic Punk, a ja mawiam Hard, Heavy and Roll. Panie i panowie, 15:02, chwila reklam i autopromocji Radia Wnet. Igorze?
1: Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na

0: Ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap, liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
3: 15:04, panie i panowie, Tomasz Wybranowski, muzyczna polska tygodniówka. No i cóż, było dużo rozmów a propos wczorajszego studia 37 w paśmie Muzyczny Piątek, no i w związku z tym, że dużo próśb o to, aby ten wywiad raz jeszcze został zaprezentowany na naszej antenie, więc przychylam się do państwa głosów. Nie chciałem na nowo niepokoić Wojciecha Konikiewicza, więc wokół spraw związanych z AX-em głośna sprawa z ostatnich tygodni w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Wojciech Konikiewicz.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: Tomasz Wybranowski, dzień dobry. Dzisiaj bardziej niż wiele słów, bo tematy są ważne. Wiadomo, z ostatniej chwili przewodniczący prezes zarządu ZAX, pan Miłosz Bębinow, oświadczył, że będzie kandydował na nową kadencję. A ze mną trochę taki Jan Tomaszewski tych spraw artystyczno-ZAX-owych. Równo z trawą Wojciech Konikiewicz, multiinstrumentalista, bohater tej mojej niezwykłej audycji, gdzie celebrowaliśmy 70-tkę. Wojtku, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet ze swego domu i ciebie, Tomku, jako zacnego prowadzącego.
3: No i cóż, to na takie diktum, że pan Miłosz Bębinow, pan prezes, będzie kandydował w kolejne kadencje, w kolejnych wyborach. I kiedy te wybory w ZAX-ie nowe?
5: Wybory, co do których dyskusyjne jest, czy w ogóle powinno dojść i czy dojdzie. Mają być bodaj 22 czerwca, natomiast jeśli chodzi o gotowość do kandydowania na stanowisko prezesa, to powiem krótko. Był taki czas w Polsce, kiedy znaczyły w naszym kraju coś pojęcia takie jak honor, poczucie wstydu, godność. Mam wrażenie, że w tym przypadku nie mamy do czynienia ze stosowaniem się do tych przymiotów ducha. I może na tym zamknijmy ten komentarz, bo inaczej trzeba by było mówić o rozpaczliwym trzymaniu się stołka bez względu na to, jak bardzo kompromitujące fakty znalazły drogę do opinii publicznej. Zresztą cały ZAX jest skonstruowany w ten sposób, że rozpaczliwe zabiegi osób kierujących w tej chwili nieszczęsnych tą instytucją sprowadzają się głównie do tego, żeby zamiatać wszystko pod dywan i stosować zasadę taką, że coś, o czym się nie mówi i co nie trafia do obiegu publicznego, tego nie było. No niestety w świetle dzisiejszej informatyki, internetu i rzeczywistości cyfrowej jest to oczywista bzdura, ale długo im się udawało w tym stanie utrzymywać i stowarzyszenie jako zbiór osób i społeczeństwo. Wylała się w tej chwili rzeka nie powiem czego i nic już tej rzeki nie powstrzyma. Tym lepiej dla sprawy i twórców i tym lepiej dla sanacji ZAX-u, które to stowarzyszenie ma olbrzymie zasługi i które powinno być wyprowadzone na prostą drogę. Zakładali je ludzie tacy jak Karol Szymanowski, jak Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, wielcy luminarze polskiej kultury. No, prezesami tej firmy byli ludzie tacy jak Wawrzyniec Żuławski, Antoni Marianowicz, Edmund Osmańczyk, wielkie nazwiska polskiej kultury. a od dwóch

0: dwie ostatnie kadencje za X-u to są ludzie, których nazwiska wymienione w sferze publicznej nic nikomu nie mówią, nie mówiły i nie będą mówić, bo to są ludzie pozbawieni jakiegokolwiek istotnego dorobku i jakiejkolwiek istotności dla realnej, dla polskiej kultury.
1: Wojciech Konikiewicz, moim Państwa gościem. Dwa szybkie pytania, bo przez godzinę rozmawiałem z Ewą Jackowską, wdową po Marku Jackowskim, i o jej problemach i o tym, że tak naprawdę to, co powinien robić ZAX, no to robi ona detektywistycznie, robiąc śledztwa, pytając, zadając pytania to tu, to tam, aby tam swoją spuściznę i prawo własności chronić. To pierwsze, to jest zaskakujące. Dlaczego tak się dzieje, że to, co powinien robić ZAX, w świetle tego, co powiedziała pani Ewa Jackowska, tak nie działa? No i po drugie, to, co mnie zastanawia, dlaczego w ZAX-ie, skoro tak naprawdę ZAX zarządza prawami autorskimi, reprezentuje autorów muzyki, tekstów, scenarzystów, pisarzy, Wojtku, kompozytorów i innych twórców, podpisuje umowy licencyjne z radiami, telewizjami, platformami streamingowymi, dlaczego w zarządzie i dlaczego na tej wierchuszce ZAX-u tak mało twórców? Bo przecież tak naprawdę to nie urzędnicy, nie ci, którzy zarządzają ZAX-em, są podmiotem, tylko podmiotem jesteście wy, wszyscy artyści. Ja mówię o tym głośno od zawsze.
0: Odpowiedź na to pytanie postaram się udzielić w formie zwartej. Niepisanym prawem i wielką tradycją duchową ZAX-u było to, że stanowiska prezesa oraz stanowiska we władzach tego stowarzyszenia sprawowali ludzie o wybitnych zasługach dla polskiej kultury, o wielkim respekcie w środowisku, ale także o wielkim nazwisku dla szerokiej publiczności. Ostatnim z szeregu wielkich prezesów ZAX-u był znakomity kompozytor, którego miałem zresztą honor i przyjemność znać, bo był to człowiek wielkiej kultury i wielkiej klasy. Mówię tutaj o Edwardzie Pałłaszu. W momencie, w którym Edward Pałłasz zrezygnował, pojawiła się przygotowana grupa spadochroniarzy, którzy wylansowali na stanowisko prezesa człowieka, o którym nikt nic nie wiedział i do tej pory nikt nic nie wie. W sensie jakiegoś dorobku czy jakiejś ważności dla polskiej kultury. Wraz z nim zainstalowała się grupa ludzi, którzy całą swoją życiową szansę upatrywali w tym, żeby objąć stanowiska w ZAX-ie, ponieważ ich działalność artystyczna przynosiła bądź mierne, bądź żadne wyniki. I od tego momentu zaczęła się w ZAX-ie, nazwijmy to, epidemia no-name'ów na wszystkich stanowiskach, jakie są możliwe. Od prezesa poczynając do niższych, do zarządu i tak dalej, i tak dalej. No. Jeden z luminarzy że tak powiem, szarych eminencji tegoż ZAX-u, Marek Hojda. Nikt o nim nie słyszał i słyszeć nie będzie, ale to jest człowiek, który ZAX-em trzęsie z trzeciego fotela. To samo Bębinow, to samo Fogler. To są ludzie, którzy w ogóle, wiesz, nie mają żadnego umocowania realnego w świecie wartości.
1: Wojtku, ale wyjdę ci słowo, tak? Bo to będą szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. No, formalnie ZAX przecież jest stowarzyszeniem twórców. Najwyższą władzą jest zebranie delegatów właśnie wybierane przez członków, bo to właśnie członkowie wybrani uchwalają statut, wybierają władzę i decydują o tych najważniejszych działaniach, a zarządem kieruje dyrektor generalny, więc o co chodzi?
0: Jak twoja dociekliwość, jak zawsze, jest świadectwem twojej wielkiej inteligencji. Natomiast chodzi istotnie o coś bardzo specyficznego. Otóż wejście tej ekipy spadochroniarzy do ZAX-u spowodowało, że załamał się cały dotychczasowy model działania tego stowarzyszenia, które może nie było nazbyt nowoczesne, może było lekko omszałe i trącące myszką, ale jednak szlachetne i realizujące swoje posłannictwo w ramach istniejącej struktury. Natomiast główną cechą zmiany, która nastąpiła, złej zmiany, było wprowadzenie systemu po prostu odpłatności za sprawowanie funkcji w Radzie Stowarzyszenia, w ZAX-ie, w zarządach sekcji i tak dalej. to już była pierwsza rzecz, która jest, która wzbudza duże wątpliwości.
1: Wejdę ci słowa. I na to idzie te 20% z tego, co nazywa się zbiorową tantiemą w skali roku.
0: Słuchaj, między innymi natomiast chcę powiedzieć jasno, że ja mam duży staż, jeżeli chodzi o członkostwo w różnych ciałach, zarządach i tak dalej. Między innymi zasiadałem w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego oraz obecnie jeszcze zasiadam w radzie tego stowarzyszenia i nie ma tam mowy o jakichkolwiek uposażeniach, finansach i tak dalej. Więc wprowadzenie odpłatności, i to nie małych, za symboliczne działania, bo jeżeli otrzymujesz kwotę kilku tysięcy złotych za to, że dwa razy w miesiącu czy raz spotykasz się w jakimś gronie i dyskutujesz o samolotach, to jest to, umówmy się, dość godziwa nagroda czy wynagrodzenie za wykonywanie symbolicznych, jeżeli w ogóle, zajęć. Ale to nie tylko to. W ZAIKS-ie w ręku zarządu i tychże spadochroniarzy znalazły się olbrzymie fundusze, którymi ci ludzie dysponują bez żadnych skrupułów i bez opamiętania. Nazywane jest to bardzo niewinną z pozoru nazwą żeton. Otóż zarząd przyznaje żetony. No, żeton to jest coś, co nam się kojarzy z grą w ruletkę.
1: Mi bardziej ze starymi telefonami, Wojtku, tak? Były żetony A, B,
0: C. Starymi telefonami, tak. No ale te żetony potrafią mieć wymiar kilkudziesięciu i więcej tysięcy. Wreszcie zarząd szczodrą ręką operuje nagrodami, a to jubileuszowymi, a to uznaniowymi, a to takimi, a to innymi, innymi. Teraz cały mechanizm polegał przez tych kilkanaście lat na tym, że przy pomocy tejże marchewki, którą tu opisuję, grupa spadochroniarzy spacyfikowała sobie, nazwijmy to, elektorat ZAIKS-owy w ten sposób, że hojną ręką dając tym, a nie dając innym, zbudowała sobie tak zwane zaplecze polityczne. W związku z czym głosowania na kolejnych zjazdach ZAIKS-u wyglądały i wyglądają w ten sposób, że są dystrybuowane w kuluarach otwarcie listy, na których to listach podane jest, na których to towarzyszy głosować, a na których w żadnym wypadku nie. I tak sytuacja trwa od lat. Żeby dobrze opisać naturę tej patologii, która się dzieje, ja rzucę tylko jednym faktem. Otóż na ten zjazd walny, który się odbywać ma w czerwcu, kandydowały między innymi takie mało w cudzysłowie znane osoby jak Urszula Dudziak i Krystyna Prońko. I proszę sobie wyobrazić, że się nie dostały.
1: No jak to?
0: No nie, bo zebrani znaleźli lepszych kandydatów na te stanowiska.
1: Lepszych, Wojtku, znaczy jakich? O, powiedzmy to sobie.
0: No takich, którzy, że tak powiem, chętnie zginają kark. Więc tak to się odbywa. Tak się buduje tę historię. Mało tego, jeżeli mówimy tutaj o tego rodzaju po prostu ewidentnym świadectwie, że pacjent jest ciężko chory, to podam jeszcze inne świadectwo. Otóż na poprzednim zjeździe walnym ZAIKS-u były dwie kandydatury do fotela prezesa tej organizacji. Jeden z tych ludzi, którzy kandydowali, nazywał się Krzesimir Dębski. Człowiek, który łączy w swoim działaniu, i to z olbrzymim sukcesem i komercyjnym, i artystycznym, co jest rzadkością, świat muzyki poważnej, jazzu, rozrywki, muzyki filmowej. A więc zdawałoby się, jego doświadczenie zawodowe i życiowe idealnie predestynuje go na stanowisko prezesa. Jego kontrkandydatem był niejaki Miłosz Bębinow, o którym cały świat, czyli cała Polska, wie tylko tyle, że jest prezesem ZAIKS-u i na tym koniec. Lista jego osiągnięć, którymi usiłował na prezentacji w trakcie tego zjazdu zabłysnąć, była dość, powiedziałbym, najłagodniej mówiąc, uboga. No i co się stało? Krzesimir, który zresztą wygłaszając swoje expose, był obiektem niewybrednych i wręcz chamskich ataków. Stronnicy niestety obecnego prezesa gwizdali, wrzeszczeli, przerywali mu. To było coś po prostu żenującego. Ja, będąc człowiekiem kultury, czułem się zawstydzony poziomem, jaki ci ludzie reprezentowali. Ale oni go, ten mierny poziom reprezentują nie tylko w sytuacjach wyborczych, ale i w innych. Więc krótko mówiąc, mamy taką sytuację, i to dlatego w zarządach i w wszystkich organizacjach, znaczy we wszystkich organach ZX-u zasiadają ludzie, których wspólnym mianownikiem jest to, że są no-name'ami i są całkowicie zblatowani z zarządem, z prezesem i wykonują jego polecenia. Od sądu koleżeńskiego przez komisję rewizyjną. Dodam tylko tyle, że ostatnia komisja rewizyjna z prawdziwego zdarzenia, która miała miejsce jeszcze w latach 2012-13 i wcześniej, złożyła w 2013 roku wstrząsający zupełnie raport na temat naruszeń statutu, na temat nieprawidłowości, na temat nielegalności nabycia pałacu w Janowicach, o który potem była taka potem burza medialna i która ta sprawa ogromnie zaszkodziła ZX-owi. Wreszcie ta komisja również poddała wątpliwość legalność wyboru pana Foglera na prezesa, ponieważ nie należał do sekcji, których działalność jest obejmowana zezwoleniem ministra kultury i sztuki. Krótko mówiąc, wątpliwości natury formalnej wskazywały na dyskusyjność w ogóle legalności tego wyboru. Co się stało w następstwie tego uczciwego i rzetelnego i pełnego raportu? Otóż z zemsty za to, że prawda została nazwana i ukazana w tym raporcie, delegaci na zjazd, zblatowani z frakcją pana ówczesnego prezesa i jego otoczeniem, proszę sobie wyobrazić, że odmówili absolutorium ustępującej komisji rewizyjnej. Jeszcze potem podnosząc to w dalszych dyskusjach, kiedy były podnoszone fakty w tym raporcie niewygodne dla ówczesnej i obecnej władzy, wówczas mówili oni, że ta komisja jest bez znaczenia, bo przecież nie uzyskała absolutorium. Więc jest to absolutny matrix. To jest sytuacja, w której ZAIKS został oddany w pacht ludziom, którzy powinni tam co najwyżej pełnić funkcję cieci albo sprzątaczy, a nie osób, które mają autorytet środowiskowy. Nie Krzesimir Dębski, tylko jakiś Bębinow. Nie Krzesimir Dębski, tylko jakiś Fogler. I cały szereg ludzi z mchu i paproci, którzy w dodatku jeszcze mają na sobie, niosą różne bardzo brzydkie, że tak powiem, posądzenia i zarzuty. No ostatnio wyszła sprawa pana, który według opowiadań, że tak powiem, w ostatnich skandalicznych informacjach na temat ZAIKS-u, ten pan po prostu podał kobiecie środek oszałamiający, następnie doprowadził ją do obcowania fizycznego ze sobą.
1: Wojtku, ale jeszcze poczekaj, zostaw jeszcze jedną rzecz, bo skoro w takim układzie zastanawiam się, bo ja znam ten dokument, trafiłem na niego, no jest wstrząsający, więc skoro komisja nie otrzymała tak zwanego skwitowania, to rozumiem, że władze ZAIKS-u w ogóle nie wzięły sobie do serca tego, co w tym dokumencie zapisano. Dobrze rozumuję? Czy...
0: Władze ZAIKS-u po pierwsze nie mają serca, po drugie sobie do niego nie wzięły, jeżeli przyjąć, że je mają, ponieważ ich celem nie jest dobro ZAIKS-u, tylko ich celem jest ich własne dobro. Cała struktura ZAIKS-u w tej chwili jest tak skonstruowana, że w coraz mniejszym stopniu służy twórcom, a więc tej ziemi i soli tego stowarzyszenia, tylko wąskiej grupie beneficjentów. Jest to wszystko tak skonstruowane, że z ZAIKS-u wyciekają bokiem pieniądze na różnego rodzaju, w cudzysłowie, niezwykle pożyteczne przedsięwzięcia. A więc mieliśmy przez lata groteskową i zupełnie wręcz półprzestępczą organizację pod hasłem Music Export Poland, którą wspomniany pan Hojda lansował i której przewodził.
1: Zapytam, czy są jakieś wymierne wyniki działania tejże komórki przy ZAIKS-ie? Nie wiem, wypromowano jakieś gwiazdy, podpisywane są lukratywne kontrakty płytowe z zachodnimi wytwórniami i tak dalej, promocja Rzeczpospolitej przez kulturę i muzykę.
0: Słuchaj, sam powód powołania tej fundacji był taki, że zdaje się, że w ostatniej fazie działania 80% budżetu tejże szło na koszty własne. No to można sobie dośpiewać, jaki był rzeczywisty powód jej powołania. Oczywiście sama idea wylansowania polskich piosenek pod niebem Ameryki, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady czy innych krajów europejskich jest mniej więcej tak samo racjonalna jak to, żeby zmusić Eskimosów, żeby śpiewali piosenki Zulusów. Więc czysty idiotyzm. Ale to nie jest wszystko. W tej chwili powstały nowe dwie struktury, jakiś tam hub, bo już skompromitowała się ze szczętem ta cała Fundacja Music Export Poland, która głównie eksportowała pana Hojdę i jego funkcjonariuszy, żeby sobie podróżowali po świecie i zwiedzali różne egzotyczne okolice. Więc to już tego nie ma. Teraz jest nowe stowarzyszenie, jedno i drugie, czy fundacja. I znowu na tę fundację Music Export Poland za ich spłacił miliony. Bo przecież oni nie zarabiali na siebie. To było wszystko tak skonstruowane, że miliony wypływają z ZAIKS-u, a panowie z wielkim zapałem walczą o polską piosenkę w Stanach. Tak mniej więcej jak Związek Radziecki walczył o pokój światowy.
1: Wojciech Konikiewicz, moim państwo gościem. Wojtku, no czegoś nie rozumiem, bo tak naprawdę ZAIKS nie ma własnych pieniędzy. Te pieniądze są wasze. Czyli twórców, to po pierwsze. To wszystko spływa z tantiem. 610 milionów, rok pański 2024. Znacznie więcej, bo 677 milionów, rok pański 2025. I pewnej rzeczy nie rozumiem, bo wczytując się w te wszystkie informacje, a ja staram się główkować, jak to chłopak z Zamojszczyzny, ze wschodu, bo czytam, że rozliczono ponad 610 milionów złotych wynagrodzeń autorskich albo 677 milionów złotych. Rozumiem, że z tej kwoty 20% idzie na cele statutowe, plus te 3,5%, o których rozmawialiśmy ze Pomią Jackowską, czyli tak zwany fundusz społeczny. Czy to już jest, te kwoty są pomniejszone, bo skoro jest napisane, rozliczono ponad 610 milionów złotych wynagrodzeń autorskich, to rozumiem, że do tych kwot trzeba jeszcze dodać plus 20%. Poprawisz mnie, czy się ze mną zgodzisz?
0: Słuchaj, to, o czym ty mówisz, to są didaskalia. Chodzi o rzeczy grube. Nie mówmy do ludzi słupkami w tej chwili, tylko powiedzmy w ten sposób. Jeżeli zakładasz fundację Music Export Poland, która jest zbudowana na idiotyzmie, po to, żeby wyprowadzać z ZAIKS-u pieniądze, jeżeli zarząd ZAIKS-u, skład osobowy ZAIKS-u prawie w całości pokrywał się z zarządem Fundacji Music Export Poland, do której to fundacji ZAIKS transferował pieniądze, to o czym my tu w ogóle mówimy? Że jesteśmy sędzią we własnej sprawie, tak? Czy się mylę?
1: No myślę, że tak, bo.
0: No to pójdźmy dalej, Powtórzę jeszcze raz. Nie są istotne didaskalia. Główny strumień informacyjny, który powinien pójść do społeczeństwa i przede wszystkim do członków ZAIKS-u, żeby się wreszcie obudzili, jest taki, że ZAIKS zatrudnia na przykład 600 osób, z tego co mi wiadomo, w przybliżeniu.
1: Ile? Powtórz proszę,
0: 600 osób. W skali, bo są oddziały, nie oddziały i tak dalej. No, dla porównania tej samej wielkości organizacje w Europie i w innych krajach zatrudniają zwykle około 100 osób. Dalej, składka roczna członkowska w ZAIKS-ie w kraju w Polsce wynosi 300 zł. Składka członkowska w GEMie, czyli w organizacji niemieckiej, wynosi zgadnij ile?
1: Nie wiem, 50 euro?
0: 50 euro, bingo, masz u mnie piwo. A jak porównamy potencjał gospodarczy oraz ludnościowy Niemiec i Polski, no to zdawałoby się, że powinno być co najmniej odwrotnie, prawda? I teraz tak, wrażeniowo rzecz biorąc, ponieważ ja jestem, że się tak wyrażę, żyjącym i wciąż działającym twórcą, jestem w kontakcie z ludźmi różnych środowisk, bo moja działalność obejmuje różne departamenty, od jazzu przez rocka do muzyki filmowej i teatralnej i tak dalej. Otóż wszyscy, z którymi rozmawiam, notorycznie utyskują na spadającą wartość wpływów. Więc jeżeli teraz sumujemy to wszystko do kupy, weźmiemy pod uwagę, jak to jako mechanizm działa, to mamy dość widoczny obraz sytuacji, w której to, czym jest GEMA, to jest samochód typu Toyota, a który pali tam 4,5 litra na 100. A to, czym jest ZAIX, to jest radziecki samochód limuzyna Czajka, która pali 20 litrów na 100. No i to jest ta różnica. I teraz pytanie, dlaczego pali i co należy zrobić, żeby przestała palić? Ja powiem krótko. Nieprawidłowości w tej organizacji były sygnalizowane już od dawna w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj zarówno ci od Prawa i Sprawiedliwości, wielcy obrońcy ojczyzny, jak i obecni, którzy są również informowani o tych nieprawidłowościach, nie kiwnęli palcem w bucie. Ja osobiście rozmawiałem z panem ministrem Glińskim. Już będzie z dobrych, nie wiem, 6 lat temu czy coś koło tego mówiłem do niego, panie ministrze, trzeba coś zrobić z ZAIX-em, bo się dzieje tam źle. Na to on rozkładał teatralnym gestem ręce i mówił, no ale co ja mam zrobić? No i to jest ten poziom mentalu, ten nieprawdopodobny cynizm i po prostu zaniechanie totalne, mówiąc brzydko, olewanie sprawy, która jest fundamentalna.
1: Wojtku, tutaj na chwilę się zatrzymamy. Ja tylko przypomnę państwu, że no, ministerstwo nie jest bezradne, tak? ZAIX jest oczywiście samorządnym stowarzyszeniem, ale tak naprawdę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa nie jest bezradne, bo minister jest, koniec, kropka, ustawowym organem nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania. Minister może żądać dokumentów, informacji, prowadzić kontrolę, badać sposób podziału tantiem. To wszystko jest w gestii ministerstwa, więc dlaczego tak wszyscy umywają ręce, Wojtku?
0: Moja odpowiedź będzie troszeczkę złożona, ale mam nadzieję niezbyt długa. Posłużę się przykładem niejakiego pana Kościńskiego, który był dyrektorem Departamentu Ochrony Własności Intelektualnej bodajże w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W owym czasie, czyli w okolicach 2013 roku, członkowie ówczesnej komisji rewizyjnej udali się do tego pana zatroskani tym, co się wyprawia w ZAIX-ie i poinformowali go o szeregu nieprawidłowości, które w tym stowarzyszeniu miały miejsce. Te wszystkie nieprawidłowości zostały potem opisane we wspomnianym raporcie komisji rewizyjnej. Pan pochylił się wielce nad tym, co usłyszał, i zatroskał się ogromnie. Następnego dnia pojawił się u niego, nie wiedzieć z jakiego powodu i powodowany jakim tajemnym impulsem, dyrektor Lewandowski z ZAIX-u. Po jakimś czasie okazało się, że owo zgłoszenie ze strony zatroskanych członków ZAIX-u komisji rewizyjnej rozpłynęło się we mgle. Pan ten jeszcze sprawował swoją funkcję przez jakiś czas, został zwolniony z niej potem. Proszę sobie wyobrazić, a może zadam pytanie, jak myślisz, gdzie znalazł zatrudnienie po zwolnieniu z ministerstwa?
1: No myślę, że w ZAIX-ie, na bank.
0: No widzisz, masz drugie piwo, bezalkoholowe oczywiście.
1: Szkoda, że nie piję, to dobry kompocik, razy dwa, wiśniowy.
0: No więc to jest to. To tak właśnie wygląda. Minister kultury ma poważne narzędzia w ręku, może wprowadzić nadzór komisaryczny. To już się stało w przypadku organizacji zarządzania prawami wykonawczymi, czyli StoArtu, gdzie się narobił taki bałagan, że już tylko zewnętrzna interwencja była w stanie temu pomóc. I to zostało zrobione, i start jest na ścieżce do pełnej sanacji. Tyle, że różnica między startem a ZAX-em jest taka, że fundusze, którymi obraca ZAX, są niepomiernie większe jeszcze, to po pierwsze, a po drugie start jest stosunkowo nową strukturą i jeszcze, mimo że pojawiły się tam bardzo poważne nieprawidłowości, jeszcze nie było to zło tak rozpełzłe, tak rozpanoszone i tak paraliżujące wszystkich ludzi. W tym paraliżu potężną rolę odgrywają mechanizmy, które ci ludzie stosują na masową skalę. Jest to mianowicie cenzura, próby zastraszania i mobbingu wobec członków ZAX-u, wreszcie pozywanie tych członków do sądu i do sądu koleżeńskiego, zawieszanie w prawach członka.
1: Tak się dzieje z tobą czasami, Wojciechu Konikiewiczu, ty mój gościu. Tak się dzieje i z tobą od czasu do czasu, Wojciechu, ty mój...
0: No nie od czasu do czasu, tylko już od dłuższego czasu. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy wiesz, że i Ewę Jackowską, i mnie, oraz Wojciecha Jana Pytkowskiego i cały szereg innych ludzi łączy jedna osobliwa wspólna cecha. Mianowicie jesteśmy wszyscy zablokowani na oficjalnej stronie ZAX-u na Facebooku, która to strona radośnie głosi wielki sukces tej organizacji, prezentując jakąś parę uśmiechniętych młodzianków, a to jakieś kolejne no-name'y, które ogłaszają, że będą szkolić tychże młodzianków w dziedzinie pisania hitów, które te no-name'y dla nich są to rzeczy zupełnie niedostępne i tak dalej, i tak dalej. I więc to jest ten poziom jawności. Ja jestem w tej chwili w stanie procesu sądowego, który ZAX mi wytoczył, ponieważ śmiałem w 2003 roku wyrazić, korzystając ze swoich praw obywatelskich oraz zagwarantowanych w statucie ZAX-u, miałem czelność wygłosić wywiad, czy udzielić wywiadu w Radio Poznań, w którym mówiłem wszystko to, co teraz mówię, tylko w znacznie łagodniejszej formie. Okazało się, że to straszliwa była zbrodnia, myślę zbrodnia, która wymagała, żeby ZAX znowu z naszych pieniędzy, podkreślam to, ZAX-owych, wynajął zewnętrzną kancelarię adwokacką, żeby mnie, że tak powiem, pognębić. Ale ta szkoła jeszcze ma głębsze korzenie, ponieważ kiedy w 2013 roku odbyło się otwarte zebranie w sprawie zakupu pałacu w Janowicach, gdzie zaproszono wszystkich świętych tego świata, włącznie z Owsiakiem, żeby tę wiekopomną chwilę podkreślić i ukazać twórcom, jakie to nieba chce im przychylić prezes Fogler, budując w piaskach i w polach małopolskiego województwa jakieś centrum twórczości, gdzie pod okiem starych mistrzów młodzi będą tworzyć swoje dzieła. No wszystko było pięknie do momentu, w którym ja wstałem i w oczywisty sposób obaliłem całą tę idiotyczną koncepcję. I co się stało? To, że zabrałem głos na, przypomnę, otwartym spotkaniu w sprawie pałacu w Janowicach, spowodowało, że najpierw pan prezes ZAX-u Fogler wysłał do mnie swojego lokaja, pana Hojdę, który usiłował mnie zaszantażować przy pomocy przeinaczania moich słów, które powiedziałem na tymże zebraniu, a następnie wysłał mi dwa pisma, które szczęśliwie posiadam w swojej kolekcji, w których usiłował zmusić mnie do, mówiąc kolokwialnie, odszczekania moich niesłusznych i nieprawdziwych poglądów. Skończyło się to udzieleniem kary napomnienia, którą przyjąłem z mniej więcej takim samym wzruszeniem jak zjedzenie bułki z rana na śniadanie. Natomiast w tej chwili sytuacja jest o tyle gorsza, że będąc jednym z bardziej darzonych zaufaniem przez moją sekcję w ZAX-ie, czyli sekcję B muzyków rozrywkowych zaufaniem, przypomnę, że na wyborach delegatów na poprzedni zjazd miałem drugą lokatę po Mieczysławie Jureckim, jeśli chodzi o liczbę głosów, więc w cuglach wszedłem do tego grona. Otóż w tej chwili nie mogę do obecnego zjazdu, nie mogłem kandydować, gdyż jestem zawieszony w prawach członka. Wyrokiem sądu koleżeńskiego, który to sąd koleżeński stwierdził, idąc grzecznie bardzo za pomysłami zarządu, że istotnie wyrządziłem wielką szkodę ZAX-owi, mówiąc o tym w wywiadzie dla Radia Poznań, że wyciekają z ZAX-u bokiem pieniądze. No, obecny kazus i cała sprawa związana z Dominiką Barabas pokazują, że tamto to była zaledwie przygrywka do, czy uwertura do właściwej opery, która się w tej chwili dzieje.
1: Wojtku, do tego tematu będziemy powracać, bo to robi nam się trochę serial i podobnie z Ewą Jackowską omawialiśmy się. Natomiast takie jedno pytanie a propos tego praworządności, Stowarzyszenie Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych za X, rok pański 1918. Czy każdy członek, no tak przysłuchując się z boku, no to oczy robią mi się moje piękne, wielkie redaktorskie oczy, jeszcze większe. Czy członkowie za X są przymuszeni do tego, by podpisywać klauzulę poufności? To zdarza się w umowach o pracę. Klauzula poufności odkreśla zasady związane z przekazywaniem i wykorzystywaniem wrażliwych informacji, ale stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a nie dobro wspólne, jak traktuje ZAX, tak? Bo solą ZAX-u, solą ziemi i podmiotem są artyści. Jak to z tą klauzulą poufności jest?
0: Ale jaka, wiesz, klauzula poufności.
1: Czy cenzura i chęć autocenzury? I to jest mile widziane.
0: Ja, żeby opisać poziom bezczelności tych ludzi, bo uważam ich za uzurpatorów, a nie za ludzi godnych sprawowania swoich urzędów. To są ludzie niegodni i o dużych zarzutach i moralnych, i po prostu funkcjonalnych. Oni się po prostu nie nadają do tego, żeby tak wspaniałą i z wielkimi tradycjami organizacją rządzić. Otóż po wspomnianym zebraniu otwartym w sprawie pałacu w Janowicach...
1: Dodajmy, że został sprzedany, tak? Z uszczerbkiem, jeśli chodzi o cenę.
0: Został sprzedany z wielką stratą. Cała afera polegająca na kupnie tej rozpadającej się rudery spowodowała wielomilionowe straty dla ZAX-u, natomiast pan prezes Fogler, który z dzikim uporem lansował ten swój bombastyczny i obłąkańczy pomysł, został, proszę sobie wyobrazić, na koniec swojego żenującego sprawowania władzy w tymże ZAX-ie i przemiany tego stowarzyszenia w jakiś dziwny kartel, został nagrodzony nagrodą specjalną. Jakby mu było mało tego, że w ramach tych wszystkich żetonów i różnych świadczeń dyskretnie chowanych pod dywan otrzymał biedaczyna, będąc beneficjentem kilkudziesięciotysięcznej pensji jako prezes, dostał jeszcze dodatek na paliwo, ponieważ musiał gdzieś tam spod Warszawy, spod warszawskich okolic dojeżdżać do pracy. No i wyszło tego przez te wszystkie jego lata, kiedy siedział, jakaś kwota tam kilkuset tysięcy. Więc to są fakty, które po prostu wiesz. Ja zachodzę w głowę, kiedy ci wszyscy artyści pojawią się pod tą instytucją i na taczkach to całe towarzystwo wywiozą, bo to już chyba jedyny sposób, chyba że się obudzi pani minister kultury, która jak do tej pory, mimo że już od jakichś dwóch tygodni trwa niebywały skandal związany z ZAX-em, milczy jak zaklęta.
1: Wojtku, Wojciech Konikiewicz, moim państwem gościem. Ewa Jackowska dzisiaj opowiadała o takiej rzeczy, że kontaktowała się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskazując na liczne, jej zdaniem, i udowodniła to, nieścisłości albo zaniechanie tego, co powinien robić ZAX, mnóstwo historii, o których przez godzinę mi opowiadała. No i Ministerstwo Kultury odpisało jej, że no jeżeli są takie rzeczy, to jest temat jednostkowy, więc pani powiedziała z ministerstwa, że powinna zgłosić się do prokuratury, to po pierwsze. Natomiast pani Ewa Jackowska powiedziała, że prosi artystów o kontakt, aby zrobić pospolite ruszenie artystów w tejże kwestii, z pytaniami, czy też nieścisłości, czy też pewne kwestie w rozliczeniach, w prawach autorskich też mają takie miejsce, więc ten apel ponawiam, to co powiedziała pani Ewa Jackowska. Natomiast zapytam cię jeszcze z innej beczki, bo często mówimy o wielu imprezach kulturalnych, o koncertach, o wystawach, no i bardzo często nawet ja czytam, że sponsorem jest ZAX. Rozumiem, że ZAX jest sponsorem tytularnym, honorowym, a nie daje kasę, która należy się artystom. Przepraszam, może jestem naiwny i patrzę na świat zero-jedynkowo, biało-czarno, ale tak mi się wydaje, że to tylko patronat honorowy z nazwy.
0: Słuchaj, te patronaty były w ciekawy sposób wykorzystywane, kiedy Konrad Wojciechowski, niezależny dziennikarz spółki Agora, opisał w swoim artykule żenadę wokół tego pałacu w Janowicach i przyszedł z artykułem do jednego z tygodników kolorowych, chcąc go opublikować. Tam oni się zachwycili i powiedzieli, ale tak, świetnie, interesujące, wspaniałe, na pewno to opublikujemy. Mija tydzień, dwa, trzy, cztery, nic się nie dzieje. No to on dzwoni do nich, się pyta, no co tam z publikacją miało być? A wie pan, no trochę nam się zmieniły plany, to trochę później, niech pan jeszcze poczeka. No to poszedł do następnego pisma i tam się ta sytuacja też powtórzyła. Poszedł do kolejnego i to są największe nazwy, typu jakieś tam Polityka, Wprost, coś tam, coś tam, coś tam. Po czym okazało się, że jest pewna wspólna cecha łącząca te pisma. Mianowicie krótko po tym, gdy Konrad Wojciechowski pojawiał się tam ze swoim artykułem, jakaś tajemnicza siła powodowała, że na stronach tych kolorowych czasopism ukazywała się reklama wykupiona na pół strony albo na całą za X. Chronimy autorów i polską kulturę.
1: No tak.
0: Jak ci się to podoba?
1: No ja powiem tak, że my o tym będziemy rozmawiać na antenie Radia Wnet, nie tylko dzisiaj, bo temat jest pasjonujący, bo oczywiście Wojtku, ja nie mam złych intencji wobec ZX-u ani ty, bo tak naprawdę nikt nie neguje potrzeby istnienia ZX-u, Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, ale dwie rzeczy, dwa pytania. Czy organizacja ma być zarządzana przez wąskie grono osób od lat związanych ze strukturami ZX-u, czy przez szerszą reprezentację różnych środowisk twórczych, artystów? I drugie pytanie o kontrolę. Kto kontroluje organizację zarządzającą setkami milionów złotych rocznie i według jakich zasad te pieniądze są dzielone? To takie szybkie dwa pytania, które mi przychodzą do głowy w tym momencie. No i też wrócę jeszcze do tych finansów, bo wiesz, ja to jestem dłubek, szczególasz, bo jeżeli w tych raportach, oczywiście ty mówisz, że to są didaskalia, ale to pokazać skalę wielkości, bo jeżeli czytam, że rozliczono ponad 610 milionów złotych wynagrodzeń autorskich, a w następnym roku 677 milionów są składki członkowskie. Ile kosztuje zarejestrowanie utworu w ZX-ie? Na przykład chcę być autorem i chcę, żeby ZX chronił moją piosenkę. To co muszę zrobić i ile muszę za to zapłacić, Wojtku? O,
0: takie... Nie, słuchaj, znowu wchodzisz w kompletnie nieistotne tory. Ja jestem członkiem ZX-u od 84 bodaj roku. To samo z siebie mówi, że powinienem bez fałszywej skromności być traktowany jako, że się tak wyrażę, dobro historyczne, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie. Zamiast tego, będąc poważnym twórcą, który nagrał 100 kilkadziesiąt płyt, przeszedł do historii kultury tego kraju.
1: O tak.
0: Napisał muzykę do kilkudziesięciu filmów i spektakli teatralnych. Ja się muszę szarpać z jakimś przeproszeniem urwipołciami, z jakimiś łajdakami, którzy w ogóle nie dorastają mi do pięt, natomiast nie jestem w tym osamotniony, ponieważ oni szarpią i Janusza Stokłosę, i Janusza Tylmana, i w ogóle dzieją się tutaj rzeczy, wiesz, po prostu ci ludzie nie mają żadnej miary, im się wydaje.
1: Ale w to nie wierzę, nawet pana Janusza Stokłosę, współtwórcy no, Metra, pana Janusza Tylmana, no przecież to są platynowe nazwiska w naszej kulturze.
0: Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze. To jest czysty Orwell. Solidarność miernot wymaga tego, żeby się rzucać i obszarpywać nogawki porządnym ludziom. Dowcip polega na tym, że ja mam wiele par spodni i nawet jeżeli mi obszarpią nogawki, to idę śpiewając naprzód i gwizdzę sobie wesoło.
1: Tak.
0: I powiem krótko. Jako wieloletniemu członkowi ZX-u, już ponad 40-letniemu, jest mi wstyd za to, co się tu dzieje. Ten skandal obyczajowy to jest po prostu kompletny upadek, ale przy okazji dobrze, że wychodzą na jaw wszystkie te sprawy, o których tak precyzyjnie i z dużą swadą przez chwilę opowiadała Ewa Jackowska, która powinna być w tej organizacji noszona na rękach, ale ona nie jest noszona na rękach. Zresztą proszę też zwrócić uwagę, że ZX nie zajmuje się, tak jak wynika zresztą z tego, co mówi Ewa, nie zajmuje się tym, do czego jest powołany. W takim stopniu, który można by uznać za pełny i zadowalający. Bo ZX powinien po pierwsze działać cały czas na rzecz uszczelnienia systemu poboru tantiem i ściągania ich w precyzyjny sposób z każdego miejsca, z którego się da, włącznie z tym nieszczęsnym krakowskim teatrem. Ale to jest część bajki. Druga bajka to jest tort medialny w Polsce. Dlaczego ZAX nie prezentuje żadnej skuteczności ani żadnego naporu, jeżeli chodzi o istotne i fundamentalne dla twórców kwestie, mianowicie ile polskiej muzyki jest grane w mediach publicznych i prywatnych? Dlaczego nie ma ustawy o ochronie polskiej kultury? Dlaczego nie ma ustawy o ochronie polskiej muzyki w mediach publicznych i prywatnych, która by gwarantowała przewagę kwotową, procentową?
1: Tak.
0: Polskiej muzyce. Tu są rozwiązania. Tu jest prawdziwy pies pogrzebany. I odpowiedź, dlaczego ZAX w tych sprawach jest, można powiedzieć, w praktyce zerowo skuteczny? Oni siedzą cicho, dlatego że gdyby zaczęli gardłować, to wtedy dziennikarze zaczęliby się im przyglądać i doszliby do tego, co z takim wielkim, rozpaczliwym samozaparciem ukrywali przez całe lata. Teraz przy okazji afery Bębinowa wylało się to wszystko, zalało to rynek medialny. Myślę, że jest najwyższa pora, żeby media mainstreamowe się wzięły za ten temat i go, że tak powiem, dogłębnie naświetliły i prześwietliły.
1: Ale tutaj wejdę ci w słowo, Wojtku, za chwilkę dokończysz, że też robi się afera Jackowskiej w tym momencie, no bo to, co pisała Ewa Jackowska, wdowa po Marku Jackowskim, no to dla mnie, no skandal to jest delikatne słowo, no ponieważ Stowarzyszenie Autorów i Kompozytorów Scenicznych, no nie czyni tego, co powinien czynić, mając 20% z tych waszych po prostu tamtien ściąganych z mediów i z różnych innych.
0: To jest, przepraszam za szczerość, ale to jest truizm to, co mówisz, bo jeżeli cały mechanizm trzeszczy i się zacina, to nie jest istotne, czy Jackowska, czy Kowalski, czy Konikiewicz. Jest istotne, że trzeba ten mechanizm naprawić w ogóle, tak, żeby się przestał zacinać.
1: No ale to jest oczywiste, oczywiście, że tak, tylko wskazuje...
0: Kazus Ewy jest tutaj fundamentalny, ponieważ ona jest znakomicie przygotowana, jest dobrze informatycznie zabezpieczona i ona ma na ręku dowody. I teraz ja się zwracam do świata, który jest mi dość obmierzły, ale na który jesteśmy skazani, mianowicie do świata polityki. I pytam się tych wszystkich mężów stanu i mężów swoich żon, tych wszystkich posłów, ministrów i tak dalej. Co zrobiliście dla polskiej kultury przez 37 lat? Jak to się stało, że za PRL-u muzyk, kiedy potrzebował iść do lekarza, wyciągał legitymację Stowarzyszenia Twórczego, miał pełny serwis, szpital i przychodnie i wszystko, a w tak zwanej trzeciej RP zero. Ludzie zdychali pod płotem, bo ich nie stać było na lekarzy. Co się stało, że przez tych 37 lat nie mamy ustawy chroniącej polską muzykę w mediach? Co się stało, że artyści nie mają godnych i przystosowanych do realiów warunków emerytalnych? Gdzie wy jesteście? I w tej chwili opowiadanie o tym, że rząd zrobi dobrze artystom, bo wymyślił jakąś wyklepaną na klepisku młotkiem ustawę, która jest bardziej kuriozum niż realnym narzędziem pomocy twórcom, to jest po prostu spóźniona akcja. 37 lat nic tak. Nierobienia.
1: Ale Wojtek, może znowu zarzucisz mi truizm. Ja lubię czasem mówić truizmy, by dochodzić do fundamentów, tak? Bo wszystko trzeba reformować ku dobru, światu i prawdzie. Natomiast ja już nie chcę powiedzieć, ile rozmów przeprowadziłem, nawet z posłami konserwatywnymi, a propos tego, o czym ty opowiadasz. Zresztą znamy się tyle lat i grochem o ścianę. Powiem jedną rzecz. Prześledziłem ostatnie 4 kampanie wyborcze do parlamentu. Wojtek, nikt ani słowem nie zająknął się o polskiej kulturze, polskim języku, polskich twórcach. Nikt, absolutnie nikt.
0: Wiesz co, powiem ci tak, mam dokładnie te same obserwacje. Więcej powiem, kiedy były te ostatnie wybory prezydenckie, miałem jakąś taką luźną rozmowę z jednym z doradców kandydata na prezydenta, nieważne którego, i mu powiedziałem, mówię, słuchaj, niech, że ten człowiek powie chociaż 4 z sensem zdania, 15 sekund o polskiej kulturze. Nic takiego się nie stało. Więc wiesz, Jesteśmy wszyscy w tej chwili jako społeczeństwo i my jako artyści, jako ludzie sztuki, kultury, jesteśmy w stanie hibernacji, jeżeli chodzi o te sprawy. Wywołanie tego tematu w tym momencie i w tak niefortunnej formie, jak ta ustawa, spowodowało, wiadomo co, wylew szamba ze strony ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia ani o tym, jak to powinno być, dlaczego to powinno być i w jakim zakresie to powinno być. Jeżeli mówimy tutaj o regulacjach formalnych i prawnych i o ochronie twórców, to Polska jest niżej Rosji. Rosja i reszta Europy zapewnia twórcom nieporównanie wyższy standard niż Polska. Dla porównania, czy wiesz, mój drogi, ile państwo dopłaca do KRUS-u, czyli Kas Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych?
1: No nie wiem, no to są pewnie miliardy złotych.
0: Dla ciebie i dla wszystkich drogich słuchaczy są to 32 miliardy rocznie. A w przypadku tej zbieraniny bidoków, bo tak należy nas określić jako twórców, mowa jest o jakichś marnych 300 czy 400 milionach w skali roku. To jest pierwszy punkt, który polecam panu Mencenowi i jemu podobnym. Drugi punkt jest taki...
1: Ale Wojtek, z całym szacunkiem dla pana Mencena, on wszystko by sprywatyzował i za wszystko trzeba byłoby płacić, więc tutaj no, o czym my mówimy? No,
0: słuchaj, taka, no, taka słuchaj,
1: kontrolowana to jest, anarchia pod szyldem państwa.
0: Słuchaj, jego poziom wiedzy na temat kultury jest mniej więcej taki jak ślusarza na temat piekarzy. No. Piekarze nie słuchają, poważni piekarze nie słuchają porad ślusarzy jak piec chleb. No. I panu Mencenowi polecam.
1: Ale pan Mencen by ci odpowiadał, ale ślusarze jedzą chleb, panie Wojtku.
0: Ja nie wiem, ja z chęcią się spotkam w ringu z panem Mencenem. Oczywiście nie fizycznie, tylko przynośni.
1: Panie
0: ja
1: prezesie, stanie... panie Sławomirze, zapraszamy do debaty o kulturze z Wojciechem Konikiewiczem, a miejscem debaty niech będzie Radio Wnet. O, poszło Peter, Wojtku.
0: Znaczy nie tylko z nim, tylko z wszystkimi, bo to jest dla mnie cały ten świat polityki, to jest jedna wielka palanteria, która nie ma bladego pojęcia o rozmiarze grozy, która dotyczy spraw egzystencjalnych związanych z uprawianiem kultury i sztuki. Mówię to z pełnym przeświadczeniem, ponieważ widziałem na własne oczy śmierć w upodleniu i w nędzy Tomasza Szukalskiego, głodową śmierć Marty Mirskiej i jej małżonka, pozbawionych wszelkiej opieki i pomocy. Widziałem to wszystko na własne oczy i teoretycznie było to, wiesz, w latach, w których miałem święty spokój, mógłbym się tym nie przejmować, ale się przejmowałem. Dlatego właśnie tracąc wiele lat na wysiłki, a te straty są wymierne, bo nie nagrałem przynajmniej z 5, jak nie z 7 płyt, doprowadziłem do utworzenia, a właściwie reaktywacji Związku Zawodowego Muzyków RP, do którego szeregu do wstąpienia zachęcam wszystkich muzyków gorąco i apeluję, zapisujcie się, bo to jest wasza wartość, wasza platforma. Ja to po to stworzyłem, żeby muzycy mogli walczyć o swoje prawa, które są im notorycznie odmawiane. I to dotyczy wszystkich innych. Organy państwa i świat polityki mają w czterech literach kulturę. Taka jest praktyka. I to mówię i od lewa, i przez środek do prawa. Pan minister Gliński z autoerotyczną przyjemnością machał w telewizji kolejnymi obrazkami odzyskiwanymi z Niemiec czy z innych tam krajów. Natomiast przez 8 lat biedaczyna nie zdołał podpisać aktualizacji ustawy o czystych nośnikach.
1: A ciąg dalszy, panie i panowie, tej rozmowy już w przyszłym tygodniu. Wojtku, kończy nam się czas antenowy. Dzisiaj już wieczorową porą podcast tej naszej rozmowy. Dziękuję ci pięknie, no i dziękuję za twój czas. No i żałuję tylko, że ani gram muzyki nie zabrzmią w eterze. Dziękuję ci pięknie za tą rozmowę.
0: To przy innej okazji. Powiem ci tylko tyle, że przywiozłem do naszego kraju parę rzeczy świadczących o tym, że gdzieś tam w świecie doceniono moją twórczość, włącznie z bardzo dobrą recenzją w The Guardian i w innych czołowych pismach brytyjskich jazzowych. I to wszystko po to, żeby jakieś obszczymurstwo bez czci honoru szarpało mnie za nogawki za iksie. Ale przewalczymy to, ponieważ ja jestem po stronie prawdy i dobra.
1: I światła.
0: I światła, Bogu dzięki. Natomiast ci ludzie, to jest po prostu zbieranina bez honoru i bez poziomu. Przede wszystkim ci ludzie nie wiedzą o tym, że historia ich osądzi, a nie ich rozpaczliwe krecie zabiegi, żeby zamieść pod dywan to i owo.
1: I to jest piękne podsumowanie. Panie i panowie, Wojciech Konikiewicz, do rozmowy wrócimy w przyszłym tygodniu. Kłaniam się, Wojtku, i dziękuję.
0: Dziękuję. Na koniec ostatnia informacja. Ludzie, którzy przenoszą się z ochroną praw autorskich z Polski do Niemiec, do Czech czy do Szwajcarii, notują natychmiast wzrost przychodów o 100%.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Piękne podsumowanie, że historia rozliczy absolutnie wszystkich. Natomiast panie i panowie...
3: Z ostatniej chwili.
1: Trwa finał. Nasza Majunia, jak mawia, Maja Chwalińska walczy w finale Roland Garros na kortach pod niebem Francji z Maria, z Andrzejewą. I cóż, po 6 gemach 3-3. Dziwny mecz. Najpierw straciłam podanie przy podwójnym błędzie serwisowym Maja Chwalińska. Potem odrobiła jednego gema. No i tak było przez cztery gemy, 2-2, a potem przy swoim podaniu na 3-2 wyszła na prowadzenie Maja Chwalińska i teraz 3-3 i trwa gem numer 7. Niech się państwo nie martwią, bo nad wszystkim czuwa Grzegorz Milko, nasz ekspert wnetowy od sportu. No i kiedy będzie już coś jasne po pierwszym secie, a potem w finale, mam nadzieję pozytywnym dla Maji Chwalińskiej, to Grzegorz przemówi na antenie Radia Wnet z krótkim podsumowaniem. Igor Toporowski zostaje przy konsoletach, Tomasz Ubranowski ku dobru, piękny, światło, miłości i szacunkowi do samych siebie. Była to Muzyczna Polska Tygodniówka.
2: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
4: Reklama.
5: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
6: Karol Maurycy de Talleyrand.
5: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro. Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
11: Naszą płytę możecie państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
10: Tam można nabyć płytę CD,
11: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam państwo nagranie następnej Kabaret Otto. To naprawdę chyba dość.
4: Po reklamie.
3: Z ostatniej chwili.
12: Dzień dobry. Trwa pierwszy set meczu finałowego na turnieju Roland Garros. Maja Chwalińska przegrywa w tym momencie akurat z Mirrą Andrzejewą 3-4. Cios za cios, niesamowita wymiana. Wieje w Paryżu, dosyć silny wiatr. Raczej Maja ma go w plecy, ale czasami trzeba przerwać grę przed serwisem, szczególnie poczekać. Komplet oczywiście publiczności na korcie Philippa Chatrier. No i takie wielkie napięcie, można powiedzieć, bo rzeczywiście francuska publiczność wspiera naszą zawodniczkę, no ale tenis jest takim sportem, że nie można dopingować w trakcie gry, więc jest tutaj taka cisza. Momentami oczywiście wielkie brawa. Conchita Martinez, a więc ta była znakomita zawodniczka, trenerka Mirry Andrejewej, spokojnie patrzy, no i ten polski boks, tak rzeczywiście z rodzicami ma ich chwalić.

0: Z tych wszystkich Rosjanek, które miała na rozkładzie Maja, no to ta jest zdecydowanie najmocniejsza. Popatrzmy, teraz jest 4-3 dla Andrejewy. Trwa pierwszy set. Naprawdę cios za cios, więc wszystko jest tutaj możliwe. Ja Państwu przekażę informację już po meczu. Miejmy nadzieję, że Maja Chwalińska wygra Roland Garros. Cała ta historia jest nieprawdopodobna. To jest piękna baśń naprawdę o tym, jak sport daje szansę, ile daje możliwości. Ona przecież miała depresję, ona ciężkie chwile przechodziła. Nikt chyba w nią nie wierzył, poza może nielicznymi osobami. No przecież wiadomo, naszą królową jest wciąż Iga Świątek, czterokrotna zwyciężczyni Roland Garros. Ale kiedy teraz jej nie ma, kiedy przegrała w czwartej rundzie, to Maja ją kapitalnie zastępuje. No niestety, teraz punkt dla Andrejewej, ale tak to wygląda. Dobry mecz, godny finału z naszą Mają Chwalińską na korcie centralnym. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Z ostatniej chwili.
2: Autopromocja. Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam. To była autopromocja.
3: Gawęda historyczna. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 6 czerwca 2026 roku, rocznica lądowania w Normandii. Gościem moim i Państwa jest Hubert Kozieł, który już w pierwszym odcinku tydzień temu omawiał nam tajemnice, mroczne sekrety II wojny światowej. Dzisiaj, drogi Hubercie, prosimy Cię o dalsze sekrety. Możesz się skoncentrować na lądowaniu w Normandii, co będzie uczczeniem rocznicy odpowiedniej.
4: Witam Państwa serdecznie. Akurat tego epizodu nie obejmuje moja książka, ale no jeśli już mówimy o Normandii, o Francji ogólnie...
3: Przypominam, to, Normandia to część Francji.
4: Tak, północnej. To w mojej książce znajduje się rozdział poświęcony masakrze w Oradour-sur-Glen.
3: Tak, to największa... jest jedna z 10 masakr w całej Europie, miast takich jak u nas Mnichów czy Lidice w Czechach.
4: To była największa masakra w okupowanej Francji, dokonana przez drugą dywizję SS Das Reich, która akurat pędziła z południowej Francji, z Pirenejów ku normandzkim plażom. Tak. Dlaczego akurat
3: tę wieś wytępiono?
4: Wytępiono? Prawdopodobnie dlatego, że SS-manom skradziono ciężarówkę ze złotem. Transport ze złotem.
3: Czyli oni jechali ze złotem w środku.
4: Ze złotem. Będącym być może częścią skarbu Wizygotów.
3: Jeszcze?
4: Odkopanego przez ludzi Himmlera z Annenerbe w Pirenejach w trakcie II wojny światowej.
3: To nie były jednak sztabki złota.
4: Tak, ten skarb wiązał się z tajemnicą Red Le Chateau, francuskiej takiej miejscowości w Pirenejskiej, gdzie pod koniec XIX wieku miejscowy proboszcz ksiądz Béranger Saunier
3: odkrył
4: pewien pergamin w kolumnie w kościoła, która była podstawką, znaczy cokołem pod
3: kolumnę?
4: Pod posąg Maryi.
3: A Maryi, tak.
4: Tak, tam znajdował się pergamin, który... prawdopodobnie zaprowadził go do jakiegoś skarbu, no bo nagle się ten ksiądz biedny niesamowicie wzbogacił, zaczął realizować ogromne inwestycje budowlane i w kościół, i kościół odnowił, i wielką plebanię z taką wieżą nawiązującą do średniowiecza. No w aktach miejscowej policji ponoć znalazł się dokument mówiący, że on przemycał złoto do Hiszpanii. Pytanie, skąd je miał? A też się kręcił w pobliżu francuskich grup okultystycznych martynistów. Później na ten temat powstały różnego rodzaju teorie mówiące o tym, że ten ksiądz rzekomo znalazł dowody na to, że dynastia Merowingów wywodziła się od Chrystusa.

0: Tak, to tak. Słynno.
1: I to jest właśnie...
0: Marię Magdalenę w to tak, włączając. Tak. Włączono
1: to w ramach dezinformacji, bowiem człowiek, który tą dezinformację rozpowszechniał po wojnie, Platnart, nie znam dobrze francuskiego, więc nie wiem, czy właściwie wymawiam jego nazwisko. On miał dziwne powiązania zarówno ze środowiskami golistowskimi, jak i kolaboracyjnymi we Francji.
0: Czyli dwie matki z Sau.
1: Tak. I brytyjski dziennikarz, brytyjski autor Robin McNess z Guyem Pattonem napisali taką książkę Święty Skarb parę lat temu. Między innymi na podstawie doświadczeń jednego z autorów, któremu zlecono w latach 80. szmugiel złota z Francji do Szwajcarii. Na zlecenie człowieka, który tam przedstawiał się jako były bojownik ruchu oporu. I opisał historię, że właśnie tam w okolicach Ren jego grupa, rzekomo oddział, napadła na konwój niemiecki, zdobyła ciężarówkę, którą ukryto Niemcy.
0: Czyli rzeczywiście Niemcom tą ciężarówkę
1: tak,
0: ukradli?
1: Z tym, że...
0: Czy nie sami Niemcy ukradli to złoto?
1: Historia była bardziej zawikłana, gdyż nie zgadzał się opis po prostu tego ataku, no prawdopodobnie on nie miał miejsca. To z innego...
0: Czyli mogli sami Niemcy, którzy prowadzili ciężarówkę, wpaść na pomysł ukradzenia go innym Niemcom.
1: Najprawdopodobniej rabunku dokonali Francuzi, działający właśnie na dwie strony, mający po prostu dobre umocowanie w tych kolaboracyjnej milicji.
0: I stąd wiedzieli, że to złoto jest.
1: Tak, i jednocześnie na granicy ruchu oporu. I ci Francuzi, nazwiska, które się tam przejawiają, to byli między innymi znajomi późniejszego prezydenta Francji, François Mitterranda.
0: Czyli oni go wypromowali?
1: Który też miał takie powiązania. No przecież wchodził w skład rządu Petena w Ministerstwie do Spraw Jeńców Wojennych.
0: Mitterrand?
1: Mitterrand.
0: Jako wicepremier?
1: Nie wicepremier. Wyższe takie stanowisko. Nie takie stricte ministerialne, ale po prostu wysokiej rangi urzędnik.
0: W Vichy, tak.
1: Zachowała się kronika filmowa, zachowały się zdjęcia jego po prostu podczas oficjalnych uroczystości
0: wiszystowskich.
1: On miał na przykład też przyjaciół w policji oficjalnej reżimu. Jeden z nich, René Bosquet, popełnił samobójstwo w latach 90., gdy po prostu wyszła sprawa jego udziału w deportacjach Żydów i różnych finansowych malwersacji. To była zagmatwana sprawa, ale prawdopodobnie właśnie ktoś z tej grupy rzucił Niemcom fałszywy trop, że złoto trafiło początkowo do tej miejscowości. Niemcy tam po prostu zebrali wszystkich mieszkańców płci męskiej i ich torturowali, strzelając im między nimi w nogi. Później zlikwidowali nawet policjanta, który był ich tłumaczem. Byli wściekli, ale postępowali metodycznie. Chcieli po prostu znaleźć jakiś...
0: Kto to ukradł?
1: I robili to po prostu, gdy dywizja szła w stronę Normandii. Nie było czasu do stracenia. Każda godzina się liczyła.
0: Oczywiście.
1: Oni nagle pół dnia marudzą na pacyfikację.
0: No nie pacyfikację. Pacyfikację różnie rozumiemy. Po prostu na wymordowanie.
1: No, wymordowanie.
0: 685 ludzi.
1: Prawie wszystkich mieszkańców miasteczka.
0: Tak, i to jeszcze co gorsza w kościele.
1: W kościele, który sprofanowali przy okazji.
0: Tak, no, i to się spalone.
1: Więc prawdopodobnie to nie chodziło o zwykłe złoto, tylko coś mającego dla tych SS-manów pewien ładunek emocjonalny, historyczny.
0: To niby Germanie ci widzą.
1: Tak, to mógł być właśnie ten skarb, który ludzie Himmlera znaleźli i na którego ślad trafił wcześniej Beringer Sornier. I tutaj nawet w książce...
0: Przypominam, książka Mroczne sekrety II wojny. Autor...
1: Hubert Kozioł, tak. I tutaj mam w książce zdjęcie, gdzie w 81 roku prezydent Mitterrand podczas kampanii wyborczej pojechał do Rennes-le-Château, do kościoła i patrzy z zaciekawieniem na jedną z rzeźb zostawionych przez księdza Soniera. Diabeł będący taką podstawką pod wodę święconą. Bardzo symboliczne.
0: No tak, po prostu diabeł upokorzony wodą, nad którą jest figura Marii i wypływająca. Czyli mówiąc krótko, diabeł wyświęcony wodą.
1: I Mitterrand tak jakby trochę wrócił do miejsca zbrodni.
0: No tak, do początkowo... A do Rennes pojechał. Tak. Rennes jest w Bretonii.
1: Nie, to Pireneje. Rennes-le-Château.
0: To nie teren.
1: To nie teren.
0: No, rzeczywiście, no, Rennes de Bretonie.
1: To jest...
0: Ale pisze się tak samo.
1: Pisze się tak samo.
0: No właśnie, dlatego to mnie zmyliło. No, słuchamy cię dalej.
1: W swojej książce też pisze o tajnej wojnie, którą Pius XII prowadził z Hitlerem.
0: Watykan.
1: No.
0: Pamiętajmy, Pius XII się faszystom bardzo ostro przeciwstawił. Naraził
1: tak,
0: się nawet.
1: Był jednym ze współautorów encykliki Mit Brennender Sorge, czyli z największą troską antyhitlerowskiej.
0: Czekaj, z płonącą troską. Brennender.
1: Brennender, tak. No, płonącą najwyższą. Można to tłumaczyć różnie.
0: Albo z gorliwą troską.
1: Z gorliwą troską. No i Pius XII no, był też dyplomatą i człowiekiem watykańskich służb specjalnych.
0: No, Watykan nie miał specjalnych służb, bo wszyscy kardynałowie byli specjalni. W ogóle całe chrześcijaństwo jest specjalną służbą zbawiania. Problem jest w tym, że był nuncjuszem w Niemczech.
1: W Bawarii.
0: No właśnie.
1: Początkowo w momencie, gdy doszło do zamachu Hitlera i Ludendorffa.
0: Tak.
1: W 23 roku.
0: No, słynny 23, w którym służby sowieckie we wszystkich krajach Europy wywołały ruch. U nas było strzelanie przecież do policjantów w słynnych demonstracji, które policja odpowiedziała ogniem i o to właśnie prowokatorom chodziło. No, za czasów rządu Witosa, który nie bardzo rozumiał, dlaczego doszło do zabicia kilkudziesięciu ludzi. To wtedy był taki mikrozamach. Ale to było właśnie inspiracje, które sięgnęły również Monachium, no i tego słynnego puczu
1: wiarnianego. Taką tezę stawiał akurat Wiktor Suworow, ale tak. To się da też nawet bez udziału Sowietów do tych zamieszek i puczów by doszło, choćby dlatego, że listopad 23 roku to był akurat szczyt hiperinflacji w Niemczech. Największe
0: drogi,
1: po prostu...
0: Dodaj 3 do 2
1: tak.
0: I będziesz miał 5. rocznicę pseudorewolucji październikowej. I
1: oczywiście.
0: To było uczczenie tej rewolucji. Miał się cały świat... Oczywiście, że materiał już dawno był, tylko odpalenie jego poszło oczywiście z Kremla.
1: Tylko też jednym z organizatorów puczu był generał Ludendorff, który wysłał Lenina do Rosji. I koło się zamyka.
0: Tak, no wysłał tak zwany pomocna dłoń, czyli help hand parvus, który wpadł na genialny pomysł, jak wysadzić Rosję przy pomocy bolszewików, którzy Rosji bardziej nienawidzą niż Niemcy.
1: Ciekawa sprawa z parvusem. On był między innymi...
0: Parvus to pseudonim.
1: Tak, tak. Izraela help handa, tak.
0: Tak.
1: Ale on...
0: Przekazał
1: niemieckiemu sztabowi generalnemu w 1915 roku przez ambasadę w Konstantynopolu plan rozbicia Rosji, który był oparty na wizji Józefa Sułkowskiego z końcówki XVIII wieku, rozbicia Rosji po szwach narodowych między innymi. I jedną z osób, która Niemców namówiła do wdrożenia tego, był hrabia Hutten-Czapski.
0: Otóż.
1: Adiutant...
0: Czyli nasze Walenrody.
1: Nasze Walenrody, człowiek po prostu uważany przez Niemców za głównego agenta Watykanu w Niemczech, no bo namówił cesarza do zakreślenia Kulturkampfu.
0: Mhm.
1: Był przyjacielem wszystkich niemieckich kanclerzy.
0: Których skłaniał ku polskości.
1: Protektorem legionów, a jednocześnie podjął taką decyzję probolszewicką, a jego ojciec był współpracownikiem Mazziniego.
0: Mazziniego.
1: I masonem wysokiej rangi. Jak się to fajnie przeplata?
0: Nie tyle masonem, co karbonariuszem.
1: Karbonariuszem, ale to się łączyło.
0: To się łączyło,
1: bo tak.
0: Ci ludzie byli po prostu do zwalczania jak naj... mocniejszego feudalnych struktur w owym czasie. Czyli monarchów.
1: Wróćmy jednak do puczu monachijskiego. Tam jedną z osób, która przesądziła o jego niepowodzeniu, był jezuicki ksiądz, kapelan z I wojny światowej, odznaczony żelaznym krzyżem, mający wielką estymę wśród żołnierzy, będący błogosławionym chyba kościoła katolickiego obecnie. Rupert Meyer chyba się nazywał ojciec. I on katolickim żołnierzom wytłumaczył, że narodowy socjalizm jest sprzeczny z katolicyzmem.
0: No jest pogaństwem.
1: Nie wolno wspierać tego puczu bezbożnego. Tak.
0: I oni dzięki temu, właściwie nimi stłumiono tą niewielką piwiarną awanturę, która jednak mogła podpalić ludzi, ponieważ wszyscy byli bardzo...
1: Rok wcześniej doszło przecież do marszu Mussoliniego na Rzym.
0: Który się powiódł.
1: Zaczęło się też na prowincji.
0: Ale tam król zdradził to.
1: Znaczy, zdradził rząd, znaczy członek rządu, też liberalnego, więc to wewnątrz włoskie układanki polityczne.
0: Tak, no jeszcze Mussolini wtedy nie dokonał zamachu, to było tylko zmiana rządu jakby wymuszona marszem,
1: tak.
0: A potem wprowadził, a
1: ustrój
0: dopiero w 20 latach.
1: Ustrój tak szybko się nie zmienił.
0: Tak.
1: Ustrój tak szybko
0: on się powoli,
1: zmienił.
0: Powoli, więc mówienie, że faszyzm zapanował w 22 roku jest trochę na wyrost.
1: W Niemczech rewolucja poszła szybciej.
0: I w jednym roku.
1: Tak. Z kolei, no wracając jeszcze do Piusa XII i jego wysiłków, no o tym rozpisywał chociażby Mark Rybling, agent FBI, który miał dostęp do treści podsłuchów, które były w Watykanie, założone na zlecenie samego papieża przez niejakiego Giuliano Marconiego.
0: Otóż to ten, który wymyślił oczywiście
1: tak,
0: radiofonię i patefonię.
1: W każdym bądź razie
0: Master Voice, tak.
1: Wynika z nich, że Pius XII patronował wysiłkom niemieckiej opozycji dążącym do zgładzenia Hitlera.
0: No, do odsunięcia zgładzenie było...
1: On sankcjonował zabójstwo wręcz.
0: Papież.
1: I wręcz niemieccy wojskowi wykazywali się w tym pewną nieudolnością, także na przykład berliński kardynał Preissing żartował sobie, że na poważnie do spisków przeciwko Hitlerowi zabiorą się dopiero, gdy Sowieci będą w Berlinie. Niewiele się pomylił, ale...
0: Jak mnie zapewniałeś, nieco się pomylił.
1: Nieco się pomylił.
0: Trochę wcześniej wybuchła bomba.
1: W każdym razie, SD, ludzie Heydricha, zdawali sobie sprawę z dużej części tych spisków i stąd mówi się, że tą konspirację oficerską związaną z Kanarisem, szefem Abwery, nazywało się Czarną Orkiestrą, jako w kontrze do Czerwonej Orkiestry tak. Komunistycznej Szpiegów.
0: Która przekazywała wszystko Sowietom.
1: To jest nieporozumienie, bo nawet Walter Schellenberg, szef wywiadu zagranicznego SD,
0: czyli Sicherheitsdienst,
1: współpracownik Himmlera bliski, twierdził, że Czarna Orkiestra, tak zwana, to po niemiecku Rote Kapelle.
0: I to Rote, to Schwarze Kapelle.
1: Przepraszam, Schwarze Kapelle, tak. Pochodziła od Czarnej Kaplicy jezuitów w Rzymie. Kapelle to także kaplica.
0: No tak, Czarna Kaplica.
1: Czarna Kaplica. Oni po prostu z tak zwanymi reakcyjnymi kręgami...
0: Mieli do czynienia.
1: To wiązali. Nawet po zamachu na Heydricha udanym w Pradze, jedną z osób aresztowanych, którą połączono ze spiskiem na życie protektora Czech i Moraw, był Niemiec, podoficer wojsk łączności, który okazał się być ukrytym jezuitą.
0: No,
1: stąd po prostu łączono to. Z kolei sam Stauffenberg, on był... my znamy go chociażby z jego antypolskich wypowiedzi z początku wojny.
0: Głównie.
1: On był takim ultrareakcjonistą. Nie wiem, czy tam nie używam...
0: Znaczy,
1: ale w tym przypadku...
0: Wyjaśnij, bo nie wiadomo, co sobie wyobrazić pod tymi słowami.
1: To był po prostu człowiek marzący na serii o odbudowie świętego cesarstwa narodu niemieckiego w takim sensie średniowiecznym.
0: Hochliebe Heilige Deutschland.
1: Tak, po powrotu do tamtych czasów.
0: Niemcy.
1: On się jako dzieciak mały bawił w księdza prawiącego kazanie o błędach Lutra. A jego ród był po prostu od wieków związany z lokalnym biskupstwem. I on uważał...
0: Skąd Stauffenbergowie pochodzili? Masz jakieś wyobrażenie? Ze Schwarzwaldu?
1: Czasem nie ze Szwabii?
0: Możliwe. No to

0: że SS-mani będą do nich strzelać. Potraktowano ich po prostu jako ludność wrogą. I mamy też anomalię w postaci zdjęć z tego pogrzebu. No, zdjęcia pokazują no, samą ceremonię z udziałem marszałka Rzeszy Göringa. W kronice filmowej jest wkładanie, wnoszenie trumny do krypty. Ale są zdjęcia w Bundesarchiv, dostępne nawet na Wikipedii, z datą podpisane, że to 3 sierpnia 1944 roku, że to wyładowanie trumny generała Kertena na dworcu kolejowym w Olsztynku. I jaki tam dworzec kolejowy jest? To jest taka ogromna hala z takimi kolumnami, z paroma peronami, gdzie tam po prostu...
1: W środku tych hal.
0: Tak, to i pewien mieszkaniec Olsztynka, miejscowy eksplorator, wojskowy, zwrócił mi jako pierwszy uwagę na tą teorię z Hitlerem i zamachem 20 lipca i pogrzebem w Olsztynku. No, pokazał, że dworzec w Olsztynku tak nie wyglądał wówczas.
1: Nigdy nie wyglądał.
0: Nigdy nie wyglądał. To była dwupiętrowa, taka powiatowa stacyjka.
1: Do dziś nie wygląda.
0: Zdjęcia z Berlina, znaczy zdjęcia z pogrzebu, pochodzące rzekomo z 3 sierpnia 1944 roku, zostały zrobione na dworcu Anhalter w Berlinie, który jest kilkaset metrów od cmentarza Anhalter, na którym do dzisiaj jest grób generała Kertena. I nawet nie do końca wiadomo, kiedy ten grób się tam znalazł.
1: Tak.
0: Kogo więc chowano tam 3 sierpnia obok feldmarszałka Hindenburga w takim
1: który,
0: miejscu...
1: jak wiemy, przekazywał władzę Hitlerowi.
0: W miejscu, w którym rozważano, że może stać się też miejscem pochówku Hitlera.
1: No więc to jest ciekawe. Rzeczywiście pierwszy raz się wielu państwa dowiaduje. Ja też zresztą do niedawna, gdyby nie Hubert, to bym nawet takie nie powziął, że rzeczywiście jest bardzo dziwne. Od początku to podejrzewałem, że przy takiej eksplozji, no nagle cudem miałby przeżyć Hitler. No zresztą zaczęto głosić, że to było cud opatrzności, że nad nim czuwa. Taka rzecz z opatrznością zawsze mi śmierdzi jakimś podstępem.
0: No i szatańska opatrzność.
1: Taka szatańska opatrzność, tak. No, jak wiemy, szatan też chroni swoje istoty. Problem tylko w czym innym, że tutaj był po prostu przekręt. I rzeczywiście jeden z sobowtórów musiał odgrywać potem dalej Hitlera, aż do...
0: Możliwe, że to ten sobowtór skończył życie w berlińskim bunkrze.
1: A jeszcze drugi sobowtór uciekł do Amergentyny.
0: No, zabrali go w ramach jakiejś szopki.
1: No, coś takiego. Także tutaj mamy potrójne, podrabiane karty. No dobrze, ale wróćmy do lądowania w Normandii. No, jak wiemy, było to największe lądowanie, największa operacja morsko-powietrzno-lądowa, jaką przeżyła II wojna światowa i już drugiej takiej nie będzie, ponieważ mamy już bomby atomowe, to już
0: tak,
1: nie.
0: Tak, tak, tak.
1: W związku z tym, no, przedstaw jakieś podstawowe dane. No, poza tym, że brały udział 3 potężne armie, 3 narodowe, amerykańska, brytyjska i kanadyjska, no, a nasza 4 wylądowała 2 miesiące później, prawie, 1 sierpnia 1944 roku. Na plaży brytyjskiej Sword wylądowała brygada pancerna, potem dywizja pancerna Maczka.
0: Nasze lotnictwo brało udział i nasza marynarka wojenna. Straciliśmy tam krążownik w wyniku
1: Dragon,
0: tak, niemieckich działań.
1: Tak zwanej miniatury. Ale wiesz, Hubercie, jedną rzecz bym wspomniał, którą się dowiedziałem dość przypadkowo, a która się potwierdziła, bo każdą wiadomość historyk musi jednak znaleźć gdzie indziej potwierdzenie, no bo zmyślenia też bywają. Otóż generał Eisenhower, który był wyżej marszałków, miał pod sobą przynajmniej brytyjskiego marszałka, jeśli nie francuskiego, Jouena też, zarządził, aby dla uczczenia pierwszeństwa, first to fight, pierwszych w boju Polaków, całą armadę, prawie ćwierćmilionową, do 250 tysięcy przecież było tego wojska, wyprowadziła w morze polska jednostka marynarki wojennej ORP Ślązak.
0: No to rzeczywiście mało znany fakt.
1: Mało znany, ale jakże cenny. I jak oni to zorganizowali? Otóż do godziny 2, D-Day, Descent Day, operację Overlord, drugiej w nocy oczywiście, 6.6.44

0: Tu jest pewna ciekawostka, że Eisenhower przeniósł datę lądowania z 5 na 6 ze względu na sztorm. Ale w pewnym momencie ten sztorm się nagle skończył i zasugerowano, czy może wrócić do tego planu. A on mówi, że miałem w szkole ciągle kłopoty z zapamiętaniem dat. A 6/6, 4/4, każdy zapamięta. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych miesiąc się stawia dniem. Tak. Więc jest pewna koniunkcja. I że niech to zostanie, żeby młodzież szkolna miała łatwość w zapamiętaniu. I rzeczywiście miała. Ale co się wydarzyło? Do 2 w nocy panowała pełna cisza radiowa. Nic się nie miało prawa odezwać, żeby się Niemcy nie zorientowali, o co chodzi. A zrobiono mistyfikację lądowania w Dover, gdzie czołgi i samochody, a nawet samoloty były nadmuchane z gumy. Z góry było widać.
1: Stała armia cieni. To też dzięki
0: Disneylandowi.
1: Dzięki grze wywiadowczej prowadzonej też między innymi za pośrednictwem takich agentów jak Roman Czarniawski.
0: O właśnie, chciałem to wspomnieć, czyli słynny Brutus.
1: Zmyliliśmy Niemców, ale też nawet jak...
0: Którego zresztą wysłał do aliantów Canaris. Canaris miał ogromny wkład w zmyleniu Hitlera i w zatrzymaniu wszystkich dywizji na wysokości Dover.
1: Interesujący człowiek, ale jak po prostu doszło do jego aresztowania w ramach czystek po zamachu z 20 lipca, to prosił, żeby go po prostu oddać w ręce Himmlera, bo Himmler to uczciwy człowiek i go dobrze potraktuje.
0: I co, potraktował go?
1: No, na haku rzeźniczym.
0: No właśnie.
1: Przed końcem wojny. Ale no, mówimy o lądowaniu w Normandii. Po stronie niemieckiej był tam wówczas ogromny chaos w sztabach.
0: Tak.
1: Nie wiedzieli, co się dzieje do końca.
0: Zmylenie było jeszcze tak o tyle daleko, że właśnie zniknął wtedy Rommel.
1: Bo był na urlopie urodziny.
0: Nie, miał urodziny swej żony.
1: No to nawet bez urlopu pojechał, ale tak.
0: Tak, oczywiście i dlatego wiedziano, że go tam nie będzie. Ale nie dokończyłem ci owej parady. Otóż, kiedy w ogromnym porcie Southampton, który jest chroniony przez wyspę, to jest największy chyba port nad kanałem La Manche, ruszyła cała armada. O godzinie 2 wszystkie stacje zaczęły nadawać. I nagle ogłoszono, że wyprowadza całą armadę ORP Ślązak. Ale jak to się odbyło? Ślązak zrobił pełną galę, zarówno burtową, jak i flagową i na cały głos przez 8 głośników rozstawionych od dziobu do rufy puszczono jeszcze Polska nie zginęła.
1: Piękny gest.
0: I przy tym potężnym marszu Mazurku Dąbrowskiego armada zaczęła wypływać z portu kolejno, tak jak ustalono. Najpierw poszły krążowniki za maleńkim niszczycielem, który tak jak piorun z Bismarkiem, tak teraz za nos, jakby małe dziecko wyprowadzało potężne byki z obory, tak te wszystkie pancerniki i wszyscy witali Polaków niesamowitym aplauzem. Wszyscy się cieszyli. Ruszyła największa ofensywa świata do taktu Mazurka Dąbrowskiego. Pamiętajmy o tym. 2:30 dnia 6 czerwca, dziś rocznica 1944 roku. Tu zostawimy czas na muzykę. No, chciałoby się nawet z tego Mazurka posłuchać, ale niestety nikt go wtedy nie nagrał. Posłuchajmy przygotowanej przez Artura Zygmuntowicza naszej muzyki.

0: Hubercie, rusza potężna ofensywa. No, sto kilkadziesiąt jednostek bombarduje. Nawet ułożono na dnie potężny rurociąg Pluto, który pompował ropę dla wszystkich czołgów, samochodów, no i oczywiście okrętów, które najpierw zbombardowano plażę naprzeciwko Southampton, czyli plaży Normandii. Razem z słynnym półwyspem Coquidan, na którym znajdował się port w Cherbourg. Cherbourgu, który potem Amerykanie zdobyli. Było pięć plaży. Pamiętasz nazwy?
1: Gold, Juno, Sword, Omaha i Utah.
0: Oczywiście. Tak. Więc Utah, Omaha to amerykańskie, Gold i Sword to brytyjskie, a pomiędzy nimi było Juno.
1: Kanadyjska.
0: Juno była kanadyjska, tak, oczywiście. I gdzie się udało, a gdzie się nie udało, pamiętasz?
1: Wszędzie się udało, tylko na plaży Omaha większym kosztem ludzkim.
0: Tak, Omaha była straszliwą rzezią, ponieważ oddziały nadziały się prosto na karabiny maszynowe, na dość dobrze zorganizowaną
1: niestety,
0: obronę, której nie zbombardowały samoloty.
1: Niestety zemściły się po prostu dobre chęci dowódców lotnictwa. Nie chciało zrzucać bomb zbyt blisko plaży. W obawie, że trafią
0: w swoich.
1: Wobec tego te bomby poleciały
0: troszeczkę dalej.
1: Troszeczkę
0: a dokładnie dalej. Na plaży stali Niemcy.
1: I to nie były jednostki z formacji kolaboracyjnych, tak jak przy innych plażach, czy tam drugoligowych, tylko bardziej doświadczona dywizja Wehrmachtu. No ale w końcu Amerykanom udało się przerwać. Tam był taki generał Dorman Cotta, który szedł wyprostowany.
0: Tak, i za nim
1: szli kulą
0: inni.
1: Się nie kłaniał i tam poderwał najpierw te żołnierzy wojsk inżynieryjnych.
0: Tak, którzy swoimi tak zwanymi bangalorami, czyli takimi rurami z dynamitem, wysadzali pola minowe.
1: Tak i... Amerykanie
0: ale z wielkim
1: weszli,
0: trudem Amerykanie do
1: weszli, tak. Jeńców nie brali, to znaczy brali bardzo mało, bo już szał bojowy taki wpadli po tym, że...
0: To znaczy i ci jeńcy nie za bardzo chcieli być jeńcami, więc póki nie, przynajmniej ciężko ranni stali się Niemcami.
1: Znaczy, wiele bunkrów niszczono za pomocą miotaczy ognia. Więc...
0: Tak zwanymi krokodylami. Tak,
1: więc to się to...
0: Więc tam już raczej upieczonych, no chyba, że byli ciężko ranni, no tacy się też trafili. Ale wiemy, że częścią tych jeńców niestety zajęli się Francuzi, którzy odpowiedzieli odpowiednio za swoje traktowanie, przy Niemcy tam może nie rabowali, rekwirowali wszystko, co podpadnie. No nie było to wprawdzie na poziomie Armii Czerwonej, ale na pewno było bardzo... No i te bokarze, te słynne murki winnicze, były upiorne dla... Bo to trzeba było każdy murek zdobywać.
1: Murek powiązany z żywopłotem, tak. Drzewami,
0: jeżyną, która
1: nasypem,
0: porasta, tak.
1: Trzeba było to buldożerami po prostu
0: miażdżyć.
1: A tam w środku były ukryte i działa przeciwpancerne, i gniazda karabinów maszynowych.
0: Tak.
1: Więc to był fatalny teren dla piechoty. I dlatego Amerykanom tak długo szło wybicie się z Normandii aż do momentu, kiedy po prostu dywizje pancerne generała Pattona przy Arromanche, nie wiem, czy dobrze wymawiam, zdołały się przebić.
0: Arromanche jest na zachód od całego frontu,
1: tak.
0: I po prostu one wykonały taki potężny rajd obchodzący tą całą
1: i akurat
0: armię.
1: Jak ten rajd się zaczynał, no to rozkazami Hitlera Feldmarszałek von Kluge
0: zatrzymał dywizję. Znaczy,
1: miał po prostu rozkaz iść w sam środek worka, w sam środek okrążenia, by przerwać to. No nie udało mu się.
0: I sam się znalazł w okrążeniu.
1: Sam się, został zmuszony do popełnienia samobójstwa lub zabity.
0: No tak, to się tam zdarzało w tym bandyckim środowisku. Ale tutaj nas interesują dwie rzeczy. No po pierwsze to właśnie, o czym wspomniałeś, Oradour sur Glane, które się w tym czasie właśnie wydarzyło, kiedy ta Das Reich pędzi tymi swoimi rozgrzanymi motorami na północ, żeby dopaść na plaży. No już na plaży nie dopadła, dostała się w ten worek. Natomiast Avalanche o tyle jest ważne, że Patton to był po prostu cowboy z dwoma koltami. Bardzo przebojowy facet.
1: Bardzo ciekawe.
0: Bardzo antykomunistyczny, który dość tajemniczo zginął w październiku.
1: On był niesamowitym aktorem. Widziałem jego fotkę, gdzie na konferencji prasowej specjalnie dla prasy robił miny.
0: Tak.
1: I tam
0: się wszyscy...
1: I on trochę tak jak Trump, po prostu to gwiazdorstwo, te bombastyczne wypowiedzi na wszelkie tematy, postawa, tak. Wszystko tak.
0: Łamał zasady, ale miał jedną zasadę. Zwycięża się tylko atakiem.
1: Zwycięża się atakiem.
0: I on przełamał tą pasywną metodę, że no, dorwaliśmy się do tej Normandii, ale nie wiadomo co dalej. I przecież w Caen, czyli mieście stołecznym zresztą Normandii, Brytyjczycy się strasznie długo, przez miesiąc się przepychali. Tu zdobyli tak. Łazienkę, tam zdobyli schowek, no dosłownie...
1: No na usprawiedliwienie można dodać, że mieli przeciwko sobie akurat elitarne dywizje SS. No, więc to nie był łatwy przeciwnik.
0: Tak jak pod Monte Cassino, tak.
1: Tak.
0: Natomiast Patton po prostu wskazał miejsce i rzucił wszystko, co miał i przerwał front. Oprzedł plażami zresztą, tylko plażami od strony wysp normandzkich, które były już wtedy niemieckie, Jersey i Guernsey. No i jak się przedarł, to nie czekał, aż się Niemcy pozbierają.
1: I mieliśmy worek Fales.
0: Tak, i ruszył potężnym rajdem dookoła, łapiąc właśnie Niemców jak najbardziej. No ale kiedy zbliżał się już z powrotem na północ, to znaczy zakręcił z zachodu na wschód, a potem z wschodu na północ, to już wylądowała wtedy 1 sierpnia polska dywizja pancerna generała Maczka. Czy ona była jakiegoś imienia? Chyba jeszcze nie.
1: Nie, nie było.
0: I w tym momencie nas skierowano od razu w to miejsce, znaczy z drugiej strony, i na szosie pod Fales spotkał się polski żołnierz z amerykańskim. Nawet znane są ich nazwiska.
1: No to był piękny, epicki moment, bardzo zacięta bitwa później, gdzie właśnie te dywizje SS starały się przebić z tego worka. Tak. No i później też ciekawy epizod, wyzwolenie Paryża, do którego doszło przypadkiem, no bo Amerykanom wcale się nie spieszyło, by zajmować
0: Francuską. Nie, oni mieli ominąć Paryż.
1: Ominąć, tak. Nie spieszyło im się, no bo... żywić to wszystko,
0: oczywiście,
1: tak, tak i tak dalej, ale w Paryżu zaczęło się powstanie, które rozpoczęli tak zwane brudne gliny. Policjanci francuscy, którzy po prostu zaczynali likwidować tam świadków swojej działalności wojennej, brudnych interesów, kolaboracji i tak dalej. No i w pewnym momencie doszło do oblężenia przez Niemców jednego z posterunków po takiej strzelaninie, które się przerodziło w takie bardziej chaotyczne powstanie, uratowane przez Amerykanów i francuską dywizję generała Leclerc.
0: Tak, Blondin, czyli...
1: Bardzo zazdrościliśmy wówczas Francuzom w Warszawie tego, że
0: i ich wojska... jest przykład, Paryż, o który tu wspomniałeś. Zresztą nie cały Paryż objęło powstanie, tylko pewne dzielnice, to południowo-zachodnie.
1: No, nie mam...
0: Saint-Antoine, tak. I tam inne, od Saint-Claude. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że można było Paryż uratować. I to był przykład, co by było u nas, gdyby Rosjanie natychmiast skoczyli.
1: Nie konsultowaliście z Armią Czerwoną, a Francuzi konsultowali z Amerykanami? Oczywiście. No nie.
0: Tam doszło do innej rzeczy. Mianowicie cała ta blindowana, czyli pancerna dywizja generała Leclerca wypowiedziała posłuszeństwo Amerykanom. Powiedziała, nie, my idziemy Paryżowi. I wtedy zmieniono całe plany. No i rzeczywiście ten Paryż część obeszła, część wdarła się do środka. No i nastąpiła przepiękna scena, która jest zresztą świetnie nakręcona, i marsz wkraczającego de Gaulle'a, po czym nagle na jednym z placów, już pod wieżą Eiffla, gdzie szli na słynny Mercator, padły strzały. I wszyscy się położyli na tym placu, no i tam ktoś strzelał z jakiejś wieży, no i dopiero odważni go dopadli, zlikwidowali pewnie. I widać było, że jeszcze było niebezpiecznie, jeszcze znajdowali się fanatycy, którzy się chcieli bronić do końca, którzy nie widzieli dla siebie przyszłości. No i jesteśmy blisko, dodać tylko należy jeszcze słynną maczugę. Maczuga to był punkt wysokościowy, właśnie położony mniej więcej na wysokości Fales. Fales jest symboliczną nazwą całej operacji, ale myśmy przede wszystkim właśnie walczyli pod ową maczugą. Słucham cię, może dopowiesz coś do tego.
1: No, ta historia jest znana ogólnie, tak. Dobrze opisana we wspomnieniach generała Maczka.
0: A żeby generała Maczka, z Kibińskiego również.
1: Z Kibińskiego, tak, Kibińskiego, który wrócił do kraju po 1945.
0: I to był bardzo, bardzo szanowany.
1: I represjonowany też.
0: I był oczywiście, no tak jak Skalski, wszyscy właściwie represjonowani, no szaleństwo komunistyczne musiało ich dotknąć, ale za to potem byli nobilitowani. To byli ci, co przetrwali te prześladowania. No i Skibiński właśnie opisuje, że no, ta słynna Maczuga, czym się wsławiła? No ustawiono tam po prostu potężną artylerię, zdołali. Kanadyjczycy nam zresztą przyszli. I oni się bronili, okrążeni z wszystkich możliwych stron, a Kanadyjczycy przedzierali się do nich i dotarli, no, uratowano ich. No trochę tak jak diligence wśród Indian uratowała kawaleria amerykańska się w pewnym momencie, to kanadyjska się zjawiła. I, no, a z kolei ta artyleria zatkała jedyną drogę wyjścia, likwidując kolejne dywizje nadchodzące von Klugego, które się cofały już. I dzięki temu no, prawie 2/3 udało się zlikwidować i wziąć do niewoli, a tylko 1/3 się udało, tak się oblicza z grubsza, bo tego nikt nie wie dokładnie, udało się wymknąć, ale nie nadawały się do użytku. No między innymi została rozbrojona, poddała się w sposób bardzo dziwny dywizja Hitlerjugend, która się składała z 16-letnich chłopców, którzy się po prostu rozpłakali. Każdy z nich miał na sumieniu kilku ludzi, ale jak przyszło co do czego, jak dostali w pupę, no to już zaczęli płakać jak dzieci. No i sfilmowano.
1: Bali się niewoli u Polaków szczególnie. Bo tak, dobrze wiedzieli, co robili ich starsi koledzy w Polsce.
0: Znaczy z dwóch powodów. Jak mówi stare przysłowie, już nie powiem czyje, że tylko szantaż jest skuteczny. I kiedy hitlerowcy rozpoczęli straszliwą rzeź woli, to wtedy przekazano wiadomość Niemcom jakąś metodą, chyba radiową, że wszyscy jeńcy z Podfalez będą oddawani Polakom. I wtedy się przerazili Niemcy i zaczęli traktować powstańców nie jak bandytów, a jak wojsko. I z pełnym i trzeba przyznać, że dotrzymali słowa, że rzeczywiście od pewnego momentu, jak wstrzymano już tą akcję, to zbiorowe egzekucje się z rzadka zdarzały, a na koniec wycofano w ogóle wszystkie te bandyckie oddziały, które Warszawę miały pacyfikować i sprowadzono Wehrmacht, normalny, regularny, który odbierał już kapitulację i prawie się nie zdarzyły przypadki, żeby przy kapitulacji ktoś komuś tam krzywdę zrobił, nie mówiąc już o zabójstwach. I wszyscy, którzy się dostali do niewoli, oczywiście dodajmy słowo, prawie wszyscy. Na przykład gestapo nie mogło aresztować. Którzy dostali status jeńców wojennych, przeżyli i wrócili do Polski lub zostali na emigracji. No, a nasza dywizja kontynuowała chwalebną armię. Co najmniej połowa chwały Falez należy się Polakom.
1: Aż do Wilhelmshaven.
0: Słynnej bazy okrętów, w ogóle całej Kriegsmarine, okrętów podwodnych.
1: Gdzie Kanadyjczycy też kazali Niemcom poddać się Polakom.
0: Tak, kiedy pułkownik Grudziński się przedstawił, że on będzie przyjmował, Niemcy zbledli. I mówili, nie oddawajcie nas tylko Polakom. Bali się rzeczywiście, czuli strach. Polacy zachowali się, dodajmy, rycersko.
1: Jest taka...
0: Dwóch takich, którzy się zachowali nierycersko i sprofanowali, czy też no, obrabowali, ba, zamordowali rodzinę pewnego pastora, kazał generał Maczek po prostu rozstrzelać. Było takie coś i trzeba to pamiętać, no taka jest kara dla... No to były wojska kresowe, no a na kresach się trafiali po pierwsze nie tylko Polacy, a po drugie Polacy po prostu mieli inne obyczaje kresowi, a inne obyczaje centrowi Polacy, czy jeszcze tym bardziej zachodu, gdzie znano się na dyscyplinie. Wschód po swojemu rozumie dyscyplinę.
1: Jest taka książka Ajana Kerszoła, We wrześniu nie pada śnieg, o Arnhem w perspektywie niemieckiej. I tam między innymi wypowiada się jeden z SS-manów, który strasznie psioczył na tych Polaków, że strzelali na sanitariuszy, dobijali rannych i tak dalej, byli bardzo zaciekli. I nazwisko tego SS-mana brzmi Dąbrowski.
0: No więc jesteśmy w rodzinie.
1: Tak.
0: Oczywiście pamiętajmy, że z jednej strony niemieckie oddziały były nasączone Polakami, którzy po prostu, no podobał im się niemiecki faszyzm, poszli na niemiecką zgubę.
1: Od dawna zniemczonych rodzin.
0: Tak, z tym, że no, kto miał polskie nazwisko, to wiedział, że się nie odetnie od polskich korzeni. No von Drygalski, słynny polarnik, który ma nawet wyspę Erik no, do końca był dumny, że jest szlachcicem polskim. I te fon sobie kazał przypisać do polskiego nazwiska. Ale dodajmy inną rzecz. Do polskich oddziałów trafiali wszyscy inni, którzy nie byli Polakami, jak Ukraińcy czy Litwini. Dlaczego? A tam ich skierowano, nie część z nich. No, to policyjne oddziały i generał Szandruk, ponad 500 Ukraińców przyjęto do Armii Polskiej jako obywateli polskich, żeby ich ratować przed konsekwencjami i wydaniem oczywiście bolszewikom. I to się, bo po prostu byliśmy i we Włoszech drugi korpus i we Francji pierwszy korpus Armią Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, kończymy już tutaj i zapraszamy na ciąg dalszy opowieści mojego czcigodnego gościa Huberta Kozieła za tydzień 13 czerwca. Dziękujemy za uwagę.

0: Gawęda historyczna.
1: Reklama.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Po reklamie.

0: Wiktora Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Witam Was bardzo serdecznie i prawie gorąco. To znaczy, oczywiście gorąco w sensie metaforycznym, co miałoby obrazywać temperaturę moich uczuć i serdeczność, jaką mam wobec Was, drodzy słuchacze Radia Wnet, ale prawie gorąco, bo prawie jest gorąco na zewnątrz. Ja już tęsknię. To znaczy, jak człowiek idzie długo ze słońcem w plecy i cały po prostu tętni upałem, to może i przypomina sobie, że zimą było fajnie, ale tak ogólnie rzecz ujmując, to ja już bym chciała, żeby było gorąco. Już koniec tej wiosny, niech już będzie lato w pełni. Mam dla Was trzy płyty. Pierwszą z nich to jest album o tytule Endless Dance. Jego autorkami są Hannah Peel i Bei Bei Wong. I posłuchamy teraz utworów Wild Geese Arrive oraz Awakened Insects.

0: ostatniej chwili.
1: 17:17 i donoszę Państwu, że Maja Chwalińska przegrała finał na kortach Roland Garrosa z Mirrą Andrejewą, ale też przegrała z własnym zmęczeniem, bo to był 10. pojedynek Maji Chwalińskiej, zaczynając od kwalifikacji. Spędziła na korcie 16 godzin, a jej rywalka Mirra Andrejewa o połowę mniej. To było 8 godzin. Nie musiała się przedzierać przez kwalifikacje. 7 spotkań. No i tak naprawdę jesteśmy bardzo dumni z tej Mai Chwalińskiej, naszej tej pszczółki Mai, bo to, co ona zrobiła, to w jakim stylu doszła do tego finału. Jeszcze dzisiaj, jak podjęła walkę, to była naprawdę niesamowita historia. Wiało w Paryżu dzisiaj, bardzo wietrzny dzień, aż czasami zwiewało tą mączkę z kortu. To jednym, no myślę, że to nie miało wpływu żadnego na mecz, to po prostu takie warunki atmosferyczne, nie inne, ale w ogóle wszystko w takiej naprawdę miłej atmosferze, mimo tej porażki. Ludzie oczywiście, bardzo duże brawa dla Mai Chwalińskiej, no i też te przemówienia po, właśnie taki szacunek obu rywalek, jedna drugą bardzo chwaliła, podziękowania dla swoich teamów, i tak myślę sobie, że ta przygoda Mai Chwalińskiej i tego naszego tenisa była taka po prostu piękna. To tak jak powiedziała Venus Williams, taki kopciuszek po prostu, i dzisiaj ten kopciuszek miał bal. Może nie wygrał na tym balu, ale na pewno wygrała taką dozgonną wdzięczność i taką po prostu, no już sławę, bo wejść do finału w taki sposób. Przypomnijmy, że czterokrotnie na kortach Roland Garrosa wygrywała Iga Świątek. W tym roku nie poszło naszej Idze, przegrała w czwartej rundzie, ale myślę, że Maja Chwalińska po prostu, no, wzięła to wszystko na siebie i całą tą naszą dumę naprawdę. Jesteśmy ogromnie z niej dumni. Także też szacunek dla Mirry Andrejewy, która ma 19 lat i już naprawdę wygrywa wielkiego szlema. Jeszcze raz 6-3, 6-2 dla Rosjanki. To wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Pora karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Tak, tak. Szukam słów. Zastanawiam się, czy powinnam się odnieść do tego, do tych newsów ze świata sportu, bo jak wam już kiedyś mówiłam, nie jestem fanką tenisa. Ale to było miło oglądać, jak Maja Chwalińska przebija się przez te wszystkie pojedynki zwycięsko. I byłoby cudownym zwieńczeniem tego turnieju, gdyby jeszcze okazało się, że będzie mogła go wygrać. Niestety wyszło inaczej, ale myślę sobie, że nie powinniśmy być rozczarowani. O, tak chciałam powiedzieć. Powinniśmy być dumni. Teraz zapraszam was na artystę, który pokazuje się nam pod pseudonimem Montoya. Jest to człowiek, który jest Italombiano, jak sam o sobie pisze, czyli Włocho-Kolumbijczykiem. Posłuchamy teraz piosenek z jego świeżej płyty o tytule Taita i będą to Putumayo i Taita w rzeczy samej.

Był to Montoya i dwa utwory z jego albumu Putumayo oraz z jego albumu Taita. I to był ten, ta piosenka, to była ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą i poprzedzająca ją Putumayo. Pora na trzecią z dzisiejszych płyt. To jest album Matthew Herberta i zaproszonych przez niego gości. Na początek piosenki Someone Like You oraz Need to Run.

Matthew Herbert i Momo Cogill w piosenkach Someone Like You i Need to Run. One pochodzą z albumu o tytule Clay i to jest płyta, która wprawdzie nie jest nowością, ale nowością jest dla mnie, bo usłyszałam ją po raz pierwszy przed tygodniem, chociaż premierę miała już rok temu. I dzisiaj będziemy jej słuchać wraz z tymi absolutnymi świeżynkami, których próbki miałam wam przyjemność pokazać już kilka chwil temu. Przypominam, że nazywam się Ela Mazol. Audycja, której słuchacie, to Pora Karmienia w Radio Wnet, w której prezentuję 3, czasem 4 albumy w całości, czy prawie całości. Tak, i są nowe. Wracamy zatem do tego, który naszą audycję dzisiaj otwierał, do Endless Dance, Hanny Peel i Bei Bei Wong, Mantis vs. Horse oraz Grain Rain.

Hannah Peel i Bei Bei Wong, Mantis vs. Horse i Grain Rain, piosenki z ich wspólnej płyty Endless Dance. Za tym duetem, jego inicjatorką była Hannah Peel, ona pochodzi z Irlandii Północnej. Jest bardzo wszechstronnie wykształconą artystką, instrumentalistką, kompozytorką. W pewnym momencie zasłynęła bardzo poważnie ze swoich umiejętności przepracowywania piosenek na instrument, jakim jest pozytywka. Nawet widać ją na ekranie w filmie Anna Karenina z 2000 chyba, nie wiem, 16 roku, jak wykonuje utwór właśnie na pozytywce. Też w jednym z moich ulubionych seriali wszechczasów, czyli w American Horror Story, słychać jej przepracowanie hitów popkultury na pozytywkę. O Bei Bei Wong spróbuję wam opowiedzieć trochę więcej później. Na razie niech wam wystarczy, że pochodzi z Chin i ich wspólna płyta jest taką refleksją wokół taoizmu. Zapraszam was teraz ponownie na Montoya i piosenki Fantazja i Oddu.

Był to Montoya w piosenkach Fantazja, albo nawet Fantazja oraz Odu. Pochodzą one z jego albumu o tytule Taita. Tak sobie słucham dzisiejszych płyt i rzeczywiście są one jakąś odpowiedzią na taki głód, który ostatnio czułam, czyli słuchania muzyki elektronicznej, ale nie tanecznej. I cieszę się, że to dzisiaj się tak udało. Teraz już Matthew Herbert i Momoko Gill w piosenkach Mowing oraz More and More.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Kultura Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazo.
1: Przed tą krótką przerwą słuchaliśmy Theo Herberta i Momo Kogil w piosenkach Mowing oraz More and More z ich wspólnej płyty o tytule Clay. Matthew Herbert jest brytyjskim elektronikiem, już tak to powiedzmy, który już na tej brytyjskiej scenie bardzo mocno osiadł i już od wielu lat, dekad, kilku nawet, prowadzi swoje życie zawodowe właśnie w tym nurcie muzycznym. Momo Kogil to jest perkusistka, songwriterka, basistka, która również bazuje w Wielkiej Brytanii, w okolicach Londynu. Współpracowała między innymi z moim ukochanym Alabastrem The Plume, więc to zobowiązuje. Jestem wielką fanką jej obecności na tej płycie. Ona sama muzycznie nie byłaby dla mnie tak interesująca, ale w momencie, kiedy słyszę jej głos, wszystko nabiera tej takiej inspirowanej trip-hopem tajemnicy i bardzo mi się podoba. Teraz Hannah Peel i Bei Bei Wong, Tiger Sex oraz Feed the Fireflies.

Były to Hannah Peel i Bei Bei Wong, Feed the Fireflies i Tiger Sex. Ta płyta to jest album, na który trafiłam nieintencjonalnie. To znaczy nie wtedy, kiedy szukałam płyt do tej audycji po to, żeby wam dać coś zupełnie świeżutkiego i sobie również. Tylko po prostu... Nie wiem, plotłam córce warkoczyki, Jerzy chciał, żeby grała muzyka, włączył coś i jako kolejny sugerowany utwór zagrał właśnie ten duet i poprosiłam go, żeby mi szybciutko wysłał link na tę płytę, bo myślę, że warto się nią z wami podzielić. I tak też się stało i z wielką radością sobie dziś słuchamy razem. Między innymi, a ci inni to też Montoya i słuchamy teraz Konotu Yapu oraz Mokoa.

Montoya i Konatu Japu i Mokoa, piosenki z jego najnowszej płyty. Dawno takich albumów naprawdę nie grałam. Ciągle były piosenki, a dzisiaj trochę inaczej. Słuchajcie, zapraszam was, nie na szczekanie moich piesków, przepraszam was za to, ale na Matthew Herberta i Momoko Gill, Fallen Again i Animals.

To Matthew Herbert i Momoko Gil, Fallen Angel. Fallen Angel. Co ja czytam? Fallen Again oraz Animals. Tutaj już się nie pomyliłam. Animals, czyli zwierzęta. Łapię się na tym, że czytanie o przyrodzie, oglądanie przyrody, oglądanie materiałów na temat przyrody i dziwów, żeby nie powiedzieć cudów, to jest coś, co bardzo mi pomaga złapać równowagę i myśleć o tym, że rzeczywiście jesteśmy częścią czegoś, co jest piękne i co działa. Zapraszam Was teraz na wysłuchanie kolejnych dwóch piosenek od Hanny Peel i Bei Bei Wong. Będą to utwory o tytułach Thunder Begins to Soften oraz Limit of Heat.

Za nami Hannah Peel i Bei Bei Wong po raz ostatni już dzisiaj z ich wspólnej płyty Eternal Dance, Limit of Heat, A Thunder Begins to Soften. Taki tytuł nosiły te utwory. Teraz Montoya raz jeszcze w piosenkach La Danza del Sapito i Brillar.

Był to Montoya i utwory noszące tytuły La Danza del Sapito, wcześniej Feed the Fireflies. Przepraszam, Brillar. One pochodzą z jego płyty Taita, która miała wczoraj swoją premierę. Możecie sobie do niej wrócić. Zostało mi jeszcze dla Was zagrać jeden utwór. Pochodzi on z płyty Clay, Matthew Herberta i Momo Kogil. Nosi on tytuł Show Me. Przypominam, że poza tymi dwoma albumami słuchaliśmy jeszcze Endless Dance, Hanny Peel i Bebe Wong. Ja nazywam się Ela Mazol. Wybrałam dla Was te albumy i piosenki. Audycja, w której mogliście ich posłuchać, to Pora Karmienia, stacja radiowa. To Radio Wnet, a zrealizował tę audycję Igor Toporowski. Ja Wam już zostawiam z muzyką. Do usłyszenia za tydzień.

Kultura karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie, w naszym głównym studiu przy krakowskim przedmieściu, realizuje naszą audycję Igor Toporowski. Serdecznie go pozdrawiam i witam zarówno jego, jak i wszystkich słuchaczy Radia Wnet w naszym cotygodniowym Brit Beat, czyli promocji promocji muzyki z Wysp Brytyjskich. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od kapeli, której chyba nie da się pomylić z jakimkolwiek innym bandem, a to ze sprawą przede wszystkim charakterystycznego wokalu Joe Elliotta i tych słynnych chórków. Def Leppard, kapela, która powstała w roku 76 w Sheffield. Wyobraźcie sobie, w takim beznadziejnym miejscu w sumie, w którym, no nie wiem, czy tam coś ciekawego się znajduje. Byłem parę razy, ale głównie przejazdem. No, stamtąd nawet potrafią pochodzić naprawdę fantastyczne bandy. Kapela, która stoi na scenie już od 50, wyobraźcie sobie, lat i naprawdę nieźle sobie daje radę. Ja zawsze najbardziej podziwiałem ich perkusistę, który, jak wiemy, po masakrycznym wypadku, zamiast odejść z zespołu mocno pokiereszowanym, nadal zasiada za perkusją zespołu i to jest siła. To jest naprawdę siła i desperacja, żeby niezależnie od przeciwności losu nadal robić swoje. I jak widać, kapela od 50 lat swoje robi, no i widać tego efekty. W ubiegłym roku, w październiku, zespół doczekał się w końcu swojej gwiazdki w Alei Gwiazd Hollywood. No to chyba wielkie osiągnięcie. No my tymczasem na 10 minut po godzinie 7 lecimy dalej. Witam Was, Aleksej Sławiński, a ja zabieram Was jeszcze dalej na północ niż Sheffield. Zabieram Was aż do Szkocji. I dla Was, moi ulubieni piraci szkoccy, dla Was Chronicles of Vengeance i oczywiście Hellstorm.

0: Radio Wnet.
1: No, w Radio Wnet piraci z Perth. Grupa Aelstorm. Panowie naprawdę wiedzą, jak zrobić burzę w szklance piwa. Słynny brytyjski ale, angielski ale, o którym tyle się śpiewało, tyle się pisało, tyle się mówiło i którego tyle się wylewało. Ja nie jestem zbyt wielkim fanem właśnie tego akurat gatunku tej odmiany, no ale mimo wszystko jednak jest to pewien symbol Wielkiej Brytanii. Nie mylić Aelstorm z grupą Hailstorm, która również gra całkiem niezłego rocka, ale niestety to są Amerykanie, więc w naszym Britbeat raczej pojawiać się nie będą. Jednakże obydwie kapele jak najbardziej polecam. Grupa Aelstorm stoi na scenie już od ponad 20 lat, moi drodzy. Doczekali się 8 płyt. No i też, podobnie jak wcześniejszy Def Leppard, są bardzo charakterystyczną kapelą. Chyba z niczym innym się nie da tego pomylić. To między innymi za sprawą charyzmatycznego wokalu Christophera Bowsa. Jak wiemy, grupa Aelstorm, no, gra przede wszystkim i śpiewa w pirackich klimatach, ale potrafi na przykład śpiewać covery, i to covery klubowe, takie jak I Get a Hangover. Musielibyście zobaczyć wideo, który jest bardzo fajny do tego numeru. No, czy śpiewają również o dziwnych przygodach, które mogą przytrafić się komuś przy pomocy kotwicy. Choć mam na myśli oczywiście słynny numer Fucked with Anchor. Nie będę go puszczał, ponieważ no, jest tam wiele takich trochę nieobyczajnych słów. W każdym razie Aelstorm polecam jak najbardziej. Kiedy tylko będziecie mogli ich gdzieś ujrzeć. Ja wiem, że grywają w Europie bardzo często. Polecam jak najbardziej. Tymczasem, no cóż, pozostańmy jeszcze w głębszej historii. Cofnijmy się aż do lat 60. za sprawą dwóch konkurujących przed laty ze sobą bandów. Oczywiście, co było największe w hard rocku w tamtych czasach, słynnych czasach, lata miłości, rok 69, 70, później troszeczkę wczesne lata 70, no oczywiście te dwie bardzo znane kapele dla was. Kapela, której również przedstawiać nie trzeba, tak charakterystyczny wokal i tak charakterystyczne walenie w gary, tego chyba z niczym pomylić się, moi drodzy, nie da, nie uważacie?

0: Radio Wnet.
1: No, w Radio Wnet chyba jedna z największych legend hard rocka i protometalu. Dla was Led Zeppelin i ich opowieść o czarnym psie. Bynajmniej nie czarnym kocie. Kiedy czarny pies przebiegnie wam drogę, chyba nic się nie dzieje, chyba że ten pies jest trochę wścieknięty, no to wtedy trzeba naprawdę na niego uważać. Black Dog i Led Zeppelin ze swoich najlepszych lat. Ciekawe, jakby potoczyła się kariera zespołu, gdyby nie, no, smutne odejście Johna Bonhama. No cóż, panowie zdecydowali się pójść każdy swoją ścieżką po tym fakcie. No i faktycznie przez kolejne 4,5 dekady każdy z nich zajmuje swoją część sceny muzycznej. No najważniejsze, że nie odwiesili instrumentów ani strun głosowych na kołku. Tymczasem, no, skoro już na naszej antenie pojawiła się grupa Led Zeppelin, no nie może zabraknąć ich swego czasu największych konkurentów. Moi drodzy, nie dotykaj tej mojej zabawki. To jest mój wóz, który jest tylko mój. Tak jak śpiewał Elvis Presley, nie dotykaj mojego niebieskiego buta, tak samo nie dotykajcie mojego Highway Star.

0: Radio Wnet.
1: Natomiast w Radio Wnet Harry Styles, grupa Deep Purple z jednej z moich ulubionych płyt Machine Head. Podobno jest również ulubioną płytą Rogera Glovera, basisty zespołu Deep Purple. Ja lubię tę płytę, ponieważ wracam nią do czasów, kiedy się rodziłem. Wyszła właśnie w roku moich urodzin. Więc duży sentyment. No, co prawda w tamtych czasach tej płyty nie słuchałem, zresztą w Polsce tego typu muzyka no nie za bardzo podobała się kadrze zarządzającą krajem. No, w każdym razie, no i mi zawsze miło jest powrócić do tego numeru, chyba nie tylko mi, albowiem numer był bardzo, bardzo często coverowany przez wiele innych zespołów. Jak wspomniałem, numer pochodzi z płyty Machine Head z roku 72 i nawet grupa Machine Head, amerykański band metalowy, też zrobiła z tego numeru cover, ale nie tylko oni, albowiem z tego co widzę również i no progresywni muzycy z Dream Theater, czy chociażby taka śmieszna kapelka Striper, nie wiem czy dobrze ją pamiętacie, ale też chociażby Metal Church, kapela, którą też bardzo, bardzo lubię, czy chociażby Type O Negative, jedna z moich ulubionych kapel, no a także chociażby Bugberry. Wersja Bugberry została użyta do rajdu NASCAR w 2009 roku, więc no faktycznie numer o samochodach, więc jak nie użyć właśnie do takiego słynnego rajdu. Tymczasem, skoro już mieliśmy tą dwójkę jednych z najbardziej znanych i popularnych kapel no, wczesnego hard rocka, wczesnego metalu, dla was kapela, która w hard rock się nie bawiła, przenosimy się do Birmingham i już wiemy, o czym chyba mówimy, prawda? Tego wokalu z niczym pomylić się nie da.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No, w Radiu Wnet ta muzyka, którą zawsze warto posłuchać. Klasyka, klasyki, stare, dobre, poczciwe War Pigs i Black Sabbath. War Pigs, nie mylić z War, Dogs of War, taką słynną powieścią Frederica Forsytha, którą polecam jak najbardziej. Te psy wojny. Dzisiaj trochę tych psów było, prawda? Na początek za sprawą grupy Led Zeppelin. Teraz faktycznie te War Pigs, grupy Black Sabbath. Kiedy tuż przed Bożym Narodzeniem wybraliśmy się z Izą do Birmingham, z którego pochodzi ta kapela. W sumie jest ta kapela wizytówką Birmingham. No właściwie wszystko było przestrojone w Black Sabbath. I mosty, i tunele, i mnóstwo murali. Nawet no, główna galeria miasta miała swoją wystawę właśnie. No, zaraz obok pięknego Winter Wonderland, który wyglądał zupełnie inaczej, dużo lepiej niż londyński, więc polecam wam jak najbardziej stolicę i siedzibę i centrum tej tak zwanej czarnej krainy. Zresztą, jak wiemy, z Birmingham pochodzi mnóstwo fantastycznych muzyków i wokalistów. Całkiem niedawno swój talent wokalny przedstawił całemu światu nowo wybrany mer Birmingham. Pamiętacie ten jego słynny zaśpiew muezzina na sali obrad lokalnego ratusza. Jeżeli nie słyszeliście, to sobie wygrzebcie, chociaż naprawdę nie polecam tego typu kulturowych wstawek, co po niektórych polityków. Ale skoro jesteśmy już w Birmingham, no cóż, nie może zabraknąć nam również i tej kapeli. Równie znanej, trochę młodszej niż Black Sabbath, ale nadal stojącej na scenie już grubo ponad pół wiecza. Dla was, moi drodzy, Judas Priest, którzy również pochodzą z Birmingham. Dla was Steeler. Utwór pochodzący z chyba ich najlepszego albumu British Steel. Całkiem niedawno British Steel, taką wielką korporację, mieli zamiar zakupić Hindusi, więc teraz mamy Indian Steel, ale tymczasem jak na razie dla was stary, poczciwy Judas Priest i Rob Halford.

Steeler i Judas Priest. Moi drodzy, ja was jeszcze przez chwileczkę zatrzymam w klimatach pochodzących z Birmingham, z drugiego największego miasta Wielkiej Brytanii, albowiem właśnie stamtąd również pochodzi i ta kapela, która bardzo znana była nie tylko z bardzo takiego melodycznego metalu, ale również i z słynnej brody ich gitarzysty, który chyba się ogolił, jeżeli dobrze kojarzę. Z Birmingham pochodzi grupa Magnum, moi drodzy, dla was Days of No Trust. Do końca audycji pozostało nam 10 minut, więc gonimy, moi drodzy. Uzbrojcie się w kartonowe gitary, które były bardzo popularne w Wielkiej Brytanii w latach 80. Wyobraźcie sobie, fani Iron Maiden czy paru innych kapel przynosili te kartonowe gitary i robili air guitar właśnie na tym kartonie. Ciekawe, co by było, gdyby je wykopać dzisiaj i również chodzić sobie z takimi kartonowymi gitarami, udając, że się naprawdę dobrze gra.

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: No i skąd to się w Wielkiej Brytanii wziął nam Kraków? Albo właśnie dlatego, że już jutro, moi drodzy, zapraszam Was o godzinie 9 do studia Londyn, jak co tydzień. I właśnie Kraków zawita w studiu Londyn, a w tym momencie już zawitała do nas Iza.
2: Tak, tak. Dobry wieczór, słuchacze. Serdecznie zapraszam już jutro. Wyśpijcie się dobrze także, żeby dobrze słuchać naszego radia już od godziny 9 rano czasu polskiego, od godziny 8, od godziny 8 czasu brytyjskiego pojawi się profesor Arkady Rzegocki i z nim będziemy rozmawiali na temat dziesięciolecia referendum brexitowego. Mówimy też o traktacie z Northall między Wielką Brytanią a Polską, Polską a Wielką Brytanią. Też będziemy gościli Mariusza Woźniaka i jego Independent Advisor Group. To jest osoba, która bardzo mocno współpracowała z policją brytyjską na Ealingu i będziemy mówili o Henrym Nowaku i o tym, co się stało w
1: Co się stało z naszą klasą, tak.
2: Też mam nadzieję, że będziemy gościli pierwszego kandydata na prezesa POSK-u. Już.
1: Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, jeżeli nie znacie, to jest największy ośrodek poloniny w tej części świata.
2: 4 lipca wybory na prezesa POSK-u, także zaczynamy wielki kongres wyborczy.
1: No tak, niewątpliwie. Powolutku kończymy, ponieważ zaledwie 3 minuty pozostały nam do godziny 20, więc ja Was zostawiam. Tym razem zabiorę Was w inne miejsce, już nie Birmingham, zabieram Was do Liverpoola, szczególnie do Merseyside. Nie mówimy oczywiście o grupie The Beatles, mówimy o jednej z moich ulubionych kapel dla Was, OMD, a my spotykamy się już za kilka godzin, więc zostańcie z Radiem Wnet. Do usłyszenia mówi Wam
2: Ida Smolarek
1: oraz Aleks Sławiński, a ja zostawiam Was z Andym McCloskeyem i jego OMD.
2: Słuchajcie nas.

0: Autopromocja.
1: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
2: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
1: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
2: Wywiady z interesującymi ludźmi.
1: I dużo dobrej muzyki.
2: Oraz kultury polonijnej.
1: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
2: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
1: Niedziela.
2: 9 rano, czerwony dywan.
1: Zapraszają
2: Iza Smolarek
1: i Aleks Sławiński.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvati.pl wspiera media.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
0: To była autopromocja.
6: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie Wnet FM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Orwat.

0: I dobry wieczór, mówi Sławek Gorwas z Wrocławia oraz...
1: Igor Toporowski z krakowskiego Przedmieścia, witam serdecznie.
0: Witamy Państwa serdecznie, cieszymy się wszyscy ogromnie, zaczęliśmy Mają, bo Maja to jest nasza mała bohaterka, nie taka mała, Igor to już dorosła kobieta, tylko że taka drobniejszej budowy niż wszystkie chyba tenisistki te, które zwyciężały.
1: Ale to
0: natomiast
1: nic nie
0: cieszymy
1: znaczy.
0: Się, to nic nie znaczy, drodzy Państwo, i przede wszystkim cieszymy się, że z Igą Świątek jest przez nią bardzo wspierana, bo to są przyjaciółki i w ogóle mamy jeszcze Magdę Linettę, mamy Magdę French, więc jesteśmy potęgą w tenisie kobiecym. Igor, co ty na
1: to? To prawda. I rośniemy w siłę i takie coraz to nowsze twarze się pojawiają i potrafią zawojować bardzo wysoko.
0: Dość. No, a nasza Maja to rzeczywiście jak taka pszczółka pracowała ciężko na ten swój tytuł wicemistrzyni rekordów Roland Garros.
1: Tak, i ponieważ, też no. Grzegorz Milko również też trafnie spostrzegł, że ona rozegrała 16 godzin aż na korcie w ostatnim czasie, wchodząc po prostu poprzez wcześniejsze rundy, a jej rywalka z finału rozegrała 8 godzin, więc tutaj też na pewno zmęczenie też się dało we znaki.
0: No ja właśnie się tego obawiałem troszeczkę nawet na początku, bo jeżeli ktoś wyjeżdża w roli nie faworytki żadnej, tylko takiej, która ma swoje zrobić i potem zwyczajnie z honorem odpaść, a tutaj się okazało, że ona jedzie cały czas po górnej strefie stanów średnich, a nawet wysokich. I zastanawiałem się, jak długo wytrzyma jej organizm, który nie był przygotowany do takiego wysiłku fizycznego przez zwykłe podejście logiczne.
1: Ale to też wydaje mi się jest ta taka typowa, dzika, sportowa ambicja po prostu, którą posiadają właśnie ci najwięksi, prawda?
0: Pomimo ma zadziora.
1: Tak, dokładnie.
0: Jak się na nią patrzy, to widać, że tam diabełek siedzi i swoje robi w sensie tam pozytywnym oczywiście. Maja, kochamy cię i bardzo się cieszymy, że wszyscy kibice chyba już cię pokochali i w tym momencie wszyscy się cieszymy, że zdobyłaś ten tytuł, co jest takim chyba dobrym początkiem. Dobrze mówię, panie Wiesławie, Wiesław Tupaczewski jest moim państwa gościem i Igora.
2: Bardzo dobrze mówicie, bardzo mi się podobało to, co powiedzieliście o Maji. Natomiast ja mógłbym wspomnieć historię, jak Wodecki nagrywał pszczółkę Maję, bo on nie chciał jej nagrać w ogóle. On mówił, że to nie jego tonacja, że on nie chce tego nagrać w ogóle. A jedna pani producentka go męczyła i wreszcie on na odczepnego powiedział, dobra, to jedźmy do studia, ja nagram, żeby pani zobaczyła, że to nie pasuje. I nagrał i tak już zostało.
0: To są właśnie takie legendy na temat niektórych utworów, podobnie jak jest Ofiaruję mojej dziewczynie i tak dalej. Tam się okazuje, że nic już się nie da zrobić z tym seplenieniem, poszło w świat i tak zostało. I tak się mają niektóre legendarne utwory co do wersji. Natomiast my zadzwoniliśmy do kabaretu Otto, w zasadzie do Wiesława Tupaczewskiego, nie tylko z powodu tego, że kabaret Otto zajął dzisiaj miejsce z pierogami, drodzy Państwo, zajął miejsce 21, ale przede wszystkim dlatego, że Radio Wnet ma wielki zaszczyt być patronem medialnym i wydawcą jednocześnie tejże płyty, która nazywa się Prawdziwa Inteligencja. Wiesławie, to jest twój... Poza Smaszce i wszystkich tych różnych parówach, to kolejny utwór gastronomiczny. Ty to lubisz, nie?
2: No lubię akurat, to jest gastronomiczny w pewnym sensie, a mówi też o poważniejszych sprawach, jakby to powiedzieć. No. Ja myślałem, że ty w ogóle dzisiaj dzwonisz z powodu takiego, że ja mam jutro imieniny i urodziny i dlatego zadzwoniłeś.
0: No tak, drodzy Państwo, Wiesław Tupaczewski jest w posiadaniu paszportu lub dowodu osobistego, który wskazuje, że podobno jutro właśnie kończy swoje 18 urodziny i jakby to powiedzieć, wystarczy na nich, na tą trójkę dżentelmenów, to zastanawiałeś się, gdyby was tak tam pożenić z tymi imionami z Dumasa, to który z was jest Atos, Portos i Aramis? No, no a chyba Portos... No,
2: to... jest na pewno Rysiek, to jest jasne. Atos, Portos i Aramis. No, no i nie wiem, chyba ja bym był Aramis, tak mi się wydaje. Czyli zostaje Atosem, byłby Jędrek. Co by pasowało, bo no, miał krzywę Atomek.
0: No i można tak powiedzieć, że kochajcie tych trzech młodych ludzi, którzy walczą na rapiery, kochajcie do jasnej, tutaj by mogło paść słowo brzydkie, więc nie powiem go do końca.
2: No dobrze, to nie mów, nie kończ.
0: Czego sobie życzysz, Wiesławie, czego sobie życzysz, żeby ci życzyć na te swoje kolejne 18
2: urodziny? Żeby pierogi doszły do pierwszego miejsca listy przebojów.
0: No to jak będą w dobrym oleju i głębokim oleju, to one dojdą, na pewno, spokojnie.
2: No, dobrze.
0: Drodzy Państwo, to teraz Wiesław Topaczewski, jako że jest imiennikiem i urodzinnikiem jutrzejszego dnia i dla Państwa i dla siebie, dla kolegów, dla wszystkich, którzy kochają zespół Otto, bo my kochamy ten kabaret Otto. Wiecie, drodzy Państwo, za co ja kocham kabaret Otto? Że kabaret Otto nic nie robi na siłę, robi po swojemu, ma swój styl, którego się trzyma już od tych 12 lat istnienia. I tego się trzymajmy.
2: Tego się trzymajmy. Pierogi.
0: Pierogi. Tobie też, pierogi.

0: A ja przypomnę, że 327 notowanie już się kończy i po raz kolejny, czyżby wygrał ten zespół, który w tamtym tygodniu i jeszcze tydzień wcześniej, czy to będzie ktoś zupełnie nowy. Zobaczymy, dlatego że to wszystko się okaże przed 23, drodzy Państwo. A Igor już pogotowił, bo za chwilę jego imiennik, można tak powiedzieć, ale zanim o tym powiemy i wypuścimy go w eter, przypomnijmy może wspólnie z Igorem, co to się działo wczoraj podczas programu, który wreszcie tydzień temu, bo wczoraj program był o Budce Suflera. Dlaczego? Zaraz będziemy o tym mówić, gdyż właśnie Budka za chwilę będzie. Ale przypomnijmy na 30 właśnie przypomnienie Budki Suflera, Kwiaty na mych rękach, Ptaki na mych rękach, przepraszam. To jest właśnie Irenka, nasza z Budki Suflera, zaskoczyła wszystkich, ponieważ zrobiła taki hicior w stylu Izy Trojanowskiej. I Irenka Michalska wyrasta nam na nową gwiazdę Budki Suflera i cieszymy się z nią razem. I kto będzie na 29 Igorku?
1: Na 29 Mechanik, Nowalika, Fotoperiodyzm z kolei.
0: Tak, na 28 Irena Santor i Magda Umer, Tych lat nie odda nikt, wersja duetowa.
1: Czerwone jak cegła, ale nie zespołu Jam, tylko Jam Alive na 27.
0: Na 26 natomiast to jest Miracle Rats i Slamba na 26 jako nowość.
1: Stanisława Celińska z Modlitwą o pokój na 25 miejscu.
0: A tutaj na 24 Magda Umer po raz kolejny, już tym razem jako solistka, przypomnienie z uwagi na to, że odeszła nasz wielki niepowetowana strata dla polskiej kultury i w ogóle nas wszystkich. A po drugie jeszcze chcę przypomnieć, że 21 w klubie Vertigo, jazzowym klubie Vertigo w Wrocławiu, koncert z piosenkami Magdy Umer, nasza znana z listy przebojów Natalia Balik zaśpiewa po raz pierwszy swój koncert w tym jakże prestiżowym klubie z piosenkami właśnie Magdy Umer i tym optymistycznym akcentem chcemy też właśnie zapowiedzieć i Państwo go zagłosowaliście tak jak trzeba. No i to, kto dalej będzie?
1: I z kolei na 23 miejscu również to wschodząca gwiazda, bardzo świeża, Julia Niesłony z utworem to. Only When You're High.
0: No i nasza ulubiona Kasia Kokoryn, Gdy już odrzucisz mnie, na 22 z 22, a więc na szczęście się nic nie stało. 3 tygodnie w zestawieniu. No i 21, przepraszam, to przed chwilą wybrzmiało Kabaret Otto i Pierogi. Przypominam jeszcze po raz 25 albo 74, że to jest nasza płyta przez nas wydana jako Radio Wnet i płyta oczywiście należy do wykonawców, czyli do Kabaretu Otto, ale to z nami skooperowali sobie to i cieszymy się z wami ogromnie, panowie, że tak sobie wymyśliliście przepis na waszą daną płytę. Natomiast co my tu jeszcze mamy dzisiaj do zagrania? Teraz będzie miejsce 20, chciałem powiedzieć. I niech Igor zapowie Igora. No tak będzie chyba sprawiedliwie.
1: Oj, tak. Ale to jest nietypowy też Igor, prawda? W moim życiu również zapisany tak personalnie inaczej, ponieważ jego utwór zespołu, jego Lemon, utwór o nazwie Lwia Część, miałem nawet przyjemność prezentować, gdy na egzaminach do liceum imienia Agnieszki Osieckiej numer 17 we Wrocławiu na profil teatralny. Pamiętam to jak dziś.
0: Na Tęczowej.
1: Tak, dokładnie. Tęczowa 60, chociaż tego nie jestem
0: dokładnie
1: akurat pewna.
0: Tam spotkałem zespół, któremu kibicuję, bo się okazało, że sobie ćwiczenia robił. Ja przechodziłem tam sobie i usłyszałem i tak się powstała nasza znajomość zespół, któremu nadałem taką roboczą nazwę MDM od imion muzyków. Ciekawe, muszę do nich kiedyś skoczyć, co tam się dzieje.
1: Ale to był ten, ćwiczyli jakby w tej szkole, czy...
0: Tak, tam na dole,
1: dole ja są właśnie, takie... Okej, dobrze, tam jest faktycznie piwnica i w piwnicy jest nawet studio
0: 17.
1: muzyczne. Dokładnie. Więc też tam miałem przyjemność nagrywać kilka utworów na rzecz szkoły. Ale właśnie tutaj utwór Lwia Część Igora Herbuta prezentowałem a cappella. I możliwe, że właśnie tym utworem może zaskarbiłem sobie miejsce pośród uczniów na profilu teatralnego. A na 20 miejscu niestety spadek 11 oczek w dół z 9 miejsca Igor Herbut, solo solowo, nie jako Lemon, sam Igor Herbut i utwór Tak ma być.
0: Ale się utrzymał.
1: Ale się utrzymał.

0: Igor Herbut, tak ma być. I to jest drugi tydzień na liście, tym razem 11 oczek w dół, aczkolwiek ja się cieszę, bo rozmawiałem sobie z Igorem, tym razem Toporowskim, nie Herbutem, moim kolegą, z którym razem dzisiaj prowadzimy tenże program, że to jest chyba najlepsza piosenka Igora Herbuta, jaką od czasu Lemona napraw słyszałem tak naprawdę, bo Miłość i Mleko było bardzo też pięknym utworem i nawet bym powiedział bardzo ważnym tekstowo, mówiącym, że trzeba zamknąć stary rozdział życia, żeby zacząć nowe i takie różne mądrości. Ale tak muzycznie dopracowane to jest pierwszy raz, słyszę go od bardzo dawna.
1: Wydaje mi się też, że to ta przerwa, która wynikała też z tego, że kilka lat temu Igor Herbut został ojcem. To może to dlatego teraz już, dopiero teraz dostajemy już takie mocniejsze, z powrotem, bardziej stylistycznie podobne Lemonowi kawałki, bo też Igor Herbut, pamiętam, że nawet skowerował jakiś taki utwór dla dzieci, pamiętam. Pamiętam, tam na teledysku występował z Baby Yodą i tak dalej, więc to też może wraca teraz do swojego takiego, do tego, w czym tkwił wcześniej.
0: No ja to mam niesamowicie miłe i osobiste wspomnienia, bo kiedy w 2013 pojechałem jako menedżer katedry, właśnie przyleciałem z Londynu trzykrotnie do podnamiot Polsatu, żeby tam sobie wziąć udział jako menedżer katedry, która dojeżdżała wtedy z Wrocławia pociągiem i samochodami. No i tak się złożyło, że wtedy jeszcze dwóch fantastycznych muzyków, którzy w Polsce są już w tej chwili bardzo potężni i znani, jak Igor Herbut, jak i Kuba Krupski, też na pewno wiesz dokładnie, kto to jest, bo Kuba Krupski był, oni byli wtedy tak strasznie młodzi, że jak pokazałem zdjęcia po latach komuś z tego wydarzenia, no to mówili, ja cię kręcę, ile oni mają tutaj lat. A proszę bardzo, świat już poszedł do przodu, a oni gdzieś tam też razem ze światem się zabrali i trochę są jakby już dojrzalsi i muzycznie, i wiekowo.
1: No to prawda, oczywiście, że tak, aczkolwiek niestety Kuby Krupskiego nie znam.
0: Przypomnę ci, Kuba Krupski to jest ten pan, młody człowiek wówczas, który był wokalistą zespołu Tune. I wtedy było tak, że Tune wygrał dwa lata wcześniej Mass Media Music, a Lemon rok przed właśnie katedry finałem. I oni jaka tam byli jako gwiazdy. No a później to się gdzieś te drogi ich trochę posypały, dlatego że na przykład zespół Tune przestał istnieć, oni mają teraz inną nazwę i tam jest, i z tego co wiem, to Kuba Krupski był już wtedy producentem bardziej niż wokalistą, no ale to tak jak mówię, to są pewne koleje losu, każdy wybiera sobie taki fotel, na którym się mu najlepiej buja.
1: Oczywiście.
0: Ja to nazywam. Drodzy Państwo, teraz będziemy mieli kogo na wokandzie?
1: A właśnie, Sławku, ponieważ nie tylko Natalia Balik będzie miała swój koncert za dwa tygodnie w klubie Vertigo we Wrocławiu, ale również się jeszcze odbędzie bodajże tydzień później festiwal.
0: Tak, dostałem właśnie taki specjalny jingle i zapytali mnie, czy możemy to puścić? Oczywiście, że możemy to puścić, bo to, słuchajcie, drodzy Państwo, posłuchajcie dokładnie daty, a pan Garliński, który mi to przysłał, to jest wielka postać, którą spotkałem kiedyś w Ustce, gdzie on ma swoje, zawsze na promenadzie swoje miejsce, co roku tam gra pod gołym niebem. Będzie to pierwszy w Polsce oficjalny festiwal grania pod gołym niebem, czyli wszystkich tych, którzy biorą gitarę i nie tylko, i wyjeżdżają sobie w plener w Polskę i nie tylko w Polskę, bo czasami nawet w inne kraje. I to będzie ich święto. Drodzy Państwo, wielkie ogłoszenie, które jest bliskie sercu programu Polish Chart, bo mamy te same idee, dobrze mówię, Igor, czyli pokazywanie tych wszystkich, którzy sobie muszą radzić sami, bo nikt za nich tego nie zrobi, bo nie mają na to środków albo nikt nie chce im pomóc, co jest, co by było chyba jeszcze gorsze. Więc posłuchajmy dokładnie tego dżingla i zapraszam Was wszystkich do Ustki żebyście pojechali i wzięli w tym udział jako uczestnicy, jeżeli się wedrzecie przez płoty, ściany i tak dalej. Albo przynajmniej jako ci, co będą oklaskiwać tych, którzy się przez te płoty już nie muszą przedzierać, bo się wcześniej załapali. Posłuchajcie, taki dżingiel dostałem pocztą mailową i czasami warto takie dżingle puszczać.

Zapraszamy na wyjątkowe pierwsze wydarzenie, które na stałe zagości w waszych kalendarzach. Przed nami ogólnopolski festiwal artystów sceny pod niebem. Let's Rock and Blues. Trzech dobrych serc. Pod patronatem starosty Słupskiego oraz burmistrza Ustru. Trzy magiczne dni na promenadzie w Ustce. 19, 20 i 21 czerwca 2026. Prosto w sercu Nocy Kupały. Na festiwalowej scenie wystąpią utalentowani uczestnicy i finaliści programów telewizyjnych takich jak The Voice Kids, The Voice of Poland, Must Be The Music oraz Szansa na Sukces. Wyjątkowe projekty. Tribute to Tadeusz Nalepa oraz Dire Straits. Gitarzysta światowej klasy Mariusz Goli. Artyści ze Street Art Music Company. Magiczną Noc Kupały przygotowaliśmy dla was mnóstwo wrażeń. W sobotę odbędzie się spektakularny fire show, a nad samym morzem zorganizujemy warsztaty robienia wianków, tworząc niepowtarzalny klimat tego święta. Na terenie festiwalu znajdziecie bogatą strefę gastronomii oraz specjalną strefę dla dzieci i rodzin, gdzie czekać będą radosne animacje, bajkowe postaci oraz ogromne maskotki. Wielu artystów spotkacie nie tylko na głównej scenie, ale i w wyznaczonych miejscach w Ustce. Jako Dobre Serca wspieramy gości specjalnych. Fundację Karkonosze dla Każdego, która zapewni wyjazd dzieciom z pobliskiego domu dziecka z nadmorza w góry. Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia na promenadzie w Ustce.

0: Create Art Music Company. Myślę sobie, Igor, że puścimy to raz na godzinę, żeby wszyscy, bo teraz przecież jest okres wakacyjny, jeżeli ludzie będą chcieli tam pojechać, to niech wiedzą, że mają takie wydarzenie koło siebie prawie, że narzut beretem, o ile jeszcze są berety z antenkami. Lubiłeś zawsze berety z antenkami, czy nie bardzo?
1: A co to znaczy? Przepraszam, beret z antenką.
0: A, beret z antenką? Nie wiesz, co to jest. A, właśnie, widzi Państwo, to tak jest, jak się rozmawia z młodymi ludźmi, tak typu Maja Chwalińska albo Igor Toporowski. Drodzy Państwo, to ja wytłumaczę Ci, Igor, to były takie berety. Bo beret, co to jest, to wiesz, nie?
2: No oczywiście, tak, miałem nawet.
0: A, one miały taki, na samym czubku taki, nie wiem, jak to nazwać. Taki kawałek materiału, który był też usztywniony i to się nazywało, przez to właśnie się mówiło, z antenką. I był troszeczkę nawet trochę taki, na przykład ja pamiętam, że to były takie czasy w szkole podstawowej, jak byłem gówniarzem strasznym i to był, może byłem 7-8 lat miałem. To wszyscy chodzili, jak mi mama kupiła jakieś antenką. O, antenkę ma. I takie właśnie były te czasy.
2: Kurczę, dla mnie to taki dzyndzel mi tak figuruje.
0: No dzyndzel, to był dzyndzel.
2: Ogonek może, ale kurczę, bo to takie jak jabłko właśnie, jabłko ma ogonek, to ta jakby właśnie z samego środka też beretu. Wychodzi taki ogonek. No, ale antenka, to nie domyśliłbym się.
0: No właśnie, to ślimaki mają aż dwie antenki w postaci czułek. A dlaczego mówimy o ślimakach właśnie teraz? Nie dlatego, że łażą gdzie chcą, bo ja mam na przykład koszulkę taką żółtą z ślimakami na tej koszulce. Napisane jest, że one są jeszcze do tego leniwe. Wiem, że pierogi są leniwe, ale żeby ślimaki były leniwe, pierwsze słyszę o czymś takim.
2: A właśnie, ślimak pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi. Pierogi są leniwe, ślimaki również.
0: Pierogi są kabaretu Otto.
2: Pierogi wybrzmiały. Coś za dużo tych konotacji dzisiaj pomiędzy tymi.
0: No tak, widzisz, tak. Ja to mówię, że nic na świecie nie jest przypadkowe, a zwłaszcza te konotacje.
2: Dokładnie. No i jeśli były i pierogi, no to muszą być w takim razie ślimaki, no to prawda.
0: Me, myself and I. Spróbuj to przetłumaczyć.
2: Tak, w profesjonalnym tłumaczeniu tutaj listy Polish Chart. Siedzieliśmy nad tym długo razem z redaktorem Sławkiem Orwatem i ja, Igor Toporowski, i w końcu doszliśmy do wniosku, żeby przetłumaczyć ten tytuł w następujący sposób. Ja.
0: Tak, czyli taki piosenka egoisty.
2: Troszkę na to się zapowiada, ale...
0: Albo egotysty przynajmniej, bo to jest różnica. Jak ktoś jest oczytany, to będzie wiedział, czy się różni egotysta od egoisty. Trochę jak kulturysta od kołowca.
2: Lazy Snails i na którym miejscu, Sławku? Na 19.
0: Drodzy Państwo, na 19.
2: I to jest nowość.
0: Właśnie. Me, myself and I, no tak sobie życzyli chłopcy i dziewczęta.
2: Wymienić, żeby tak, barterowo utwór za utwór, tak?
0: Tak.
2: Zatem niech wybrzmi.

0: Drodzy Państwo, to Lazy Snakes, czyli ślimaki leniwe. Ja mam dzisiaj koszulkę żółtą w postaci właśnie tych ślimaków leniwych. I pamiętajcie, że odkąd powstały ślimaki leniwe na miejscu 19 w tym tygodniu, to już pamiętajcie, że wszystko się może zdarzyć, bo już nie tylko pierogi są leniwe, ale nawet jeszcze ślimaki. Ciekawe, czy jak na przykład Francuzi ubijają te zwierzątka, żeby podać do stołu, czy one są wtedy też leniwe? Czy...
1: No wtedy to już na pewno, bo w ogóle się nie ruszają, prawda?
0: No to takie chyba logiczne powinno być, ale właśnie wszystkiego nie jestem teraz pewien. A drogie czeskie kamaradi z Morawska, ja se mam dobry news dla was, pro was. To sąteczko takie upylnie stejne, jak było se z tydzień temu. Mianowicie Morawius, czyli z Mestiny Olomonec, Teszin i śląskie Mestiny Morawska. Utwór się nazywa Fairy Tale, a więc taka można powiedzieć historia bajkowa. Tak. Dobrze mówię, Igor?
1: Z baśni rodem, tak.
0: Tak, z baśni rodem. Nie chodzi tu o RODO jako...
1: Nie.
0: Ani o RODŁO też nie chodzi.
1: Ojej.
0: Z 16 na 18, dwa oczka w dół, tą razą, jak mówią w poznańskim niekiedy, i dwa tygodnie w zestawieniu.

0: Moravius i Fairy Tale, a przed nami kolejne miejsce, ale zanim to miejsce wybrzmi, to jeszcze mamy niespodziankę dla Państwa.
1: Tak, ta niespodzianka to jest pewien utwór, który zupełnie nie jest z listy, no przynajmniej na razie, bo może damy na listę właśnie go, sobie tak pomyślałem teraz i na następne notowanie już będzie oficjalnie. Natomiast dlaczego ta piosenka, jak myślicie i jak myślicie, jaką piosenkę ta piosenka będzie zapowiadać, bo to taka trochę będzie zabawa w domino. Lubisz grać w domino?
0: Nigdy nie grałem, przyznaję się. Kurczę, no dzisiaj...
1: Domino jest fajne.
0: Brzmi jak gość, który wiele nie wie i wielu rzeczy nie robił, ale naprawdę tak nie jest. Akurat takie pytania są skonstruowane w moją stronę.
1: Słuchaj, ja ci powiem więcej. Ten gość, który nic nikomu, podobno dzisiaj tak wychodzi, że nigdy nie robił niczego, nie doświadczył, to był na przykład w Wietnamie, gdzie nie każdy z nas był w Wietnamie.
0: A to też prawda. A no to masz mnie, Sławku.
1: Dobra, i teraz posłuchajcie tej piosenki, dobra, bo załatwiamy. Dokładnie wiecie, o jaki zespół chodzi, bo jest to jeden z najbardziej popularnych zespołów undergroundowych, o, jak ładnie to powiedziałem, jeden z najbardziej popularnych zespołów undergroundowych Rzeczpospolitej.
0: No na pewno mają swoją własną skalę te zespoły, więc... Tak.
1: Tak, i myślę, że ta piosenka wprowadzi nas w klimat przekazu, który będzie miała piosenka następna już z listy. Oj, nakręciliśmy teraz tę orbitę tutaj Państwu domysłów. Posłuchajmy wręcz, może i wtedy dojdziemy sami, do czego ja zmierzałem w tym samym wywodzie.

0: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

0: Przepraszam bardzo za mój stan, ale kiedyś właśnie w wieku 60 lat zabrał mi moją mamę. I kiedy słyszę tą piosenkę nie pierwszy raz już w życiu, stwierdzam, że silna lina to podstawa, żebyśmy byli razem, bo takich potrzebnych nam akcji, jak zrobili BDO, ale tu poproszę już Igora, bo on wie więcej nawet o tej akcji niż ja, ponieważ zna się lepiej na tych nowoczesnych, raperskich nagraniach. I powiedz mi, kim jest BDOS i o co chodzi, i tak jeszcze przypomnijmy tym wszystkim, którzy być może nie wiedzą,
1: tak,
0: o co
1: to,
0: tu chodzi.
1: To jest BDOS, tak dokładnie.
0: BDOS,
1: tak, ksywka, sama geneza tej ksywy polega na tym, że ten raper ma na imię Borys, więc od B do S. Na tym polega jego ksywa. 2115 to jest jego już taki, taka markowy zbiór cyfr jego i jego kumpli, którzy założyli właśnie po prostu kolektyw rapowy. I BDOS tutaj w tym przypadku całej zbiórki tej pięknej inicjatywy, którą potem objął Łatwo Gang. On był, BDOS był właśnie tym środkiem zapalnym, że tak powiem, ponieważ, no, tak jak pewnie to wybrzmiało już na utworze, on również stracił dwie osoby ze swojej rodziny i prawie niemalże trzecią, więc też jest ściśle już powiązany na zawsze z rakiem i dlatego też to wyjaśniał właśnie w ten sposób, że poczuwa się bardzo do pomocy dzieciom po prostu i Fundacji Cancer Fighters. Tym bardziej teraz, że po prostu jest na jakiejś pozycji już, można powiedzieć tak w skrócie, po prostu wygodnej, prawda? Zaszedł gdzieś w życiu, osiągnął coś i teraz chce po prostu pomagać. I Łatwo Gang, czyli influencer, który, no jakby oby było jak najwięcej takich influencerów, tak jak zwykle w ostatnich latach mieliśmy przykłady po prostu jakby tej takiej kuli śnieżnej, jeśli chodzi o influencerów, czyli i każdy myślał, że ktoś zrobił coś głupiego, jakiś influencer, i każdy myślał, że no nie może być gorzej, ale zawsze był jakiś kolejny, który się potrafił popisać bardziej. Tak tutaj też pragnę w tej całej aferze dotykającej artystów i widzę wiele takich krzywdzących komentarzy, które na przykład argumentem, gdzie na przykład taki Jaś Kapela służy jako argument tego, jacy są, mogą być artyści. Ja tutaj też apeluję, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego wora, tym bardziej, że Jaś Kapela jak najbardziej dla mnie jest influencerem właśnie z kolei, aniżeli artystą. No obok artysty ten człowiek nie stał, przynajmniej w mojej skromnej opinii. Więc Łatwo Gang tutaj naprawdę wyszedł z czymś pięknym, oby to zarażało dalej influencerów. Też teraz wyszedł z kolejnym apelem, jeśli chodzi o dofinansowanie, apelem wprost do polityków. Zobaczymy, co z tym pójdzie dalej. No ale mówiąc, zamykając się stricte na samej tej zbiórce, to kontynuując parodniowy, nawet nie pamiętam, ile dokładnie to dni trwało, chyba 8 cało
0: do... Ale wiesz co było dla mnie najbardziej zaskakujące, tak, tak pozytywnie, że zobacz, to nie chodzi o to, że zebraliście, ci mówię teraz do tych, którzy tą akcję poczynili, zebraliście więcej niż tam na przykład inne akcje charytatywne w Polsce, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja nawet nie wiem, jak oni to zrobili, że każdy wiedział, co ma robić i że spłaty szły, ponieważ nie było żadnych reklam, promocji, nikt nie robił programów, że słuchajcie, w tych dniach będziemy zbierać, nie było czegoś takiego, a mimo wszystko to ta kosmiczna liczba popadła. I to jest dla mnie niesamowita historia.
1: Tak, i to też jest niesamowite, ponieważ to się zaczęło też w sumie od młodych ludzi, prawda? Ponieważ Łatwo Gang to jest młody człowiek, który też zawsze jego jakby jego grupa odbiorców to też zawsze byli młodzi ludzie, więc to też pięknie poszło dalej. I miło po prostu też się na to patrzy, po prostu kiedy osoby starsze o pokolenie czy kilka więcej mogą faktycznie może teraz w końcu poczuć dumę, jeśli wcześniej mogli widzieć na przykład same negatywy w tych młodszych pokoleniach. Też no, dla mnie to jest niesamowite, że ta zbiórka naprawdę na początku to też nie szło a te wpłaty nie były tak częste. To jest niesamowite, że te 200...
0: Że ktoś się dowiedział i rozpowszechnił.
1: Tak.
0: Wiedział, jak to zrobić dokładnie.
1: Nie, to znaczy to już od początku miało na pewno taki większy powab, niż się można było spodziewać raczej. To znaczy, bo Łatwogang też jest sam w sobie, ten influencer jest, no, jest influencerem, jest znaną osobą publiczną, ale no to w ostatnich 2 czy 3 dniach nagle została przełamana bariera 100 milionów, dźwięku. 200 i nagle 250 i ponad ćwierć miliarda udało się uzbierać. To też właśnie w ostatnich no dniach
0: wielkie nazwiska typu, osiągnęło typu apogeum.
1: Lamine Yamal, tak.
0: Niezależnie od kraju pochodzenia.
1: Tak, również tam nawet Łatwogang po kilku dniach po zbiórce wrzucił zdjęcie na Facebooka z Thierry Henry, z legendą również futbolu, piłki nożnej, gdzie też Thierry Henry, nie pamiętam też co dokładnie, ale na pewno jakieś 2 bilety na mecz Arsenalu bodajże oferował, czy koszulkę na również tę piękną rzecz. Więc no naprawdę to jest niesamowite, jak ta kula śnieżna się uformowała i poszła dalej i coraz więcej z każdej strony osób zaczęła po prostu zagarniać do czynienia tego dobra. Co jest najlepsze, Łatwogang się nie zatrzymuje i to też troszkę tak dla mnie wygląda, jakby naprawdę gość poczuł to jakby chciał to kontynuować po prostu. I aktualnie też można było zobaczyć go na innych filmach, gdzie podróżował autobusem i też zbierał na kolejny szczytny cel, więc no coś niesamowitego.
0: I co jeszcze myślę, Igor? Skoro graliśmy dla Mai Chwalińskiej, to dla Mai Mecan też pszczółkę Maję bym poprosił. Oczywiście. Bo te Maje dzisiaj są nam tutaj największą radością, można powiedzieć.
1: Maje są wielkie.
0: Maja, to dla ciebie i nie daj mu się.

Dziś cała Polska śpiewa Maję dla Mai Chwalińskiej i Mai Mecan. Specjalnie dla niej ten drugi raz dzisiaj poleciał sobie ten utwór, a my trzymamy kciuki i wygonimy tego raka, który ją gnębi, i tą naszą małą Maję. I życzymy Ci, Maja, wytrwałości. To jeszcze tylko trochę i wygrasz. Wygrasz to na pewno. Teraz będzie jeszcze, drodzy Państwo, miejsce, bo przypomnę, dzisiaj jest 327 notowanie i kończymy je dzisiaj, pierwsza dwudziestka. A teraz będzie ten zespół, który się nazywa jak? Uwaga, Powoli. Powoli. Dwa tygodnie w zestawieniu. Dwa notowania w zestawieniu, może tak powiedzmy. 9 oczek w górę poszli ci Państwo i ja się z nimi bardzo razem cieszę, bo oni się cieszą, oni nigdy nie liczyli, że będą kiedykolwiek popularni w Polsce, że będą zawsze tylko tę niszową stronę odkrywać, a tu się okazuje, że na naszej liście się bardzo podoba ten cover, a jest to taki cover specyficzny, o czym Igor już wielokrotnie opowiadał, a na czym polega ta specyficzność tego coveru. Wystarczy, że posłuchacie Powoli, to tylko punk.

Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze?

0: To była wrocławska formacja Powoli w utworze To Tylko Punk i to jest przeróbka z słynnego przeboju Manamu To Tylko Tango, ale z jakże zupełnie innej rytmicznej przemianie tutaj poszli na całość panowie i pani z zespołu Powoli. Przypomnę, to jeżeli chcecie wiedzieć, co to za zespół, przyjeżdżajcie częściej do Wrocławia i oni sobie tam występują czasami w Elife, czasami w Liverpoolu. Można ich złapać, ponieważ jest to coraz bardziej popularna formacja. A zaczęła się bardzo niewinnie. Wiele lat temu zaczęła się składać z chłopców, którzy mieli różne problemy prawno-detoksowe i takie różne historie. A stworzyła się z tego kapela profesjonalna i mająca już bardziej podłoże, nazwijmy to, punk rockowe niż na początku tamta z pierwszych dni istnienia. A my mamy tutaj naszą Danusię Wisiecką. Witam Ciebie, Danusiu.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam Ciebie, Sław. Witam Ciebie, Igorze.
2: Witam serdecznie.
0: Powiedz mi, Danusiu, jak się czujesz, kiedy patrzysz, że Twoja piosenka 9 oczek w górę poszła?
1: Wow, jestem zachwycona i nie spodziewałam się. Słuchałam wczoraj, w poprzednim tygodniu.
0: Myślałaś, że spadłaś
1: pewnie. No i byłam zdziwiona, że mnie nie ma. Mówię, chyba przegapiłam. A tu taka niespodzianka.
0: I co ciekawe, to jest piosenka, która pokazuje Ciebie z tej takiej Danusi, którą poznaliśmy na początku, bo Ty później się nam objawiłaś jako taka, można powiedzieć, drapieżna gwiazda rocka. A teraz jakby wracasz do korzeni swoich, bo tak bym to określił. Ja nie mówię, że byłaś identyczną na początku, jak to jest i piosenki, która teraz wybrzmi, ale to tak można bardziej Cię porównać. Co się stało, że jakby wracasz do tego zupełnie innego brzmienia niż ostatnimi czasy szalałaś na naszej liście?
1: Sławku, ja nie wracam, tylko po prostu kolejność piosenek, która się na liście pojawiła, jak gdyby nam się przedstawiła, bo ta piosenka Wołam, ona już była wcześniej stworzona, wcześniej była umieszczona na YouTube, więc piosenka Coś się dzieje, która taką furorę, jak mówisz, zrobiła i pokazała mnie z zupełnie innej strony, ona faktycznie została wydana po piosence Wołam, a że tutaj jakoś tak wyszło, że spadła piosenka Coś się dzieje, no to pomyślałam, no mam coś za sobie, co jeszcze, no może nie było tak wysoko na liście, więc ma szansę, no wydałam tą piosenkę. A na pewno jeszcze nie raz zobaczycie mnie i w jednej odsłonie, takiej właśnie spokojniejszej, balladowej, jak również w rockowej, bo nad takimi utworkami też pracuję, także mam dwa oblicze,
0: że
1: tak powiem.
0: A twoje otoczenie najbliższych ludzi, przyjaciół, rodziny, znajomych, co mówi na temat tych dwóch osobowości muzycznych, jakie prezentujesz, którą bardziej wolą twoi najbliżsi?
1: To znaczy, jeżeli mogę powiedzieć, to mój syn najstarszy, no woli mnie w tej rockowej jednak wersji, dlatego, że mocniejszej muzyki słucha. Natomiast pozostałe moje najbliższe osoby, no tak tego chyba nie widzę różnicy. I tu jestem sobą, no bo wiadomo, że człowiek nie zawsze jest tylko spokojny, nie zawsze jest tylko energiczny, ma różne nastroje, ma w sobie no, wiele różnych pokładów energii i może sobą reprezentować wiele różnych twarzy, że tak powiem, nie? Uczuć. Także
0: no to lecimy w takim razie. Danusia Wisiecka. Danuta Wisiecka, nasza gwiazda, można tak już ją nazwać, i to nie jest przesadzone, bo tyle tych tygodni, które wiele piosenek twoich wytrzymało na liście, to mało kto ma w tej chwili taki dorobek. Dlatego już oficjalnie mogę powiedzieć, że jest to gwiazda listy Polish Chart, Danuta Wisiecka, która za chwilę z 24 na 15, na 9, dobrze mówię, 15 i zapowie tą piosenkę dla Państwa specjalnie.
1: Moi drodzy, zapraszam Was do wysłuchania mojej piosenki Wołam. Jest to piosenka o miłości, o tęsknocie, o momentach, kiedy się zagubiamy w naszym życiu, kiedy ktoś się od nas oddala. Jest taka bardzo emocjonalna piosenka. Mam nadzieję, że do Was trafi. Mam nadzieję, że odnajdziecie w niej może kawałeczek siebie również. Wzbudzi ona Was, ta piosenka, jakąś refleksję w Waszych serduszkach. Zapraszam, piosenka Wołam.

0: Danuta Wisielska, prawda, że piękny utwór Igor?
1: Bardzo piękny, bardzo piękny. I dawno nie słyszałem przy pani Danusi, no bo oczywiście mnie nie było tutaj w Polsce, więc bardzo się cieszę, że mogę wrócić do tego.
0: Jeżeli starczy nam czasu, to obiecuję wszystkim Wietnamczykom i ludziom związanym z Wietnamem, że puścimy jeszcze raz tą piosenkę z poprzedniego programu, gdzie nasz tatuś, naszego Fryderyka, wietnamski, tak powiem, Polak, śpiewa taką piękną pieśń, o której ty powiedziałeś swego czasu, że to już tak się nie gra podobno w Wietnamie, no ale mimo wszystko...
1: Niestety.
0: Zobaczymy, jak na starszy czas. Natomiast teraz, drodzy Państwo, tak się składa, że ta piosenka to też jest niesamowita, bo znowu rap. I to ten najlepszy polski rap, bo można powiedzieć o Paktofoniki przez Kaliber 44 to się rodziło wszystko w bólach. I pamiętasz ten utwór, kiedy była Dzień bez mózgu? To pamiętam, tak. Puściłem dwie piosenki Burza mózgów zespołu też raperskiego.
1: Ze skrajności w skrajność troszkę tutaj z tą burzą mózgów do... Kalibru.
0: Ja rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który miał wtedy, jak ta piosenka Nasze mózgi wypełnione są Marią wchodziła do obiegu. On był wtedy takim nastolatkiem i kiedy z nim rozmawiałem o tym, że wiesz, że ta piosenka się zaczyna ludziom bardzo podobać od nowa jakby, drugą młodość przeżywa, a on mówi, wiesz co, jak mnie kiedyś zapytali na szkole, czy ja wiem, o czym jest ta piosenka, to myślałem, że to jest piosenka religijna.
1: Nic bardziej mylnego.
0: Dlatego słuchajmy teraz, Nasze mózgi wypełnione są Marią i to jest miejsce z 15 na 14, oczko w górę i 4 tygodnie w zestawieniu.

0: tak rozmawialiśmy sobie tutaj z Igorem poza anteną, że do tego kręgu, który ta piosenka się zapewne też zalicza, którą wysłuchaliśmy przed chwilą, Kaliber 44, Nasze mózgi wypełnione są Marią, to też zalicza się też utwór, chociażby ten słynny utwór Karoliny Czarneckiej, która zaśpiewała, jak to śpiewała, Hera, Koka i Hasz. LSD, wzbudzając wielkie kontrowersje, a przecież jest to forma walki z narkomanią tak naprawdę, drodzy Państwo. To jest tak trudny temat, bo jak można... Czasami trzeba coś nazwać po imieniu, mocno i dosadnie, a czasami nawet właśnie przejść się po różnego rodzaju metaforach i pokazać, co jest niebezpieczne dla, jak to pewien polityk nawet ostatnio powiedział, który miał ostatnio coraz mniej mądrych wypowiedzi, raczej więcej głupich, ale tą jedną miał całkiem niegłupią. Powiedział, że niestety to ryje beret i to jest beret bez antenki.
1: Beret bez antenki tym razem. Albo właśnie może taka antenka wtedy wyrasta. Ale to nic dobrego. To nic dobrego.
0: Tak antenka. Jest, drodzy Państwo. Dlatego teraz będziemy jechać dalej z tym tematem i już innym troszeczkę. Jakim to teraz, Igorku?
1: Przed nami miejsce 13 i Eco Melody, Podróżnik. Ja bardzo ten utwór polubiłem ostatni raz, jak go usłyszałem i aż pamiętam tego dnia, to było jeszcze chyba przed wyjazdem moim, puściłem sobie ten utwór jeszcze tak w tramwaju, jak jechałem ten jeden przystanek, żeby zdążyć na metro. Bardzo mi się spodobał. I jakiś taki klimat, kurczę, ciężko mi go sprecyzować, ale może posłuchajmy po prostu.
0: Tak jest, wtedy, to jest najważniejsze.
1: Wtedy to łatwiej będzie mi zdefiniować na świeżo.

0: podróżnik i Echo Melody, albo może Echo Melody, tutaj zależy od angielskiego czy polskiego, który wybierzemy język. No i tam ułożyłem może sobie te puzzle, prawda? Może to o sam fakt tego podróżnika chodzi. Sławek też tutaj miał słuszną uwagę w tym temacie, ponieważ tak jak wspominałem, wtedy wsiadałem w tramwaj, również to jest element podróży, no i ostatnia podróż, jaka miała miejsce, troszkę większa niż z mieszkania do
1: swoją drogą przypomina mi się literatura Pablo Coelho, gdzie jest i podróżnik, i pielgrzym, i alchemik, i te wszystkie historie też tam się przewijają, tak w drugim tle.
0: Tak, ja jedną książkę tylko o Paulo Coelho miałem przyjemność przeczytać i jakaś taka była, nie wiem.
1: A jaka? Jaki tytuł miała?
0: Nie pamiętam. Miała taką różową okładkę, kurczę, z pacywką chyba na niej. Była o jakimś hipisie, który jeździł.
1: Jest piosenka książka pod tytułem Hipis bodajże, jest coś takiego. Poza tym, wiesz, Paulo Coelho to jest nie tylko literatura typu Alchemik i Weronika postanawia umrzeć, które są najbardziej chyba znanymi dwoma książkami tego autora. Jest też Pielgrzym i jest też piosenki. Książka o Macie Hari, między innymi o szpiegu. Też jest bardzo... Piosenka pod tytułem 11 minut dla dorosłych. Zdecydowanie piosenka właśnie.
0: Kolejny raz.
1: Bo w końcu prowadzę listę przebojów. I 11 minut jest o tym, co tam się dzieje w tak zwanych intymnych sferach międzyludzkich. Ale jest też taka książka, która się bodajże nazywa... I teraz mi z głowy wyszło. Dlatego odsyłam. Niektórzy są, bo świat się dzieli na tych, którzy bardzo lubią Coelho i którzy go uważają za epigona. Nie wiem, co myśleć, ponieważ nie przeczytałem wszystkiego, co było w prozie iberoamerykańskiej, żeby się wymądrzać. Ale myślę, że zrobię to i Cortazara, i Carpentera, i innych nadrobię kiedyś i będę mógł się wypowiedzieć.
0: A ja właśnie pragnę, bo ja tutaj zrobiłem szybki research i faktycznie byłem na dobrym tropie, ponieważ ta książka ma po prostu tytuł Hippies, więc przeczytałem Hippisa, tak. I kurczę, taka okładka naprawdę z pacywką, tutaj serduszko, kolorki. Przypomina mi bardzo umaszczenie Vana z Brygady Detektywów z Kubiego Dół. Nie wiem dlaczego, może... Ale jest to nie bez przyczyny taka analogia w mojej głowie powstała, na pewno.
1: Poza tym tu trzeba dodać jedną rzecz, że proza iberoamerykańska i tutaj to nasz Zbyszek Dąbrowski by się znał najlepiej, będzie na pewno znał najlepiej, bo jest specjalistą w ogóle kultury iberoamerykańskiej, latynoskiej, że tutaj jest to język portugalski, jako że Brazylijczycy mówią w tym języku, co jest rzadkie oprócz tego, że jest człowiek, który nazywa się Lossa. I on jest najwybitniejszym prawdopodobnie przedstawicielem tej prozy portugalskojęzycznej w świecie. To tyle właśnie Coelho, to nawet trudno go gdzieś wsadzić, bo oczywiście jest jak najbardziej portugalskojęzyczny, ale ten oprócz alchemika, który stał się dla wielu kobiet, sam to widziałem, wyznacznikiem, że na plecach i czy tam gdzieś na rękach mają cytaty zrobione w postaci różnego rodzaju tatuaży i tak dalej. Co są też tacy, którzy się troszeczkę uśmiechają na widok tego typu zachowań. No i ja nie tak jak mówię, muszę przeczytać więcej iberoamerykańskiej prozy, wtedy się wypowiem, bo na razie nie chcę siać zamętu.
0: Oczywiście, a takie pytanie troszkę nie z tej aktualnej naszej bajki, ale z przeszłej, którą mieliśmy dzisiaj już na językach. Pytanie od naszego słuchacza stałego. Czy ty, Sławku, z kolei posiadałeś taki berecik z antenką?
1: Tak, posiadałem. Mamusia mi kupiła i się nie pytała mnie o pozwolenie jej kupienia. I ja, wiesz co zrobiłem w pewnym momencie? Kupiłem sobie takie malutkie nożyczki. Nie wiedziałem jednej rzeczy, tylko że jak ja to utnę, to w środku będzie dziura. I z tą dziurą chodziłem do końca roku szkolnego.
0: Wykastrowany berecik, kurczę, taki.
1: No, dokładnie.
0: No właśnie, pozbyty...
1: Zryty berecik.
0: No właśnie, dosłownie zryty, tak, to prawda.
1: Jedziemy w takim razie, tak. Igor, co tu mamy kolejnego?
0: Co kolejnego? Mamy Piglets Deep Forest na miejscu 12. I tutaj to jest awans o 7 oczek do góry z miejsca 19, 3 tygodnie w zestawieniu. Utwór Spotkamy się.
1: Tak.

Zapraszamy na wyjątkowe pierwsze wydarzenie, które na stałe zagości w waszych kalendarzach. Przed nami ogólnopolski festiwal artystów sceny pod niebem. Let's Rock and Blues. Trzech dobrych serc. Pod patronatem starosty Słupskiego oraz burmistrza Ustki. Trzy magiczne dni na promenadzie w Ustce. 19, 20 i 21 czerwca 2026. Prosto w sercu Nocy Kupały. Na festiwalowej scenie wystąpią utalentowani uczestnicy i finaliści programów telewizyjnych takich jak The Voice Kids, The Voice of Poland, Must Be The Music oraz Szansa na Sukces. Wyjątkowe projekty. Tribute to Tadeusz Nalepa oraz Dire Straits. Gitarzysta światowej klasy Mariusz Goli. Artyści ze Street Art Music Company. Magiczną Noc Kupały. Przygotowaliśmy dla was mnóstwo wrażeń. W sobotę odbędzie się spektakularny fire show, a nad samym morzem zorganizujemy warsztaty robienia wianków, tworząc niepowtarzalny klimat tego święta. Na terenie festiwalu znajdziecie bogatą strefę gastronomii oraz specjalną strefę dla dzieci i rodzin, gdzie czekać będą radosne animacje, bajkowe postaci oraz ogromne maskotki. Wielu artystów spotkacie nie tylko na głównej scenie, ale i w wyznaczonych miejscach w Ustce. Jako Dobre Serca wspieramy gości specjalnych. Fundację Karkonosze dla Każdego, która zapewni wyjazd dzieciom z pobliskiego domu dziecka z nadmorza w góry. Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia na promenadzie.

0: Pamiętajcie, scena pod niebem, jeżeli będziecie podczas swoich wojaży w Ustce i okolicach, w Słupsku i tak dalej, tam gdzie ja miałem okazję właśnie jako wysłannik, jeden z wielu z naszej stacji radiowej parę lat temu być, to są fantastyczne miejsca i tam się zbierają muzycy z całej Polski na tej promenadzie i grają pod gołym niebem. I to dla was wszystkich, tych, którzy biorą gitarę, biorą ludzi swoich z zespołów, a także swoich ludzi, którzy nie grają, ale będą im kibicować. I to dla takich właśnie wariatów pozytywnych tych, co nie, zawsze mają czas, żeby robić coś innego niż wszyscy ci, którzy są znudzeni życiem. Dobrze mówię, Igor?
1: Pięknie powiedziane, Sławku.
0: A teraz, drodzy Państwo, będzie przedstawiony kolejny występ z rozmową. Dlaczego tak? Ponieważ, drodzy Państwo, jest to nowość, totalna nowość, zespół MSV, którego nie tak dawno widzieliśmy na tak zwanym tutaj WROW Festival we Wrocławiu. Miałem okazję się z nimi spotkać podczas tego wspaniałego eventu w zajezdni tramwajowej we Wrocławiu na ulicy Tramwajowej. A teraz jeszcze ma nową piosenkę Dureń. Witam Ciebie, Bartku. Bartku, o czym jest Dureń i dlaczego taki utwór powstał? Co chcieliście przekazać tym wszystkim, którzy chcą tej piosenki, waszych piosenek słuchać?
2: Piosenka już powstała jakieś parę lat temu, aczkolwiek dopiero w tamtym roku została nagrana profesjonalnie. I można powiedzieć, że opowiada ona o takiej zakończonej relacji, o osobie, która widzi z tą taką perspektywę, że mogła postąpić inaczej, próbować to ratować, ale jest tak zwanym tytułowym durniem, więc tego po prostu nie zrobiła i żałuje. I piosenka pobiera
0: to. To jest w zasadzie, można powiedzieć, temat... który wraca jak bumerang w dzisiejszych czasach, o tym, że coś się młodym ludziom nie udało. Właśnie kiedyś, nawet taki powstał kiedyś program radiowy, pamiętam, dziś go słuchałem, to nie pamiętam nazwy stacji, ale chodzi, przekaz tej audycji był taki, że za naszych czasów, naszych babci i rodziców łatwiej się nawiązywało związki uczuciowe niż dzisiaj. Z czego to może wynikać, jeżeli to prawda i czy się z tym zgadzasz?

0: że to jest ponieważ no bo tu jakby wszystkie relacje były po prostu po ludzi się poznawali, tak, po prostu nie było tak net. A teraz tak naprawdę ograniczamy się społecznych i tam się większość naszych relacji odbywa, przez co ludzie mówią, są nieśmiany im złapać takie relacje.
1: To znaczy, tu masz rację, z jednej strony, że istnieje internet, a kiedyś to było bardziej realne, ludzkie, przyziemne i dotykające miejsc powszechnego przebywania, tak zwanego realnego przebywania, to jest jedno. A z drugiej strony, nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie, ale mam wrażenie, i to jest już od lat moje zdanie na ten temat, że wynika to z tego, że ludzie się kreują nawzajem na zasadzie koń na białym rycerzu, czy rycerz na białym koniu. I chodzi o to, że każdy sobie wyobraził i teraz tego partnera czy partnerkę i będzie się tego trzymał jak książki kucharskie, żeby zrobić rosół. Natomiast każdy z nas jest inny i niekoniecznie jest tylko zero-jedynkowy. Czy się też z tym zgadzasz, czy to może nadużycie z mojej strony?
0: Tak, coś, że narzucam taką swoją tego utworu Ferdburg. Po prostu każdy się dostosowuje do sytuacji, w której jest i tak samo nie potrafię mieć jego to, co u nas i mi się wydaje, że idealizujemy inny różnych tak. czy jakieś tam niedoskonałości.
1: Zwłaszcza, że dzisiaj też jest bardziej też, przynajmniej ja to tak obserwuję z tych różnych rodzajów produkcji filmowych, gdzie współcześni młodzi ludzie występują, że jest bardziej takie chwalenie się urodą, czy tam błyskotliwością tej partnerki, partnera, a później przychodzi ta szarzyzna, dzień codzienny, gdzie ta uroda schodzi na drugi, a często nawet na trzeci plan, bo przede wszystkim oceniamy tych partnerów na zasadzie, czy jest mądry, czy głupi, czy jest nam podporą, ostoją tej szarzyzny i wtedy, gdy jest nam źle, gdy jesteśmy chorzy, czy gorzej się czujemy, czy też on dalej chce być podziwiany, niezależnie od tego, że ktoś go potrzebuje zupełnie z innej strony niż to sobie on wyobraził. Możemy o tym rozmawiać do rana, prawda? To jest temat dość bardzo ciekawy, dotyczący tych czasów.
0: Dokładnie tak, zgadzam się 100%.
1: No to teraz zapowiedzmy Durnia. Posłuchajmy, drodzy Państwo, i przed Wami Bartek zapowie osobiście piosenkę i poda nazwę zespołu.
0: Zespół Abureń.
1: To już poszło.

0: taki nagły koniec bez kody. Lubisz piosenki bez kody, czy z kodą wolisz?
1: Najbardziej lubiłem z korą. Ale dzisiaj to tylko punk już i tak wybrzmiał bez kory, ale aczkolwiek mogę powiedzieć, że był to i tak świetny wykon.
0: No, to się, tu się zgodzę całkowicie z tobą w 100% i w całej rozciągłości, tak można to ująć. Natomiast teraz będzie piosenka, zanim wejdziemy do pierwszej dziesiątki, bo to już dziesiątka się zbliża, to przypomnijmy, co dzisiaj od 20. Na 20. Igor Herbut, Tak ma być, i na 19.
1: Lazy Snails, czyli Leniwe Ślimaki, Me, Myself and I, czyli ja.
0: Ja. No i teraz będzie, drodzy Państwo, 18, czyli Morawius i Fairy Tale.
1: BDOS 2115, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters z utworem Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka, na miejscu 17.
0: Nauczyłem słowa Dis przy okazji.
1: Dokładnie.
0: 16. Powoli. I to tylko punk.
1: Wołam artystki Danuty Wisieckiej na miejscu 15.
0: 14 miejsce z 15, Kaliber 44 i Nasze mózgi wypełnione są Marią.
1: Na miejscu 13 Echo Melody i Podróżnik.
0: Na 12 natomiast Piglet's Deep Forest Spotkamy się.
1: I na 11 miejscu utwór właśnie, który przed chwilą wybrzmiał, czyli Dureń zespołu MSV i pierwszy tydzień w zestawieniu.
0: A na 10 nasze kamarady ze Słowenska, z Bratysławy, ale nie tylko, z Tatr także, bo tam są część zespołu z Tatrach. No oczywiście zawsze będziemy pamiętać całe nasze życie radiowe, że, a nie ma podobno innego życia, powiedział pewien znany prezenter radiowy z lat 80., że nie ma innego życia jak radiowe. Jak już ktoś tam wdepnie, to jak nie powiem co. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ no, takie są tutaj objawy, że teraz będzie miejsce, myśmy skończyli czytać na miejscu
1: 11, więc teraz
0: 11, jest teraz na 10 wchodzimy i to jest kamarady ze Słowenska, czyli BTA, czyli Banda Totalnych Amatorów. I zachlena tmą, czyli zaczarowana w mrok, tak, może otulona mrokiem, o tak bym to określił. I BTA.

0: A to była formacja słowacko-holenderska i zespół BTA. Już nie jest to taka banda totalnych amaterów. To nie prawda.
1: Ja jestem nawet skłonny nazwać panów tutaj bandą totalnych weteranów, kurczę, ponieważ The Halenut Mow to jest utwór, który wydaje mi się w aktualnym rozłożeniu, w jakim jesteśmy, to jest utwór, który najdłużej się utrzymuje na liście.
0: Mistrz świata.
1: 16 tygodni. I tutaj awans o 2 oczka do góry na 10 miejscu.
0: Zdecydowanie masz rację.
1: Przepraszam, jeśli jeszcze mogę, ponieważ przecież gdyby panowie panowie nie mogą już od tych dobrych kilkunastu tygodni przecież spaść poniżej 25 miejsca, więc naprawdę cały czas się trzymają, nie dość, że się trzymają na liście, to cały czas w tej górnej warstwie.
0: Ja to w ogóle się cieszę nie tyle z ilości, ale z jakości, bo to nie chodzi o to, że my tutaj szarpiemy się, żeby mieć nie wiadomo ile polskich, przepraszam, słowackich czy czeskich utworów i wykonawców. Natomiast ci, co są z nami, to są na dobre i na złe. To są fajni ludzie, którzy dokładnie są świadomi i wiedzą, czego chcą. Powiedział mi nawet jeden z nich takie słowo znamienne. Ostatnio mówi, że Sławek, ty sobie dajesz ludziom takie coś jak możliwość, że tak często ich gdzieś można słychać w radio, gdzie na przykład ja mówię, że u was są lepiej zorganizowane tego typu na pewno festiwale, bo to jest, jeśli chodzi o tak zwaną muzykę mocnego uderzenia. Ale znowu, jeżeli chodzi o radiową sferę, to podobno u nas bardziej można zrobić karierę w radio niż u nich. I oni są świadomi, oni to wiedzą. Oni wiedzą, no słuchajcie, drodzy państwo, jeżeli ktoś mi dzisiaj dzwoni i narzeka, że on nie będzie głosował na liście Polish Chart, bo coś tam jest trudnego w logowaniu, to ja mu zadaję proste pytanie, to dlaczego Czesi i Słowacy nie mają problemu z logowaniem, tylko wy macie?
1: No właśnie, tutaj właśnie panowie z BTA oraz z Moraviusa, jak takie dwie enklawy na liście Polish Chart, otoczeni polskimi wykonawcami. I tak jak Sławku powiedziałeś, że może nie ilość, a jakość, ale mi się właśnie wydaje, że ilość w postaci tych wielu tygodni że panowie istnieją na liście przez tyle tygodni, to jest właśnie wyznacznikiem między innymi tej jakości, jaką za sobą niosą.
0: Dokładnie, Igor, jakbyś normalnie czytał w moich myślach.
1: Ale nie czytam również z kartki.
0: No to tu myślę, że mógłbyś zrobić karierę w polityce.
1: To prawda, ale ja już się nagrałem aktorsko już. Tam nie chcę.
0: No ja cię rozumiem, bo mnie też się tam nie chce.
1: Wolę na scenie, gdzie każdy jakby jest, panuje ta umowa, prawda, że wchodzą ludzie na widownię i oni wiedzą, że ja będę coś grał, prawda? I wtedy czuję się bardziej szczery sam ze sobą, a tak...
0: Wolę na scenie powiedziałeś, ale nie używamy, na przykład, drodzy państwo, używamy słowa wolę, ale nie używamy słowa ti wolę, bo to jest podobno wulgaryzm w Czechach.
1: O proszę.
0: Także się też czegoś nauczyłem.
1: A mamy 2 minuty przed 22, no to nie wiem,
0: no to tak można...
1: Było... właśnie.
0: Dlatego nie... No, ja po prostu wytłumaczyłem ludziom, żeby wiedzieli.
1: Jasne, to był cytat. Właśnie.
0: To było prawo cytatu, jak właśnie. To nasz kolega redakcyjny sobie przygotował program. Drodzy państwo, jedziemy dalej, bo to jest nazwa zespołu BTA, czyli Banda Totalnych Amaterów, a teraz ich nazwą profesjonalistów. Natomiast jest teraz zespół, który się nazywa jak?
1: No, właśnie nawet wykonawca. Nie wiem, czy zespół, właśnie. Nawet tutaj 29 dolar, czy to jest 29 dolar? No, kto to wie. Ale na pewno nie jest ta ksywa w jakikolwiek sposób.
0: Mikołaj Włodarczyk, to będzie może łatwiej go namierzyć.
1: No tak. Chodziło mi tylko o to, że nie jest w żaden sposób powiązana ani inspirowana nazwą 50 Centa, prawda?
0: Co i Kacze Opowieści. Się wydawać. Kacze Opowieści to też nie jest o tych panach.
1: To prawda.
0: Posłuchajcie.
1: 9 miejsce.

0: Jo, jo, nasze mózgi wypełnione są Marią. Tak ale, mi poniosło.
1: Ale również mamy $29 w kieszeni.
0: No i tutaj powiem ci szczerze, lepiej mieć $29 w kieszeni niż 12 centów albo 3 centy.
1: No właśnie, albo 12 groszy. Tylko albo nie 12 patrz, groszy. Proszę.
0: Ale ciekawe, czy to są te grosze sprzed denominacji, czy po. Bo to wiesz, to jakby to nie patrzeć. Tak. No, to tam w milionach się za bułki. To było jak w 30 którymś, jak za, podobno w 30 którymś była taka chwila, że za bułkę się płaciło 30 milionów marek.
1: Ojej.
0: No, tak mi ktoś opowiadał.
1: Niebotyczna suma.
0: Oj.
1: Oj, ja na miejscu 8 mamy powrót do przeszłości poniekąd. Można tak powiedzieć, ponieważ że nazwa zespołu brzmi jednoznacznie, jest to retrowizja, ale nie retrospekcja, retrowizja i utwór o tytule Pies.
0: Pies ogrodnika, ta. Czyli to jest sam nie weźmie, drugiemu nie da, ale nie wiadomo o co tu chodzi, bo tak niekiedy to są pojęcia względne dotyczące sfer intymnych, a niekiedy to są takie na przykład, że mogliśmy pojechać na wycieczkę na przykład do Liechtensteinu, a okazało się, że nie pojedziemy, bo się na przykład nasz przewodnik pokłócił z dyrektorem. Więc sam nie weźmie, nie pojedzie, ale drugim też nie da. Taki przykład dałem.
1: Świetny przykład.
0: Dlaczego powiedziałem Liechtenstein? Bo wiadomo, że nikt nie jedzie do Liechtensteinu. Albo prawie, że ja nie słyszałem, żeby ktoś... Jeżeli ktoś słyszał, że organizowane są wycieczki do Liechtensteinu, to proszę dać znać.
1: To prawda, ja też nigdy nie słyszałem.
0: Vaduz to jest stolica tego dużego państwa.
1: Bardzo duża. I o tych enklawach wcześniej wspominaliśmy. No właśnie. Kurczę, jak to się wszystko łączy.
0: No właśnie. I teraz

0: Panie doktorze, ostatnio słyszę ciągle głosy, mówi pacjent do lekarza. Gdzie pan mieszka? No tam i tam, podaje adres. Niech pan się nie martwi, to tylko wielka płyta. No i tak to jest. A propos, życzymy państwu samych wielkich płyt, ale też w pojęciu względnym, ponieważ nie chodzi tutaj o wielkość jakąś tam gabarytową, tylko niech ta płyta będzie po prostu fantastyczna, jak płyta chociażby na przykład Brothers in Arms, zespołu Dire Straits, a propos Dire Straits, który wystąpi na ustkowym koncercie festiwalowym. To jest też ciekawostka. Oczywiście tam już nie będzie Marka Knopflera, bo wiem, że on z nimi już nie trzyma, ale ktoś tam będzie go godnie zastępował i będzie udawał, że jest Markiem Knopflerem. Udawanie Marka Knopflera nie jest rzeczą łatwą, aczkolwiek bardzo przyjemną. To będzie takie podsumowanie tej wypowiedzi. Dziękuję za uwagę i będziemy teraz z Igorem. Igor, jak ty patrzysz na ten aspekt, że teraz będzie piosenka zespołu The Buffons, który ja nazwałem kiedyś, że to jest najlepszy undergroundowy zespół w Polsce. Czy ty się z tym zgadzasz, czy masz swojego faworyta?
1: A jaki, przepraszam, zespół?
0: The Buffons.
1: Ale nie, jaki najlepszy w Polsce?
0: Najlepszy undergroundowy
1: zespół
0: w Polsce.
1: Undergroundowy. No ja tutaj, kurczę, no nie chcę obierać, no...
0: Ziemniaków.
1: Czy tu nie chodzi o to poniekąd, żebyśmy byli bezstronni? No nie wiem. Ja bardzo polubiłem, no powiem to, Smoketown lubię.
0: Tak, znaczy ja też go bardzo lubię, natomiast chodzi mi o ilość głosów, które dostaję w ostatnich podsumowaniach różnych, to tutaj państwo jednak zdecydowanie według mnie w ostatnich 2 latach skierowali oczy na Smoketown, aczkolwiek masz rację. A jest jeszcze jedna ciekawostka, którą zauważyłem wczoraj i muszę to powiedzieć dzisiaj, bo wczoraj nie zrobiłem tego. Mianowicie, nie wiem, czy pamiętasz, wczoraj się spotkałem na antenie z Tomkiem Rosłonem. On prowadził technicznie, ja tam miałem gościa w postaci Mietka Jureckiego, którego wszyscy kochamy i lubimy.
1: Oczywiście.
0: Ideą tego programu było, że 50 lat minęło od wydania pierwszej płyty zespołu Budka Suflera. I pomyślałem sobie, Mieciu był bardzo też do tego ustawiony pozytywnie do mojego pomysłu, żeby pokazać, z iloma wokalistami oni jako Budka Suflera współpracowali na przestrzeni tych 50 lat z Hakiem, nawet drobnym. I co się okazało, że 6 pań i 6 panów razem 12 wokalistów. Czy ty sobie to wyobrażasz?
1: No to takie burzliwe nastroje, bym sobie tak na pierwszy rzut pomyślał.
0: Burza mózgów.
1: No ty również, ale że tutaj zmieniają wokalistów jak rękawiczki, skarpetki.
0: Nie, dlaczego o tym teraz mówię, wiesz, bo ty powiedziałeś, że jest Smoketown, nie? Otóż Smoketown wydał pierwszą swoją płytę, nawet teraz ich jest więcej niż jeden, ale jakby Smoketown wydał, to też z Lublina właśnie, Lublin-Świdnik. I jak Smoketown wydał swoją pierwszą płytę, to pamiętam, tych wokalistów może nie było 12, bo to na jednej płycie, ale było chyba ich tak z 6-7. Czyli lubelskie zespoły idą na całość, jeżeli chodzi o, nie rozdrabniają się w ilościach wokalistów, tylko ciągną ostro, jeżeli chodzi o tą ilość, ale też na jakość idą, bo są to dobrzy wokaliści.
1: Oczywiście, że tak. No byle jakiego, byle kogo nie wybierają, no.
0: Jest tylko pociąg byle jaki, nic więcej.
1: Wtedy, jak się dobrze podróżuje, prawda? Bez takiego zdefiniowanego celu.
0: No i Coelho napisał nawet książkę pod tytułem Podróżnik.
1: A właśnie.
0: Nie, Pielgrzym, przepraszam.
1: A i znowu wracamy w miejsca, w których byliśmy.
0: Tak, i jak człowiek gdzieś tam wraca z wakacji, to jest chyba najbardziej smutny, nie? Oderwać się od odpoczynku w stronę znowu ciężkiej pracy zawodowej, to ludzie mają tak potem takie depresyjne stany nawet.
1: Oj, Sławku, nawet mi proszę, oszczędź mnie.
0: Aha, bo ty wróciłeś tydzień temu, to prawda.
1: No właśnie, ale bądźmy optymistyczni, bo przed nami generalnie sezon taki wakacyjny, więc może wielu słuchaczy i słuchaczek pozwoli sobie na taki tydzień, może 2.
0: Jeden w górę, jeden w górę, jeden w górę.
1: Tak, dokładnie.
0: Z 8 do 7, Buffons.

0: I znowu bez kody. Bez kodu. Bez kody.
1: To prawda, takie gwałtowne urwanie. No, zapytałeś, Sławku, wcześniej, co ja o tym myślę. Ja lubię takie jednak, jak jest miejsce na takie fajne outro, prawda? Ale to też zależy od utworu. Czasami to bardzo pasuje, takie gwałtowne urwanie, jak Hey Now.
0: Nie znam się na outro, ale lubię vibe'a. Teraz wasz słownik współczesnej młodzieży polskiej, jeśli chodzi o muzykę, to ja się muszę douczyć niestety. I to Igor, dobrze, że ja ciebie tu mam, bo wtedy, że tak powiem, naszej dwójce... Podobno wiesz, co ludzie dobrze o nas mówią. Skromnie i pięknie się wypowiem. Że dajemy radę, pomimo, że nas dzieli przepaść wiekowa 125 lat.
1: A no oczywiście, że tak. No, nie ma takiej przepaści, której by się nie dało przeskoczyć, prawda?
0: Nie, to Gomułka kiedyś powiedział. Jeszcze przed wojną staliśmy krok nad przepaścią, a teraz zrobiliśmy jeden wielki krok do przodu.
1: No, góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze, więc...
0: Nie mówiąc już o Mahomecie.
1: No nie, o tej górze to nie ma co...
0: Nie, bo to Zielona Góra jest. Zielony Ład jest, przepraszam.
1: Jelenia Góra też jest, o.
0: Jest jeszcze, jest Góra Kamienna.
1: O, proszę.
0: Kamienna Góra.
1: I to Sobótka jest kolega, tam nieopodal.
0: Ale Kamienna Góra, to wiesz, kto będzie dobrze wiedział? Grzesiu Milko, bo on stamtąd pochodzi.
1: O, proszę. A dzisiaj tutaj był Grzesiu Milko właśnie. Oczywiście no, w związku
0: pozdrawiamy Grzesia.
1: Panną Mają, tak. Pozdrawiam serdecznie.
0: No, Maja Chwalińska. Jeszcze, to nie uśmiech, iż taki bym powiedział... filuterny będzie chodził za mną, bo ona jest naprawdę, mnie to przekonuje, ten jej sukces dlatego jeszcze bardziej, że ona się tym nie spina się w ogóle, ona sobie dobrze się z tym wszystkim czuje, bawi i to jest piękne.
1: To prawda.
0: Drodzy Państwo, jesteśmy na miejscu teraz, bo teraz się zgubiliśmy chwilę.
1: Siódme miejsce przed nami. Nie, szóste, przepraszam.
0: No, widzisz, że to ja wcale się nie dziwię, bo ja też się gubię. Teraz będzie, właśnie. Teraz będzie nasza Agnieszka śpiewa, ale zanim ona zaśpiewa nam, bo jak wiecie, Agnieszka ostatnio robi karierę we Włoszech i to musi być nawet dość mocna. Ostra kariera, gdyż nie ma jej dłuższy czas uchwytnej na telefonach. Tak jakby ona sobie tam gdzieś robiła tę karierę i na razie powyłączała polskie telefony, a może tylko na chwilowo to jest. Natomiast do czego zmierzam? Jest taki artysta, który był wielkim, można powiedzieć, gwiazdorem muzyki włoskiej w czasach mojej młodości, więc to... Jezu, jak sobie przypomnę, ile to było lat temu, drogi Igorze, to czasami się jeszcze sam nie wiem, czy śmiać, czy płakać. Dziękuję Bogu za każdy dzień życia. To było naprawdę bardzo dawno temu, 70 lata, czyli pamiętam, że miałem operację na wyrostek robaczkowy w 76. No i to był taki człowiek, który się nazywał Drupi i był z wykształcenia hydraulikiem i z wykonywanego zawodu. A jednocześnie zrobił totalną karierę w polskiej muzyce rozrywkowej. Więcej zrobił tutaj szumu niż u siebie we Włoszech. Tak już było nieraz. Przy angielskich zespołach również, chociażby Classic Nouveau i Sal Solo, czy Badzi i takie różne inne historie. Czy, no, nie powiem już o innej muzyce. Natomiast zanim właśnie puścimy naszą Agnieszkę po włosku, to zachęcam wszystkich, bo pilnujcie terminarza tego pana, bo będzie we Wrocławiu, będzie w różnych innych miejscowościach śpiewał. I w najbliższych dniach popatrzcie do internetu i zanim ten Drupi się pojawi w waszych sercach i salach koncertowych, to posłuchajcie, to jest głównie dla tych, którzy nie wiedzą, jak on śpiewał, a także dla tych, którzy dokładnie wiedzą i kochają go za ten śpiew. Drupi i Piccola de Fragile.

0: No i tak, drodzy Państwo, sobie jedziemy w górę i coraz wyżej dojeżdżamy, gdyż teraz będzie... No była to oczywiście Agnieszka Śpiewa i nasza gwiazda muzyki włoskiej, która robi coraz większą karierę w San Marino i we Włoszech. Może w Watykanie, kto wie, też będzie słynna, bo tam mówią też po włosku, głównie nawet nasz papież, który mówi od dziecka w języku angielskim, który jest dominujący w naszym świecie, jak już jest papieżem, to mówi po włosku. Dobrze mówię? Chyba tak to jest.
1: No.
0: No, coś w tym jest.
1: Tak.
0: Drodzy Państwo, to w takim razie dojechaliśmy do miejsca, które się nazywa jak... Nie jest to może raj, ale jest już bardzo wysoko. Bardzo wysoko i to jest Agnieszka Śpiewa, miejsce 6. I dojechaliśmy do 5. miejsca. A tutaj ile jest 5 razy 3? 15, dobrze mówię. Bo mamy tak, 5 pozycja z tego tygodnia, 5 pozycja z poprzedniego tygodnia i 5 tygodni na liście. A więc Szamara z Poznania w piosence Adrenalina wyskoczyła nam z postaci 3 razy 5, 15, czyli czy gdyby zrobiła się liczba pi, to 3, 14, czy 15 to prawie to samo, ale jak to prawie znaczy małą, a nawet wielką różnicę. I posłuchajmy teraz w takim razie Szamary. To są ludzie, u których są te wiersze pisane w internecie.

0: Wiesz co, Igor, co jest najbardziej dla mnie radosną częścią, kiedy wspominam zespoły typu Prorok, czy też zespół Meteoroids, gdyż te zespoły już były wiele lat temu gwiazdami naszej listy Polish Chart, ale kiedy słucham dzisiejszych trochę innych zespołów, gdzie ci ludzie występują, ci sami artyści, przynajmniej w pewnej procencie, czy to jest Szamara, czy to jest Retrowizja, jaki oni zrobili progres i postępy w wielu dziedzinach muzyki, którą się wykonuje na scenie. Mm-hmm. Wielkie gratulacje iż Lena i Duchol i koledzy. Wielkie gratulacje też dla Leona i Dominika z Retrowizji, którzy przynajmniej Leon otarł się, nawet dość długo grał w zespole Meteoroids. I to jest piękne i to jest fajne właśnie, że ci ludzie nie przeszli może od razu, nie przeskoczyli z undergroundu do mainstreamu i nawet być może nie chcą tego, jeżeli mają płacić taką cenę, jaką im każą. W sensie nie chodzi o pieniądze, broń Boże. Natomiast sam fakt, że oni tak się starają i robią to dla państwa, dla siebie samych podejrzewam i dla dobra muzyki, gdyż myślę, że przyjdziemy, ja mam ciągle taką nadzieję, jak też nikt nie wierzy, że upadnie komuna w 89. Ja myślę, że wierzę, że może naiwny jestem, że dojdzie do kiedyś do jakiejś zmiany warty, ktoś ustąpi w końcu z tej grupy trzymającej władzę i zaczną, tak jak w roku 80, doszczeliwać się ci wszyscy, którzy przez lata walczyli o to, żeby tam dostać się do tej grupy i wtedy będziemy my z Igorem przybijać sobie piątki, a zrobimy koncerty takie, że klękajcie na narody. Miałem wizję, tak jak nasz pan prezes na pewno miał wizję, że radio moje będzie wielkie, bo bez tej wizji by tego nie było. Tak samo ja mam tę wizję, że ta muzyka niszowa będzie kiedyś takim alternatywą mainstreamu, tym dobrym tego słowa znaczeniu.
1: Tak, no na tym to polega w sumie też poniekąd. Oby to się wszystko, obyś był wyrocznią delficką, Sławku.
0: patronite.pl/radiownet, jeżeli chcecie, żeby to radio dalej hulało z taką muzyką, jak teraz hula, no to musicie pilnować tych rzeczy, bo wszyscy razem musimy nad tym radiem popracować i finansowo, i duchowo, i ducholowo. No i tutaj Igor, widzę, że teraz, że tak powiem, ożywiło się na naszym tutaj skrawku. Bo przynajmniej ja wiem, bo ja tam byłem na Krakowskim Przedmieściu, gdzie ten balkon,

0: sprawę, tylko jest jeden statyw, który jest uruchomiony zwykle do nagrywania na YouTube Radia Wnet, do oświetlenia twarzy gości i prowadzących. No i on tutaj też tak jakby nie bezpośrednio na mnie, ale troszkę w bok, tak świeci ciepłym światłem, więc tak, no wytwarzam sobie taką tutaj troszkę jaskinię. No, alienacja również jest tu ze mną, więc...
1: I teraz będzie miejsce czwarte, drodzy Państwo. I kto też na ten czwarte miejsce przeczyta?
0: Właśnie, żebym nie oszalał przypadkiem tutaj, jak panowie z Destiny na czwartym miejscu z utworem Madness.
1: Posłuchajmy. Lubimy.

0: tak oto 327 notowanie powoli nam gaśnie i dowiemy się za moment, co się stało na miejscach 1 do 3, gdyż na 10, drodzy Państwo, BTA i Zachlena, to nie, broń Boże, nie, to nie myślicie, że Zachlena to znaczy, że oni zachlali. To nie tak jest. To jest język słowacki, to znaczy otulona. Zachlena tmą, mrokiem.
1: A na 9 miejscu $29 i kacze opowieści.
0: No, to też jest fajne. Teraz będzie miejsce numer 8, Retrowizja i Pies ogrodnika. Psia jego, no to jeszcze nie teraz. To jest o innym psie.
1: Z kolei panowie z The Buffons słyszą głosy na miejscu 7.
0: Tak to jest, jak ktoś mieszka na wielkiej płycie po gierku. No i słyszę głosy, bo to strasznie cienka jest ta płyta. I co ciekawe, wiesz, co jest najciekawsze, że ta płyta się nie faluje. Nie ma to jak falujące sufity. Taka, można powiedzieć, fala meksykańska. Teraz będzie, drodzy Państwo, na czym myśmy to stanęliśmy?
1: Na miejscu 7 głosach i teraz przed nami 6.
0: Szóste miejsce to Agnieszka Śpiewa, albo też jak mała Amelka kiedyś, która się uczyła mówić i mówiła psiewa. Więc Agnieszka Psiewa lub Śpiewa, jak kto woli. I to jest piosenka, bo to jest Anima Segreta.
1: Tak, a na miejscu 5 z kolei bardzo tutaj intensywnie, ponieważ Szamara z utworem Adrenalina.
0: Szamara właśnie to jest ten mocny głos, który mnie aż o ciarki na całym ciele zatrzymał mi, że tak powiem, przepływ krwi przez moment wrażenia. Adrenalina to jest jednak silne zjawisko chemiczne. I teraz będzie miejsce, które? Miejsce, uwaga, czwarte. Destiny, czyli Madness. Taki klub był kiedyś we Wrocławiu, Madness, szaleństwo. A Rosjanie mówili, ja szlans uma, ja zwariowałam. To też takie było. Takie dwie dziewczynki śpiewały, takie, pamiętam, chodziły po scenie i się trzymały za rączkę, żeby się nie zgubiły dzieciaczki. No i to by było miejsce teraz trzecie, uwaga, Destiny i z Lubina zespół. I nie, na trzecim właśnie, nie, to był czwarte, a na trzecim kto jest? To teraz ty powiedz.
1: Pewne powiązanie tutaj biologiczne z góry można tak założyć. Ojciec and syn i właśnie nie pies ogrodnika.
0: Psia jego mać.

0: Znowu poczułem się zaskoczony.
1: Kurczę, znowu ten brak kody, właśnie. Również poczułem się zaskoczony.
0: Nie ma kody w tym utworze. A wielbłądy nie chcę. To nie ta piosenka.
1: To nie ta piosenka, tak.
0: Nie ta piosenka, drodzy Państwo, to już jest zmęczenie materiału, tak można powiedzieć, gdyż dobijamy się do 5/10 za nami. A teraz będzie zespół, który, bo zanim go zapowiem, to powiem tak. Były tylko dwie słynne burze na świecie. Szekspira i Luster.
1: Na miejscu drugim Lustra, tak.
0: Z Warszawy, nie z Łodzi.
1: Burza.

0: Jak oto, drodzy Państwo, na miejscu trzecim to jest Ojciec and Syn, Psia Jego Mać. W sensie to jest tytuł. Na drugim...
1: Lustra i Burza.
0: I na pierwszym po raz trzeci w tym roku i jeszcze dwa razy może tylko wygrać i potem będzie musiał się pożegnać z kandydowaniem zespół Smoketown, twój ulubiony, i powiem szczerze, to jest jeden z najlepszych numerów tego zespołu ever. Co nie powiem, że mnie to nie dziwi, bo to jest tak twórczy i kreatywny zespół ludzi, a przede wszystkim ich lider Zbyszek Włodarczyk, który powoduje, że jak to mówię, ciarki na plecach i piana zamarzająca w ustach. A ja chciałem bardzo podziękować Tobie, Igor, przede wszystkim za to, żeśmy razem znowu zrobili ten kolejne notowanie.
1: Tak.
0: Państwu za uwagę, żeśmy jeszcze więcej razem zrobili, bo nie tylko notowanie, ale i budki suflera. Wczoraj posłuchaliśmy z Mietkiem Jureckim. No i też dziękuję wszystkim tym, którzy, dla których ten Polish Chart jest coś znaczy więcej niż tylko piosenkę, niż tylko na audycję, że jest jakimś takim odskocznią od rzeczywistości tej codziennej, szarej, smutnej, wojennej, pandemicznej czy innej, że przez muzykę możemy trafiać do lepszych sfer ludzkiej godności i jestestwa. Tak mi się czasem uda coś powiedzieć.
1: Bardzo poetycko. Dziękuję również i również dołączam się do tego, co Sławek pięknie powiedział, i życzę spokojnej nocy.
0: Smoketown, stwórz mnie. To jest prośba do Boga, Adama, który chciał być stworzony.

0: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.
1: Autopromocja.
2: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W nieregularniku literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refren.

Gdzie stąpnie zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje. Gdzie stąpnie zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze rzecz miłych wrażeń.

Trzęsiesz się z niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianką mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak wiosnka jest ma. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Ha, ha.

0: Nocne powtórki w net.
1: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Tu Limes Inferior, a w zasadzie cyber w net, w radiu w net i w Limes Inferior. No teraz już się rozpędzamy. Prawdziwie to będzie cykl, bo zaczynamy drugi odcinek rozmów o APT, o takich grupach specjalnych, które są najbardziej zaawansowaną formą w zasadzie i operacjami w cyber, cyberatakami, Advanced Persistent Threat, naszymi gośćmi tego cyklu, czy jego w zasadzie przewodnikami, autorami są doskonali fachowcy z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Mirek Maj, Robert Kośla, witam was serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj pochylimy się nad Iranem, dopóki jeszcze konflikt trwa i jest to sprawa jak najbardziej aktualna. Tak krótkie pytanie, żaden pancernik nie zatonął, prawda? Można powiedzieć. Nic nie zatopił.
2: Czy Iran w ogóle ma pancernik?
1: Nie, czy Iran coś zatopił?
2: Iran nie zatopił.
4: I nie wiem, czy jakakolwiek z tych grup, które tam operowały amerykańskich, czy miały w składzie pancerniki tam raczej.
1: Myślę, że coś klasy pancernika.
2: Rozumiem, że to chodzi.
1: Takiego chuda na
2: przykład. Czy był gruby kaliber? No chyba nie, ale to ja zawsze mówię, że jak jest prawdziwy konflikt kinetyczny, wojna, to cyber staje się jakby drugoplanowe. Jest ważne, tak? A często występują wydarzenia, które w normalnym stanie jakby pokoju byłyby na czołówkach jakby newsów, a w takiej sytuacji nieraz nie są, ale dzieje się. No to nie jest tak, że się nic nie dzieje.
1: No i właśnie dlatego będziemy...
4: Trudno mówić o pancerniku, ale jeżeli mówimy o jednym z podmiocie, który padł ofiarą rzeczywiście konkretnego ataku irańskiego od czasu eskalacji amerykańsko-izraelskiej 15 marca, no to była medyczna firma Stryker. Na początku myślałem, że chodzi o producenta wozów opancerzonych amerykańskich Stryker. Także takie nawiązanie do elementów zbrojeniowych jest, ale firma medyczna, duża, znana globalna firma amerykańska, no padła ofiarą właśnie działań irańskich, gdzie wykradziono dane, zniszczono systemy, czyli to było element odwetowy, kiedy Irańczycy być może nie mogli sięgnąć bezpośrednio podmiotów odpowiedzialnych za przemysł zbrojeniowy, no to uderzyli w firmę medyczną. Mhm.
1: Powiedzcie, czy jak wygląda, jak silna jest ta marka irańska, jeśli chodzi o APT? Dużo jest takich grup, które są identyfikowane czy przypisywane działalności, szczególnie dwóch takich ośrodków w Korpusie Strażników Rewolucji i drugi to jest Ministerstwo Wywiadu i bezpieczeństwa irański. I one, że tak powiem, sprawują rządy nad pewną liczbą grup, które dosyć głośno się stały, ale jak silna jest ta marka jeszcze może od marca? Wzmocniła się, osłabła, może coś was zaskoczyło, może nie?
2: Ja uważam, że to, co obserwujemy od marca, jest kontynuacją tego, co obserwowaliśmy wcześniej. Tutaj jakieś znaczące sytuacje, zmiany nie nastąpiły. Przez chwilę było takie pytanie w ogóle, czy ona przetrwała, bo przecież mówimy tutaj o fizycznej likwidacji części jakby tego potencjału w ogóle Iranu, tak na różnych polach, ale ja bym powiedział, że to trudno, ja bym podzielił na dwa obszary, gdzie można by było jakiś ranking zastosować i w tym najbardziej kojarzonym w cyberatakach, czyli takim bym nazwał go zorientowanym technologicznie, to nie jest najsilniejsza marka. Iran nigdy nie był w grupie tych potentatów, którzy wymyślali najbardziej skomplikowane metody ataku, przeprowadzali najbardziej wyrafinowane ataki, porównywalne chociażby do tego, co ich samych doświadczyło, jak nie da się, jak napisałem,
1: nie wspomnieć
2: o Stuxnecie, jak się rozmawia, więc szybko miejmy to za sobą, chociaż pewnie będziemy wracali i tak do tego. Czyli to nie są tego typu tak zaawansowane ataki, ale stosują jakby sprawdzone ataki. Mamy dużo historii związanych z ransomwarem, związanych z DDoS-ami, związanych z phishingiem i to są dosyć skutecznie wykorzystywane od lat przez nich metody. Natomiast w innej kategorii bym powiedział, że no nie wiem, czy tam liderami, ale są w czołówce, to znaczy determinacja, z jaką Iran od gdzieś około 15 lat, może z małym haczykiem, czyli od czasów Stuxneta, buduje swoją pozycję i wykorzystuje bardzo, bym powiedział, odważnie, z dużym apetytem na destrukcję i działania agresywne w sieci swój potencjał. Tak jak mówię, technologicznie może nie najwyższy, ale determinacja i pomysły i to, że chcemy coś zrobić, krzywdę różnym naszym adwersarzom, to tam stale występuje i systematycznie jest rozwijane.
3: Skąd się w ogóle, znaczy w jaki sposób namierzono te grupy i czy one są, czy one trwają, albo te, czy te operacje się utrzymują? Takie, no przytoczmy takie nazwy. Charming Kitten, Educated Manticora. Manticora to jest taki potwór mitologiczny z ludzką głową. Taka bardzo poetycka nazwa. Muddy Water. Częściowo one się pokrywają, tak jak mówiliście w poprzednim odcinku. Ta atrybucja, powiedzmy, nie może być, może dotyczyć fizycznie jednej grupy osób, natomiast są to po prostu operacje. Któraś z nich została, nie wiem, cyfrowo zanihilowana, czy nie?
4: Nie, ja myślę, że nie, i to widzimy, że model działania Iranu został zastosowany zarówno w cyberprzestrzeni, jak i w działaniach kinetycznych, czyli budowanie asymetrii polegającej na tym, że o ile mogą być słabsi w tych klasycznych kierunkach działań kinetycznych wojskowych i o ile mówiliśmy o Stuxnecie, no to 2010 rok był takim sygnałem ostrzegawczym w stosunku do władz irańskich i uznano, że no trzeba zbudować potencjał, bo jak widać można bardzo wyrządzić bardzo duże szkody niewielkimi w stosunku do inwestycji w przemysł zbrojeniowy i inwestycjami. I tutaj ja bym znalazł sporo analogii do modelu rosyjskiego. Bo rzeczywiście te grupy, które powstawały wokół zarówno Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Wywiadu, czyli MOIS, czyli te podmioty cywilne, podmioty umundurowane, bardziej bazujące na strażnikach, na Korpusie Strażników Rewolucji. A oprócz tego mamy grupy też paramilitarne, Basij. Więc mamy jakby trzy główne źródła i każdy z nich wspiera swoje grupy, każdy buduje redundantną strukturę i uderzenie w jedną z tych grup wcale nie powoduje osłabienia całości operacji. Czyli mamy coś podobnego, co w tej chwili Amerykanie i Izraelczycy zobaczyli, że uderzając nawet w systemy zarządzania dowodzenia siłami zbrojnymi, nie byli w stanie zahamować operacji militarnych, odwetowych. I to samo jest w cyberprzestrzeni. Dokładnie widzimy tutaj ta przewaga, czy budowanie zdolności do utrzymywania asymetrii. Czyli rzeczy miękkich, ale z drugiej strony o bardzo dużym potencjale i myślę, że za chwilę o charakterze tych operacji będziemy mówili więcej. Więc...
2: Tak, jest to na pewno zdywersyfikowany model sieciowy, który trudno jest zniszczyć i to się nie udaje. Zgadzam się z tym twierdzeniem, że to jest trochę powtórzenie modelu rosyjskiego. Pewnie troszeczkę w mniejszej skali z oczywistych względów i trochę później z oczywistych względów, ale po prostu taka jest historia internetu, bo internet tak naprawdę w Iranie to jest dopiero około 2000 rok, jakiś powszechny dostęp do internetu i od razu właściwie ograniczony tym, co, no bo trzeba pamiętać, że jak rozmawiamy o cyberoperacjach, o Iranie, to również rozmawiamy o tym, że ten wróg jest dla nich zewnętrzny, ale jest wewnętrzny. Bardzo dużo operacji prowadzonych przez oficjalne jakby struktury państwowe są przeciwko swoim obywatelom.
3: Czyli takie dywersyjne.
2: Przypomnę chociażby 2012 rok. Jeden z poważniejszych ataków w ogóle historycznie w internecie, który doprowadził do bankructwa holenderską firmę DigiNotar, która była znaczącym wystawcą certyfikatów i tam się włamano i jakby wydano pełno nowych certyfikatów po to tylko, żeby przejąć ruch i komunikację obywateli Iranu do kont Gmail. Jakby mieć pełną informację na temat tego, co się działo, to jest zwrócone wewnętrznie. Więc oczywiście tamta struktura, tam jakby nie, może jednego wątku nie ma. Jakby rosyjskie partnerstwo publiczno-prywatne, przepraszam za troszeczkę jakby zdewaluowanie tego ważnego i
4: formatu
2: współpracy, ale takie no, poniekąd trochę jest. W dużej mierze w warunkach rosyjskich odnosi się wcześniej jeszcze bardziej do tego takiego license to kill w dziedzinie cyberprzestępstw, czyli po prostu kryminalnych zachowań grup różnych rosyjskich, które po prostu zarabiają w sieci. W Iranie tu tego nie ma, albo w niewielkim stopniu jest, dlatego że ten wachlarz w ogóle różnych działań, to jak najbardziej się pokrywa i on jest najmniejszy w tym w obszarze jakby pozyskiwania funduszy poprzez cyberataki, na przykład to, co występuje w Północnej Korei na masową skalę.
3: To opowiadaliście w poprzednim odcinku, no to już miesiąc upłynął, to przypomnijmy, chyba 6 czy 7% budżetu pochodzi z cyberrabunku w Korei Północnej.
4: Ale mamy też różnicę, jeżeli chodzi o Iran, czyli finansowanie i funkcjonowanie tego, czego Rosjanie raczej nie robią, bo wspierają grupy, które działają dla nich i u nich, można powiedzieć, na ich terytorium są chronione również. Myślę, że łatwiej jest ich utrzymywać i chronić te zasoby. Natomiast Irańczycy w dużej skali znowu odzwierciedlają tutaj działania kinetyczne, czyli grupy proxy, które działają zarówno w Jemenie, grupy, które działają w Libanie pod przykrywką, pod egidą Hezbollahu i grupy na terytoriach okupowanych,

0: nasycenie operacji irańskich w regionie. Tak? To oni, oczywiście Stany Zjednoczone, to wiadomo.
1: Gdzie, uprawniony cel.
0: To tutaj pewnie historycznie powinniśmy wspomnieć o operacji Abadil przeciwko amerykańskim bankom 2012-2013 rok. Poważne ataki, które rzeczywiście zakłócały działalność największych banków amerykańskich.
2: DDoS-owe.
0: Tak, DDoS, czyli doprowadzenie do tego, że po prostu serwisy internetowe nie działały, ale jeżeli weźmiemy te najbardziej destrukcyjne, to albo to jest, znaczy to jednak chyba jest region, tak? No bo Saudi Aramco, 30 tysięcy zainfekowanych komputerów, no się zainfekowanych i właściwie zniszczonych, tak? Bo tam użyto tak zwanego wipera, czyli coś, co usuwało po prostu dane i po prostu te komputery były dalej nie do użytku. To są systematyczne ataki, przede wszystkim próby ataków na tyle, na ile się da maksymalnie na Izrael, na firmy logistyczne. Ciekawy był atak na przykład na system ostrzegania syrenami ostrzegawczymi dla obywateli i jakby wygenerowanie takich sygnałów, to też ma wprowadzić zakłócenie. Więc Shamoon wspomniany, bo tak się nazywał atak na Saudi Aramco i dużo różnych ataków też przeciwko sojusznikom amerykańskim i izraelskim w regionie, głównie amerykańskim, bo tu chodzi też o państwa arabskie, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, no i wspomniana Arabia Saudyjska, to tam systematycznie jak da się nękać, to oni nękają. Natomiast no, wspomnieliśmy o Holandii. Robert z pewnych względów może bardzo dużo powiedzieć o Albanii, bo to chyba poza regionem jest i w ogóle to jest bardzo poważny, chyba jeden z najskuteczniejszych. Czy ja dobrze kojarzę, że Albania wręcz wypowiedziała stosunki dyplomatyczne w związku z cyberatakiem. To jest bardzo ciekawy też case z punktu widzenia, bo gdzieś tu ten kontekst geopolityczny cały czas mamy, prawda?
1: Albania była jakby w gronie tych potencjalnych celów, natomiast okazała się podatna i w związku z tamtym...
2: To nawet nie o to chodziło, bo mówimy tutaj o atakach z 15 lipca 2022 roku i też wiele osób, jak rozmawiałem w ostatnim okresie jeszcze przed eskalacją amerykańsko-izraelską w stosunku do Iranu, to niewiele osób miało świadomość tego, że Albania była celem ataków irańskich. Pierwsze pytanie, którym się wydawało, że Albania jest państwem islamskim, a nie jest państwem islamskim, no ale jest tam część społeczeństwa jest wyznania muzułmańskiego. Natomiast chodziło o to, że właśnie to, co wcześniej Mirek wspominał, Albania u siebie przyjęła dysydentów, uchodźców politycznych z Iranu. Oni zaczęli prowadzić działalność wobec Iranu tak jak normalnie dysydenci prowadzą. No i tutaj było to ostrzeżenie ze strony grup, które były nadzorowane tutaj bezpośrednio przez służby cywilne, czyli Ministerstwo Wywiadu i Bezpieczeństwa. Cztery grupy, które wtedy prowadziły operację. Operacja dobrze przygotowywana, bo przez rok de facto rozpoznawano potencjalne cele i dopiero po roku nastąpiła operacjonalizacja, czyli uderzenie i zablokowanie części usług cyfrowych bardzo w dużej skali, dlatego że Albania jest państwem o dużym poziomie cyfryzacji. Za Albanią i cyfryzacją Albanii stoi Estonia, która bardzo mocno wspierała tutaj modernizację tych usług. I od tego czasu, od 2022 roku, tych prób było wiele podejmowanych i grupa, która wtedy po raz pierwszy wystąpiła pod taką ciekawą nazwą Homeland Justice, czyli sugerując, że jest to de facto grupa opozycyjna wewnątrz albańska, która walczy przeciwko rządowi, bo tam też jest dość silna opozycja przeciwko również aktualnemu rządowi, demonstracje na ulicach. I Irańczycy pod flagą grupy opozycyjnej próbowali wskazać, że to jest wewnętrzna opozycja i to ona dokonała tego sabotażu usług cyfrowych, żeby pokazać nieudolność rządu. Oczywiście te materiały, które zostały zabezpieczone po atakach zarówno przez FBI, które udzieliło wsparcia, bo to też, tak jak Mirek mówi, był pierwszy przykład takiej, można powiedzieć, bardzo mocno poprowadzonej eskalacji dyplomatyczno-politycznej, bo rząd albański wystąpił na forum NATO. Albania jest państwem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego i Albania wtedy poprosiła o przywołanie artykułu 5. Państwo natowskie zostało zaatakowane. Dlaczego?
0: No bo przecież cyberprzestrzeń jest jedną z domen NATO prowadzenia wojny.
2: I to już było przecież po szczycie w Warszawie, gdzie podkreślono tutaj tą symetrię prowadzenia działań kinetycznych i w cyberprzestrzeni. Natomiast ten artykuł 5 wtedy nie został uruchomiony, ale udało się Albańczykom uzyskać wsparcie Kongresu Amerykańskiego, finansowego zastosowanie i administracji

0: amerykańskiej, sfinansowaniu modernizacji cyberbezpieczeństwa w tym państwie. I od 3 lat prowadzony projekt, obserwowane są dalsze ataki, oczywiście prowadzone przez Homeland Justice, znowu w ostatnim okresie. Notabene te ataki już nie były skuteczne wobec administracji rządowej, ale były skuteczne wobec parlamentu, który nie podlegał modernizacji technicznej, wobec mediów również i operatorów telekomunikacyjnych. Te próby są co pewien czas powtarzane.
1: Mhm. Tak, to jest taki przykład na najwyższym stopniu, no, dotyczy państwa tego, ja bym powiedział też charakterystycznej rzeczy w tym dosie irańskim, atakowania swoich przeciwników, w sensie takich tych, którzy się jakby nie zgadzają z nami, występują przeciwko nam, wspierają tych, którzy nas bezpośrednio atakują, i to już jest całe spektrum. To znaczy tutaj Robert opowiedział o poziomie jakby z mojej perspektywy najwyższym, czyli państwa, ale to dotyczy też osób indywidualnych. To na przykład ciekawe ataki w Stanach Zjednoczonych. Miliarder amerykański, niejaki Adelson, właściciel olbrzymiej firmy Las Vegas Sands, też został jakby zaatakowany i cała ta firma została zaatakowana tylko dlatego, że bardzo jasno krytykował w mediach Iran i wspierał, i jest też znaną osobą, jeżeli chodzi o wsparcie interesów izraelskich. I po prostu jego firma została zaatakowana, więc wszyscy, to jest troszeczkę, tutaj mi przypomina model północno-koreański, przypominamy sobie ten atak na Sony związany z tym, że był film przeciwko ośmieszeniu przywódcy koreańskiego, więc tutaj jest jakby, oni działają na kilku polach, to znaczy mają wybrane takie poletka i są dosyć jakby systematyczni i konsekwentni w swoich atakach, i dlatego no troszeczkę skaczemy po tym timeline, no ale gdzieś tam w ten sposób opisujemy sytuację. Ja bym tutaj zasygnalizował coś, co uważam, że warto się temu dokładnie przyglądać, bo potencjalnie jest bardzo niebezpieczne, to ten komunikat, bo zaczęliśmy od rozmowy, czy pancernik zatonął. No nie zatonął pancernik, ale w kwietniu, czyli już po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, amerykańskie instytucje najpoważniejsze, z CISO na czele, wydały jasny komunikat, że obserwowane jest i zwracają uwagę, w szczególności podmiotom infrastruktury krytycznej, na ataki właśnie pochodzące z Iranu, które bezpośrednio uderzają właśnie w infrastrukturę krytyczną. I znane jest, to jakby nie jest takie ostrzeżenie, że coś może się stać, tylko ono też wynika z tego, że i historycznie, bo już wiele lat temu, ale i w ostatnim okresie, takie ataki się powtarzają, więc należy w mojej ocenie obserwować ten trend, czy następnym polem jakby specjalizacji Iranu nie jest właśnie infrastruktura krytyczna, no bo oni już, wiadomo, że na przykład te ataki, to była tam duża koincydencja ze sterownikami produkowanymi przez Izrael i one okazywały się łatwiejsze do zaatakowania, bo mieli je dobrze rozpoznane i tak dalej, i tak dalej. Ale to użyłem tego stwierdzenia wcześniej, apetyt na destrukcję. Ja uważam, że ten apetyt na destrukcję w tych irańskich działaniach jest spory, no i on jest absolutnie niebezpieczny w momencie, kiedy zdolności dotkną działań w obszarze infrastruktury krytycznej.
0: I widzimy tutaj pełne spektrum działań, bo z jednej strony infrastruktura krytyczna, rzeczywiście targetowane, atakowane systemy automatyzujące funkcjonowanie przemysłu, między innymi również wykorzystywane w systemach medycznych, bo o tym cały czas mówmy, bo to są podobne klasy sterowników, ale i z drugiej strony w tym samym czasie prowadzone kampanie zastraszania. I tutaj możemy nawiązać do modelu wykorzystywanego podczas operacji asymetrycznych przez siły zbrojne Ukrainy wobec żołnierzy rosyjskich, którzy okupowali, na początku wojny okupowali okolice Kijowa, no przecież prowadzono de facto kampanię zastraszania, dochodząc do ich adresów, do rodzin. Dokładnie ten sam model został zastosowany pod koniec kwietnia przez grupy irańskie. Tutaj dokładnie mówi się o tym aktorze, tak zwanym aktorze Handala, tej grupie, która też od wielu...
2: Palestyńska grupa.
0: Tak, od wielu, wielu lat już działała, i ta grupa prowadziła bezpośrednio działania ukierunkowane, no, na kanale Telegram przecież ujawniono spis danych żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bahrajnie.
2: Mówiło się o tym, że zhakowali też telefon Netanyahu.
0: Dokładnie. Co do tego nie mam tutaj żadnych potwierdzonych informacji, no ale wykorzystanie WhatsAppa też do komunikacji z takimi osobami, no do zastraszania, i więc widzimy tutaj, no, pełne spektrum, dokładnie ten sam model, który obserwujemy tutaj wobec
1: zarazy. No tak, ale tak jak już opowiadamy o tym wszystkim, co Iran robi, no to też trzeba jakby, żeby pokazać no, cały krajobraz, powiedzieć, że Iran jest też tym miejscem, który doświadczył wielu ataków, w tym Stuxnet, tak? I to jedna z najbardziej zaawansowanych nadal operacji w internecie z punktu widzenia rzeczywiście takiej te wyrafinowanej techniki, umiejętności. Już nie chodzi o to, które z ataków większe szkody poczyniły, ale po prostu jakby zdolności. To dużo jest ciekawych informacji, książki zostały napisane. No i wiemy dzisiaj, że to wspólna operacja Izraela i Stanów Zjednoczonych, skuteczna operacja tych sił, które no doprowadziły do pewnie najbardziej spektakularnego jak do tej pory takiego ingerencji w ten świat automatyki przemysłowej, a jeszcze bardziej jakby skatalizowane wszystko faktem, że to dotyczy jakby energii atomowej, prawda? Mhm.
2: No, taka odpowiedź po latach to jest ten przytoczony przypadek tej zhakowanej, powiedzmy, tych sterowników z izraelskiej firmy. To też są przemysłowe PLC sterowniki. Okazało się, że Iran odrobił pewną lekcję.
1: Jakkolwiek sobie nie wyobrażamy, możemy rzucać jakby duże słowa tutaj elektrownia atomowa, tutaj tylko jakby pompa w polu i która działa jakby tam i w oparciu o system IT, no to może się okazać, że często ten sam komponent był, albo słabość jakiegoś komponentu była odpowiedzialna za to, że pompa w polu nie przestała działać, albo została zhakowana elektrownia atomowa. To też trzeba jakby o tym pamiętać. Mhm.
2: Jakie to niesie jeszcze lekcje, powiedzmy, dla nas? Myślę, że to byłby taki wątek dobry, podsumowujący, bo jest ta lekcja albańska, scyfryzowanego państwa z usługami cyfrowymi, jakby sklonowanymi, czy wprowadzonymi, czy z pomocą lidera cyfryzacji administracji. I kto potem zabezpieczał, kto pracował nad zabezpieczeniem i czy samymi własnymi siłami udało się to odbudować i potem postawić odpowiednie grupy czy struktury, które by zapobiegły powtórzeniu takiego scenariusza. Na ile on na przykład mógłby się powtórzyć w Polsce, gdyby na przykład u nas osiadła grupa dysydentów, ludzi, których byśmy przyjęli. No są pewne sentymenty na przykład do Persów za pomoc armii Andersa, mniej lub bardziej uzasadnione, ale są uzasadnione. Powiedzmy, że Persowie, którzy zresztą byli aktywni w czasie tych demonstracji. No, czy taki scenariusz mógłby się powtórzyć, na ile my byśmy byli lepiej przygotowani na przykład niż Albania?
0: Wspomniałeś o kampaniach, o operacjach Charming Kitten. No to przypomnijmy sobie 2019-2021 w Polsce spotkania dotyczące tematyki bliskowschodniej. No i tam były próby ataków phishingowych na uczestników tych konferencji. Także to nie pytanie czy, tylko kiedy, w jakim zakresie, w jakiej skali. No my rzeczywiście nie mamy dużej diaspory perskiej w Polsce, a przynajmniej ta diaspora nie prowadzi tak ofensywnych. Mamy kilka osób, które występują przy okazji publicznie. Tak. Występują publicznie przy okazji właśnie zaostrzenia się sytuacji w Zatoce Perskiej.
2: No pojawiła się też taka ogólna sympatia, więc takie uderzenie ostrzegawcze, jeżeli mówicie, że to się wpisuje jakby w taki wachlarz działań, byłoby całkiem realne.
0: No wpisuje się, poza tym mamy podobne cele, które spokojnie czy w tym zakresie te grupy irańskie atakowały przez sektor energetyczny, sektor gazowy. Jesteśmy przecież uzależnieni od importu gazu ze Stanów Zjednoczonych, również gazociągiem Baltic Pipe. Drugi sektor to jest oczywiście sektor rządowy, sektor dyplomacji. Przecież jesteśmy jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, więc naturalnie jesteśmy na celowniku służb irańskich, chociaż no, nie wiem, czy jesteśmy na najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi o ważność tych celów. Było duże ryzyko, że po zamordowaniu, po wyeliminowaniu generała Sulejmaniego w 2020 roku, naprawdę bardzo poważnie wtedy rozważaliśmy to, będą przeprowadzone na dużą skalę ataki na polską administrację rządową, administrację również samorządową. W tym celu wtedy na początku 2021 roku zorganizowaliśmy przecież dedykowane warsztaty szkoleniowe dla samorządów po to, żeby uczulić ich na potencjalne ataki. To jeszcze było przed pełnoskalową inwazją rosyjską na Ukrainie, więc nie było tych stanów też alarmowych, tak jak mamy w tej chwili, można powiedzieć, administracja jest do tego mocno przyzwyczajona, do tych stanów alarmowych i do większej czynności. No i trzeci obszar to jest to, co może być celem ataku w Polsce, to jest infrastruktura logistyczna, czyli koleje, lotniska, i tutaj myślę, że tak jak Rosjanie będą próbowali, to możemy się też spodziewać podobnych prób podejmowanych przez Izrael. No i to, co nas może bronić, no to nasze podejście również i w tej chwili duży potencjał, jeżeli chodzi o możliwości wykrywania, czy możliwości, które powstały w oparciu o budowę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. No, od 2018 roku jednak sporo rzeczy udało się zrobić, zidentyfikować operatorów usług kluczowych, wskazać te usługi, zidentyfikować je. Poza tym pojawiły się propozycje już najlepszych praktyk, zaczęto budować systemy do wymiany informacji o podatnościach, więc myślę, i teraz naszym dużym atutem, na ile ten atut będzie wykorzystany, no to jest budowa KSC 2.0 de facto w oparciu o nowelizację ustawy, gdzie mamy więcej tych sektorów, gdzie mamy dodatkowe zespoły sektorowe, czyli CSIRT-y sektorowe, i liczymy na to, że no ta podatność nasza, której uległa Albania, no z drugiej strony odporność powinniśmy mieć większą, tym bardziej, że próby ataków na sektor jądrowy też się odbywały w Polsce. Też była niedawno próba ataku na Instytut Badań Jądrowych w Świerku, prowadzona przez grupy irańskie.
1: Ja dosłownie tylko jedno zdanie, bo Robert wszystko opisał. Bardzo dobrze, zresztą czas chyba się kończy, natomiast bym tak paradoksalnie powiedział, że warto też wyciągnąć lekcje i uczyć się z determinacji, jaką Irańczycy wykazują w budowaniu swoich zdolności do operacji w cyberprzestrzeni, niezależnie od tego, na ile nam się one podobają, czy nie, pewnie w większości nie, bo podawaliśmy negatywne z naszej perspektywy przykłady, to warto to po prostu docenić jakby od strony budowania swoich własnych. Mhm.
2: Proszę Państwa, no rzeczywiście Mirek i Robert lepiej pilnują czasu niż ja, ale nie widzę nikogo za szybką jeszcze. Powiem tak, pewnie ten żaden pancernik nie zatonął, nic spektakularnego takiego się nie wydarzyło, ale ta sytuacja jest cały czas bardzo dynamiczna, tak jak opowiadaliście, nieustanne jest plasowanie różnych takich, czy wynajdywanie takich backdoorów, czekanie na odpowiedni moment, koordynowanie tego z jakimiś działaniami politycznymi. Na to wszystko się nakłada jeszcze cała tematyka AI. Rozmawialiśmy, damy odrobinę takiego zapowiedzi, może już w następnym odcinku będziemy również o tym rozmawiać. Zupełnie nowa architektura taka do wykorzystania AI, czy do ataku, czy do obrony. To są rzeczy, które są przed nami bardzo interesujące. Bardzo dziękuję za ten odcinek, za opowieść o irańskich grupach APT. Padło parę fajnych, ciekawych nazw, ale przede wszystkim chyba lepiej zrozumieliśmy ten sposób działania, tą strategię. Bardzo serdecznie dziękuję. Mirek Maj, Robert Kośla. To było CyberWnet i Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, która jest tutaj jakby patronem tego przedsięwzięcia. No będziemy wracać chyba dopiero po wakacjach. Może w wakacje pojawią się jakieś ważne komunikaty. Na to liczymy, za to trzymamy kciuki. Są pewne pomysły, żeby o tej pogodzie cyber nieustannie Państwa informować. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
1: Dziękujemy.
2: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: Tak, proszę Państwa, rozpoczynamy Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich w składzie. Na razie w składzie. Piotr Nowak.
3: Dzień dobry.
2: Krzysztof Skowroński, Szczepan Ruman się spóźni. Za chwilę do nas dojedzie, ale to bardzo z tego powodu się cieszymy, bo jest z nami pan Paweł Wawrzyński. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
2: Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że jest pan honorowym gościem Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
4: Nie wiedziałem.
2: I do tego wszystkiego poszukujemy osoby już od dawna i na szczęście teraz tak jest, że to możemy zrobić oficjalnie. Poszukujemy osoby, która jest inteligentniejsza niż Szczepan Ruman. Więc teraz musi się pan wykazać inteligencją i zobaczymy, czy tak będzie, czy to jest ta inteligencja, której poszukujemy. Co to jest inteligencja?
4: No cóż, wytężę w takim razie wszystkie swoje siły. Co to jest inteligencja? Inteligencja to jest zdolność do rozwiązywania nowych problemów. Myślę, że tak, to jest najlepsza z prostych definicji inteligencji.
2: Taka? To odpowiada nam?
4: Zdolność, tak, zgadzamy się.
2: Zdolność do rozwiązywania problemów, znaczy zdolność do wynajdywania problemów, zdolność do zadawania pytań. To jest inteligencja? Jak ktoś potrafi się zdziwić, to jest już inteligentny, czy nie tylko zdziwienie samo nie wystarczy?
4: No nie, myślę, że zdziwienie samo nie wystarczy, a owszem, pytanie jest objawem inteligencji w taki sposób, że formułowanie pytania jest elementem procesu rozwiązywania problemu.
2: Zadałem pytanie na temat inteligencji, bo pan... O dobrze, muszę przedstawić gościa, bo to nie jest tak, że gość przychodzi, to trzeba go przedstawić. Co wykończy nas pierwsze? Dekadencja, demografia czy klimat? Trzy znaki zapytania. To jest nowa książka. Dzisiaj taką książkę otrzymałem z wydawnictwa i przeczytałem. Pan Paweł Wawrzyński z wykształcenia informatyk i ekonomista, naukowiec prowadzący badania w obszarze sztucznej inteligencji w Instytucie Badawczym IDEAS. Poza czterema podręcznikami akademickimi opublikował jedną książkę publicystyczną. Przez kilka lat był także dziennikarzem ekonomicznym Tygodnika do Rzeczy. Opracowuje i komercjalizuje wynalazki techniczne. Jest autorem czterech patentów, a sześć kolejnych jego wniosków jest rozpatrywanych. Pasjonuje się historią, gdzie szczególną uwagę poświęca rozwojowi i upadkom cywilizacji. I dodatkowa informacja na temat naszego gościa, bo to jest, że pracuje pan w zespole pana profesora Piotra Sankowskiego, czyli tego, który założył, jak to się nazywało, IDEAS.
4: Najpierw to był IDEAS NCBR, a potem Instytut Badawczy IDEAS.
2: Tak, to była słynna sprawa z początku rządów premiera Donalda Tuska. Pana profesora odwołano, a potem zrobił się z tego skandal. Naukowcy ponad podziałami zaczęli protestować. Dlaczego odwołuje się kogoś, kto jest tak wybitnym fachowcem? Pan premier się przestraszył tego buntu naukowców, może po raz pierwszy w życiu taki strach przeżył i powołał drugą instytucję, która jest równoległa do tamtej instytucji, która miała się zająć badaniem sztucznej inteligencji. Tak było? W skrócie, no.
4: No, nie chciałbym odnosić się do takiego opisu tych zdarzeń. Poprzestańmy na tym, że istniała instytucja, która nazywała się IDEAS NCBR, a potem przestała istnieć i została powołana inna instytucja, Instytut Badawczy IDEAS.
2: Czyli tamte już nie istnieje? Czy też istnieje, jakoś formalnie istnieje?
4: Tamta jeszcze przez pewien czas siłą inercji istniała, a potem została wchłonięta przez Akces NCBR.
2: No dobrze, zapytałem się o definicję inteligencji, bo przechodzimy do sztucznej inteligencji. To teraz definicja sztucznej inteligencji.
4: No cóż, skoro inteligencja to jest zdolność do rozwiązywania nowych problemów, to sztuczna inteligencja to jest zdolność do rozwiązywania nowych problemów przejawiana przez twór, który jest sztuczny. Czyli
2: definicja, panie Piotrze, zgadzamy się?
4: Zgadzamy się, no to jest naukowiec, o czym mamy się nie zgadzać.
2: No dobrze, no to porozmawiajmy teraz, czy my, nawet chyba w jednej z dzisiejszych gazet jest informacja, że Polska traci suwerenność, jeśli chodzi o swoje zdolności informatyczne, to jest prawdziwe, taki tytuł jest prawdziwy, czy nie? No panowie, rozgrzejcie się, no zacznijcie dyskusję. Dyskutowaliście bardzo ciekawie jeszcze przed chwilą i teraz musimy nawiązać do tej dyskusji. Kto i co robi w sztucznej inteligencji, w jakim punkcie jesteśmy, czy jesteśmy innowacyjnym krajem, jesteśmy w peletonie, w czołówce, czy daleko z tyłu za innymi krajami. Jak to jest, panie doktorze habilitowany, czyli profesorze?
4: Tak, panie profesorze. No cóż... Sztuczna inteligencja to jest dziedzina, w której następuje zjawisko znane w ekonomii pod hasłem wygrywający bierze wszystko. W tej chwili mamy dwóch wygrywających, to są Stany Zjednoczone i Chiny. Na czym to polega w tym przypadku, że wygrywający bierze wszystko? To polega na tym, że w tych właśnie krajach istnieją przedsiębiorstwa, które zarabiają bardzo dużo pieniędzy, ponieważ udaje im się zmonopolizować albo prawie zmonopolizować pewne ważne rynki. Na przykład Google jest takim prawie monopolistą. Jest dosłownie garstka firm, które zarabiają na usługach oferowanych przez duże modele językowe, czyli przede wszystkim przez różne czaty. No i ponieważ te firmy mają bardzo duże dochody, no to jednocześnie są w stanie wydawać bardzo dużo na badania i rozwój, co powoduje, że utrzymują swoją przewagę nad innymi podmiotami, które ewentualnie próbowałyby wejść na ten rynek. No i teraz zwolna, przechodząc do pozycji Polski, za Stanami Zjednoczonymi i za Chinami jest długo, długo nic, no bo nigdzie indziej nie udało się założyć dużego przedsiębiorstwa, które by zarabiało na tyle dużo pieniędzy, żeby to finansowało badania i rozwój w wystarczającej skali, żeby w którymś z tych obszarów związanych ze sztuczną inteligencją osiągnąć przewagę technologiczną nad resztą. I takich przedsiębiorstw w Polsce jest mało, więc one mało pieniędzy, bo one tworzą mało liczącą się grupę lobbującą za publicznymi nakładami na rozwój w tej dziedzinie, a jednocześnie same mało wydają na badania w tej dziedzinie. No nie jest tak, że my jesteśmy szczególnie tutaj upośledzeni. Można powiedzieć, że praktycznie każdy kraj europejski jest mniej lub bardziej upośledzony w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Chin. Wydaje się, że nasza pozycja to jest coraz lepsza. Ona stopniowo się poprawia w taki sposób, że o ile powiedzmy 10 lat temu to w polskich ośrodkach naukowych było bardzo mało takich grup, które robiły badania w dziedzinie sztucznej inteligencji na światowym poziomie, no to teraz to w tej chwili takich grup już kilka jest i one są rzeczywiście doceniane na świecie.
2: Ale powiedział pan, wygrywający bierze wszystko, jest dwa państwa, które wygrywają, to jest sztuczna inteligencja, tworzy pewien ocean, tak? Nowy ocean i każdy, kto do niego wchodzi w tej chwili, musi zapłacić myto. Musi, żeby wejść do sztucznej inteligencji, żeby rozpocząć z nią działanie, trzeba zapłacić i płacić cały czas pewien, coś zapłacić, tak, tym wielkim. I teraz jest, czy to jest dobre rozumowanie, że to jest pytanie, kto i na jakich zasadach wejdzie do tego oceanu i co z tego oceanu potrafi wyłowić? Czy będzie na dobrym łowisku, czy na złym łowisku? To jest opis sytuacji prawidłowy, czy nie?
4: Ja nie jestem pewien, że można się z takim opisem sytuacji zgodzić. Jest raczej tak, że... że to jest obszar, w którym trzeba sobie wyrąbać miejsce zawsze ku wielkiemu niezadowoleniu tych podmiotów, które tam dominują. Wyrąbanie sobie tego miejsca polega na utworzeniu takiej niszy, która bardzo szybko się rozrasta. Czyli powiedzmy.
2: No ale to, co to ma wspólnego z tym twierdzeniem, że wygrywający bierze wszystko? No skoro bierze wszystko, to co można wyrąbać z tego wszystkiego, skoro on ma wszystko?
4: To polega na utworzeniu sobie pozycji monopolistycznej na jakimś rynku, mniej lub bardziej niszowym.
2: No ale jak są dwa monopole, jeden chiński, jeden amerykański, to w takim razie, czyli nie, to jest duopol, tak? To w takim razie jak można sobie pozycję monopolistyczną wyrobić? W jakiej dziedzinie na przykład? W czym?
4: No, popatrzmy na przykład, który się w tej chwili dokonuje na naszych oczach. Jeszcze 2 lata temu nie było czegoś takiego jak humanoidalne roboty, które można sobie kupić, powiedzieć takiemu robotowi, żeby zmył naczynia. Obecnie one potrafią zmyć naczynia, to nie jestem pewien, no ale coś tam potrafią zrobić, powiedzmy. Wykonać prostą czynność w fabryce. Więc nie było takich robotów, a w tej chwili już są. Czyli chińska firma stworzyła taką technologię, no i ponieważ jest pierwsza, to jej pozycja przynajmniej w tej chwili jest monopolistyczna. Jeżeli jej się uda, jeżeli jest to wyrąbywanie sobie miejsca.
2: Czyli, tak? Czyli zastosowanie sztucznej inteligencji do czegoś, co się może człowiekowi przydać do czegoś.
4: Tak, dokładnie tak. Tak, więc oni sobie wyrąbali miejsce w tym sensie, że wytworzyli niszę i na razie są sami w tej niszy. Więc żeby teraz stać się ich konkurencją, no to trzeba zrobić coś jeszcze lepszego.
2: Szczepan Ruman wyrąbał sobie miejsce na parkingu niedaleko radia. Dzień dobry panu.
3: Nie było to proste. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie.
2: Piotrze, to o tej sztucznej inteligencji.
5: Tak, to znaczy no na świecie przy całej tej walce takiej rynkowej, no bo czy to sztuczna inteligencja, czy jakikolwiek inny produkt, no to jest produkt rynkowy. Z jednej strony to może być technologia, to mogą być właśnie proste produkty, cokolwiek. I w dużej mierze z jednej strony zawsze patrząc na to, kapitał potężny ma znaczenie. Kiedyś się mówiło, że gospodarka była oparta na kapitale, od jakiegoś czasu sprzedaje się w taką teorię, że to jest gospodarka oparta na wiedzy, ale według mnie to jest troszeczkę takie ułudne, no bo de facto wiedza może być nabyta przez kapitał, tak? Czyli nawet jeżeli zrodzi się jakiś genialny pomysł, to wiadomo, że jeżeli przyjdzie taki Google, to żadna polska firma nie ma szans, żeby zaproponować czy warunki, czy kupić tą technologię. Oczywiście może ktoś się zaprzeć i powiedzieć, nie, ja nie chcę zagranicznej firmie to sprzedawać, no ale to są unikalne wyjątki. Więc potężny kapitał ma jednak duże znaczenie, dlatego te firmy typu Google i różnego rodzaju inne konglomeraty potężne, globalne, potwierały sobie w różnych częściach świata tak zwane inkubatory, akceleratory nowych pomysłów, wsparcia, venture capital, po to, żeby wychwytywać te super pomysły na jakimś wczesnym etapie i de facto wysyłać je do centrali, czy kupować we wczesnym procesie, bo wiedzą, że to jest to kupno tej wiedzy, tak, na bardzo tanim poziomie, a oni mają maszyny, żeby to skomercjalizować i na tym, nie wiem, miliony zamienić miliardy. Natomiast oczywiście jest również, no w teorii, nie wiem, marketingu i gospodarki, jak zwał, tak zwał, nie jestem specjalistą, gdzie teoretycznie to można uplasować. To, że kto wychodzi pierwszy z produktem w danej jakości, no to zdobywa w pewnym sensie monopol przez jakiś czas. No zauważmy do tej pory, jak trwa kwestia, nie wiem, na przykład Jeepa, tak? No Jeep to jest jedna marka, gdzie robi kilka modeli, ale jak ktoś ma jakiś duży samochód, to mężczyźni zwykle znają się na tym, kobiety załóżmy mówią, zobaczy duży samochód, to ten Jeepem jeździ, mimo że to jest jakiś, nie wiem, tam Lexus, BMW czy cokolwiek, Jeepa, ma Jeepa, tak? Idę kupić Adidasy, mimo że kupuję, nie wiem, Nike czy jakieś tam inne buty, ale jakie, no Adidasy kupię, tak? A firma Adidas. Więc o to chodzi tak samo. Teraz zauważmy, że przecież był, kiedyś w Polsce mieliśmy, młodsi słuchacze pewnie nie pamiętają, ale Gadu Gadu. A potem powstał WhatsApp, gadu-gadu nie miało tej dźwigni, nazwijmy to finansowej, konglomeratu, który by to wspierał, no i umarło śmiercią naturalną, a WhatsApp wszyscy teraz mają, korzystają. Nawet jak ktoś ma, nie wiem, inne te aplikacje, jakieś tam, nie wiem, telegramy, co, no masz WhatsAppa, myśląc o jakiejś innej. Tak samo jest teraz, nie wiem, z czatem GPT. On był pierwszy, na szeroką skalę poszedł i zdobywa w ten sposób monopol, że każdy jak chce wejść w to, to z domysłu będzie szedł w czata GPT, bo to jest najbardziej znane, to było pierwsze, oni wytworzyli, a inne to już są jakieś kopie, podobnie, mimo że ktoś używa, nie wiem, tam Cloda czy cokolwiek, to masz czata GPT, no mamy, tylko to Cloud się nazywa. W ten sposób, tak? Więc tu jest ta przewaga, która w dużej mierze jakoś się będzie otrzymywała, tak samo jak na rynek, ten europejski rynek samochodów elektrycznych, wpuszczenie Chińczyków również było błędem, ponieważ na przykład, jeżeli chodzi o samochody oparte o silnik spalinowy, to wszyscy wiemy, że tam, nie wiem, BMW, Audi, one przodowały w tym. Samochody elektryczne jest znowu nowy produkt, tak? I Chińczycy zalali rynek i teraz ludzie elektryki, gdzie startujemy na nowym rynku, to Audi, czy nie wiem, BMW, czy Volkswagen nie mają przewagi. To jest rynek od początku startowy, więc to są tego typu rzeczy. I sztuczna inteligencja to nie jest nic nowego. To już jest od lat, nie wiem, 80. czy jeszcze wcześniejszych, tylko nie było, nazwijmy to, i z jednej strony tak szybkiej mocy obliczeniowej, a z drugiej strony tak dużej ilości danych, gdzie można było praktycznie zastosować te wszystkie rzeczy. I teraz one, że tak powiem, złapały to wszystko, to się skumulowało, no i odpaliło, tak? I widzimy, co się dzieje, natomiast tak jak no tu rozmawialiśmy sobie z panem profesorem, no są różne rzeczy, tak? Ten wyścig sztucznej inteligencji trwa na wielu wymiarach. Z jednej strony inteligencja, tu jak moja mama, którą serdecznie pozdrawiam, zawsze mówiła, że mądrego człowieka poznaje się po pytaniach, a inteligentnego po odpowiedzi. Więc to są mierniki badania. Natomiast no z tego punktu widzenia na wielu etapach. Z jednej strony technologicznie, gdzie im bardziej skomplikowane procesy można rozwiązywać, te wnioskowanie, te tak zwane osiągnięcie tego AGI, gdzie tutaj no Stany są najprawdopodobniej bliżej, ale z drugiej strony sztuczna inteligencja to jest tak jakby polega na tym, żeby tak jak pan profesor powiedział, no kto opanuje sztuczną inteligencję, opanowanie, pan profesor definiuje, ja się zgadzam w pewnym sensie, no szerokie zastosowanie tego, tak? Czyli no Chińczycy w dużej mierze, no jednak mają szersze zastosowanie. Takim przykładem jest to, tak jak tu wspomnieliśmy, jak ktoś jedzie do Carrefoura, to nie potrzebuje Ferrari, tylko bardziej praktycznym będzie, nie wiem, Passat Kombi, tak? Bo więcej zabiorę. No więc na szeroką...
3: Jest elektryczne Ferrari, wygląda jak Passat Kombi.
5: Tak, zatrzymaj Na generalnie na szeroką skalę to Chiny przodują w tej sztucznej inteligencji. I teraz czy my Polska? Ja zakładam, że Polska być może intelektualnie mamy możliwość ścigania się w tych najnowocześniejszych modelach, jeśli chodzi o wnioskowanie, aczkolwiek to wymaga dużych mocy obliczeniowych, to są potężne pieniądze, gdzie no wydaje mi się, że budżet instytucji nie ma tego, ale załóżmy. Natomiast drugą kwestią, gdzie mamy tutaj potencjał, mi się wydaje, i jednak możemy to robić i tu nas nie blokuje, bo to nie są aż takie potężne środki finansowe, to tak zwane wdrażanie sztucznej inteligencji, tak? Budowanie fabryk autonomicznych. Tutaj, z tego punktu widzenia, my nie potrzebujemy technologii zagranicznej. My nie musimy kupować, nie wiem, licencjonowanych software'ów, bo mamy czy to na uczelniach w Polsce, czy na instytutach badawczych osoby, które są w stanie na potrzeby, nie wiem, zwykłej fabryki jakiejś tam do składania czegoś, zaprojektować roboty, oprogramować je i to, żeby funkcjonowało. Więc mamy potencjał tutaj, natomiast jeśli chodzi o wyścig tych takich wnioskowania i tego typu rzeczy, wydaje mi się, że ze względów finansowych, no będzie problem.
2: Nie, ale też jest...
5: Plus koszty energii, no to znowu powiedzmy sobie jedną rzecz, tak? No tutaj jest fundamentem tego, tak jak dla oddychania jest tlen, to dla sztucznej inteligencji, no moc obliczeniowa oczywiście, ale energia, tak? Więc jeżeli energia będzie droższa u nas niż wszędzie indziej kilka razy, no to z tego punktu widzenia, no to my jesteśmy de facto no niekonkurencyjni.
2: Ale to specjalnie wymieniłeś słowo energia po to, żeby obudził się Szczepan Ruman.
5: Tak jest.
2: Szczepan był razem z raportem polskiej grupy, jak to jest polska grupa?
3: Polskie Towarzystwo Gospodarcze.
2: Razem z PTG był prezydenta w Belwederze. Prezydenta nie było, ale raport został przedstawiony. Tak, Szczepanie?
3: Tak, raport został przedstawiony i cieszę się, bo akurat wczoraj też inny prezydent, a konkretnie prezydent Francji zrobił duży event, na którym chciał przedstawić swoje...
2: Przemyślenia.
3: No, nie wiem.
2: Za dużo powiedziane. No
3: testament dobrze. Swój, testament, bo już kończy swoją prezydenturę. No i powiedział, że jego testament to jest, że Francja musi się zelektryfikować, ale w oparciu o energetykę jądrową i że Francja jest na super uprzywilejowanej pozycji dzięki temu, co przodkowie

0: miał dezawuować energetykę jądrową celem osłabienia pozycji Francji w Unii Europejskiej, a wzmocnienia pozycji Niemiec. No i właśnie Macron to powiedział. Cena energii elektrycznej hurtowa w tej chwili w Francji jest 55 euro, taka średnia, dużo taniej niż w Polsce, podpowiem. W Niemczech 97 euro, we Włoszech 110 euro. I mówił o tym, że ta tania energia doskonale pozycjonuje Francję na przyszłość właśnie do takich zastosowań jak centra danych, które potrzebują jakby tej energii w pasku, czyli 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. I że Francja jest na tą nową erę w bardzo dobrej pozycji. No, Polska też by była, bo elektrownie węglowe
1: Ja uważam, że jest raport, jesteśmy w dobrej sytuacji.
0: No, jest raport.
1: Bez tego raportu byśmy byli w gorszej.
0: W każdym razie, no, my idziemy w kierunku drogiej energii, niestabilnej i takiej, na której centrum danych nie zbudujemy, bo na przykład na takiej elektrowni węglowej to mogłoby doskonale funkcjonować.
1: Ale taki robot potrzebuje energii elektrycznej?
2: No tak, tak. One są zasilane z akumulatorów.
1: Tak?
0: Muszą się naładować przez nas.
1: No dobrze, ale dobrze. Sztuczna inteligencja, to Piotr wypowiedział, kiedyś rozmawialiśmy na temat Stanów Zjednoczonych i deficytu amerykańskiego, deficytu budżetowego, zadłużenia Stanów Zjednoczonych i doszliśmy do takiego wniosku, że Donald Trump ma dwa wyjścia. Doszliśmy, czyli Piotr doszedł do takiego wniosku, albo razem doszliśmy.
2: Razem.
1: Razem doszliśmy, że ma dwa wyjścia. Wojna. To jest jedno, a drugie właśnie wprowadzenie głębokiej przemiany amerykańskiej gospodarki w kierunku sztucznej inteligencji, w kierunku tego, że będzie opłacało się produkować w Stanach Zjednoczonych. Więc w ogóle wojna o sztuczną inteligencję, bitwa, jeśli chodzi o ten świat sztucznej inteligencji, to jest wojna światowa. To nie jest nic innego, tylko wojna o wpływy, wojna o kontrolę. Wojna o kontrolę nie tylko nad gospodarką, ale nad każdym człowiekiem, tak na dobrą sprawę, bo my jesteśmy coraz bardziej zależnie od sztucznej inteligencji i niedługo będzie tak, jak napisał pan Varoufakis, będzie technofeudalizm, będziemy za wszystko płacić, nie posiadając prawie nic w kieszeniach. Tak, panie profesorze, będzie? No jakaś cywilizacyjna teraz wypowiedź. Cywilizacyjna. Rewolucja. Rewolucja przemysłowa. Kolejna rewolucja przemysłowa. Kolejna zmiana naszych
0: przyzwyczajeń. Elon Musk mówi, że będzie na odwrót. Humanoidalne roboty będą produkować, pracownicy będą niepotrzebni, sztuczna inteligencja będzie wszystko opędzała i wszyscy wszystkiego będą mieli w nadmiarze, bo będzie po prostu output tak wzrośnie, że każdego będzie stać na wszystko. To oczywiście jest nieprawda, ale tylko tak mówię, że, tak,
1: że on tak
0: Elon
1: mówi.
0: Musk tak, tak mówi.
1: A Varoufakis mówi inaczej, to tu jest nich paracja.
0: Że pośrodku.
2: Ja myślę, że
1: No nie możemy tacy być, wiesz, bierni, że racja jest po środku.
2: Polityk.
1: Polityk jest kandydatem z listy nieistniejącej partii politycznej.
0: Rozumiem.
1: Wszyscy jesteśmy kandydatami.
0: Spokojnie, ona się zawiąże.
1: Ona się zawiąże, myślisz? Że będzie, czeka nas rewolucja jakaś? Naprawdę?
2: Politycy mają tendencję do koloryzowania i myślę, że tak jest właśnie w tym przypadku.
1: Varoufakisa? Mądry facet. Lewicowy, mądry ekonomista.
2: No, Varoufakis był ministrem finansów w czasach, kiedy Grecja była zadłużona na 200% PKB i została dociśnięta przez swoich wierzycieli, żeby była uprzejma w końcu spłacać długi, z czego on no i oczywiście jak została dociśnięta, to odbiło się negatywnie na jej stanie, z czego Varoufakis wysnuł wniosek, że to właśnie za mało była zadłużona, powinna się jeszcze bardziej zadłużyć na pewnie 500% PKB, to wtedy to by było, znalazłaby się w doskonałej kondycji.
1: No to, więc to ja będę adwokatem Varoufakisa. To nie on zadłużył Grecję, to po pierwsze. Po drugie, wprowadzenie Grecji do strefy euro to Piotr może wytłumaczy, bo to był myk, który został zrobiony przez Goldman Sachs, czyli wprowadzenie takiej księgowości, która ułatwiło Grecji wejście do strefy euro i ten, który to zrobił, to teraz jest takim najmądrzejszym ekonomistą w Europie, bo jest ten, który ma ten plan europejski, bo to on jest z tej stajni
2: Goldmana.
1: Goldmana.
2: No, to rzeczywiście było tak, że...
1: No właśnie.
2: Z

0: Strefa euro zaczęła się od tego, że kraje, które tam miały przystąpić, takie właśnie jak Grecja, no ogólnie kraje południa, miały bardzo przewartościowane waluty w związku z tym, że wszyscy rozumieli, że no wejście do strefy euro to otworzy, to spowoduje tam nie wiadomo jaki rozwój, więc z tym przewartościowanym parytetem wymiany miały wdrożone euro. W związku z tym ich koszty w tych euro były bardzo wysokie. W związku z tym efektywność ich działalności gospodarczej była niska. No i w związku z tym zaraz po wejściu do strefy euro to się na nich negatywnie odbiło.
1: Tak, bo cały problem z wprowadzeniem do strefy euro to jest tak jakby pozbycie się w pewnym sensie swojej niezależności i elastyczności dostosowania gospodarki, bo kurs walutowy pozwala dostosować koszty pracy czy efektywność, nazwijmy to koszty pracy, efektywność wytwórczą. No jeżeli, i to jest zawsze przy wprowadzeniu jest taki dylemat, tak? Czy chcielibyśmy wejść do strefy euro, gdzie euro złote będziemy przeliczali po 3 złote, tak, za euro, czyli każdy z nas będzie tak jakby bogatszy w tej strefie euro w krótkim terminie, ponieważ no mając, nie wiem, 300 zł, ja będę miał 100 euro swojego majątku, a jeżeli zrobimy to po 4 zł, to ja będę za 300 zł miał mniej niż 100 euro, tak? Ale z drugiej strony, z perspektywy konkurencyjności gospodarki dla procesów wytwórczych znowu jest przeciwna, czyli ludzie, którzy mają majątek, woleliby wprowadzać po kursie tym niższym, czyli 3, żeby złoty był mocniejszy, a ci, którzy produkują na eksport, wytwarzają rzeczy, które sprzedawali za granicę, chcieliby, żeby było po 4 czy po 5 euro. Mojego produkty, gdzie on chce 100 zł, będą tańsze. No i jeżeli wprowadza się w złym kursie, a to trudno jest dobrać prawdziwy kurs de facto, no to zawsze gdzieś tam się to ubije. Plus, jeżeli gospodarka strukturalnie jest niedostosowana, a nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek realnie gospodarka grecka, nie wiem, hiszpańska czy włoska, no włoska jest, zależy czy północ, czy południe, tak, ale krajów południa, gdzieś inna kultura de facto społeczeństwa miała tę samą działalność i tą samą wytwórczość i efektywność jak gospodarki tak zwanej północy. No i jeżeli to nie jest dostosowane, to kurs walutowy powodował, że zawsze się to dostosowuje. Tak jak my dzięki temu, że był kryzys złoty się osłabił, tam nie wiem, w 2008 roku, czy jak ten kryzys wybuchł i wcześniej dolar złoty był po 2 złote, a jak był kryzys, to było po 4 i nawet tam bliżej 5, tak? I dzięki temu eksport rusza i zaczynamy pobudzać gospodarkę. No więc z tego punktu widzenia to był błąd. Tu jak Szczepan wspomniał, że ośrodki niemieckie, ten raport pokazał, że ośrodki niemieckie produkują, krytykując wytwarzanie energii atomowej we Francji. To ja tylko jedną rzecz, żebyśmy też porównali to, o czym rozmawiamy ciągle, ten tak zwany też statecraft, który w naszej dyskusji krąży, jak zarządzanie państwem, państwo powinno wyglądać. To ja będąc ministrem finansów, pod koniec swojej kadencji już jak przed wyjazdem do Stanów, rozmawiałem z człowiekiem, który odpowiadał za tego typu działalność państwa i prosiłem go, żeby wykorzystał swoją instytucję do napisania raportów w Bułgarii i w Rumunii, kilku raportów, czy wynajęcia instytucji do napisania kilku raportów, które by mocno debatę pobudziły w tych krajach, pokazując negatywne efekty wejścia do euro. Bo z punktu widzenia Polski, im więcej krajów w Unii Europejskiej wchodzi do euro, dla nas jest to bardziej negatywne, ponieważ jest nas mniej, nasz głos jest mniej słyszalny i w pewnym momencie dojdzie do momentu, kiedy będziemy tak jakby wciśnięci do tej strefy euro, co jest
2: Anschluss do strefy
1: nie naszym interesem. No to ja rozumiem, że w Niemczech NGOsy nie miały problemu generowania tego we Francji, a ja słyszałem, że ten człowiek, no tak jakby kpiąco ze mnie, pan chyba za dużo filmów się naogląda, tak? No więc pokazuje to, jak nawet działalność instytucji, która powinna tego typu rzeczami się zajmować, nie była w stanie wygenerować, nie wiem, zamówić 2-3 raportów w Bułgarii, w Rumunii, ja nie mówię w Stanach Zjednoczonych, gdzie by się bali, że nie wiem, no w Rumunii, w Bułgarii negatywnych do euro. No to pokazuje, że my mamy problem nie tylko ze sztuczną inteligencją, ale no prawdziwą chyba mądrością.
2: Ja mam właśnie problem z własną, pan profesor, nie.
0: No tak, tak. No to pełna zgoda, więc z tą Grecją no to było tak, jakby Polska wstępowała do Unii, do strefy euro, prawda, zostało to poprzedzone intensywnymi inwestycjami w Polsce, więc złotówka zrobiłaby się bardzo droga, czego rezultat byłby taki, że powiedzmy euro kosztowałoby 2 złote. No więc oczywiście cieszymy się, że euro kosztuje 2 złote, bo to oznacza, że możemy tanio kupować rzeczy za eurosy, bo eurosy są tanie, prawda? Tylko, że co to oznacza dla naszych przedsiębiorstw, prawda? To oznacza coś takiego, że za każdy zarobiony euro to są tylko dwie złotówki, które są potem do wypłacenia pracownikom, prawda? Podczas gdy no, euro teraz kosztuje 3,5 złotego, w związku, 4 złote, w związku z tym teraz każdy euro jest przekłada się na więcej złotych na te wypłaty. Więc w takiej sytuacji była Grecja. Natomiast jeśli mogę się odnieść do Donalda Trumpa i tej recepty na pokonanie kryzysu w postaci sztucznej inteligencji, no to jest moim zdaniem zupełna iluzja. Stany Zjednoczone kroczą tą samą drogą, którą wcześniej przeszła Wielka Brytania, która najpierw była mocarstwem, potem upadła, jeszcze wcześniej były Niderlandy, potem jeszcze wcześniej to była Hiszpania. Hiszpania, tak, czyli złota era hiszpańskiego imperium kolonialnego. Wcześniej to było imperium
2: Wenecja.
0: Imperium Mongołów, jeszcze wcześniej to było imperium Abbasydów, tak? Więc imperia
2: Bizancjum było.
0: Tak,
2: Rzym, Bizancjum, Persja, Grecja.
0: Takie... Tak, tak, Rzym
2: co?
0: I tak dalej.
2: Co ci się nie podoba w Bizancjum?
3: No mi się podoba to, że Bizancjum było tym drugim płucem Europy i przetrwało 1000 lat dłużej niż to pierwsze i chciałbym, żeby tak w Unii Europejskiej było, bo dla strefy euro to
2: drugie płuce.
3: Dla strefy euro ja nie widzę za wiele nadziei, jak się spojrzę na wykres wzrostu gospodarczego strefy euro za ostatnie 18 lat od wdrożenia traktatu lizbońskiego 2008 roku, to jest taka linia płaska, raczej bym powiedział. Stany Zjednoczone w tym czasie urosły 2 razy, Chiny urosły 4 razy, strefa euro zostaje w tyle. Trump, to czy mu się uda ze sztuczną inteligencją, to zaraz do tego możemy wrócić, natomiast na pewno udała mu się wizyta w Pekinie, w czasie której uzgodnił deale dolaro-jenowe, które już są istotniejsze niż współpraca dolarowo-eurowa, dlatego że Chiny wyprzedziły strefę euro. Strefa euro stoi w miejscu. Od 18 lat nie wiem, jak długo trzeba stać w miejscu, żeby zobaczyć, że coś się robi nie tak, ale najwyraźniej
2: jeśli długo
3: strefa euro...
2: w miejscu i biegasz, to w którymś momencie jesteś pierwszy.
3: No, to jest ciekawe, ale tutaj nie ma kółek, to generalnie, że Chiny i Stany Zjednoczone uciekają nam, a my po prostu stoimy.
2: Ale Szczepan, bo pan profesor nie dokończył zdania, tylko chciał dokończyć, że upadną te Stany Zjednoczone.
0: No, w tej chwili Stany Zjednoczone są zadłużone na 125% swojego produktu krajowego brutto. Biuro Analiz Kongresu rok temu oceniało, że Stany Zjednoczone nie będą spłacać swojego zadłużenia i ono będzie tylko rosło do momentu, kiedy te prognozy w ogóle były sformułowane, czyli zdaje się do 2060 roku i wtedy zadłużenie miało osiągnąć 160% PKB. No więc to oczywiście jest nie do utrzymania. No, Trump może opowiadać, może nawet jego doradcy i on sam wierzą, że uda się zaprząc sztuczną inteligencję do tego, żeby wykonać taki skok gospodarczy, który spowoduje, że amerykańskie PKB zrobi się duże w porównaniu z tym zadłużeniem. No i to, w taki sposób to państwo ucieknie przed pułapką zadłużenia. No, moim zdaniem to nie ma szans. Stany Zjednoczone tutaj kroczą drogą właśnie tą, którą wcześniej kroczyły te mocarstwa, które dochodziły do pewnego apogeum swojej potęgi, a potem następował ich schyłek. No, ten schyłek zawsze polega na tym, że w momencie apogeum takie mocarstwo bierze na siebie rozmaite zobowiązania. Te zobowiązania są zawsze finansowane długiem, ponieważ każdy inny sposób finansowania tych zobowiązań jest niepopularny politycznie, no bo co to trzeba by albo podnieść podatki, albo spowodować inflację, prawda? Więc, no, a z drugiej strony jest rozwinięty rynek finansowy, więc lepiej jest wziąć po prostu kredyt. No więc deficyt budżetowy, amerykański deficyt budżetowy to jest, utrzymuje się cały czas od lat tam na poziomie 5% PKB, więc to zadłużenie będzie tylko rosło, aż pojawi się galopująca inflacja. Historycznie to takie problemy były rozwiązywane, po prostu znajdowały taki swój finał. Mianowicie dług był spłacany drukowanym pieniądzem.
2: A tam drukowany pieniądz jest od lat, tak będzie. Panie Piotrze.
1: Drukowany, niedrukowany. Pieniądz jest pieniądz. Nie, ale generalnie, tak, no, tak ma profesor mówi, to bardzo dobrze opisał to w swojej książce taki, no, legendarny inwestor Ray Dalio. On napisał Changing World Order. On o tym mówi już od paru lat. On przeanalizował historię wstecz, mówi 400 lat, różnego rodzaju upadki i starał się zdiagnozować, co jest powodem tak jakby tego, że kraje właśnie w pewnym momencie upadają, tak jak pan profesor tutaj wspomniał. I on diagnozuje, że to są zwykle problemy wewnętrzne, problemy zewnętrzne, nadmierne zadłużenie i Stany tak jakby wszystkie te czynniki spełniają, tak? Polaryzacja jest historycznie chyba największa w Stanach Zjednoczonych. Walka klas, czyli zróżnicowanie społeczne też jest na jakimś tam maksymalnym poziomie. Problemy, no, międzynarodowe też się wytworzyły. No i jest tak zwany pretendent, który chciałby zająć to miejsce. Tutaj on wymienia Chiny. Czy on mówi, że to już jest nie do utrzymania? Nie do końca. Natomiast no widzi, że to jest potężne wyzwanie. I tak jak wspomnieliśmy, tak, prezydent Trump i środowisko finansowe zakłada, że być może sztuczna inteligencja będzie tą technologią, która zwiększy właśnie PKB, ten mianownik de facto, zwiększy produktywność w gospodarce. Na razie tego nie widać. Te raporty, które mówią o zastosowaniu sztucznej inteligencji, nie wiem, tam pół roku temu chyba MIT opublikował raport pokazujący, że 98% przedsiębiorstw, które wprowadziły sztuczną inteligencję, nie ma z tego w ogóle zwrotu. Są to po prostu koszty, które tak jakby się nie zwracają. Tak jak się szeroko mówi, że sztuczna inteligencja zastąpi nas, białe kołnierzyki, to jest szeroko. Z drugiej strony dane, które wychodzą, pokazują, że jest to bardzo kosztowne. Microsoft ostatnio zablokował korzystanie z Claude'a, z Anthropic'u swoim programistom, ponieważ w ciągu tamtych pierwszych 4 miesięcy chyba zużył cały roczny budżet na to, tak? To jest strasznie drogie te tokeny. Ostatnio pojawiła się informacja, że któraś z firm, która jest klientem Anthropica, ponieważ oni zaczynają publikować dane przed swoim IPO, bo poufnie złożyli wniosek po IPO, a cały świat o tym wie już. Jakaś firma bliżej niezidentyfikowana przez niby nieuwagę wymarnowała tokeny u Anthropica za $500 milionów, tak? Czyli jakaś firma nabiła sobie taki rachunek, tak jak pamiętamy kiedyś w latach 90. te wysokopłatne numery, tam się dzwoniło za 3 zł za minutę, czy ileś to tam było, tak? I były przypadki, że ktoś nabił tam jakieś kolosalne te. No więc generalnie tu jest podobny case, więc to pokazuje, że wykorzystanie sztucznej inteligencji jednak na chwilę obecną jest zbyt kosztowne versus tego, no, gdzie no, siła normalna może być. I no, było, mówiło się jeszcze pół roku temu, czy rok temu, że programiści nie będą potrzebni i programista jest niepotrzebny, to dane znowu pokazują na tych platformach w Stanach Zjednoczonych, gdzie się pojawiają zatrudnienia dla programistów, że ofert pracy dla programistów przybyło dużo więcej niż, nie ma redukcji, ale jeszcze nawet przybyło, ponieważ jest coraz więcej kodu i no, trzeba go na bieżąco utrzymywać jednak, więc nie zawsze te nasze intuicyjne rzeczy są spójne, natomiast pamiętajmy jedną rzecz, że to, co mówią ci Elon Musk, tak jak rozmawialiśmy, tak, który mówił, że leci na Marsa i tam podawał datę, nagle to zaczął przesuwać. Tak? Rozmawialiśmy, że to jest technicznie trudne, a wykonalne na razie, ponieważ no, promieniowanie, wiele lat się leci, ludzie, którzy lecieli na ISS na pół roku, wracali z problemami, gdzie był problem z mięśniami i całym, no to jak kilka mają tam, nie wiem, na Marsa lecieć, jak to. Także pamiętajmy jedną rzecz, że ci technologiczni, nazwijmy to panowie, którzy są, typu Elon Musk, czy ten pan od Anthropica, czy teraz od OpenAI, oni wchodzą na, nie tylko politycy sprzedają marzenia, ale oni tak samo sprzedają marzenia. Jeżeli mają wejść na giełdę Anthropic, OpenAI i SpaceX, no to wiadomo, że będą opowiadali niestworzone rzeczy, przecież ten cały story z mytosem, które pojawiło się Anthropica, tym tajnym sztuczną inteligencją, która jest w stanie hakować systemy i wchodzić wszędzie do systemów, też się pojawia nie bez powodu, no bo chodzi o wycenę. Ci panowie chcą się po prostu sprzedać jak najdrożej. Krąży plotka o Nvidii, że Nvidia stworzyła spółkę, wydmuszkę, im sprzedała swoje chipy, żeby nie pokazywać, że one się już nie sprzedają. Pożyczkę, ta spółka wzięła pożyczkę od innej spółki spoza i w ten sposób to działa, a korzysta z tych chipów SpaceX. Różne, brzydko mówiąc, machlojki się robi, kombinacje księgowe, gdzie trochę się pokazuje, że ta sztuczna inteligencja też się przyma. Natomiast wracając znowu do Stanów Zjednoczonych, de facto trudno powiedzieć, wszystkie badania pokazują, czy to jest za dużo, że kraj ma 120% zadłużenia, czy za mało. Znaczy, czy jest jeszcze przestrzeń do tego. Nie ma badań. Kiedyś taki pan Rogow robił badania, This Time is Different, chyba coś takiego to się nazywa książka. Tam potem zarzucono, że modelował dane pod jakieś tezy. Nie ma czegoś takiego, i to będzie 120% do PKB, to jest za dużo czy za mało. Japonia ma ponad 200% i jakoś to funkcjonuje, tak? Są kraje, które miały, nie wiem, 80, 90, 100 i nagle inwestorzy mówią, okej, to ja już nie chcę. Także ten tipping point, gdzie będzie trudno jest wymodelować. Albo przez wysoką inflację z tego się wychodzi, albo przez restrukturyzację zadłużenia. Restrukturyzacja zadłużenia przez Stany Zjednoczone byłaby, trudno sobie wyobrazić taki finansowy armagedon, bo to przemodelowałoby świat finansów, który na dzisiaj znamy, tak na dobrą sprawę. W jakim kierunku to idzie? Mi się wydaje, że na chwilę obecną narzędzia, które są, i dopóki Stany Zjednoczone będą tą siłą taką militarną na świecie, to dolar będzie walutą rezerwową świata, bo z drugiej strony to, czy coś jest walutą silną, czy walutą słabą, czy jest walutą rezerwową, czy nie, to jest na tle czegoś. I teraz sobie wyobraźmy jedną rzecz. Świat się wali, wiemy jak jest, jak to funkcjonuje i gdzie chcemy mieć swoje oszczędności, w jakiej walucie. No i wszyscy z domysłu mówią, de facto dolar jest najbezpieczniejszym walutą, jak chciał, tak zwał, najbardziej pod różnymi względami, najbardziej płynną, najbardziej wiarygodną, rule of law w danym kraju funkcjonuje. Można za dolara w każdym świecie można kupić, nawet za banknoty dolarowe w Afryce, nie wiem, w Rosji, wszędzie, gdzie człowiek sobie wybierze, w trzecim świecie, w Wenezueli, tak? A za euro, czy za jakieś inne waluty, albo juana chińskiego, który jest niewymienialny, tam nie ma w ogóle rynku finansowego takiego normalnego, jaki my znamy. No, więc ja bym tutaj nie snuł czarnego scenariusza. Na pewno są wyzwania przed Stanami Zjednoczonymi, natomiast to nie jest to, że już za, nie wiem, tam 5-10 lat Stany Zjednoczone przestaną być liderem światowym. Ja bym tak nie grał w to.
2: Dwie metody są. Można albo podwyższyć PKB swoje, albo obniżyć innych. I ten drugi model też jest. No jak nie?
1: Nie. To znaczy w światowym udziale, ale natomiast to jest nominalne PKB, tak? Dług do PKB to jest nominalna kwota zadłużenia przez nominalne PKB swoje.
2: Nie, ja mówię o tym sporze geopolitycznym, że można na przykład zbombardować coś i wtedy PKB danego kraju jest zmniejszone.
1: Liczby PKB w geopolityce nie mają takiego znaczenia z punktu widzenia, nazwijmy to, procentowego udziału relatywnego. Bardziej PR-owo. De facto w geopolityce, to z jednej strony realne, jeśli mówimy o czasach pokoju, tak, to generalnie siła gospodarcza, czyli to, gdzie się ma firmy, czy technologie, tak, bo zauważmy jedną rzecz, że wyobraźmy sobie, że, nie wiem, Google odcina teraz Europę od swoich technologii. No i jednym z najbardziej przeciwników podatku cyfrowego wprowadzenia na firmy technologiczne w Europie były Niemcy, bo doskonale wiedzą, że nie ma technologii w Europie, która by mogła zrobić replacement tej technologii, więc wkładanie podatków na to podniesie ceny usług i de facto przedsiębiorstwa niemieckie i konsumenci dostaną po portfelu, więc nie wiem, to jest narzędzie geopolityczne, a z drugiej strony, wracając do Clausewitza, to siła militarna, tak? Wojsko, użycie siły, my o tym ciągle zapominamy, jest to element polityki, narzędzie polityczne, tak? Mogą być podróże, a mogą być podróże czołgów. I gospodarcze, tak.
2: Szczepanie, uratuj Stany Zjednoczone.
3: Ja myślę, że Stanów nie trzeba ratować, one na pewno są na tej drodze, co wszystkie inne imperia przed nimi i po nich, ale nie wiadomo, w którym momencie tej drogi są.
1: To jest filozoficzna myśl.
3: No właśnie, więc jeszcze to może długo trwać. Na razie myślę, że my powinniśmy się bardziej przejmować tym,
2: że w Polsce
3: że Unia Europejska od wprowadzenia traktatu lizbońskiego pauzuje gospodarczo i nie rośnie. My rośniemy, ale ten nasz wzrost wyczerpał swoje silniki dotychczasowe. Potrzebujemy nowych silników wzrostu. Z najdroższą energią na świecie nie będziemy ich mieli. I to jest nasz problem. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to tak ostatnio sobie myślałem, że Donald Trump jest jednak postacią taką tragiczną, dlatego że jemu zostało jeszcze 2 lata na tym stołku z hakiem, a ci, którzy go wybrali, czyli ten wianuszek tych miliarderów, którzy te opowieści raz tworzą takie, raz takie. Bill Gates mówi, że musimy walczyć z ociepleniem klimatu, jak chce nas zagonić do, żebyśmy siedli do Teamsów i mniej podróżowali. Potem jak widzi, że mu rośnie zużycie energii na tych Teamsach, to mówi, że już zrobiliśmy wystarczająco dużo dla klimatu, bo teraz Microsoft potrzebuje taniej energii i tak dalej. Oni zostaną. Ci goście zostaną. Ci, którzy byli w samolocie Air Force One, lecieli z Donaldem Trumpem do Chin dobijać tam różne deale z Chińczykami. Ci wszyscy CEOs, właściciele tych wielkich firm, oni będą w samolocie za 3 lata z jakimś innym prezydentem lecieli gdzieś indziej, a to już nie będzie Donald Trump, więc on taki biedny, biedny stara się, że ten swój podpis na dolara włoży, do paszportu złoży, pomnik sobie złoty postawi, no ale to już jest to wszystko, tylko chwila.
2: A potem zdejmą ten napis
3: ci, którzy, ci, dokładnie,
2: nie.
3: Ci, którzy go potrzebowali w tym momencie, żeby jakoś tam kurs państwa poprowadził w tym kierunku, w którym dla nich to jest korzystne, no to go wybrali, a to tam za chwilę...
2: A to, to co mamy im teraz, współczujemy tym wszystkim
3: komu?
2: Miliarderom?
3: Nie, miliarderom nie, właśnie chodzi o to, że oni...
2: Oj, biedacy, zostaną się bez Trumpa, no coś...
3: Oni wybrali duet Biden-Kamala, żeby przegrał, wybrali duet ten Trump-Vance, żeby wygrał, przecież oni dają na obie strony swoje dotacje, za 2 lata wybiorą tam jakiś inny duet i wszystko będzie się toczyć. Chodzi mi tylko o to, że Donald w tej chwili takie patrzenie, że Trump to, Trump tamto, on realizuje politykę państwa. To państwo ma swoją jakąś elitę strategiczną. Ta elita potrzebowała tego typu polityki w tym momencie. On jest narzędziem.
0: Słowo komentarza, mianowicie jest taki wybitny historyk powszechny, Neil Ferguson, tak. No, ja sformułował takie prawo Fergusona. Prawo Fergusona mówi, że jak mocarstwo wydaje więcej na obsługę swojego zadłużenia niż na wojsko, no to staje wobec dużego ryzyka utraty swojej mocarstwowej pozycji. To znaczy utraci tą mocarstwową pozycję. Znaczy historycznie to takie państwa w takiej sytuacji traciły swoją mocarstwową pozycję poza szczególnymi, nietypowymi przypadkami. No i co to znaczy? Co to w praktyce by miało oznaczać? No oczywiście nie coś takiego, że Stany Zjednoczone raptem staną się takim państwem, powiedzmy, no nie wiem, jak Meksyk, tak? To cały czas będzie bardzo silne państwo, jeszcze długo będzie bardzo silne państwo, natomiast jego sprawczość może być coraz mniejsza. Po prostu nie będzie w stanie udźwignąć realizacji swoich interesów za granicą, jakie by te interesy nie były. No i teraz to oczywiście nie przeczy praktycznie niczemu, co tutaj panowie powiedzieliście. Mianowicie zgadzam się, że my mamy poważniejsze problemy. Jedyne właściwie, co z tego wynika, to, że nasze rachuby, że Ameryka nas uratuje, jak będziemy mieli problemy, no to są po prostu bardzo ryzykowne, jeżeli ktoś takie nadzieje ma.
3: Ktoś ostatnio zwrócił mi uwagę, że rok jest podobny do 1939, bo Polska zawarła umowę z Francją i z Wielką Brytanią, pakty obronne.
2: To ty jest. Zawarła.
3: No właśnie.
2: Ale jeszcze będziemy mieli pakt z Niemcami.
3: To na pewno.
2: A na koniec pakt z Rosją.
1: Już był reset.
2: No dobrze, ale to bo Piotr Nowak powiedział o tym, że my jesteśmy w gorszej sytuacji. Ta gorsza i trudna sytuacja, pan Paweł Wawrzyński również to podkreślił, że mamy większe problemy. Jakie problemy? Jaka gorsza sytuacja? No dobrze, mam zapytać, tak? Forsa. Nie ma forsy.
1: No nie ma forsy, znaczy... O ile Stany mogą mieć zadłużenie 120 i więcej, i to jest waluta rezerwowa świata, więc sobie może pozwolić na wszystko de facto, natomiast my w Polsce, no polski złoty nie jest walutą rezerwową, nawet regionu, niestety. plus mamy ograniczenia konstytucyjne. No, dług Polski nie może przekroczyć 60% do PKB. Oczywiście to jest nomenklatura polska, liczona Polska, to jest trochę inna niż unijna. Unijna już się w tym roku dotkniemy 60%, najprawdopodobniej według tej nomenklatury takiej naszej, co jest konstytucja zapisana, dotkniemy najprawdopodobniej w 28, a najpóźniej w 29 roku. No i ktoś, kto wygra wybory w przyszłym roku, niezależnie kto to będzie, stanie przed potężnym dylematem, że będzie musiał w pierwszych latach, dwóch latach swojego rządu robić potężne cięcia albo utrzymanie wydatków, które są. Czytaj, musi to sfinansować czymś, czyli podnoszenie podatków. Nie ma innej drogi do tego. No i o ile, tak jak wspomnieliśmy, Stany Zjednoczone są o tyle, mimo że mają większy dług do PKB, no jednak to są Stany Zjednoczone. Im świat pożycza, mają wewnętrzne instytucje, wewnętrzne bogactwo, mogą sobie ten dług sami w pewnym sensie finansować. No my nie mamy takich zasad.
2: No dobrze, ale ja to jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego tego długu nie może spłacić Narodowy Bank Polski?
1: No,
2: z jakiego powodu?
4: No, to też by oznaczało inflację.
1: Dokładnie. No,
2: jakby spłacił dług Polski, dlaczego by to spowodowało? No bo nikt by, ma euro, ma dolary, ma złoto, to
1: nikt co? By nie chciał. Nie. Znaczy, gdyby Narodowy Bank...
2: Z czego z tego się śmiejesz?
3: No, bo ten temat już był poruszany
2: Był poruszany, to prawda, ale wciąż... co mam zrobić, jak nie rozumiem tego? Dlaczego po prostu mając w Banku Polskim forsę, dlaczego...
3: Bo by nie miał. Bo by ją zapłacił, by nie miał, a ta forsa jest zabezpieczeniem naszej wiarygodności.
2: Ale ona jest zabezpieczeniem wiarygodności na wypadek, gdybyśmy wpadli w tarapaty, jeżeli jesteśmy w tarapatach.
3: Jeszcze nie jesteśmy w tarapatach.
4: No, ja to już panu mówię, dlaczego tak się nie może wydarzyć. Mianowicie nasza wartość dóbr i usług wyprodukowanych w Polsce w ciągu roku jest wyrażone, to jest pewna wielokrotność ilości pieniędzy w obiegu. No jeżeli mianowicie to zdaje się jest tak, że
2: już mnie pan nie przekonał.
4: Pieniędzy w obiegu jest w ogóle 10 razy mniej niż tego PKB. Więc gdyby Narodowy Bank Polski spróbował spłacić nasze zadłużenie, to spowodowałby, że ilość pieniądza jest 5 razy większa, co oznacza, że ceny musiałyby wzrosnąć 5-krotnie.
2: Dobrze, rozmawialiśmy o tym, ale nadal się nie zgadzam. A skąd Narodowy Bank Polski ma te rezerwy?
4: Narodowy Bank Polski ma te rezerwy stąd, że ponieważ gospodarka rośnie, to Narodowy Bank Polski musi dostarczyć pieniędzy. Dostarcza pieniądze w ten sposób, że kupuje złoto za wydrukowane złotówki.
1: Znaczy rezerwy uzyskuje...
3: Gdzieś ten pieniądz trzeba wydrukować.
1: Bank centralny uzyskuje rezerwy swoje walutowe z nadwyżki eksportu nad importem, tak? Czyli jeżeli polskie przedsiębiorstwa wytwarzają więcej produktów w gospodarce niż my kupujemy za granicą, czyli na przykład sprzedajemy więcej rowerów do Niemiec niż kupujemy, nie wiem, BMW, no to jeżeli sprzedamy rowery za 1 000 000 euro i dostaniemy ten 1 000 000 euro nasze przedsiębiorcy, bo Niemcy płacą im w euro, a za kupione BMW zapłacimy 500 000 euro, to polskie przedsiębiorstwa mają w ręku 500 000 euro zostawione i muszą iść do banku centralnego, czy do banków zwykłych, a banki do centralnego i zostawiają te euro sobie, nazwijmy to, w banku centralnym, on im daje złotego, no bo oni chcą operować, zapłacić pensję.
2: Ale przecież mamy trwały deficyt w handlu zagranicznym.
1: Nie mamy. I to jest jedna rzecz. Nie? A druga rzecz, które bardzo mocno rezerwy nam urosły,
2: tak było.
1: Bardzo mocno rezerwy nam urosły od momentu, proszę sobie zauważyć, wejścia Polski do Unii Europejskiej z jednego prostego względu. O tym się tak jakby nie mówi, ale Narodowy Bank Polski od momentu wejścia naszego do Unii Europejskiej co roku robi tak zwane QE, drukowanie pieniądza. Dlaczego? Ponieważ jeżeli netto rocznie my jako Polska jesteśmy beneficjentem około, nie wiem, tam teraz jest na poziomie 5-6 miliardów euro, ale wcześniej było, nie wiem, na poziomie na przykład 8-10 miliardów euro, to minister finansów co roku z budżetu europejskiego po zapłaceniu składki otrzymuje pieniądze i to załóżmy rocznie to jest, nie wiem, niech będzie 5, czy teraz, nie wiem, do 10 miliardów euro, żeby to zrozumieć, 10 miliardów euro i może to zamienić albo na rynku, jeżeli to zamieni na rynku, to nie zwiększa, nie ma wpływu na rezerwy banku centralnego, albo tak jak, no ja będąc, pełniąc tą funkcję wiceministra finansów się tym zajmowałem, chodziłem do banku centralnego w 99% przypadków i oddawałem to do banku centralnego. I on, biorąc ode mnie rocznie 10 miliardów euro, wkłada to na kupkę rezerw, których ma, nie wiem, tam 250 miliardów euro teraz już, to policzmy sobie te wszystkie lata średniorocznie po, nie wiem, 7 miliardów euro netto dodajmy.
3: Jeden Piotra Spacer i miliard euro.
1: I drukuje te pieniądze, no bo nie ma złotego, on drukuje tego złotego i daje mi, ja go wpuszczam do gospodarki, więc to QE, takie drukowanie pieniądza, było cały czas. Gdy bank uważa, że nasza gospodarka rośnie za wolno i tego pieniądza byłoby za dużo, to powie mi, słuchaj, ja nie chcę tych pieniędzy i sprzedaję je na rynku, tak? No i stąd się biorą de facto rezerwy, nie ma
2: źródło sztuczna inteligencja, czyli pana dziedzina TVN24, 7,5 miliarda deficytu Polska ma euro. W obrotach towarowych odnotowano deficyt handlowy na poziomie 7,7
1: miliarda. Ale towarowych jeszcze są usługi, tak?
2: Bo mamy
1: i towary, i usługi. Trzeba to skumulować. To może być za kwartał, za ostatnie, ale sprawdźmy sobie historię przez wiele lat.
5: Kapitałowy.
3: Uświadomiłem sobie.
1: Piotr, kapitałowy mam ujemny, bo dużo dywidend wychodzi.
3: Piotr zdemaskował tajny sojusz pomiędzy premierem i prezydentem. Premier dobija do granicy 60% zadłużenia, żeby trzeba było zmienić konstytucję, a prezydent położy projekt zmiany konstytucji.
1: Ja nie wiem, bo...
3: I powie, że zmieniamy, ale na taką.
1: Znaczy, ja zastanawiam się,
3: bo... I te dwa momenty się spotkają.
1: Nie, bo zastanawiam się z innej kwestii. Jeżeli premier będzie, podchodzi
3: no
1: obecnie...
3: tak, ale w Stanach byśmy... Chodzi mi o to, w Stanach mają te swoje shutdowny governmentu, tak?
1: Tak,
3: możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że polskie siły polityczne, tak jak nie są w stanie się w żadnej sprawie dogadać, nie będą w stanie się dogadać w sprawie zniesienia tego limitu 60%, i ktoś przy okazji będzie mówił, dobra, no to jak grzebiemy w konstytucji, to pogrzebmy trochę bardziej, to jeszcze zmienimy to.
1: To znaczy, gdyby to miało tak być, to te rozmowy powinny zacząć się już dzisiaj. Bo wiemy, że ten proces będzie długotrwały. Ja boję się takiej sytuacji, że w naszym kraju od dwóch lat konstytucja de facto jest kompletnie nieszanowana i może się okazać, że minister finansów powie, no mamy 60% PKB, długo to PKB, no ale ja emituję dalej, no i co? I co mi pan zrobi, że konstytucję łamie? Jaka jest sankcja w Polsce za złamanie konstytucji? Trybunał Stanu. Trybunał Stanu. No i to jest problem, tak? De facto mamy w pewnym sensie konstytucję, za której złamanie, czy nawet jakiś minister, który złamie ustawę, konstytucję czy ustawę czasami, przecież w wielu ustawach nie ma sankcji za złamanie ustawy. Jeżeli minister powoła osobę na stanowisko X, która nie spełnia formalnych wymogów w tej ustawie, no i co?
2: Ale to poczekaj, no i co?
1: No i tak,
2: łamana konstytucja jest w tylu punktach, że nie ma, że no to więc, tak jest, że to jest...
1: Jeżeli inwestorzy nie rzucą wtedy, nazwijmy to, polskiego rządu, no nie daj Boże, na kolana, to może minister se drukować dalej. Ja nie wiem, czy prawnicy podjęli decyzję, że to jest dług nielegalny, czy niezgodny z konstytucją, ale no i co?
2: Ale wracam, był program SAFE, który Narodowy Bank Polski miał uzupełnić te 200 miliardów. To znaczy, że te 200 miliardów jakby trafiło, to by spowodowało to wszystko, o czym panowie
1: mówili. Ale nie, spokojnie.
2: O czym panowie mówili, czy to
1: nie.
2: Co innego, bo nie. Ja to rozumiem, co powiedziałeś, tylko mnie to nie przekonuje.
1: Tylko,
2: że ktoś ma forsę i nie może spłacić za pomocą tej forsy długu, który nie trafi na polski rynek i ma spowodować jakąś inflację albo cokolwiek innego. Nie będzie płacił odsetek, będzie bogatszy.
1: Ale zapominajmy jednej rzeczy. Safe to nie było tak, że to jest 200 miliardów. Nie zapomnijmy, że safe to nie jest tak, że to jest 200 miliardów złotych, tak?
2: Tak.
1: Rzuconych w momencie. Te 200 miliardów złotych safe'u, nieważne w jaki sposób on będzie finansowany, czy tym niemieckim, czy europejskim, szkodliwym.
3: Wypłynął do innych krajów, to u nas nie będzie efektu.
1: To jest fazowane. Te pieniądze będą wchodziły do gospodarki przez 4, 5, 6, 7 lat. To jest raz. Dwa, teoria ekonomii mówi, że pieniądze wrzucone w zbrojenia nie generują inflacji w szeroko rozumianej gospodarce. Okej, druga runda, bo pracownicy więcej zarabiają, ale generalnie inflacja nie dotyczy czołgów, bo nikt tego nie kupuje, uzbrojenia 155 mm i tego typu rzeczy. Więc to jest trochę takie, natomiast nie zapominajmy innej rzeczy. Rząd, bo za inflację odpowiada oczywiście bank centralny, ale polityka monetarna musi być zsynchronizowana z polityką fiskalną. Jeżeli minister finansów w tym roku w zeszłym roku i w 2024 roku miał 7% deficytu PKB, czyli on te pieniądze de facto pożycza, tak jakby on dodrukowywał te 7% sobie wrzucał do gospodarki, tak? No bo on emituje obligacje i duża część obligacji na przykład jest kupowana, nie wiem, przez instytucje zagraniczne. To są pieniądze, które są tak jakby nowe, z zewnątrz wchodzą do nas i wrzucają do gospodarki, więc może bank centralny próbować hamować inflację, ale jeżeli minister finansów będzie miał potężny deficyt, to z jednej strony bank centralny dociska pedał hamulca, na przykład podnosząc stopy, gdzie każdy, który ma kredyt, czuje to miesięcznie, bo płaci większe raty, mówi, a ten, nie wiem, tam Glapiński obecnie podnosi mi raty. No dobrze, ale jeżeli minister finansów od 2,5 roku dociska pedał gazu, no to spróbujmy przednią osią hamować, a tylne koła nam się kręcą, tak? No i taką mamy sytuację w gospodarce, no to jest trochę absurd, no ale to już wchodzimy na detale techniczne.
2: Ale nie, to ciekawe. To akurat z tym samochodem to zrozumiałem. Że nie można, że to jest...
1: To powinno być synchronizowane. No nie może być sytuacji takiej, że są zagrożenia inflacyjne, a minister finansów robi deficyt 7%, tak? Gdzie zbliżamy się długo do PKB już pod korek i jeżeli, nie daj Boże, przyjdzie jakikolwiek kryzys, to nie ma przestrzeni fiskalnej na pobudzanie gospodarki. No doszliśmy do momentu, gdzie de facto zdewastowane zostały finanse publiczne. I to nie jest tylko moja ocena, tak? Proszę posłuchać, nie wiem, profesor chyba Grabowski o tym mówił. Coraz więcej ludzi, którzy, nazwijmy to wcześniej, można powiedzieć, narzekali na PiS, na finanse i tego typu rzeczy. Naprawdę, obiektywnie, jak ktoś spojrzy na to, co zrobiono przez ostatnie 2,5 roku w finansach publicznych, obiektywnie, bez polityzowania, tak? No to musi się złapać za głowę i powiedzieć, że faktycznie doszliśmy do momentu, gdzie stoimy na krawędzi, a premier Tusk mówi: naprzód. No i tak w takiej sytuacji jesteśmy. Dlatego jesteśmy w gorszej sytuacji niż Stany Zjednoczone.
2: A jeszcze pan współczuł
3: Stanom Zjednoczonym? Nie, ja właśnie mówiłem, że one sobie radzą.
1: No i teraz
3: jeżeli... Między innymi na przykład Stany Zjednoczone są w stanie drukować dolary, mają tą ekskluzywną możliwość, że mogą sobie drukować dolary, wydawać na zbrojenia i te później rakiety spuszczać komuś na głowę i to nie generuje, tak jak Piotr powiedział, inflacji, bo to nigdy nie wraca. Rakieta poleciała i tyle.
2: Może jeszcze sprzedać rakietę, ale Piotr niech dokończy.
1: Bo... No i teraz mamy sytuację taką, tak? No bo jeżeli mamy różnego rodzaju ośrodki naukowe, które prowadzą badania i teraz wiemy, że toczy się wyścig, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i kwestie ceny energii, to wszystko, tak? No to jednym z elementów, gdzie właśnie państwo, bo my jesteśmy biednym społeczeństwem, nie wiem, widzimy coraz więcej dobrych samochodów, mieszkań, super, fajnie, tylko generalnie relatywnie mamy potężny sukces gospodarczy przez ostatnie 35 lat i to nam zazdroszczą, fajnie, a jeżeli spojrzymy na bogactwo narodu, na nasze oszczędności, to jesteśmy bardzo biednym społeczeństwem. I teraz kapitał w wielu krajach, nie wiem, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, no do tej pory w Stanach Zjednoczonych rodzi się poprzez różnego rodzaju dotacje. Czy to bezpośrednie dotacje? Tak, jeżeli ktoś nie wierzy, w Stanach Zjednoczonych rząd federalny daje dotacje. O tym Trump głośno mówił, że Musk dostał ileś miliardów na te badania, inne firmy dostają miliardy dolarów na różnego rodzaju rozwijanie produktów. My w Polsce doszliśmy do takiego momentu, że jesteśmy w technologicznej sytuacji, że być może firmy, które chcą wdrożyć, nie wiem, sztuczną inteligencję, która da przewagę potem naszej gospodarce versus, nie wiem, niemiecka, francuska, bo one są opóźnione technologicznie, powinien stworzyć zachęty, które będą obciążeniem dla budżetu. Czy to ulgi podatkowe, czy dotacje, tak? Mamy dotacje cały czas dla przedsiębiorstw zagranicznych, żeby tu przychodziły, robiły montownie, co jest po prostu głupotą, a powinniśmy dawać dotacje przedsiębiorstwom polskim, tylko i wyłącznie polskim, a nie, że ktoś zarejestruje spółkę tu i ona będzie de facto miała matkę w Niemczech, ale tak jak pod sejf mówisz, są polskie spółki, co jest po prostu aberracją, ale polski kapitał, kto jest beneficjentem rzeczywistym tego przedsiębiorstwa, tak? Jeżeli to jest polski kapitał, powinien dostawać dotacje na przykład na wdrażanie czy to robotów, na tym etapie, tak? Nawet jeżeli państwo polskie mówi, okej, niech ten przedsiębiorca zbuduje halę opartą całkowicie na robotach, ja mu połowę tego, nie wiem, pokryję, żeby on to zrobił, tak? Żeby mu się to opłacało, bo potem jak on zacznie produkować i sprzedawać to do Niemiec, do Francji, to i tak wróci do budżetu w ramach podatków. A doprowadzono do takiej sytuacji budżetowej państwo, że teraz na tego typu przedsięwzięcia nie ma żadnych pieniędzy, nie ma tej przestrzeni, tak? No i tu jest problem, bo my zapominamy, my żyjemy w tej takiej ekonomiści, którzy dokonywali transformacji naszego systemu, żyli tak jakby w tej takiej czystej teorii amerykańskiej, że państwo powinno wyjść z gospodarki 100% prywatyzacji. Tylko zapominali jednej rzeczy, że ucząc się na książkach amerykańskich, to było opisane w Stanach Zjednoczonych, ale tam wchodził kapitał amerykański. patriotyczny, który dbał o ten kraj, a ona spuszczona do gospodarki kapitał niemiecki, francuski, nie wiem, holenderski, jakikolwiek inny, który de facto chce, brzydko mówiąc, doić naszą gospodarkę i wyciągać dywidendę. Ma w nosie, jak to będzie długoterminowo wyglądało. No i my powinniśmy wspierać nasze przedsiębiorstwa. Ja mówię, doprowadzą do takiej sytuacji, że nie ma tej przestrzeni. No to jest problem, tak? I to jest problem, gdzie ten wyścig technologiczny teraz się rozdają karty w wielu rzeczach, a my nie mamy amunicji, żeby wspierać naszych przedsiębiorców.
2: Paweł Wawrzyński.
4: No cóż,
2: pełna zgoda.
4: My uważamy,
1: za cicho było, nie?
4: Tak. Uważamy zadłużanie się państwa jako coś naturalnego, no bo rozglądamy się dookoła i wszystkie państwa naszej cywilizacji są zadłużone. Nawet jeszcze bardziej niż Polska i jest wielu takich ekonomistów, którzy w ogóle kwestionują, że zadłużenie to może spowodować jakiekolwiek problemy. Podczas gdy historycznie taki poziom zadłużenia to zawsze był, zawsze towarzyszyła mu dekadencja, no i pewien schyłek państwa albo całe cywilizacje, które osiągały takie zadłużenie, wkrótce potem popadały w problemy. No bo panowie, ludzki los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji. Teraz, co to znaczy, co to by znaczyło, że my się tutaj dogadamy między sobą, zadłużymy państwo na 100% PKB po to, żeby mieć wszystko za darmo. W zasadzie jako, powiedzmy, nasze pokolenie, to moglibyśmy zrobić taki numer. Prawda? No to by oznaczało, że myśmy sobie żyli nieźle, no ale za 20 lat przyszliby następni i oni by stwierdzili właśnie to, co teraz stwierdza, powiedzmy Wielka Brytania. Wielka Brytania jest zadłużona na 100% PKB, wydaje na obsługę zadłużenia, zdaje się, 7% PKB, oczywiście, że więcej niż na wojsko, tak? No i tam w szpitalach tynk leci z sufitów na operowanych pacjentów, prawda? No bo nie ma na nic pieniędzy. Tak, więc historycznie to były trzy podstawowe przyczyny, dla których do takich efektów nie dochodziło, ale że wszystkie sprowadzały się do tego, że po prostu ludzie mieli wyobrażenie, że takie zadłużenie szkodzi tym, czy w ogóle taki sposób prowadzenia spraw publicznych szkodzi tym, którzy przyjdą później. Te trzy sposoby zapobiegania temu, no to była dziedziczna monarchia. Po prostu monarcha nie robił takich numerów, no bo wiedział, że jego syn będzie miał problemy. To była religia, która nakazuje oszczędność, to była wysoko ceniona tożsamość grupowa, tak? Czyli nie możemy, w skrócie to nas nazwijmy nacjonalizmem, ale to sprowadza się do tego, że no nie możemy robić takich numerów, które spowodują, że nasza grupa za 20 lat będzie miała tego rodzaju problemy. No i on to współcześnie po prostu nie działa, tak? I to, że my patrzymy na zadłużone państwa, takie jak Stany Zjednoczone, albo na zachód Europy, albo na południe Europy, tam wszyscy są przecież zadłużeni po uszy, tak? I myślimy sobie, no, wszyscy są tacy zadłużeni, no i co? I co? Im się dachy walą na głowy? No nie. No to tak nie będzie, aż się pierwszy dach zawali na głowę, tak? No bo tam to, że Grecja zbankrutowała, no bo technicznie zbankrutowała, no to wywołało krótkotrwały kryzys, ale myślę, a co tam taka Grecja? No, Grecja to tam jest drobiazg, tak? Ale jak zbankrutuje Francja, co będzie, jak zbankrutuje Francja, tak? No to będzie znaczyło, że wszyscy, którzy dają kredyty państwom, teraz będą je dawali na wyższy procent, tak? No i to spowoduje kolejne bankructwa. No, albo nie bankructwa, tylko jakieś takie, prawda, kroki, które jakąś tą sytuację poprawią. No ale to tak czy siak będzie się sprowadzało do narastającego chaosu.
3: No to ja myślę, że w Europie jesteśmy w trudnej sytuacji, bo króla dziedzicznego nie mamy. Tożsamości jakiejś takiej tego typu, co pan powiedział, też nie mamy. Za to nasza religia, czyli religia klimatyczna, nakazuje wydawanie na transformację. 3,5 tysiąca miliardów złotych wydać trzeba na transformację i trzeba wydać jeszcze dodatkowo. Nie będzie, tak jak Piotr mówił, na dotacje dla polskich przedsiębiorców. Ja uważam, że to jest bardzo ważny temat, to znaczy temat własności kapitału i temat tego zrozumienia, co jest polską firmą. Że to, że firma ma siedzibę swoją, jest zarejestrowaną w Polsce, to jeszcze nie znaczy, że jest polska. Chodzi o własność tej firmy, tak? I polscy przedsiębiorcy, którzy chcą się rozwijać, chcą też wychodzić na inne rynki, powinni móc liczyć na wsparcie państwa, a tymczasem państwo odkłada na kupce 3,5 tysiąca miliardów złotych, żeby kupować magazyny energii z Azji, wiatraki z importu, komponenty z Azji zmontowane w Europie, fotowoltaika z Azji, gaz z importu, elektrownie gazowe budowane też w większości z importowanych rzeczy. I mamy, w sensie, mamy wielki program tego, jak 3,5 tysiąca miliardów złotych wydać, żeby wszystkie inne kraje dookoła się cieszyły, tylko żebyśmy my zbiednieli na tym. W zasadzie można powiedzieć, że być może jest ktoś, kto tą religię po to stworzył, żeby to właśnie tak działało, w sensie, że...
2: Żeby doprowadzić do katastrofy, bo po katastrofie można wprowadzić porządek zupełnie na innej zasadzie.
3: Chodzi o to, że to jest sposób zarabiania dla pieniędzy, to znaczy wielkie fundusze różne tego świata, prawda, które muszą gdzieś swoje biliony dolarów inwestować i chcą na nich dobrze zarabiać, no jakby... Przez jakieś tam 2 czy 3 dekady stwierdziły, że to jest super model, że na takich rzeczach jak kontrakty różnicowe, gdzie inwestor pozbywa się całego ryzyka, ryzyko całkowicie bierze na siebie państwo i społeczeństwo, inwestor ma czysty zysk, no to są po prostu idealne rzeczy, tylko że ten kapitał wielki zachodni może on na tym zarobił, ale w międzyczasie Chiny się na tym zbudowały. I Zachód jakby versus Chiny, jest to kolejna sytuacja. Ja czytam z pasją sagę azjatycką Jamesa Clowella o takich momentach styku cywilizacji zachodniej z Azją, z Chinami, z Japonią. I w zasadzie w tej chwili mamy taki kolejny, na pewno duży moment styku, których było tam ileś w przeszłości. Ale ten rys taki, że w naszej cywilizacji rządzi pieniądz i stopy zwrotu i tak dalej, a oni są w stanie na to popatrzeć i to na swoją korzyść jakby wyzyskać, to nie jest nowość. To już się w historii działo. W jakiejś mierze obserwujemy to po raz kolejny.
4: Przecież ja mam na to inne wyjaśnienie. Wyjaśnienie fenomenu zainteresowania Unii Europejskiej klimatem. Mianowicie ktoś jest w elicie, to stara się stworzyć taką sytuację, w której za nic nie odpowiada. No bo odpowiedzialność wiąże się z ryzykiem, prawda? No, odpowiadam, no to zrobię coś źle, ktoś mnie z tego rozliczy. Na tym jest istota odpowiedzialności. Prawda? Więc jak następuje dekadencja, to jej objawem jest to, że elity tworzą sobie sytuację polegającą na tym, że za nic nie odpowiadają. Prawda? No powiedzmy sobie szczerze, w jaki sposób odpowiada za swoje decyzje pracownik Komisji Europejskiej, który wymyśla dyrektywy unijne. W żaden sposób nie odpowiada. Więc jak mamy sytuację taką, że elitom udaje się zrobić tak, że one za nic nie odpowiadają, no to one jednak, to pretendenci do elit jakoś muszą konkurować, żeby się w tej elicie znaleźć. I oni konkurują, w skrócie to nazywając przez udawanie świętych. Świętszych od papieża. To po angielsku ma takie, po angielsku określa się to jako virtue signaling, czyli sygnalizowanie
0: sygnalizowanie cnoty, tak? I teraz, no ale jakiej cnoty? Otóż cnotą jest to, co chwilowo jest taką zajawką dla elit. Czyli historycznie to bardzo często były ekstremalne formy, takie powiedzmy wynaturzone formy religijności. To historycznie też był honor, tak? I to wszystko były, to za każdym razem były dobre rzeczy, tylko następował taki wyścig w gronie elit na jeszcze bardziej ekstremalne formy, prawda, afirmowania takiej wartości, tak? Czyli w tym przypadku to działa tak. No, klimat to dobra rzecz, prawda? Dobrze jest nie niszczyć natury, dobrze jest nie niszczyć planety, no ale co to znaczy nie niszczyć planety? No, nie niszczyć planety to w pierwszym pokoleniu możemy powiedzieć, że w nie niszczyć planety, no to znaczy ograniczać na przykład emisję dwutlenku węgla albo tam zanieczyszczeń, prawda? No ale w trzecim pokoleniu takiej licytacji, no to znaczy, że już nie niszczyć planety, to znaczy w ogóle nie zużywać energii, tak? Są teraz takie pomysły, że nie należy mieć dzieci, no bo dzieci pozostawiają ze sobą ślad węglowy. Prawda? Dokładnie taką samą licytację mamy w obszarze otwartości. Czyli otwartość, no skądinąd, albo no nie wiem, sprzeciwianie się rasizmowi. Super, bardzo dobra rzecz, prawda? No ale jeżeli licytujemy się na to, że jesteśmy otwarci i dochodzimy do tego, że żeby udowodnić, że jesteśmy otwarci, to w zasadzie dopuszczamy do tego, że każdy, kto się przedrze przez naszą granicę, to może sobie u nas, no nawet nie tyle, że może mieszkać, tylko my mu jeszcze to mieszkanie fundujemy, a tak dokładnie robi Wielka Brytania, prawda? No to widać, że ta licytacja doszła do absurdu. Prawda? Więc mamy takie elity.
3: Nie tylko co jest następną fazą. Jak już dojdzie do absurdu, to wtedy co się dzieje? Bo to nas czeka w najbliższych latach.
0: No to będziemy oglądali spektakularne upadki państw. No moim zdaniem Wielka Brytania to będzie pierwszy europejski kraj trzeciego świata. Właśnie ze względu na to, co teraz robią.
2: To tylko wspomnijmy, bo był proces zabójców tego Henry Nowaka, tak? Skończył się proces zabójców, gdzie ten, który użył noża i zabił pana Henry Nowaka, został potraktowany jako poszkodowany, a ten, który został ugodzony nożem i zmarł, został aresztowany. I dzisiaj skończył się proces. Ten, który zabił, dostał dożywocie albo 25 lat bezwzględnego więzienia.
0: Dożywocie
2: dostał, po 21 latach może być wypuszczony, a teraz będzie ściganie policjantów, którzy nie uwierzyli człowiekowi, który dusił się, miał krwotok, dusił się, mówi, ja się duszę, nie mogę oddychać, a oni powiedzieli, dobra, skujemy cię w kajdanki, przeciągniemy cię po żwirze i zobaczymy, co dalej będzie, tak? I ten chłopak 18-letni umarł po tym wszystkim. Jest to a propos tego, że to nie tylko absurd, to jest coś więcej niż absurd.
0: No tak, to o czym pan mówi, to doskonale ilustruje właśnie, gdzie może zabrnąć taka licytacja, tak? To było tak, że 18-latka, który tam przechadzał się, prawda, wieczorem po mieście, zadźgał Sikh, tak? Takim 23-letni Sikh, takim kindżałem. Kindżałem używanym do czynności, do rytualnych czynności. No i została tam wezwana policja.
2: Żeby było spełnienie tego absurdu, to on wezwał policję, ten Sikh, który zadźgał, żeby zgłosić, że został zaatakowany.
0: Tak. Zgłosił, że został zaatakowany, w taki sposób został zaatakowany, że rzekomo ten Andrew Nowak wykrzykiwał przeciwko niemu hasła rasistowskie, prawda? No więc przyjechała policja i miała wybór, albo zaresztować kogoś, kto właśnie dźgał innego człowieka nożem, albo aresztować tego dźgniętego nożem oskarżonego o to, że wykrzykiwał hasła rasistowskie, prawda? No i wyszło im, że w tej sytuacji to trzeba aresztować człowieka oskarżonego o wykrzykiwanie haseł rasistowskich. No tak, no ale no, to tak działa, tak działa człowiek, stara się być jak najlepszy, jak najbardziej moralny według obowiązującej moralności, no a taka właśnie licytacja na sygnalizowanie cnoty może tą moralność wyekspediować na właściwie dowolną orbitę.
2: Upadek Wielkiej Brytanii. Panie Piotrze.
1: Tak, no znaczy, no o tym pisał już Gustav Le Bon w swojej książce Psychologia rozwoju narodów. Polecam wszystkim, to jest bardzo cienka książka, Francuz, który, nie wiem, napisał ponad 100 lat temu tą książkę. Rekomenduję do przeczytania i wszyscy zrozumiemy, że te procesy, które dokładnie się dzieją, były zdiagnozowane wcześniej i to ma na celu jakiś, nie wiem, upadek naszej cywilizacji. Natomiast nie zapominajmy, to jest kilka rzeczy się składa, tak? Jeśli chodzi o, nie wiem, całą tą ideologię klimatyczną, to w dużej mierze, jak się tak zastanowi, no to de facto beneficjentami tego największymi jest sektor finansowy. Tak? Banki zawsze na te wiatraki, nieróżne wiatraki pożyczają kasę. Ja pamiętam, gdy cena certyfikatów spadła bardzo nisko, no to banki płakały, że te pobankrutują te wszystkie farmy wiatrowe i te kredyty, które one udzieliły, no to będzie problem. Tak? To Komisja Europejska rozwiązała to w ten sposób, że zmieniła te certyfikaty na instrument finansowy i momentalnie zaczęła się spekulacja. Od razu powiedziano, jaka będzie agenda z dociskaniem tego wszystkiego, więc wiadomo, że te certyfikaty będą drogie, no i po prostu miliardy.
2: Nie Donald Trump wymyślił spekulacje.
1: I to
2: tylko
1: też nie jest tak,
2: inny.
1: Że urzędnik sobie siedzi w Komisji Europejskiej i się nudzi, czym teraz tutaj kogoś walnę. Tam są grupy interesów, które potężnie działają w tej kwestii.

0: idzie w tym kierunku, to nie oszukujmy się, no jeżeli za edukację, ministrem edukacji albo ministrem spraw wewnętrznych na dwóch stanowiskach, tych nie pamiętam, na którym była pani, na którym był pan, odpowiadają osoby, które się określają, że są muzułmanami i wierzą w to i dla nich religia jest ważniejsza niż prawo to takie świeckie w Wielkiej Brytanii, oni tak deklarowali swoją sytuację, no to zauważmy jedną rzecz. Wielka Brytania przegapia ten moment, bo jeżeli to zostanie zaindoktrynowane w szkołach, no to wiadomo, że te dzieci przez następne pokolenia będą już tym przesiąknięte. I tak samo, jeżeli za to odpowiada człowiek w MSW, czyli za policję i tak zwany law enforcement Wielkiej Brytanii, który jest muzułmaninem i mówi, że dla niego prawo religijne jest ponad prawo świeckie, no to potem mamy takie reakcje. I to jest nie do zatrzymania, jeżeli Wielka Brytania się nie zastanowi. Ja w 2019 czy 2018 roku, nie pamiętam, rozmawiałem z wtedy jednym z ważniejszych polityków wielkiej we Francji, który mi powiedział wprost: Piotr, no ja rozmawiałem z Macronem i my jesteśmy przekonani, że nas czeka wojna domowa na tle religijnym. To nie jest pytanie, czy nas czeka, tylko kiedy. To jest nie do zawrócenia. No widzieliśmy, co się działo teraz po tych mistrzostwach, tam Liga Mistrzów była chyba, tak? Ja nie jestem fanem, ale widziałem, co się działo. No przecież, dlatego polecam książkę Gustawa Le Bon, Psychologia rozwoju narodów. Tam jest dokładnie wszystko opisane, nikt się nie będzie dziwił.
1: Co się działo w Paryżu.
0: Tak, no tych pewnych rzeczy kulturowych nie da się pogodzić. Następuje degradacja społeczeństwa z punktu widzenia kulturowego. My jesteśmy, budowaliśmy się na wartościach chrześcijańskich, i wprowadzanie innych wartości, no dla nas jest zupełnie czymś obcym. Nie da się tego pogodzić. No musimy sobie to jasno powiedzieć. I tu pojawia się pytanie, czy z drugiej strony nie powinniśmy powoli zacząć kwestionować strefy Schengen. Bo jeżeli Hiszpania asymiluje sobie 500 tysięcy emigrantów i rozdaje im obywatelstwa tak czy siak, no to jest coś, co jest niespójne z uzgodnieniami strefy Schengen, tak?
1: To jest 800 lat, w końcu rządzili tam muzułmanie w Hiszpanii, potem jest 800 lat przerwy i teraz następne 800 lat, Szczepan. Tak, nie musimy się spieszyć, bo pan profesor ma wakacje już od tygodnia.
2: Tak, to przykre, że nie będzie dzisiaj prawa cytatu, bo to zawsze było ciekawe. Ale my mamy trochę więcej czasu. Ja myślę, że Polska powinna naprawdę jakby szukać dla siebie drogi, żeby zabezpieczyć się przed tymi sytuacjami. To znaczy upadek jakiś taki gospodarczy, państwowy, wojna domowa, to są realne scenariusze w takich państwach jak Francja czy Wielka Brytania. To może jakoś szerzej dotyczyć, powiedzmy, Europy Zachodniej, która trwa sobie właśnie jako strefa euro w stagnacji już prawie 20 lat. My do tej pory bardzo szybko się rozwijaliśmy jako Polska. Również, powiedzmy, nasz region dobrze dawał radę. I ja to już parę razy mówiłem u nas w audycji, że naprawdę ten rozpad cesarstwa na zachodnie i wschodnie i to Bizancjum, które 1000 lat dłużej przetrwało, chodzi o to, żebyśmy my myśleli sobie o jakimś realnym scenariuszu, jak tam zacznie być naprawdę źle, to żebyśmy nie byli pociągnięci razem w dół. Na pewno wstąpienie do strefy euro to by nas pociągnęło razem w dół, więc dobrze, nie wstąpiliśmy, ale zacieśnianie jakichś takich naszych tutaj więzów regionalnych, północ-południe. No i oczywiście, że przed nami potężna debata nad kolejną perspektywą budżetową, tak zwaną Unii Europejskiej, czyli 28-34, gdzie według mnie będzie jedna wielka awantura wokół tego budżetu, dlatego że pani von der Leyen zaplanowała sobie 2 biliony euro na swoje wydatki. I nikt się na to w zasadzie nie godzi. Nie godzi się ani Friedrich Merz, ani pani Meloni, ani Macron. My też oczywiście nie powinniśmy się godzić, tylko no, głupia sprawa, że nasz komisarz Polak twarzuje właśnie ten budżet, więc trochę głupio się z tym nie zgodzić.
0: Ręka pana premiera, jak był...
2: Powinniśmy w tym momencie akurat być w jakimś takim, nazwijmy to, nie bójmy się tego słowa, sojuszu z Niemcami, przeciwko temu budżetowi gargantuicznemu von der Leyen, po to, żeby właśnie zdjąć nogę z gazu tej integracji, wrócić do tych, o czym wiele osób już mówi, czyli wrócić do tego, co było dobre we wspólnocie europejskiej, wspólnota rynku, wolność przemieszczania się i tak dalej,

0: Ale zostawić tą religię klimatyczną, te biliony bilionów na dopłaty, wymuszanie, taki szeregowy urzędnik, który zgadzam się, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności, siedząc sobie tam gdzieś, on na przykład podpisuje coś, co się nazywa decyzja wykonawcza. I to się staje prawem w całej Unii Europejskiej i na przykład sprawia, że nie można w Unii Europejskiej wydać decyzji środowiskowej na budowę nowego bloku węglowego. Facet to załatwił gdzieś przy biurku. To nie jest żadny tam wysoki akt przegłosowany przez Parlament Europejski i tak dalej. W związku z czym to w tych sprawach powinna zostać zdjęta noga z gazu, a my powinniśmy myśleć o tym, jak będziemy mogli jakoś tam ratować to, co się da, jeśli tam scenariusze będą nieciekawe.
1: My, czyli nieistniejąca partia Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, ale to mam teoretyczne...
2: Partia w organizacji.
1: Mam teoretyczne pytanie do Piotra. Czy może być tak, że państwa Unii Europejskiej bankrutują, ale przejmuje całe ten zadłużenie, przejmuje Komisja Europejska, mówi, to będzie teraz centralne państwo i my w jakiś sposób gwarantujemy jakąś spłatę i wtedy...
3: Nie.
1: Dlaczego?
3: Bo Komisja Europejska nie może podjąć takiej decyzji bez zgody wszystkich państw członkowskich.
1: Ale jak będą bankrutować, to może być jedyne rozwiązanie.
3: Nie sądzę, żeby kraje, które de facto miałyby za to płacić, typu Niemcy, byłyby za tym rozwiązaniem. Mogłyby potencjalnie się zgodzić, gdyby de facto uzyskały władzę nad tymi krajami.
1: Ale no to by uzyskały władzę, bo wtedy byłaby ta władza podatkowa.
3: Ale to te kraje by się nie zgodziły. Nie, to jest... To, nie,
1: ale to, dlaczego kraje miałyby się nie zgodzić?
3: To jest bardziej skomplikowane, bo mamy przykład Grecji. Tak? Grecja jest małym krajem. Grecja, przepraszam, dlaczego Grecja była ratowana? Przeczytajmy sobie książkę napisaną przez Varoufakisa, Porozmawiajmy jak dorośli, tak? On opisuje jego rozmowę z Larrysem Mercem, który był prezydentem Harvardu, znaczy wtedy był ministrem finansów Stanów Zjednoczonych, prezydentem Harvardu wiele lat i ostatnio wycofał się z życia publicznego, bo wyszedł jego e-mail w listach tych Epsteina, jak go pytał o poradę, jak uwieść swoją jakąś tam doktorantkę. No więc generalnie on był w Radzie Nadzorczej również OpenAI, chyba się dobrze pamiętam. W każdym bądź razie opisuje w tej książce, jaka to jest brutalna gra. Pomoc Grecji została zapewniona w dużej mierze tylko dlatego, że obligacje, które Grecja namiętnie emitowała, były na bilansach banków niemieckich.
1: I trzeba było ratować banki niemieckie.
3: Tak, ten świat jest powiązany. I jeżeli kraj, który będzie bankrutował, okaże się, że banki niemieckie, czy banki, nie wiem, francuskie, posiadają dużą ilość tych obligacji i mogłyby one mieć problemy, no w ten sposób stworzono europejski mechanizm stabilizacyjny, tak zwany ESM, również w Luksemburgu, gdzie my rozmawiamy o strefie euro, większość decyzji skupiamy się na tym, że tracimy suwerenność polską, jeśli chodzi o walutę i konkurencyjność i potem dostosowanie gospodarki będzie tak jak w Grecji poprzez cięcie pensji, no bo nie ma innej drogi, bo efektywność procesu wytwórczego to jest lata, natomiast najłatwiej ciąć koszty, czyli pensje. Zapominamy o tej władzy również nad sektorem bankowym, bo przystąpienie do strefy euro wiąże się z tym, że wcześniej trzeba przystąpić do Unii Bankowej. Czytaj, nadzór nad bankami w dużej mierze oddaje się do Europejskiego Banku Centralnego. Nadzór nad bankami z punktu widzenia tak zwanej uporządkowanej likwidacji i restrukturyzacji, którą teraz obecnie ma BFG, oddaje się do Europejskiej Rady tej resolution, czyli de facto też w pewnym sensie pod kuratelę ECB, no ale to w tamtym kierunku. I gwarantowanie depozytów odbywa się na poziomie centralnym, czyli jeżeli na przykład my mamy w BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje depozyty do 100 tysięcy euro w ciągu 5 dni roboczych są wypłacane plus odsetki, no to wtedy jeżeli, nie wiem, bank jakiś Santander w Hiszpanii, który jest potężny, złoży się, to jest zasysane te pieniądze z naszego depozytu. Tworzymy jeden depozyt gwarancyjny. Nie zapominajmy, że nie wiem, banki już teraz, to się może trochę pozmieniać, ale typu Commerzbank czy Deutsche Bank na przykład, jeden taki bank jest większy niż nasz cały system finansowy w Europie, tak? W Polsce. No więc jeżeli taki bank się złoży, no to zwróćmy uwagę, jaka jest nasza skala, więc nie zapominajmy również o tym. I teraz jeżeli któryś bank miałby problemy, czy kraj miałby problemy, tak? No to dlaczego zrobiono ten tak zwany quantitative easing w Europie, skupowanie obligacji i wprowadzenie tak jakby ujemnych stóp procentowych, co w Stanach Zjednoczonych uważano to za absurd i tam nie zrobiono tego. Tam zachowano klasyczną cały czas politykę monetarną plus QE, ale nie wchodzono na ujemne stopy procentowe. W dużej mierze, żeby ratować te państwa, no bo te państwa, jeżeli banki miały problemy, Włochy miałyby problem, to by wysadziło cały system finansowy Unii Europejskiej. Bo banki europejskie miały bardzo dużo, francuskie, niemieckie, papierów włoskich. To wchodzi Europejski Bank Centralny i ja mówię, ogłaszam program skupu papierów europejskich, ale de facto pod ten poziom tylko papiery, nie wiem, włoskie pasują i de facto to jest QE. To za co profesora Glapińskiego próbuje obecny rząd postawić przed Trybunał Stanu, no to EBC robiło dokładnie to samo, tak?
1: I ma takie śmieciowe obligacje, rozumiem, w swoich
3: Z jednej strony na bilansie, z drugiej strony jest europejski mechanizm stabilizacyjny, gdzie przystąpić do euro, też trzeba do niego przystąpić. To był europejski mechanizm stabilizacyjny, który udzielał gwarancji, czasami kupował, a czasami udzielał gwarancji na długi wtedy Hiszpanii, Grecji i jeszcze Włoch, tak? I wtedy tam też trzeba przystąpić i wpłacić kupę kasy, żeby mieć swój udział proporcjonalnie w tym wszystkim. To nie jest takie proste. De facto, jeżeli nie wiemy, o co chodzi, no to zawsze stare powiedzenie wygląda, to chodzi o pieniądze. I dlatego nie pozwoli się jednemu kraju upaść z tego punktu widzenia, że jeżeli to może mieć reperkusję, że złoży bank w Niemczech na przykład, tak? A jak złoży bank w Niemczech, to problem ma niemiecka gospodarka. No to Niemcy wtedy będą mówili, że tak, no trzeba to bronić, możemy. Jeżeli oni zdefiniują, że nas to nie dotyczy, ale Francuzi będą mieli problem, to Francuzi o to walczą, a Niemcy wtedy mówią, no dobra, zobaczymy, tak? To jest tego typu gra. U nas jest, tak jak Szczepan tutaj no trochę optymistycznie powiedział, że czeka nas duża dyskusja przed wieloletnimi ramami finansowymi. No właśnie nie czeka nas, bo pan premier Tusk i rząd obecnie w ogóle nie mówi, jakie ma postulaty, co chce wywalczyć, dlaczego nie ma postulatu wywalczenia obniżki składki dla Polski, bo nasza gospodarka jest obciążona kosztami związanymi z obroną całej Unii Europejskiej, tak, jeśli chodzi o militaryzację. No my będziemy bronili potencjalnie nasza granica, tak jak mamy granicę naszą, jest granicą Unii Europejskiej, Frontex i mamy dodatkowe pieniądze na to, no to, że my musimy wydawać pieniądze, przecież nie chcemy, ale musimy wydawać pieniądze na czołgi, na rakiety, na różnego rodzaju rzeczy, no to jest to, że będziemy bronili całej Unii Europejskiej. No Portugalia, Hiszpania nie mają tych obciążeń.
1: No i dlatego mogą dostaliśmy najwięcej z pożyczki SAFE.
3: Ale to jest pożyczka, bo żeby to była dotacja, tak jak właśnie chodzi o to, że w wieloletnich ramach finansowych, jak mamy składkę, to powinniśmy wywalczyć rabat na przykład 10 miliardów euro, żebyśmy nie płacili albo dostawali więcej z budżetu na te zbrojenia, ale dotacje, a nie pożyczkę. I to pożyczka, która jest de facto droższą pożyczką, niż byśmy sami sobie pożyczyli, o czymś wielokrotnie mówiłem, więc no to jest absurd, no.
1: Paweł Wawrzyński.
2: Mój bazowy scenariusz na kolejne 25 lat to jest taki. W tej chwili, no, kolejne 25 lat Unii Europejskiej, to jest taki. W tej chwili elity europejskie wierzą w to, że różnorodność jest naszą siłą. W związku z tym ludzie, imigranci spoza Europy przypływają do Unii Europejskiej w tempie 2,2 miliona rocznie. Dokładnie w 2024 roku to było 2,5 miliona rocznie. Znaczy 2,2 miliona. Spoza Europy, to znaczy głównie z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu, czyli z państw islamskich, ewentualnie z Pakistanu, czyli też państwa islamskiego, no i sporo imigrantów, no ale jednak znacznie mniej niż z państw islamskich, to z Indii. I teraz, jak to w praktyce wygląda? No to w praktyce wygląda tak, że ci imigranci zasiedlają duże miasta. No jak jest ich dostatecznie dużo, to oni narzucają swoją kulturę, w związku z tym, no a tam ta autochtoniczna ludność zazwyczaj nie chce żyć w tej kulturze i też, no bo ma swoją własną kulturę, swoje własne wartości, w związku z tym nie chce, żeby ktoś im raptem zaczął narzucać wartości inne, no ale to jest istota kultury, że ludzie wspólnie uważają, że coś tam jest dobre, a coś innego jest złe. No więc jak dochodzi do takiego starcia kulturowego, to dotychczasowi mieszkańcy stamtąd, z takiego miejsca, z takiej powiedzmy dzielnicy albo ulicy w mieście uciekają, przeprowadzają się gdzie indziej. W związku z tym powstaje w Europie Zachodniej, powstaje mozaikowe takie państwo typu Tunezja, które jest, no tak jak Tunezja, biedne, Tam ludzie robią to, co normalnie by robili w Tunezji, więc nie generuje ono zbyt wysokiego PKB, natomiast jest zasilane transferami z tej autochtonicznej części tych europejskich państw. No i tak dokładnie, jak pan powiedział, tam się po prostu zbiera do wojny domowej, czy do docelowo to będzie taka sytuacja, tam w Birmie jest taka sytuacja, że jest duża część tego kraju zamieszkana przez muzułmanów, też jest tam dużo wyznawców buddyzmu, no i to jest ciągłe starcie. No i co? I teraz co się będzie działo dalej? No jest 2,2 miliona rocznie do 2050 roku, no to jest mniej więcej, to jest 50 milionów, no ale biorąc pod uwagę, że to tempa tego zjawiska to raczej będzie rosnąć, no bo jest coraz więcej tych ludzi. Potencjał demograficzny Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki to jest 800 milionów ludzi, prawda? Więc tych ludzi będzie tutaj przyjeżdżało więcej. Pewnie do 2050 no to nie będzie 50 milionów, tylko raczej ze 100 milionów. W związku z tym, no jeżeli ci ludzie robić to, co do tej pory, to po prostu wypchną autochtoniczną ludność z dużych miast na zachodzie Europy. Więc to będzie oznaczało tam chaos. No a biorąc pod uwagę, że te państwa są zadłużone już w tej chwili, ich sprawczość jest dosyć niska, no to w tym chaosie ta sprawczość będzie jeszcze niższa, więc one będą bankrutowały. W tych warunkach ja nie wyobrażam sobie, żeby Unia Europejska przetrwała. Raczej będzie tak, że ona się rozpadnie, natomiast my się tutaj na wschodzie, w Europie Środkowo-Wschodniej będziemy organizować, będziemy tworzyć jakąś... No, w zglobalizowanym świecie trzeba się będzie organizować na poziomie ponadpaństwowym, więc rozumiem, że tutaj będzie powstawał taki twór.
1: I to powiedział Szczepan.
0: No takie, ja to mówiłem, rzeczywiście jest tak, że w tej nowej perspektywie finansowej unijnej 28-34 Polska w zasadzie by się stała płatnikiem netto. I to może być dobry moment do tego, żeby troszeczkę spuścić z tonu, w sensie może nie potrzebujemy partycypować w całym tym budżecie, skoro mamy być płatnikiem netto. Dopóki dostawaliśmy te dopłaty, to było okej, ale jak ostatnio usłyszałem, że kanclerz Merz powiedział, że Ukraina będzie takim członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej, to ja sobie pomyślałem, że może lepiej byłoby się wycofać na takie pozycje członka stowarzyszonego, że partycypujemy we wspólnym rynku, dostarczamy produkty, możemy podróżować, ale tam w tych wszystkich funduszach, które są decydowane i tych pomysłach, prawda, zielonej transformacji, to już nie do końca to byłoby dla nas najkorzystniejsze, żeby zejść z linii strzału na takie pozycje.
1: Ale w tych analizie mi zabrakło jednego, bo jest jeszcze Rosja. O tym w tej analizie, co się wydarzy w ciągu 25 lat, pan nie pomyślał o Rosji, czy ta unifikacja tej części będzie pod patronatem.
0: To ja mogę powiedzieć, w pokojowym wydaniu będzie tak, że biznes pomiędzy Rosją a Niemcami zostanie przywrócony, pełen i bardzo taki korzystny, a postulat Putina, który był, żeby tutaj w Europie Środkowej, no Rosja chciałaby mieć wpływ na, nie wiem, politykę energetyczną czy wojskową, bezpieczeństwa, żeby ta Europa Środkowa byłaby takim tym, to na przykład za pośrednictwem SAFE jest do załatwienia. To znaczy, jeżeli Rosjanie z Niemcami uzgodnią, że w ramach programu SAFE ma nie być finansowania na jakieś typy uzbrojenia, żeby Polska jakiś rakiet dalekosiężnych nie miała i tak dalej. I się okaże, że mamy pożyczkę na zbrojenia, ona finansuje pewne typy, a pewnych typów nie finansuje. To się w energetyce doskonale sprawdziło, to znaczy nie było finansowania dla elektrowni węglowych, dla kopalni węgla, było finansowanie dla fotowoltaiki, dla wiatraków. I tymi narzędziami można było ten rynek bardzo mocno przeobrazić. Czemu nie zrobić tego ze zbrojeniami? Także ja w pełni popieram to, że my powinniśmy aktywnie myśleć nad tym, nad takim scenariuszem, jeżeli te, że tak to mówię, przepowiednie się spełnią i nie będzie tak, że ludność północnej Afryki zintegruje się we Francji, tylko po prostu zamienią Francję w Tunezję, to co wtedy my będziemy robić?
1: No dobrze, ostatnie zdania dzisiejszego Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
3: Powinniśmy, tak jak już mieliśmy postulat, zbudować jak najszybciej bank, który może, i uświadomić sobie, że kraje są połączone poprzez interesy, kasa de facto, czyli rozwój gospodarczy, ale za tym no, pieniądze, firmy, ludzi w dużej mierze motywują pieniądze, zyski, tak? Bo żyje im się łatwiej, lepiej i to się rozwój szeroko rozumiany de facto się sprowadza do pieniędzy. Tak jak Unia Europejska powstawała przez Bank Wspólnoty Węgla i Stali, tak samo jak tutaj pan profesor ma wizję, że tu będzie się skupiało w tym regionie. Ja w dużej mierze się zgadzam, że nasza część Europy tutaj będzie inna, bo jednak no, mamy inną tą mentalność, inną kulturę i jednak bliżej nam do kultury tej katolickiej, chrześcijańskiej bazujemy na tym i przywiązujemy tego dużą wartość. Stworzenie banku Trójmorza, który zacznie spajać nasz region z punktu widzenia interesów, infrastruktury i budowania relacji. I to jest fundament, który powinniśmy jak najszybciej zacząć robić.
1: Szczepan.
0: I damy w tym banku pozycję obserwatora naczelnemu imamowi Kalifatu Niemiec.
3: Nie, Niemiec nie powinno tam być.
1: Paweł Wawrzyński.
2: Nasz region bogaci się. Za 10 lat będziemy bardzo bogaci, bardzo potężni militarnie. Powinniśmy się mentalnie do tego przygotować, żebyśmy to my rozdawali.
1: To jeszcze pan powiedział, że nie chodzi się w koło. Mam wrażenie, że o czymś innym mówiliśmy. No to konkluzja, proszę bardzo. Za 10 lat będziemy bogaci. Tak? Pan powiedział.
2: Tak,
1: ale to był dowcip.
2: Nie.
1: To w takim razie ja mogę zakończyć zdaniem i to jest bardzo pozytywne zdanie. Znaczy, bo pierwsze powiedzieć, że pan, nasz gość honorowy, pan Paweł Wawrzyński napisał książkę, co wykończy nas pierwsze i okazuje się, że nic nas nie wykończy, bo będziemy bogatsi, więc ta konkluzja jest może nie w tej książce zawarta, ale w słowie. A ja się bardzo cieszę, bo jestem na tym samym poziomie zrozumienia, jakim byłem przed Klubem Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
3: Więc porażkę ponieśliśmy.
0: Jeśli chodzi o spłacanie długu pieniędzmi z NBP, cały czas się korci.
1: Mogę powiedzieć, że tak jak kiedyś to było ważne, Błysław, wiem, że nic nie wiem i tak niech pozostanie, bo dzięki temu możemy dalej rozmawiać, bo jakbyśmy wiedzieli już wszystko, to był koniec dyskusji.
3: Czy faktycznie w kółko chodzimy?
0: Piotrze, ale powiedz...
1: Ale to jest takie...
3: Ale coraz głębiej się ten kanał się robi.
0: Czy są jakieś takie wymogi, które zabezpieczają nas, żeby Krzysztof nie został prezesem Banku Centralnego, tak na wszelki wypadek?
3: Wykształcenie ekonomiczne trzeba mieć.
1: A to ja mam.
0: Nie, filozof.
1: Mamy kolegium humanum 24 godziny i po prostu...
3: To zaraz trzeba tu wiedzieć.
0: Bo jakby było jakieś głosowanie społeczne, to mógłby wygrać.
1: To był dowcip, bo rzeczywiście coś nie znają się ostatnio agenci CBA na dowcipach. No dobrze, jak to, nie mam takiego prawa obywatelskiego, żeby zostać prezesem Narodowego Banku Polskiego? Bo
3: nie,
1: co?
3: Wcielony
1: bo
3: do jestem, wojska możesz być, jestem, ale prezesem NBP nie.
1: Czy jestem wykluczony? Tylko dlatego, że studiowałem filozofię, tak?
3: Nie wykluczony, tylko masz potencjał. Możesz iść na studia ekonomiczne.
0: Ja powiem więcej.
1: Ale Szczepan, wiesz co,
0: absolwentów, na przykład europeistów, politologów, artes liberales, bym wykluczył zajmowania się energetyką na przykład.
1: A dlaczego? Ja mógłbym się zajmować energetyką.
0: Na pewno.
1: Bym powiedział, że wiatraką mnie.
3: Ale mógłbyś zostać posłem, który wybiera prezesa NBP.
1: Nie, moment. Bo to jest bardzo poważny problem. Bo po pierwsze, Szczepan jawnie wystąpił w konflikcie, jest przeciwko mnie. Jest przeciwko mnie.
0: Nie. Ja nie wymieniłem filozofii.
1: Ty od razu zadałeś pytanie, chociaż wiesz o tym, że można by było spłacić ten dług tymi pieniędzmi z Narodowego Banku Polskiego i nic by się nie stało.
0: Tego się obawiam właśnie.
1: No czego się obawiasz? Że nie można, bo tak mówią znawcy ekonomii, którzy zadłużają państwa.
0: Na razie to w ogóle nie trzeba. Na razie go nie trzeba spłacać, bo generalnie przez ileś lat schodziliśmy z tego długu i on się już zbliżaliśmy się do 40%. Także
1: się wydawało.
0: To jest jeszcze...
3: Nie. Były generalnie dług do PKB w ciągu 8 lat Zjednoczonej Prawicy został sprowadzony niżej niż był przejmowany. Dług do PKB, nominalny rósł, ale gospodarka rosła. Dług do PKB był opuszczony. Był nawet rok chyba 19,